Gadu gadu nocą. Nocne powtórki. Niewidzialne światy.

To jest audycja Niewidzialne Światy, przy mikrofonie Adrian Bąk. Dziś porozmawiamy m.in. o Rosji, ale muzycznie będziemy sercem w Ukrainie.

0: Ukraiński zespół Gołej w piosence Szum. Tego szumu, szczególnie nad moskiewskim niebem, bał się wczoraj Władimir Putin, rosyjski autokrata i zbrodniarz wojenny, którego kraj obchodził Dzień Zwycięstwa, święto upamiętniające zwycięstwo Związku Radzieckiego nad nazistami w II wojnie światowej. Tegoroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa została określona przez media mianem najskromniejszej od dwóch dekad. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, jest gościem Niewidzialnych Światów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Śledził pan to, co się działo w Moskwie?
1: No tak, oczywiście, to już mój obowiązek doroczny, coroczny od bardzo wielu lat. Nie może być olimpiady bez mnie.
0: Czy te spostrzeżenia mediów, które też pojawiały się jeszcze przed tą paradą, czyli najskromniejsza parada, to jest takie sformułowanie, z którym pan by się zgodził?
1: Nie wiem co, ja to porównuję inaczej, bo no powiedzmy, że jest sytuacja zagrożenia z jednej strony, to bardzo poważna, ponieważ to, co wypuszcza od siebie Ukraina, leci bardzo daleko. Dwa i pół raza dalej niż mają do Moskwy, nawet trzy razy dalej. Więc czemu by nie mieli uderzyć w Moskwę w momencie, kiedy tam odbywa się najważniejsze dla państwa i chyba też narodu święto. Więc no rzeczywiście sytuacja zagrożenia. A ja porównuję to z inną sytuacją zagrożenia. 7 listopada 1945 roku, kiedy Niemcy byli 30 kilometrów, nawet mniej, od Kremla, Stalin przyjął defiladę znacznie większą, z udziałem wszelkiej bojowej techniki. To była rocznica rewolucji. Ta defilada była bezpośrednio transmitowana na antenie radzieckiego radia, tuż pod nosem nacierającego przeciwnika, który swoje lotniska myśliwców miał 40 kilometrów. To ile to lecieć? I mimo to trwała ta parada, ta defilada, dwa razy dłużej niż dzisiejsza. Brało w niej udział na pewno trzy i chyba cztery razy więcej żołnierzy, sprzętu i tak dalej. No to jest dla mnie porównanie, bo nie można tego porównywać z innymi tymi świętami, kiedy zagrożenia nie było. To trzeba porównać i jak lękliwie postąpił Putin, kiedy zagwarantował sobie właściwie wszystko. No bo Moskwa jest i tak ponoć bardzo dobrze broniona przed zagrożeniem z powietrza. Do tego tam ciągle przybywa instalacji do zastrzeliwania wszystkiego, co fruwa. I do tego jeszcze przed samym świętem wokół miasta postawili 40 dodatkowych instalacji przeciwlotniczych, przeróżnych. Do tego jeszcze Putin poprzez swojego, powiedzieć w tym przypadku, politycznego sponsora Trumpa, starał się za wszelką cenę załatwić zawieszenie broni z Ukraińcami. I to się udało. W piątek Trump ogłosił, że 3 dni zawieszenia broni. Ono na pewno nie będzie przestrzegane, bo poprzednie też nie były przestrzegane, ale już wszelkie gwarancje bezpieczeństwa Putin w przeciwieństwie do Stalina 1941 roku dostał i mimo to no, wyszedł na krótko na plac, zbudowali mu daszek nad taki solidnie wyglądający dach nad głową, proszę, jakiś tam płotek postawili, tego wcześniej nie było, więc wszelkie środki bezpieczeństwa po to, żeby jednak to święto się odbyło, żeby się pokazać, no ale wypadło nie to, że skromnie, wypadło źle po prostu, najzwyczajniej w świecie.
0: Już nie mówiąc o tym, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, też podpisał taki bezprecedensowy dekret, to znaczy umożliwił paradę Dnia Zwycięstwa w Moskwie.
1: Proszę pana, to jest zawodu artysta kabaretowy i talentu mu nikt nie odmawia i po prostu pozwolił sobie na żart i to jest po prostu ten jego dekret. I on wyznaczył, dając koordynaty geograficzne, bardzo dokładne, kwadratu, w którym przez godzinę nie będzie go atakował, no to jest po prostu żart. W Moskwie go nie bardzo docenili oczywiście, ale no poza tym, że tak zażartował, no to jednak była jakaś robota dyplomatyczna podjęta. jakoś, jakieś pośrednictwo Trumpa i się dogadali. Ale żart przejdzie do historii, na pewno.
0: No właśnie, bo tutaj pan wspomina o prezydencie Stanów Zjednoczonych, o negocjacjach także z Amerykanami. Też można by zadać takie pytanie, czy Władimir Putin ostatecznie bardziej się przestraszył Ukrainy, a może nie chciał po prostu dolewać oliwy do ognia w związku z ogłoszonym przez Donalda Trumpa rozejmem?
1: Nie, no ja myślę, że on się kierował czym innym. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jego Rosja putinowska opiera się, jej fundamentem jest legenda Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli zmagań Hitlera ze Stalinem w latach 40. I wokół tego powstała cała państwowa liturgia, gdzie są uroczystości ważne, których nie można pominąć, bo na tym się buduje te ideologie kraju Putina. I parada na 9 maja to jest coś jakby połączenie pasterki z mszą rezurekcyjną dla Polaków. To jest święte wydarzenie, bez którego Rosja nie może istnieć, nie może być taką, jaką sobie stworzył i wymyślił Putin. Więc on dlatego chciał zrobić, on robił wszystko, no przecież stawał na głowie, tak naprawdę, żeby umożliwić sobie przeprowadzenie choćby nawet tej skromnej, no i śmiesznej, no bo częściowo to ona była wirtualna, zamiast czołgów na bruku Placu Czerwonego, te czołgi się pokazały na ekranie. Zostawił ekran i wyświetlił film Putin o tym, jak jedzie czołg i jak leci rakieta. No to jest parodia parady tak naprawdę. No ale to musiało być. I nie wstyd było dzwonić specjalnie do Waszyngtonu i prosić towarzysza Trumpa, żeby to pomógł i umożliwił.
0: Wspomina pan, że Rosja nie może istnieć bez parady z okazji Dnia Zwycięstwa. A czy Rosja może istnieć w tym momencie bez wojny w Ukrainie? Bo oczywiście ten rozejm nie ma szansy przeobrazić się w coś trwalszego, zresztą pan już o tym wspomniał. Ale Rosji nadal zależy na wojnie?
1: Zależy jakiej Rosji. Z całą pewnością Putinowi zależy na tym, żeby nie kończyć wojny w sposób, który nie będzie jego zwycięstwem, którego nie będzie można uznać za zwycięstwo. I póki tego nie będzie, Putin będzie wojował. To na pewno, bo za dużo postawił. Ja już nie mówię o tym, bo wczoraj ukazały się nowe, bardzo wiarygodne, bo solidnie zebrane dane o stratach armii rosyjskiej. 352 tysiące to jest liczba na dzisiaj, znaczy nawet nie na dzisiaj, to jest liczba na 1 stycznia tego roku, na 1 stycznia tego roku liczba zabitych Rosjan, żołnierzy rosyjskich. To jest potworna cena, ale to chyba specjalnie nie wzrusza tych mocno starszych panów, którzy rządzą krajem. No bardziej ich wzrusza to, że nie mogą osiągnąć nawet tego podstawowego celu, czyli zajęcie terytorium obwodu donieckiego, które ogłosili jako część Federacji Rosyjskiej i starają się przynajmniej to, no może gdyby to się udało im, to może by wtedy mogli trudem, naciągając bardzo mocno, ogłosić jedno zwycięstwo i może koniec wojny. Ale bez tego to po prostu jest śmierć polityczna Putina, gdyby przerwał raptem wojnę w tym stanie rzeczy, jaki mamy w tej chwili. Natomiast to, co jakieś otuchy dodaje, to jednak naprawdę zmienia się podejście rosyjskiego społeczeństwa i do Putina, i do wojny. Nie chciałbym tego wyolbrzymiać, bo zaraz zazwyczaj w takich rozmowach to pada pytanie, a kiedy się Rosjanie zbuntują, wyjdą na ulicę, dokonają rewolucji. Naiwne patrzenie. Są sondaże, którym można wierzyć, bo z jednej strony to są takie, które przeprowadzają pracujący w bardzo trudnych warunkach, niezależni ośrodki socjologiczne, A z drugiej strony złe wyniki dają sondaże, złe dla Putina, dają sondaże przeprowadzane przez kremlowskie ośrodki socjologiczne. I to jest powoli, gdzieś po punkcie procentowym w tygodniu, jest taki wszechrosyjski ośrodek badania opinii publicznej, kremlowski, i on przez ostatnie 8 tygodni odnotowywał jeden punkt co tydzień spadku zaufania i popularności Putina. Ostatnio nie opublikowali ostatniego sondażu, no bo widocznie jest jeszcze gorszy. Więc to widać z jednej strony. No, niby to zaufanie jest ciągle, zaufanie jest ciągle jeszcze bardzo duże, ponieważ 62% ankietowanych na pytanie, czy ufasz Putinowi, ciągle odpowiada tak. To jest ciągle dużo, ale to już nie jest te 80. 2/3 Rosjan mówi, że gdyby mieli wybierać między rozmowami pokojowymi a kontynuowaniem wojny, 2/3 mówi zdecydowanie nie, jednak pokój, rozmowy pokojowe. Spada stosunek Moskwian do wojny. Moskwa wojnę bardzo lubiła, bo po prostu skorzystała. Niewiele traciła. Rozsądna putinowska władza wiedziała, że trzeba jak najmniej rekruta brać właśnie z Moskwy, żeby jak najmniej ludzi ze stolicy ginęło. No bo tradycyjnie każdy car, każdy władca boi się najbardziej stolicy. Boi się, że jeżeli coś się może zacząć, to właśnie tylko tam. A więc te straty były niewielkie, natomiast zyski były ogromne. No dość powiedzieć, że w czasie wojny średnia płaca w Moskwie, i tak bardzo wysoka, wzrosła dwukrotnie. Pieniędzy z podatków Moskwa miała i ma ogromnie, ogromnie dużo, buduje się, rozbudowuje się, dba o swoich mieszkańców i tak dalej. Więc wojna była, jak to Rosjanie mówią, wojna matka dla Moskwy. W tej chwili mają drony nad sobą, bo niektóre dolatują jednak do Moskwy. Nie dzisiaj, ale było już sporo przypadków. Mają blokady lotnisk, mają blokady internetu, a bardzo ważny jest taki mobilny internet dla Moskwian. Więc wojna dotknęła i wojnę teraz poczuli i wiedzą, że za nią się płaci dosyć wysoką, jak na ich komfort życia i pewność siebie, cenę. Więc teraz już tylko 1/3 Moskwian chciałaby kontynuowania wojny. Zdecydowanie ponad połowa stawia na rozmowy pokojowe. A więc to się zmienia. No inaczej Putin, inaczej naród w tym przypadku.
0: Też chyba warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, o której pan wspomniał wcześniej, to znaczy zapytał pan, która Rosja? Pan zresztą w swojej książce Putin, car Atlantydy pisze, a właściwie przywołuje diagnozę profesor Natalii Zubarewicz, że nie ma jednej Rosji, że są cztery Rosje, tak ona twierdzi. Ta największa, wielkomiejska, małomiasteczkowa, wiejska, no i Kaukaz. Ja rozumiem, że te nastroje w stosunku do Władimira Putina i do wojny w Ukrainie zależą też od tego, o jakiej my Rosji mówimy czy myślimy.
1: To jest bardzo, bardzo dobra uwaga, ponieważ już od dawna najwięcej zwolenników możliwie szybkiego zakończenia wojny jest w tej małej Rosji, prowincjonalnej, biednej, bo z jednej strony to tam niektórzy ludzie na wojnę zarabiają, bo podpisują kontrakty z armią i dostają bajońskie sumy, jak na realia jakiejś małej wioseczki gdzieś tam pod Nowosybirskiem, ale to są tylko jednostki. Natomiast ludzie już od dawna odczuwają ogromne obciążenie wojną, no bo raz, tam skąd się bierze dużo ludzi na kontrakty, to i wraca sporo ludzi w trumnach. Jeżeli wracają, jeżeli ich ciała zostały w ogóle znalezione. To jest z jednej strony, a z drugiej strony na budżety lokalne, regionalne spada też sporo ciężarów wojennych, bo to oni płacą te wielkie sumy, które trzeba zapłacić kontraktnikowi za podpisanie kontraktu na służbę na froncie, oni płacą odszkodowania, zajmują się rodzinami i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi do takiej sytuacji, a budżety są ważne, te budżety regionalne są ważne, bo one obsługują to, co dla ludzi jest najistotniejsze. Szkolnictwo, opiekę medyczną, służby komunalne. No i mieliśmy w tym roku, w tej zimy, no ciężkiej zimy również u nich, mnóstwo awarii, bo nie ma za co remontować przed sezonem, choćby nawet kotłowni czy linii ciepłowni. Mamy takie sytuacje, że no jeden z najbardziej wojowniczych, bo tam władze stają na głowie, żeby jak najwięcej ludzi wysłać na front, to jest Wołogda, że tam budżet przeznaczony na opiekę medyczną został zmniejszony o 50% w tym roku. A więc no to znaczy, że nie ma możliwości świadczenia usług medycznych ludziom. Więc to jest też cena wojny. W Chabarowsku gubernator otwartym tekstem mówi, nie będę kupował sprzętu medycznego dla szpitali, ponieważ ci sponsorzy, którzy kupowali sprzęt, dawali pieniądze na ten sprzęt, zostali poproszeni, żeby jednak dawali pieniądze na sprzęt dla armii. No i nic nie można zrobić, co się zepsuje, tego się już w szpitalu nie odtworzy. Więc nic dziwnego, że już od dawna właśnie większość ludzi na prowincji, szczególnie tej biednej, pytana o wojnę, chce zakończenia wojny jak najszybciej. Natomiast co do Kaukazu, to ja nie wiem, ponieważ no tam niestety, ale choćby na uszach stawać, to sondażu się nie zrobi. Ramzan Kadyrow nie pozwoli, bo u niego to wszyscy 100%, a najchętniej 120% mieszkańców na pewno są za wojną i inaczej być.
0: Też można by chyba zapytać, co to tak właściwie zmienia, to znaczy te pogarszające się warunki życia chociażby mieszkańców rosyjskiej prowincji. Takie chyba jest gdzieś powiedzenie, że Rosjanin no wystarczy, że będzie miał ziemniaki, a i tak przeżyje. Że no, też ta sprawa przestrzeni, czy w ogóle zajmowania terenu, te sprawy ideologiczne czy polityczne, to są bardzo ważne sprawy dla tak zwanych zwykłych ludzi. Pan wcześniej mówił o Władimirze Putinie i o rosyjskim przywództwie, że ono właściwie no, nie ma emocji związanych z tym, że bardzo wielu żołnierzy ginie na froncie, ale pojawiają się też takie praktyczne ograniczenia, po prostu straty w ludziach. Minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow ostatnio powiedział, że już piąty miesiąc z rzędu Rosja traci więcej żołnierzy, niż jest w stanie zmobilizować i że stopniowo, tutaj cytat, dławi się własnymi stratami. Pojawia się coraz więcej informacji o trudnościach z uzupełnieniem tych strat. Czy Rosja jest w stanie mimo tego prowadzić tę wojnę dalej? Czy to może być taki czynnik, który będzie determinował przebieg tej wojny, czy dynamikę tej wojny?
1: Proszę pana, ja powiem, na to pytanie wprost odpowiem krótko. Jest w stanie. To jest ogromny kraj z wielkimi rezerwami, zapasami złota, ludny ciągle jeszcze bardzo i są w stanie mieć pieniądze na wojnę i jakoś tę wojnę, jakoś

0: że pamięć tego narodu jest dosyć, tak jak każdego zresztą narodu, jest dosyć krótka. Oni, rzeczywistość, która ich otacza, jest taka, powiedzmy, że ktoś się urodził i ma dzisiaj 70 lat, to on się urodził przy Chruszczowie, a od Chruszczowa, jakby nie było, powoli, ale ciągle, oni są rozpieszczani przez życie. To już nikogo tam nie ma, kto by pamiętał, że kawałek chleba jest czymś niezwykle cennym i może go nie być. Trzeba spojrzeć i ten dobrobyt rósł przy Breżniewie. No, 90. lata były bardzo trudne, ale z kolei postęp techniczny, technologiczny wszedł, ułatwiający życie. I trzeba by się przyjrzeć dzisiejszej Moskwie czy innym dużym miastom, jak one się zmieniły, jak komfortowo się żyje w Moskwie. To jest chyba może i najlepsze miasto w Europie do życia. Z ogromnymi ułatwieniami, z dużymi pieniędzmi, z całą nowoczesnością. I to już nie jest ten mieszkańcy, ten naród, to już nie są ci, którzy poprzestawali na ziemniakach i samogonie. Oni przyzwyczaili się do zupełnie innych standardów i przy tym, proszę mi wybaczyć, ale oni są też praktyczni. Oni, no, widać to chociażby po tym, jak prywatny, jak mały, średni biznes radzi sobie w czasie wojny, sankcji i tak dalej, i tak dalej. To jest coś w rodzaju cudu gospodarczego. Oni naprawdę potrafią liczyć i potrafią oceniać. I z drugiej strony Putin nie może się nie liczyć z nastrojami społecznymi, bo na samym micie o wojnie to on nie pojedzie. On musi mieć rzeczywiście poparcie społeczne i to, że mu spadają te słupeczki notowań, to dla niego jest bardzo ważny dzwonek ostrzegawczy i tego na pewno bardzo kłopocze, bo on wie, z czym ma do czynienia. Jeżeli straci poparcie społeczne, to nie to, żeby jakaś rewolucja zmiecie i ludzie wyjdą na ulicę. Swoi ludzie go pożrą, bo jak poczują, że lew krwawi, car, król, lew krwawi, no to sami sięgną po władzę i go zwalą i po prostu z tronu. Więc on sobie musi zdawać sprawę z tego, że tak się właśnie dzieje. Brać to pod uwagę, może w końcu dojdzie do wniosku, że jest potrzebna korekta. A jeżeli nie dojdzie, no to jakiś inny, nie wiem, człowiek w mundurze czy cywilny, który będzie miał śmiałość i siłę, to go zamieni po prostu.
1: To jeszcze tak na koniec, bo wspomniał pan, że Władimir Putin nie przerwie wojny w Ukrainie, nie zrezygnuje z tej wojny, nie ogłosi rozejmu, dopóki nie poczuje, że odniósł sukces. Jaki w tym momencie może być sukces dla Władimira Putina? Bo może celem samym w sobie i sukcesem jest taka sytuacja jak teraz, czyli nadgryzionej, rannej i podgryzanej wciąż Ukrainy.
0: Nie. To znaczy cel, który postawił sobie Putin, jest jasny od połowy grudnia 2021 roku, bo oni to napisali w ultimatum, które postawili Stanom Zjednoczonym i paktowi NATO. Ukraina nasza, mówią, w wielkim skrócie to mówię, cała Ukraina nasza, a NATO odchodzi do granic swoich sprzed 1997 roku. To był cel, o którym oni wyraźnie mówili i to się nie zmienia. Jak się zapytać Ławrowa, jest pytany o to regularnie, to on zawsze odpowiada, powołując się na to, że memorandum, to ultimatum, które stawiali w 2021 roku. I jeżeli teraz tego celu wielkiego nie uda się zrealizować, no to powinno to być przynajmniej zajęcie tych czterech obwodów ukraińskich, które jeszcze w 2022 roku Putin na mocy zmiany konstytucji włączył obwodów ukraińskich, które Putin włączył do Federacji Rosyjskiej. No to ja myślę, że to jest też moment, w którym mógłby ogłosić. No a już najskromniejszy to jest ten, że zostają tam, gdzie są na linii frontu, plus jeszcze zajmują cały obwód doniecki, jeden z tych czterech, które do siebie niby włączyli.
1: Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, jak zwykle zajmująco opowiadał o Rosji. Bardzo panu dziękuję.

To jest audycja Niewidzialne Światy. Teraz zajrzymy na Bliski Wschód, a konkretnie do Libanu, pięknego, ale i targanego wieloma problemami Libanu. W tę podróż wybierzemy się najpierw z ikoną nie tylko libańskiej, ale i bliskowschodniej muzyki, Fejrus, kierunek Bejrut.

0: Libańska artystka Fajrus to nie jest szczęśliwa pierwsza połowa roku w Libanie. Liban targany jest konfliktem z Izraelem, południe Libanu, ale też inne regiony tego kraju, łącznie z Bejrutem, padają ofiarami ataków z powietrza. Już ponad 2750 osób zginęło w takich atakach w ostatnich miesiącach, a ja przed tą największą falą ataków rozmawiałem z Dominikiem Derlickim, szefem misji Caritas Polska w Libanie i Syrii, który wówczas był jeszcze w Libanie. Rozmawialiśmy o jeszcze jednym kryzysie, który dzieje się na uboczu, ale także wpływa na tę pogarszającą się kondycję państwa. O problemach z wodą w Libanie. Niedawno mieliśmy kolejną odsłonę tego kryzysu.
1: Sądzę, że najpierw musimy zaznaczyć, że Liban jest niezwykle podzielonym społeczeństwem, zarówno religijnie, jak i politycznie, co się jedno przekłada na drugie. I nagle jedna z popularnych butelkowanych wód dostępnych w każdym supermarkecie, woda o nazwie Tanurin, została decyzją Ministerstwa Zdrowia libańskiego wycofana z obiegu. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Ministerstwo Zdrowia libańskie powiedziało, że po prostu pobrało próbki z rynku, kupili kilka butelek, gdzieś tam wysłali na badania, w tych butelkach odkryli jakieś bakterie, zarazki i podjęli decyzję o wycofaniu tej wody. Tylko ta woda Tanurin pochodzi z takiej malowniczej miejscowości Tanurin właśnie, to jest chrześcijańska miejscowość, gdzie zawsze w wyborach parlamentarnych w Libanie i w samorządowych wygrywają właśnie partie chrześcijańskie, a Ministerstwo Zdrowia jest w rękach partii szyickiej, jednego z odłamów islamu, partii szyickiej o nazwie Hezbollah, która jest znana w światowych mediach. I nagle to ministerstwo podejmuje decyzję o wycofaniu z obiegu wody Tanurin, która na rynku libańskim była od lat. Ja sam piję tą wodę. No i ludzie zaczęli w Libanie podejrzewać, o co chodzi.
0: Też jeszcze dodajmy, Dominiku, że tym oficjalnym przynajmniej argumentem czy powodem było, że jakby wykryto w niej pałeczki ropy błękitnej. To był ten oficjalny, prawda, komunikat?
1: Tak, dokładnie. Wykryto w tych próbkach, które pobrano i tam przebadano, Ministerstwo Zdrowia wykryło pałeczki ropy błękitnej. Ale libańskie społeczeństwo zaczęło zadawać pytania, media zaczęły zadawać pytania. No, to jest taka firma znana z renomą, można tą wodę dostać również w Katarze czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No, co to się wydarzyło? Więc jak zadano pytanie bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia, okazało się, że minister zdrowia nawet nie był wtedy w kraju, bo był na konferencji w Berlinie i to nie on podpisał decyzję. Zamiast ministra zdrowia decyzję podpisał zastępujący go minister rolnictwa, który nie jest z partii Hezbollah, tylko jest z innej partii reprezentującej druzów. Inny taki mały odłam islamu. Czyli zaczęła się po prostu taka zabawa, że każdy zrzucał tą decyzję o wycofaniu tej wody na kogoś innego. Ten minister rolnictwa z kolei się tłumaczył, że on nie wiedział, co podpisuje, że to była nagła decyzja, że chodziło o zdrowie wszystkich Libańczyków, że w to nie wnikał. Więc przez tydzień trwała ta medialna burza, walka właśnie, afera o tą wodę. Nikt nie wiedział, dlaczego podjęto tą decyzję i po tygodniu przywrócono ją do obiegu, a do obiegu przywrócił ją inny minister. Minister przemysłu z partii chrześcijańskiej tym razem. Czyli mamy tu zaangażowanych trzech polityków, trzy ministerstwa i trzy różne partie reprezentujące właśnie różne wyznania i odłamy wyznań w Libanie.
0: Tak sobie jeszcze myślę, tak pół żartem, pół serio, że jeszcze mógłby się minister sportu do tego zaangażować. W końcu też woda bardzo w sporcie jest potrzebna, prawda? To na marginesie zupełnie.
1: I tak naprawdę nikt do końca nie wie, o co to poszło. Niestety wszystko w Libanie jest przedmiotem walki politycznej. Wizyta papieża też była przedmiotem walki politycznej. Woda jest przedmiotem walki politycznej. Podstawowe jakby takie serwisy, które powinny być zapewnione przez rząd, są przedmiotem walki politycznej, więc tak naprawdę nie wiadomo, o co poszło, no ale to definitywnie miało jakieś zabarwienie i podkład polityczny. Może po prostu ktoś chciał promować markę wody, która jest w rękach innej wspólnoty wyznaniowej niż chrześcijańska. No tu jest dużo konkurencji na tym rynku.
0: Dominiku, o tym podkładzie politycznym, czy też społecznym, czy międzywyznaniowym, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy, ale chciałem cię zapytać o tę wodę, no bo to oczywiście, o czym rozmawiamy, to jest tylko odprysk, nomen omen, większego problemu z dostępem do wody w Libanie. Otóż w Bejrucie w wielu przypadkach brakuje bieżącej wody. Ty też pisałeś, że w twoim budynku ostatni raz bieżąca woda była w maju 2025 roku, tak?
1: Znaczy teraz już mamy nowy rok, więc mam nadzieję, że sytuacja będzie lepsza, ale tak, to jest prawda. W zeszłym roku sytuacja z wodą w kranach, po prostu w kranach, w sieci wodociągowej była tragiczna. Ta woda była ograniczona, racjonowana, a w niektórych miejscach, tak jak w moim budynku, tej wody w ogóle nie było. Woda nie leciała z kranów. Więc
0: jakie są tego przyczyny? Jak rząd tłumaczy taką sytuację?
1: Rząd wytłumaczył tą sytuację dość... To może się wydawać śmieszne z perspektywy Polski, ale minister właśnie energii i wody powiedział w wywiadzie radiowym w zeszłym roku, że po prostu nie było wystarczająco opadów, nie było śniegu w górach. Tak naprawdę w wywiadzie radiowym powiedział, że nie ma śniegu w górach, więc nie ma wody. Co jakby jest ważne, no bo ten śnieg w górach Libanu, Liban to nie jest pustynia, chociaż jest na Bliskim Wschodzie, ale właśnie ma góry, można jeździć na nartach i ten śnieg w tych górach jest taką rezerwą wody dla kraju. I też to, że właśnie te opady w zeszłym roku były, no było rekordowo niskie, wpłynęło na to, że nie było wody w sieci wodociągowej. No bo no tu wchodzą już kwestie tak naprawdę zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. Ta dostępność wody w Libanie będzie progresywnie spadać, jeśli nic nie zrobi się z klimatem. Szacuje się, że jeśli temperatura wzrośnie tylko 1% Celsjusza, stopień Celsjusza, to zasób wody słodkiej w Libanie spadnie o jakieś 8%. Więc jest widmo tego, że te zmiany klimatyczne i tego, że ten śnieg, tego śniegu nie ma w górach, wpływa na to, że nie ma wody w sieci wodociągowej.
0: Ale rozumiem, że to nie jest jedyny powód, prawda? No bo sam powiedziałeś, że to brzmi też zabawnie, jakby mając na względzie cały kontekst, prawda? Tego problemu.
1: Tak, no to trochę jak kiedyś jedna z naszych, nasza pani premier tak naprawdę kilka lat temu powiedziała, sorry, taki mamy klimat, jak zima zaskoczyła drogowców. To była trochę taka odpowiedź, bo w chwili obecnej Liban, jak na Bliski Wschód, gdzie naprawdę są problemy z wodą, Liban tej wody ma pod dostatkiem. Problem polega na tym, że ze względu na to, że to jest trochę państwo upadłe i wiele tu infrastruktury, instytucji odpowiedzialnych za tą infrastrukturę nie działa, nie ma retencji tej wody. Czyli nawet jeśli te opady maleją, jest mniej tych opadów z roku na rok, to nadal retencja wody w Libanie jest na poziomie powiedzmy 30%. Czyli jak jest 60-70% wody z opadów jest marnowanych, to po prostu nie trafia do sieci.
0: W jaki sposób jest marnowane?
1: No nie ma retencji, czyli jakby nie ma infrastruktury, żeby tą wodę łapać.
0: W takim sensie to też czyli pytanie tam było, jakby kto za to odpowiada tak naprawdę? Gdzie tutaj leży wina? Bo rozumiem, że wina leży u tych, którzy zarządzają tym wszystkim.
1: No oczywiście retencja wody to jest temat rzeka i trzeba budować infrastrukturę, która po prostu tą wodę zbiera, redystrybuje w sieci wodociągowej, więc to jest wina tak naprawdę decydentów, polityków różnego stopnia. To może być stopień samorządowy, jak na przykład zakłady wodociągowe, ale również właśnie poziom, powiedzmy, Ministerstwa Energii i Wody.
0: To jest audycja Niewidzialne Światy. Teraz libańska kapela Mashru Leila nam zagra. وين بمبل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم ب

0: Dominik Derlicki z Caritas Polska jest gościem Niewidzialnych Światów. Rozmawiamy o Libanie i o kryzysie wodnym w tym państwie, właściwie jednym z kryzysów. Dominiku, rozmawialiśmy przed tą przerwą muzyczną o tym, że Liban ma duże problemy z wodą, z dostępem do wody, ale zdaje się, że państwo ma pewien pomysł, żeby temu kryzysowi zaradzić i ten pomysł zwie się jezioro Karaun, któremu chyba daleko jednak do czystości z tej wody Tanurin.
1: Jezioro Karaun jest takim głównym zbiornikiem zaporowym, jeziorem zaporowym na najdłuższej rzece Libanu. Ta rzeka nazywa się Litani. Zbiornik zaporowy to jest tak naprawdę zbiornik wytworzony, jezioro wytworzone przez tamę, no, w sposób sztuczny. I właśnie z tego jeziora w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, rząd libański postanowił dostarczać wodę do domów. Bo tej jak już powiedzieliśmy, tej wody nie ma w kranach. No. Mm. Ja muszę codziennie, co tydzień zamawiać sobie do mojego budynku, do mojego zbiornika na moje mieszkanie wodę po prostu beczkowozem.
0: I to jest cała operacja, wręcz bym powiedział kominiarska, jak ją nazywasz trochę w tekście.
1: Tak, to jest cała operacja, musi się składać z dwóch facetów, jeden kierowca beczkowozu, drugi wchodzi z liną, spuszcza linę, wciągają szlaf, ja tam muszę być, otwierać te wszystkie drzwi, otwierać zbiornik, oni wtedy to wpuszczają, ten beczkowóz blokuje połowę ulicy, robi się korek, ale tak teraz wyglądają ulice Bejrutu.
0: I co więcej, jeszcze musisz za to zapłacić, prawda? Dodajmy, że trzeba jeszcze za to zapłacić, za tę wodę.
1: No tak, 10-20 dolarów, powiedzmy, ja mam małe mieszkanie, więc 10-20 dolarów co tydzień, więc po prostu tak naprawdę na lewo, na czarno sobie kupuję wodę za 80 dolarów miesięcznie. Mhm. Więc jest to cała operacja, no po prostu ta infrastruktura wodna w Libanie jest niezwykle zła i już była zła od dawna. Tylko nigdy nie było tak krytycznie jak teraz ze względu na te opady, ale była zła od dawna, więc już w 2010 roku rząd libański zaciągnął pożyczkę z Banku Światowego i to była duża pożyczka, prawie 200 milionów dolarów, żeby doprowadzać z tego właśnie zbiornika zaporowego Karaun wodę do libańskich domów. I ten projekt kosztował, jeśli zbierzemy wszystko łącznie z tą pożyczką, kosztował prawie 350 milionów dolarów. Trwał 15 lat i zakończono go chyba w zeszłym roku i nie przepłynęła ani jedna kropla wody. Ta cała instalacja, te wszystkie kanały pozostały nieskończone. Oczyszczalnia ścieków, która miała oczyszczać tą wodę, pozostała nieskończona, ale rząd libański, mimo tego fiaska, nie zniechęcił się i zaciągnął kolejną pożyczkę na praktycznie identyczny projekt, tym razem pożyczkę w wysokości 260 milionów dolarów. I cała koncepcja tego projektu jest prawie identyczna. Trzymam kciuki, bo chciałbym mieć w najbliższych latach wodę w domu.
0: Właśnie, bo, Dominiku, bo to też dodajmy, żeby to wybrzmiało, no bo to jest woda, która generalnie nawet nie nadaje się do celów rolniczych, prawda? Tam jest wiele takich związków, które trzeba oczyścić.
1: O tym właśnie chciałem powiedzieć. Jeśli weźmiemy, jeśli mówimy o tej wodzie z tego jeziora Karaun i z tej rzeki Litani, najdłuższej rzeki Libanu, to w 2021 roku ludzi zszokowało, że z tego jeziora na brzeg rzeki, na brzeg jeziora wyskoczyło, tak naprawdę wyrzuciło 40 ton zdechłych ryb. 40 ton zdechłych ryb wyrzuciło na brzeg. Okazało się, że w tym jeziorze jest cała tablica Mendelejewa. Mówimy tu metale ciężkie, aluminium, bakterie kałowe, cynk. Tam było wszystko. I jak zrobiono badania, to tak, okazuje się, że ta woda nawet się do celów rolniczych nie nadaje. I ta woda według projektu rządu ma trafiać do naszych kranów. No oczywiście jest plan budowy czy skończenia tej oczyszczalni ścieków. A tu jest kolejny problem, jakby problem państwa libańskiego. W Libanie wybudowano w przeciągu ostatnich kilku lat przynajmniej 50 oczyszczalni ścieków. Często właśnie ze środków zewnętrznych, często ONZ to budował, to oczyszczalnie ścieków. Tylko większość z tych oczyszczalni ścieków jest nieoperacyjna, bo na przykład brakuje prądu, brakuje specjalistów, bo rząd nie płaci, brakuje infrastruktury. Więc nawet jeśli skończą tą oczyszczalnię ścieków, nawet jeśli skończą ten projekt i będą przepuszczali tą wodę, to będzie przecież strach cokolwiek z tym robić i to tak będzie trzeba przynajmniej przygotować przed jakimkolwiek powierzchownym użyciem.
0: Dominik Derlicki z Caritas Polska opowiadał Państwu o kryzysie wodnym, o problemach z dostępem do wody w Libanie. Zresztą nie tylko o tym kryzysie, bo Liban, jak wiemy, to kraj, który mierzy się z wieloma problemami w tym momencie. Dominiku, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Niewidzialnych Światów. Adrian Bąk, do usłyszenia. Na koniec jeszcze kolejny libański zespół o, trzeba to przyznać, oryginalnej nazwie. Who Killed Bruce Lee?

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. W cztery oczy.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niedziela, 10 dzień maja. Już za nami majówka, różnego rodzaju imprezy. Wracamy do codzienności, ale ja mam dzisiaj dla Państwa niespodziankę. Bo to będzie podróż także poza granicę naszego kraju. I to do miasta, które dla wszystkich, którzy kochają muzykę i piłkę nożną, jest bardzo bliskie. Bo chodzi, proszę Państwa, o Liverpool. Angielskie miasto położone nad morzem. Tam, skąd pochodzą Beatlesi. Tam, gdzie swoje mecze rozgrywa FC Liverpool, ale także The Toffees, czyli Everton. A skąd Liverpool dzisiaj w cztery oczy? A to za sprawą Radka Chmiela, którego serdecznie witam. Hello, Radek.
3: Hello, dzień dobry, Michale. Dzień dobry słuchaczom.
2: Bardzo się cieszę, że dotarłeś do Warszawy. A to, że jesteś tutaj z nami w studiu, poniekąd wynika z tego, że jesteś patronem Radia 357, słuchasz tego radia i kiedyś w popołudniówce pojawił się wątek kotów. Pamiętasz ten moment?
3: Oj, pamiętam nawet dwa takie momenty, bo pamiętam pierwszy moment, w którym opowiadałeś o krakowskim poecie Franciszku Klimku, tak, dobrze pamiętam nazwisko, który właśnie pisze wiersze o kotach.
2: Tak, znajoma podesłała, powiedziała: Michał, to jest fantastyczny facet, był jakiś Dzień Kota czy coś takiego, tak, i żeśmy cytowali wtedy piękny wierszyk pana Franciszka.
3: A ja wtedy byłem akurat przed pierwszym takim spotkaniem recytatorskim dla Polonii w Southport. To jest taka mieścinka niedaleko Liverpoolu. No i musiałem wybrać wiersze. No i mając na uwadze tą audycję właśnie twoją, przypomniało mi się, że no kurczę, jest człowiek, który pisze o kotach, a że ja jestem kotolubem, no to nie było innego wyboru i wybrałem sobie wiersze do dyskusji, do recytacji, a nie do dyskusji.
2: No tak.
3: Dyskusja była później.
2: No ale później był ten drugi raz, prawda?
3: Tak jest.
2: I już wtedy dostałem od ciebie taki sygnał, że pomyślałem, kurczę, niesamowity facet. Mieszka od ładnych kilku lat w tym Liverpoolu. Cały czas jest w dobrej relacji ze swoim krajem ojczystym. Słucha Radia 357. Facet, który realizuje różnego rodzaju pasje. A ponieważ takim motywem spotkań w cztery oczy są spotkania z pasjonatami. I tu się pojawiła między nami taka myśl. Zapraszam cię do udziału w cztery oczy.
3: No i jestem i bardzo dziękuję za to zaproszenie. No, pojawiło się to właśnie też za tym drugim kocim naszym razem, kiedy wspomniałeś o reportażu, który będzie wieczorem w telewizji emitowany. Bodajże pan Stanisław, który...
2: Pan Sławek z Ostródy.
3: Tak,
2: pan
3: Sławek
2: z Ostródy. Jest zakręcony facet, który buduje niesamowite domki dla kotów w okolicy i wszyscy go znają z tej
3: Dokładnie
2: strony.
3: Dokładnie właśnie tak. No i no, my z żoną jesteśmy kociarzami, mamy dwa kotki w domu, a ja właśnie wtedy, już czekając na ten twój reportaż wieczorem, ja już wiedziałem, że wtedy pojawią się moje kocie wiersze, które napisałem dla antologii Międzygatunkowo, do której zostałem zaproszony. No i tak wyszło, że są te kocie wiersze. Ja dalej w to nie wierzę, że zostałem ponownie poetą. Kiedyś pisałem do szuflady, a teraz mam swoje wiersze przed sobą. I to o kotach.
2: I zaraz taki wiersz usłyszymy, ale moment. Chciałbym, żebyś na moje pytanie teraz się chwilę zastanowił i po kolei wymienił te pasje. Bo to nie jest jedna. Jak powiemy, Radek Chmiel jest facetem, którego przez życie prowadzą pasje. To zrób taką hierarchię. Pierwsza, druga, trzecia. Nie wiem, ile będzie.
3: No ich trochę jest, ale one się wszystkie tak naprawdę łączą ze sobą.
2: Proszę bardzo.
3: Najpierw jest piłka nożna. Od dziecka, od małego. Chciałem być bramkarzem, chciałem być Jurkiem, drugim Jurkiem Dudkiem. Kiedy on przychodził do Liverpoolu, no to był po prostu jakiś katarzis moje. I ja miałem wtedy chyba 12 albo 13 lat i wracałem z treningu z Resowi Rzeszów, na której grałem. I wszedłem do domu, do bloku i tata do mnie od progu krzyczy: Radek, słyszałeś? Jurek Dudek jest w Liverpoolu. Co, jak, gdzie to się stało w ogóle? No wiadomo, że Liverpool był wcześniej, bo byli Beatlesi. Rodzice dużo też Beatlesów słuchali. Więc ten Liverpool za mną chodził. No i potem był 2005 rok, mecz w Stambule, Dudek Dance. Ja dalej zafiksowany na punkcie tego Liverpoolu i wtedy mi zaczęło kiełkować: wyjadę tam kiedyś. Spełniłem to marzenie rok później. No i ta pasja piłki nożnej dalej była. No ale w międzyczasie też się pojawiło dziennikarstwo, bo byłem w technikum informatycznym i w trzeciej klasie technikum mój nauczyciel od polskiego, profesor Krzysztof Guzik, którego serdecznie pozdrawiam, z którym do tej pory utrzymuję kontakt, powiedział mi kiedyś po jednym wypracowaniu: Radek, wiesz co, ty się tutaj marnujesz, ty idź na studia na jakieś dziennikarstwo. No ja wtedy miałem już w głowie wyjazd do Anglii na początku mojej dorosłości, że tak powiem. No i, ale to dziennikarstwo cały czas mi chodziło. No i skacząc trochę między krajami, podjąłem się tego dziennikarstwa na rzeszowskiej uczelni, zaocznie. No i tak to dziennikarstwo zaczęło się robić, zacząłem robić recenzje filmowe, zacząłem pisać teksty kulturalne, wywiady z kabaretem Ani Mrumru, z Wojtkiem Sejrowskim, z Szymonem Hołownią na początek. Później był Moralny Niepokój, no i ta lista rosła.
2: Ale czy ty dzisiaj jako dziennikarz jesteś związany z jakimś konkretnym tytułem w Liverpoolu? Na czym polega twoja aktywność dziennikarska?
3: Obecnie tak, dostałem taką możliwość, za co jestem niesamowicie wdzięczny, bo nagle wróciła moja stara pasja i coś się we mnie połączyło ponownie z tym Radkiem sprzed 15-20 lat. Tak, jestem związany z portalem UK Live, który prowadzi dwójka dziennikarzy, Magdalena i Sergiusz Pinkwartowie. To są bardzo znani dziennikarze podróżnicy, mają swoje własne biuro podróży, takie, jak to się mówi, butikowe. No i do tego, no to też są ludzie, po prostu orkiestra chodząca dosłownie, wielu talentów. No i zaprosili mnie do pisania właśnie felietonów. Na początku były to felietony piłkarskie, później rozrosło się to do mojej stałej kulinarnej, takiego kącika kulinarnego.
2: Kolejna pasja, lubisz gotować. Krytyk.
3: Znaczy, lubię jeść. Lubię jeść. I chodzimy sobie z moją ukochaną żoną od czasu do czasu. No praktycznie co weekend odwiedzamy kolejne jakieś knajpki, kawiarenki w Liverpoolu. No i z tych kawiarenek później ja sobie robię relacje, wtłaczam to jakąś historię, na przykład historię ulicy, która została zapomniana przez lokalny urząd miasta, ale która się rozwija i jakieś tam imigranckie historie, albo z kolei bardzo fajna historia włoskiej kawiarenki w Liverpoolu, która została założona przez braci Paolo i Donato i w tym momencie rozrosła się do 4 punktów chyba?
2: Już sieciówka.
3: Tak, w tym jeden przy nowym stadionie Evertonu. No i właśnie z tego też powstał tekst, gdzie oczywiście, no ja nie mogę być sobą, nie używając ironii i sarkazmu, więc w tym tekście jest dużo oczywiście odniesień do piłki nożnej, dużo odniesień do historii Evertonu, bo też musiałem się do tego przyuczyć.
2: Jasne.
3: No i ta pasja się to właśnie tak łączy. No, piłka nożna, dziennikarstwo, pisanie, no i ostatnio właśnie też i poezja, i tworzenie jakichś własnych większych, dłuższych tekstów około literackich.
2: Czy ty lubisz też występować? Bo gdzieś jak mi napisałeś o tym, czym się zajmujesz, to nawet padło słowo stand-up. Tak. Czy to prawda, że masz czasami ochotę, żeby pogadać do ludzi i ich rozśmieszyć?
3: No i tak. To się zdarzyło dwukrotnie i dwukrotnie to było w ramach działalności charytatywnej. Bo pierwsze moje próby na scenie amatorskie stand-upu były rok temu. Zapisałem się na taki kurs, gdzie byliśmy przyuczani. Grupa około 40 osób w sumie była przyuczana. 8 tygodni mieliśmy zajęcia z profesjonalnym stand-uperem. No a potem zwieńczeniem tego był występ na scenie przed 400 osobami. No i poszło fajnie i jakoś złapałem do tego bakcyla, do tego stopnia, że zacząłem gdzieś tam sobie jakieś pisać na kolanie, żarty kolejne. No i kilka tygodni temu mieliśmy taką zbiórkę lokalną dla jednego z dzieci. Dziecko naszej sąsiadki, powiedzmy naszej sąsiadki, osoby z naszej dzielnicy w Liverpoolu.
2: Rozumiem.
3: No chłopaczek jest chory, Artur. Od pierwszego dnia życia tak naprawdę walczy o życie. Jest potrzebna transplantacja wątroby. Ciężko tam z nimi, u nich z pieniędzmi, bo też Urząd Miasta ich nie wspiera za bardzo. No i nasz lokalny działacz, Kevin, z którym też robimy sprzątanie naszej dzielnicy co 2 tygodnie, no, zrobił takie wydarzenie, gdzie było 4 stand-uperów z mojej grupy właśnie z zeszłego roku, plus występy muzyczne. No i robiliśmy to może nie tyle, żeby rozśmieszyć ludzi, tylko żeby wyciągnąć troszkę pieniążków dla tego dzieciaczka. No,
2: udało się?
3: Udało się. Udało się. Zebraliśmy prawie 4000 funtów i to wszystko oczywiście łącznie z biletami, z kosztem biletów i kosztem tego, co poszło z baru, też poszło do właśnie rodziny tego dzieciaka. Także świetna
2: Brawo.
3: Sprawa.
2: Te stand-upy robisz po polsku?
3: Po angielsku.
2: Aha, przeszedłeś już na angielski, bo rozumiem, tutaj jest kwestia jakiegoś rozważnego wyważenia tych relacji polskich i angielskich. Ale o tym jeszcze pogadamy, bo wydaje mi się, że tak. Biorąc pod uwagę, że audycja ma swoje ramy czasowe, to szybciutko przejdziemy przez ten początek i przez tę fascynację piłką nożną, bo to trochę zawdzięczasz ojcu, który przecież, z tego co wiem, grał w piłkę, prawda? Profesjonalnie.
3: Półprofesjonalnie, tak, ale grał, tak. Doszedł.
2: To był Rzeszów.
3: Rzeszów, tak. Tata pochodzi ze Strzyżowa, więc grał trochę w Strzyżowie. Później grał w Rzeszowie i w okolicach. Chyba nawet do drugiej ligi doszedł. No i on zawsze był napastnikiem, on zawsze z przodu ofensywnie grał. Teraz tata przeszedł na pasję tak zwanego walking football, czyli futbol chodzony dla seniorów.
2: Tak.
3: No i też tutaj mamy taki pewien plan, żeby ściągnąć tą jego drużynę do Liverpoolu i zrobić jakiś taki mini turniej. No ale to jak to mówią w języku language, work in progress.
2: Tak jest.
3: Także pracujemy nad tym. Być może uda się to na te wakacje. Jeszcze po prostu kilka tam jest terminów.
2: Ale ojciec ci niejako sprzedał tego bakcyla. Tak. Też lubiłeś grać w piłę, tylko ty nie byłeś napastnikiem.
3: Nie, ja byłem bramkarzem, no. Ale zanim zacząłem być bramkarzem, to ja chciałem grać w koszykówkę i chciałem być Michaelem Jordanem i tata był troszkę niepocieszony.
2: Tam jest ładna sytuacja, że przełomem był 99 rok, kiedy dostajesz kasetę wideo od ciotki.
3: Tak, tak. Mojej świętej pamięci ciocia była w Londynie wtedy i przysłała mi mecz Liverpoolu z Manchesterem United. Manchester United wygrał wtedy na Anfield 3-2. Jamie Carragher strzelił 2 gole samobójcze, ale mi się spodobała pasja. Pasja kibiców, to jak dopingowali swoją drużynę pomimo niekorzystnego wyniku.
2: Atmosfera.
3: Tak,
2: atmosfera. Na tym niezwykłym stadionie.
3: Takie po angielsku to się mówi taki community spirit. Takie właśnie, że jesteśmy razem, nieważne co się dzieje, że stoimy ze sobą i nieważne co się będzie działo, to nigdy nie będziemy szli sami.
2: No tak jest. Za chwilę tego posłuchamy, niejako zaczniemy chłonąć tę atmosferę Liverpoolu, ale doprowadźmy to do momentu, kiedy jest ta szalona twoja myśl, że ten Liverpool to jest jakieś miejsce, które ci ciągnie, prawda?
3: Tak, tak. Liverpool mnie ciągnął, no i tutaj winię Jerzego Dudka za to, no bo mimo wszystko jak mi się ubzdurało, że ja jednak chcę być tym bramkarzem, to ja chcę pojechać do Liverpoolu, spotkać pana Jerzego. No i miałem wtedy 18 lat, 2006 rok. To był, kiedy pojechałem za pierwszym razem do Liverpoolu.
2: Udało się spotkać Jurka?
3: Oj tak, to było w pierwszy dzień mojego przyjazdu. Ja zrzuciłem wszystkie torby, toboły, które miałem i pierwsze co zrobiłem, pojechałem na centrum treningowe Liverpoolu. Do centrum treningowego Liverpoolu.
2: Na Anfield?
3: To było wtedy na Melwood. Na Anfield oni tylko grają.
2: Tak.
3: Mają centrum treningowe teraz bardzo ładne na Kirby. No ale wtedy właśnie było to centrum treningowe Melwood, historyczne. Bardzo.
2: I udało się piąteczkę przybić i pogadać?
3: Nawet nie tyle to się udało zrobić, ale Jerzy był na tyle miłym człowiekiem, do tej pory jest, że zaoferował mi i koledze podwózkę do centrum i bilety na mecz.
2: Wow!
3: No, także pierwszy mecz Liverpoolu, jaki widziałem, to był mecz sparingowy w Wrexham.
2: 2006 rok.
3: 2006 rok. To był rok po Stambule, kiedy on był na tym swoim topie grania. I mieliśmy bilety z kolegą na mecz Wrexham-Liverpool. A Wrexham w tym momencie, wiadomo, jest sławny przez pana Ryana Reynoldsa. Tam też jest niesamowita historia. Produkcja disneyowska cała, która o tym opowiada, no to nie będę tutaj spoilerował tym, co nie oglądają.
2: Przeżyłeś ten moment, jak się przed meczem kibice nakręcają, śpiewając You'll Never Walk Alone?
3: Znaczy, to był mecz wyjazdowy, więc akurat wtedy jeszcze było na wyjeździe. Ale...
2: A kiedy pierwszy raz miałeś okazję przeżyć to, co za chwilę posłuchamy i pewnie emocje w tobie się od razu pojawią?
3: Za każdym razem. Pierwszy mecz na Anfield było kilka tygodni później. To był mecz z... W Lidze Mistrzów kwalifikacyjny. Nie pamiętam, bodajże chyba z Olympiakosem Piraeus, aczkolwiek nie dam sobie tutaj głowy uciąć. Wiem, że było 1-1, ale to You'll Never Walk Alone wtedy i za każdym razem, jak jesteśmy na stadionie, no po prostu ciary.
2: Szanowni Państwo, no nie możemy teraz tego nie zagrać. To jest Jerry
3: and the Peacemakers.
2: And the Peacemakers i You'll Never Walk Alone. Wielki hit, ale jednocześnie przebój, który stał się hymnem fanów FC Liverpool.
3: Liverpool FC, tutaj poprawiam pana redaktora, bo to jest polska taka naleciałość, ale tak, to jest Liverpool Football Club, czyli Liverpool FC. O, You'll Never Walk Alone też mam ciekawostkę. When...

0: No, prawie mu włosy dęba stanęły na głowie, proszę państwa. Radek Chmiel, człowiek z Liverpoolu, fan i patron Radia 357, ale też wielki fan The Reds. Liverpool FC, FC, jak przed chwilą słusznie Radek zauważył. To zrobimy tak, mój drogi Radku. To, co wydaje mi się niezwykle interesujące z punktu widzenia naszych słuchaczy, to jest to, jak Polak wchodzi w emigrację angielską, jak się w niej znajduje, jakie są plusy i minusy, a to się wydarzyło tak naprawdę w jakieś 5 lat po twoim pierwszym pobycie, bo mówiliśmy o roku 2006, to jest jeszcze na razie rekonesans, ale już cię spotykają fantastyczne historie, bo jesteś fanem Liverpoolu, wchodzisz na mecz, Dudek przybija ci piątkę, drżysz, kiedy słyszysz później na Anfield ten przebój, który zresztą mówisz, wcale nie jest radosną piosenką.
1: No nie jest radosną piosenką, bo You'll Never Walk Alone powstała jako piosenka pogrzebowa do musicalu, bodajże w 1937 roku. I tam jest scena, w której główna bohaterka opakuje swojego członka rodziny. I właśnie wtedy wchodzi You'll Never Walk Alone. No a później Jerry and the Peacemakers, jak zrobili swój własny właśnie cover tego. I Jerry and the Peacemakers, no to zespół z Liverpoolu. I to zaczęło wtedy na The Cop, na Anfield. Była taka sytuacja, że DJ w przerwie właśnie puszczał kawałki z pierwszego miejsca, z różnych miejsc. No i kibice Liverpoolu zaczęli to śpiewać. I jak You'll Never Walk Alone spadło z pierwszego miejsca, to kibice dalej to śpiewali. I śpiewali, i śpiewali, i śpiewają, i będą śpiewać.
0: Do końca świata. Tak jest. Radek, ten moment ważny, kiedy mówisz, że z takich marzeń młodego chłopaka, no że jest takie miejsce na świecie znane, kiedy tak naprawdę pomyślałeś, że to będzie miejsce, gdzie ty chcesz żyć?
1: No ja troszkę skakałem między tym 2006 a 2011, gdzie zdecydowałem się już na stałą emigrację. Trochę nie mogłem znaleźć swojego miejsca. Robiłem te studia dziennikarskie, próbowałem się złapać w branży, no ale wtedy czasy były takie, jakie były. No i pracowałem w biurze podróży biznesowej w Rzeszowie. No i wtedy też jakoś gdzieś mi przeszło. Ja cały czas o tym Liverpoolu googlowałem, wiadomo, wyniki śledziłem, pisałem dla różnych portali stricte związanych z Liverpoolem, fanowskich. No i firma, dla której pracowałem, okazało się, że oni mają biuro pod Liverpoolem w Warrington. No i sobie zamyśliłem, pojadę na rekonesans, może mi się uda załatwić transfer. No w międzyczasie mi się z tą pracą wysypało, więc wtedy to w ogóle przyspieszyło jakąkolwiek decyzję o emigracji. No i w 2011 roku ponownie zawitałem właśnie najpierw pod Londynem, w Crowley na 3 miesiące. No a 3 miesiące później ostatecznie już z powrotem do Liverpoolu. No i tam zaczęła się już moja taka stała emigracja, stała przygoda, wzloty i upadki.
0: No właśnie. I tu zaczynamy dotykać takiej prawdziwej historii. Polaka, który musi sobie jakoś dać radę. Co było na początku najtrudniejsze? Bariera językowa?
1: Bariera językowa nie była taka trudna, bo ja miałem to szczęście, że moja mama zapisała mnie na angielski, jak miałem 7 lat. Na prywatne lekcje miałem fantastyczną nauczycielkę, która spędziła 10 lat w Stanach i 15 albo 20 lat w Wielkiej Brytanii. Więc ona uczyła nas tych wszystkich różnic pomiędzy amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim. No ale wiadomo, że w Liverpoolu akcent jest zgoła inny.
0: Tu mi się przypomina moja historia, kiedy pierwszy raz też już znając trochę angielski pojechałem do Leeds. To byłem przerażony, ponieważ oni mówili w taki sposób, że ja nie rozumiałem zbyt wiele.
1: No to w Liverpoolu jest podobnie, bo ja wtedy w 2006 roku, kiedy przyjechałem za pierwszym razem, myślałem, że znam ten angielski po 11 latach nauki. No i wysiadłem z samolotu, wyszedłem z lotniska, poszedłem do autobusu, chciałem sobie kupić bilet. Kierowca coś do mnie powiedział i ja, excuse me, takim jeszcze mocnym polskim akcentem. No i ostatecznie, no przyuczałem się. Ja wiedziałem, że tam jest ten scouse akcent, właśnie ten akcent scouserski, którym mówią. Ja wiedziałem, ja słuchałem dużo wtedy na raczkującym YouTubie wywiadów ze Stevenem Gerrardem, z Jamie Carragherem, który ma bardzo, bardzo mocny ten akcent liverpoolski. No, ale jak dostałem takim obuchem w głowę, kolokwialnie mówiąc, na dzień dobry, to nagle cała moja wiedza z języka angielskiego poszła się paść, że tak powiem. No, ale przyzwyczaiłem się do tego akcentu, kocham ten akcent. Więc ta bariera językowa nie była jakaś taka.
0: A daj próbkę jakoś tego akcentu, żeby nasi słuchacze się zorientowali. Jakieś zdanie takie, gdybyś powiedział, dość charakterystycznym liverpoolskim akcentem.
1: No to tak na przywitanie zawsze się mówi, you alright, love? How's it going? How are we? How are we? You alright? Are you going to the footy? Zamiast football. No i też właśnie wymowy, na przykład, I'm not going to take a bus. I'm going to take a bus. Więc oni tak troszkę mocno ten akcent właśnie narzucają na litery. Czasami czytają te słowa tak, jak są nawet pisane. Mm-hmm. No i takie wstawki właśnie. You're right, love. How we doing? Zamiast how are you doing?
0: No tak, tak. Skróty i ten...
1: Tak.
0: Powiedz mi teraz tak. Czyli język w miarę już w tym 2011 roku nie był barierą.
1: Nie.
0: Miasto twoje ukochane, z ukochanym klubem piłkarskim, więc jakby okolica ci znana. Ludzie. Czy był problem, żeby znaleźć dobre relacje?
1: Nie było. Liverpoolczycy... Może inaczej, skauserzy, bo się na nich skauserzy mówi, też od akcentu. To są przemili ludzie. To są naprawdę fantastyczne osoby, które zawsze ci pomogą. Nie ma żadnego problemu. Pamiętam, kiedy ja raz się zgubiłem na początku i jeszcze wtedy nie było Google Maps. Miałem mapę papierową i nie wiedziałem, jak trafić do swojego miejsca zamieszkania. Poprosiłem policjanta. No wiadomo, jak wtedy, na początku lat 2000, Polak reagował na policję. A w Liverpoolu policjant nie dość, że poprowadził mnie na przystanek, do którego autobusu miałem wsiąść, to jeszcze poczekał ze mną i rozmawialiśmy o piłce. Okazał się kibicem Evertonu, więc mieliśmy fajną taką wymianę zdań. No i to są przemili ludzie. Zawsze, no tak, ta sytuacja z tym Arturem. Jest chore dziecko, trzeba pomóc.
0: Rozumiem.
1: Stajemy, pomagamy.
0: Musimy także powiedzieć słuchaczom, którzy nie znają specyfiki Liverpoolu, że to jest takie klasyczne robotnicze miasto, prawda? Tak. Tam nie ma tego snobizmu londyńskiego.
1: Nie, Liverpool generalnie, na Anfield jest taka przyśpiewka, we are singing, we're not English, we are scouts. Czyli nie jesteśmy Anglikami, jesteśmy scouserami. Oni mają naprawdę w poważaniu monarchię. Kiedy Margaret Thatcher zmarła, to Liverpool odpalał fajerwerki tak naprawdę, bo Margaret Thatcher dużo zrobiła złego dla północy Anglii. To już nie tylko o Liverpool chodzi, ale Manchester, Leeds, Liverpool, Szkocja. No nie była zbyt lubianą panią premier.
0: Żelazna.
1: No i bardzo, niestety.
0: Stłumiła wszystkie protesty górnicze.
1: Tak, ale nie tylko to, bo stłumiła też, obwiniła kibiców Liverpoolu o tragedię na Hillsborough, gdzie zginęło 97 kibiców Liverpoolu.
0: Mówimy o słynnej tragedii w Belgii.
1: Nie, w Belgii to był 85. Tragedia na Hillsborough była w 1989 w Sheffield.
0: Dobrze, że mnie poprawiłeś, dokładnie, bo tak, były dwa Belgia takie zdarzenia z udziałem Liverpoolu,
1: tak,
0: prawda?
1: To, o czym mówisz, to było z Juventusem, jeszcze Zibi Boniek wtedy grał,
0: tak,
1: w Juventusie.
0: Tak,
1: Hillsborough...
0: to było na Hazel.
1: Tak,
0: to stąd było na moja pomyłka, bije się w pierś.
1: Nic się nie dzieje.
0: Hazel to jedna rzecz, a Hillsborough... tragedia, o której my Hillsborough,

0: chodzi o Słońce. Na jedynce było napisane, że kibice Liverpoolu oddawali mocz na zwłoki, że okradali zwłoki, tego typu rzeczy. Takie były kłamstwa i to trzeba było długich dekad, żeby to wyprostować, żeby w końcu The Sun się przyznało, że tak, kłamaliśmy. Ale walka trwa dalej o sprawiedliwość i to jest bardzo, no, bardzo mocny i wrażliwy temat w Liverpoolu.
1: Wracamy do tej specyficznej społeczności liverpoolskiej, którą musisz w jakiś sposób wejść, bo musisz mieć pomysł na to, jak zarabiać pieniądze, z kim spędzać popołudnia, z kim pójść do pubu, znaleźć może dziewczynę.
0: Tak, no to z tym pubem to akurat nie mam problemu, bo pracowałem w pubie, to była jedna z moich pierwszych prac gdzieś tam pomiędzy, w jednym lokalnym pubie, teraz już niestety nieistniejącym, na London Road, Picture House się nazywał, bardzo fajna miejscówka, taka jakby to było na polski, no taka trochę spelunka, ale lokalna spelunka, bo tam przychodzili lokalni ludzie, z którymi do tej pory mam kontakt. Jeden z naszych sąsiadów, Rob, też tam przychodził właśnie, no i ja tam za barem pracowałem, troszeczkę pod ladą dostawało się pieniążki. Wtedy, no nie będę tutaj ukrywał, no bo też przez to przeszedłem, ale ja jestem dosyć otwarty do ludzi, przynajmniej wtedy też, może nawet bardziej wtedy byłem otwarty do ludzi. No i ja z tymi lokalsami gadałem. Ja mówiłem, że jestem z Polski, że jestem za Liverpoolem, a ja jestem za Evertonem, o ty czerwony imigrancie, bla, bla, bla, ale to wszystko w żartach było, tak? No i te relacje do tej pory są. I też przez tą moją działalność, którą robimy na naszej dzielnicy, że robimy to sprzątanie naszej dzielnicy z tym naszym lokalnym działaczem, z Kevinem, to też wchodzimy, jesteśmy w tej relacji z tymi lokalsami. I
1: no tak, ale to już mówisz o tym, co się dzieje teraz. Tak. Mnie interesuje ten proces, bo kiedy pisałeś mi taką w skrócie swoją historię, napisałeś, że to był bardzo trudny czas. Takich wzlotów, ale bolesnych upadków.
0: Był.
1: Czas pokory. Opowiedz o tym, co było trudnego, bo na razie mi powiedzieć tak, z językiem było okej, ludzie cudowni, pracowałem w pubie, generalnie w ogóle różami usłana droga Radka Chmiela.
0: No nie do końca, bo przyszedł rok 2014, gdzie będąc trochę na szczycie tak naprawdę, bo zostałem uznany fanem roku Liverpool FC.
1: Naprawdę? W takim plebiscycie obejmującym Anglików wszystkich?
0: Tak. I byłem, no nieskromnie mówiąc, byłem oklaskiwany przez Stevena Gerrarda, przez Kennego Dalglisha, przez Johna Aldridge'a, ale to nie o to chodzi, bo ja wtedy pomogłem koleżance po szalu, jak to się mówi. Dziewczyna w Polsce miała wypadek, 16-letnia Ewa, straciła nogi powyżej kolana, bo wpadła pod pociąg. I rodzina nie miała pieniędzy na opłacenie protez i operacji. No i to doszło gdzieś tam kanałami do mnie, no bo byłem w Liverpoolu wtedy i zaczynałem też swoją pracę dla klubu w tym czasie, bo robiłem polskiego Twittera dla nich. No i okazało się, że dzięki tej pracy charytatywnej zostałem nominowany do tej nagrody. Później przyszedł telefon, że słuchaj, przyjdź do biura odebrać zaproszenie, bo jesteś nominowany, ale na wszelki wypadek przygotuj sobie pogadankę. I przewiniemy to trochę dalej, bo to też jest historia usłana różami, jak powiedziałeś, ale no ta historia niestety ma swoje drugie dno, bo wylał się hejt. Niesamowity wylał się hejt wtedy na mnie.
1: Ze strony Polaków czy Anglików?
0: Polaków.
1: Ach, my tak. To mamy we krwi.
0: Niestety ze strony Polaków i to też ze strony niektórych kibiców Liverpoolu, którzy no troszkę dostało mi się.
1: Ale jaki był powód hejtu? Zrobiłeś fantastyczną rzecz, pomogłeś polskiej dziewczynie i jednocześnie zostałeś doceniony przez Liverpool FC, że jesteś fanem roku. I to powinny być gratulacje, Radek,
0: było chłopie. Było dużo gratulacji, ale było też dużo informacji takich, które w tym wieku, w którym byłem wtedy, ja sobie za bardzo to brałem do serca. No i niestety to się przerodziło w to, że no, mój stan psychiczny się pogorszył do tego stopnia, że miałem pierwszą próbę samobójczą za sobą. O czym nie boję się mówić. Nie boję się mówić, bo w tym momencie jestem na takim etapie, że jestem w stanie o tym rozmawiać, dlatego, bo wiem, że jeżeli ja o tym mówię, mając to już za sobą, to wiem, że nawet jeżeli by to usłyszała jedna osoba, która jest w kryzysie psychicznym, jeżeli coś z tej rozmowy zostanie i wyjdzie, że pójdzie po pomoc, odezwie się do kogoś.

0: że słuchaj, jest mi ciężko, to ja będę bardzo zadowolony. Dlatego ja w tym momencie bardzo uświadamiam o zdrowiu psychicznym i to jest no takim moja kolejna pasja.
1: Ważne. Dziękuję ci za te słowa, Radek. A tobie kto pomógł?
0: No mi pomógł kilka lat później. Pomógł mi świetny terapeuta Joe, z którym miałem terapię przez no, ostatnie 3 lata jeszcze. Ale pomógł mi kot. Pomógł mi kot.
1: Proszę, powiedz, o co chodzi.
0: No to jest historia na taką dobrą komedię romantyczną tak naprawdę, bo 7 lat temu, pewnie żona mnie poprawi, ale tak, 7 lat temu to było, dobrze liczę? 7, 8. Moja obecna żona wprowadziła się do mnie jako współlokatorka. Bo ja potrzebowałem kogoś na pokój, bo byłem po rozstaniu i nie byłem w stanie utrzymać naszego obecnego domu. A moja obecna żona też szukała pokoju, bo też...
1: Aha, czyli zgłasza się dziewczyna, potem panie Radku, czy ja mogłabym ten pokój wynająć?
0: Nawet panie Radku nie, bo my się znaliśmy tam, wspólni znajomi i od jednej...
1: Mówi Radek, przyjdę, wezmę pokój, będziemy płacić wspólnie.
0: No to mniej więcej tak wyszło, tak. No i potem pojawił się kot. Kot przyszedł z ulicy. Ile to było? No misior by poprawił, bo misior o tym wie. Ja nie mam pamięci takiej dodać za bardzo, bo ja ją tak pieszczotliwie misior nazywam. No i przyszedł sobie kotek z takim ząbkiem wystającym, kiełkiem. No i od tego momentu, pół roku później, oświadczyłem się po raz pierwszy.
1: Kot sprowadził was tak blisko siebie, że się oświadczyłeś? Wyjaśnij mi tą rolę kota w miłości do Luizy.
0: No rola kota była taka, że ja zawsze chciałem mieć kota i Luiza też za tymi kotami jest. No i tym kotem zaczęliśmy się opiekować wspólnie, no bo wiadomo, trzeba było Kiciusia wziąć do weterynarza, bo on przyszedł z ulicy, zacząć się nim opiekować, kupować jedzenie, kupować
1: rozumiem
0: wszystkie rzeczy.
1: Z takiej współlokatorki stała się współtowarzyszką w prowadzeniu kota.
0: Tak.
1: I od dnia jednego do kolejnego coraz więcej czasu spędzaliście razem i poczułeś, tak, że serce...
0: No i to było tak naturalne tak naprawdę, no bo i chodziliśmy na zakupy razem, jeszcze nawet nie będąc technicznie jakąś tam parą, po prostu gotowaliśmy sobie razem, wychodziliśmy do teatru na jakieś występy kulturalne w Liverpoolu, czy na jarmark świąteczny. No i potem przyszło pierwsze moje oświadczyny. I potem przyszły drugie oświadczyny w urodziny Jerzego Dudka, to też pamiętam. No i od tego momentu, no jak mamy dzisiaj 10 maja, to 18 czerwca będzie 5 lat po ślubie.
1: No brawo! To w takim razie zrobimy tak. Najpierw wiersz, skoro kot tutaj odegrał ważną rolę, to poprosimy cię o wiersz o kocie, a później będzie piosenka, która jest jakąś taką twoją fajną przygodą razem z Luizą, ale zacznij od wiersza.
0: No to wiersz jest pod tytułem Winieł kota. Autorstwo moje. Winieł kota. Gdyby tamtego popołudnia nie usiadł na naszej wycieraczce, jak właściciel świata, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. Był sierpień, zwykły dzień. Dwoje ludzi dzieliło mieszkanie, nie wiedząc jeszcze, że ktoś właśnie planuje im wspólne życie. Kot wszedł do domu, jakby sprawdzał nieruchomość bez oglądania umowy najmu. Rozejrzał się, przeciągnął i uznał, że może zostać. Potem już było z górki. Wspólne miski z jedzeniem, kłótnie o to, kto sprząta kuwetę i cisza, która zaczęła brzmieć jak dom. Dziś, gdy patrzę na ten nasz świat, zbudowane z drobiazgów i spokoju, wiem jedno. To wszystko jego wina.
1: Brawo. Radek Chmiel i opowieść o kocie, który no, stworzył związek silny, który trwa do dzisiaj. A kot, co z nim jest?
0: No KitKat w tym momencie jest w domu na Włościach. Nasze kocie, ciocie się nim opiekują. No ale ma towarzyszkę, Oreo.
1: Czyli KitKat ma swoją towarzyszkę, która ma na imię Oreo. Widzę, że macie bardzo kulinarne skojarzenia.
0: Tak, i żeby było śmiesznie, to KitKat jest czarno-białym, w tym roku 11-letnim kocurem, bardzo introwertycznym kotem, a z kolei Oreo już ma 4 lata i jest zupełnym przeciwieństwem. Jest mega ekstrawertyczna, ciągnie do ludzi, wymusza głaskanie i ma taką swoją rutynę. Mhm. Zagania nas wieczorem do łazienki, żebyśmy myli zęby, bo ona wtedy ma te kilka minut, że można ją głaskać.
1: Powiedz wobec tego jeszcze o tym wychodzeniu z dołka, bo powiedziałeś, było ciężko, była próba samobójcza, miałeś poczucie, że ludzie się od ciebie odwrócili, nie rozumiałeś pewnie dlaczego, bo wydawało się, że robisz fajne rzeczy. Jak się odbudowałeś? Bo mówiłeś o psychoterapii, to jedno ważne, ale też trzeba było się jakoś czymś zająć. No pojawiła się Luiza, to też był fantastyczny dla ciebie pewnie taki sygnał, że miłość, że kobieta, która jest szczęśliwa i że ty jesteś szczęśliwy. Odbudowałeś się.
0: Tak, tylko to zajęło trochę i też niestety swoim zachowaniem skrzywdziłem kilku ludzi, świadomie bądź nieświadomie, w tym etapie dochodzenia do siebie, bo to były takie skoki tak naprawdę. Były skoki w górę, że było nagle wszystko fajnie, pięknie, a później pojawiła się diagnoza borderline personality disorder, zaburzenie osobowości borderline, na które właśnie się leczyłem. No i takie właśnie skoki w górę, w dół. Kilku terapeutów, którzy w ogóle mi nie podeszli, aż do momentu, kiedy dostałem rekomendację tego naszego Joe.
1: Tak, którego bardzo cenisz. Tak. A to, co mówisz o ludziach, których skrzywdziłeś, to są jakieś bolesne historie? Nadrobiłeś je? Naprawiłeś?
0: Myślę, że się pogodziłem. Może tak. Wybaczyłem sobie. Kogo mogłem, to przeprosiłem. Wiem, że pewnie jest kilka osób, które jeszcze gdzieś tam są, z którymi mógłbym porozmawiać. No ale... C'est la vie, jak to się mówi. Życie toczy się dalej. Ja wiem, że w tym momencie jestem na takim etapie psychicznym, że czuję się dobrze, że czuję się stabilnie, że wchodzę w to zdrowie psychiczne na tyle, że mogę być adwokatem tego zdrowia psychicznego w swoim zawodzie. No i że mogę pomagać tymi swoimi własnymi doświadczeniami, no i przede wszystkim mówić o świadomości zdrowia psychicznego, bo wiem, że w szczególności wśród nas Polaków, a w szczególności wśród nas Polaków mężczyzn, to jest bardzo, bardzo ciężki temat.
1: Ty takie ważne zdanie napisałeś mi, kiedy umawialiśmy się na rozmowę, że to będzie rozmowa o takiej drodze od milczenia do mówienia. Że ty dzisiaj jesteś kimś, kto w sposób jasny daje przekaz. A kiedyś tak nie było.
0: Nie było. Ja zamilkłem przez te problemy ze zdrowiem psychicznym. Ja zamilkłem w sobie. Zamilkłem ze swoją pasją do pisania. Opowiadanie, które leży przed tobą, zbiór opowiadań. Tam jedno opowiadanie jest bodajże sprzed 15 lat. To jest z etapu początków mojej choroby. No i potem to wszystko zamiotłem pod dywan. Do momentu, kiedy przeszedłem przez terapię, kiedy razem z Joe przepracowaliśmy traumy i boleści i że mogłem w końcu połączyć siebie z tym moim dawnym ja, tym wesołym człowiekiem, który czerpie frajdę z pisania, nawet jeżeli to jest tylko publikacja na portalu polonijnym na Facebooku, czy nawet jakieś moje własne recenzje książek na moim blogu, który notabene nazywa się Rado i Literackie Koty.
1: Aha. A powiedz o tym, jak wygląda takie wchodzenie w inny naród niż swój, ten ojczysty? Bo ty wiedziałeś, lądując w Liverpoolu, że to nie będzie taka przygoda pod tytułem, że popracuję rok i wracam. Ty czułeś, że to może być miejsce dla ciebie na życie. Ale jesteś zawsze obcy. No, jakby to nie patrzeć, to dla tych Angoli, Polak, który przyjechał, żeby pewnie zarobić kasę i nie wiadomo, co dalej będzie robił. Opisz ten proces takiego wchodzenia w tą społeczność.
0: Ja myślę, że ja się wkupiłem tym, że pracowałem w pubie.
1: Wracamy. Czyli pierwsza twoja robota to był ten pub angielski, taka speluna.
0: Jedna z pierwszych.
1: Gdzie z tymi różnymi, raczej nisko edukowanymi Angolami masz do czynienia.
0: Ale dalej to było.
1: Wtedy jeszcze piwo było po 2 funty, pewnie?
0: O, Michał, wtedy w tym pubie piwo było za 1,50 funta serwowane jeszcze z puszki, z lodówki, pamiętam. Zimny curling, oj, ohyda.
1: Ohyda. A nie miałeś kija?
0: Był kij. No to były troszkę droższe. Droższe drinki, ale tak. No, ja się wkupiłem. No ja się wkupiłem tą piłką nożną. No bo ja zacząłem o tej piłce gadać. Pojawił się kibic Evertonu, to zacząłem sobie tam z niego drzeć łacha. On zaczął ze mnie drzeć łacha, no ale to wszystko było na zasadzie właśnie takiej przyjaznej wymiany zdań, bo derby Liverpoolu, derby Merseyside pomiędzy Evertonem a Liverpoolem są nazywane derbami przyjaźni.
1: A patrz, to niesamowite, bo wspomniałeś ową Margaret Thatcher, ale przecież kiedyś w Anglii nie było takiej przyjaźni między kibicami. Ty mówisz, tu przychodzi facet, który jest kibicem Evertonu, ja z niego drełacha, on ze mnie i się cieszymy wspólnie, że możemy sobie pogadać, wypić razem browar, ale... To ona między innymi też doprowadziła do tego, że powiedziała tej agresji na stadionach dość. No, ja nie chcę, żeby ludzie się wzajemnie zabijali.
0: Tak, no są wprowadzane już teraz do tej pory tak zwane safe stands, czyli że możesz sobie już stać na trybunie, co było już wcześniej zabronione przez Margaret Thatcher właśnie. Wszystkie stadiony w Anglii musiały mieć miejsca siedzące.
1: Tak.
0: Teraz to się trochę zmienia, no ale... Wracając do tego lokalnego społeczeństwa, no to jest właśnie fajne w Liverpoolu, że możesz mieć ojca niebieskiego, matkę czerwoną, możesz mieć sąsiada niebieskiego, z którym idziesz do pubu, oglądasz mecz, wyzywacie się, on cię wyzywa od czerwonych imigrantów, ty go wyzywasz od niebieskiego starucha, a później piątka, Gary, piwko.
1: No tak, mało tego, na stadionach nie ma stref buforowych, które są u nas. Kilka tygodni temu oglądałem fascynujący mecz Man City z Arsenalem, wiesz, szczyt tabeli. Przemieszane czerwono, rozumiesz, biało-czerwone stroje kibiców Arsenalu z niebieskimi. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak u nas, że oddzielają na Legii, bo przyjechali goście. Rozumiesz, musi być strefa buforowa.
0: To znaczy to
1: czyli
0: też,
1: Anglicy
0: też
1: poszli w bardziej stronę już taką, że nie ma tej agresji na stadionie.
0: Na stadionie agresji nie ma i nie ma wokół stadionu. No są sektory gości i gospodarzy. Jest jakaś tam malutka strefa buforowa, bo to są niestety wymogi prawne, że musisz mieć na stadionie, powiedzmy, nie wiem, przypisujesz 4000, 5000 biletów dla kibiców przyjezdnych, oni siedzą w jednym sektorze. Później zostają po meczu w tym sektorze na kilkanaście minut, no i potem ich wypuszczają. Ale nawet jeżeli chodzisz na ulicy przed meczem, to nic się nie dzieje.
1: No jest właśnie.
0: Super.
1: Dobrze, Radek, patrzę na czas, a chcesz zagrać piosenkę, która jest ważna dla ciebie i dla Luizy. To zaraz powiesz, co to będzie. A później byś nam opowiedział właśnie o takim życiu Polaka w Liverpoolu. Bo ważne jest to, co powiedziałeś. Piłka była tym, co ci bardzo pomogło, bo oni cię zaczęli postrzegać jako kogoś, kto kocha ich zespół, potrafi coś na ten temat powiedzieć. Czyli ten dystans bardzo szybko został skrócony.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak.
1: To ważne. Czyli co gramy teraz dla Luizy?
0: Dla Luizy, dla mojej ukochanej żony, gramy piosenkę Jacka Savoretti'ego, The Greatest Mistake, z którą mamy bardzo miłe wspomnienia, w tym wspomnienia z Warszawy. Także kochanie, to dla ciebie.

0: No pięknie. Myślę, że Luisa zadowolona. Jack Savoretti, specyficzny tembr głosu. Byliście na koncercie pewnie.
1: Byliśmy w Liverpoolu na koncercie kilka miesięcy temu. Przepiękny koncert, zagrał całą nową płytę, no i największe kawałki, także na Greatest Mistake myślę, że chyba śpiewaliśmy najgłośniej w całej sali.
0: Radek Chmiel, dzisiaj gościem audycji W Cztery Oczy, wielki fan Liverpoolu i człowiek, który jest emigrantem. Wyszedł z problemów psychicznych, które go bardzo mocno w pewnym momencie zwaliły, ale dał radę. Odbudował swoją pewność siebie, jest aktywny w tej chwili bardzo. Jak słyszeliśmy, wspólnie z Anglikami robisz różne akcje charytatywne, sprzątanie. Pracujesz, bo pracujesz zarówno dla tego polskiego portalu, tak, prawda? Dla Liverpoolu tłumaczysz różne rzeczy cały czas, prawda? To ty jesteś tłumaczem biografii Dudka.
1: No, zdarzyło się tak.
0: A, proszę. To powiedz mi teraz, jak ty postrzegasz tą, zwłaszcza po Brexicie, tą sytuację naszych rodaków w Anglii w perspektywie takiej, no, mniejszej, jaką jest Liverpool?
1: No, Liverpool jest specyficzny, jak już o tym wspomnieliśmy. To jest specyficzne miasto. Mogło to być osobną republiką, ewentualnie Szkoci mogliby to przyłączyć, bo też mieliśmy takie sytuacje rozmawiając ze Szkotami przed meczem. Szkocja, Wybrzeże Kości Słoniowej ostatnio na stadionie Evertonu. No ale sytuacja Polaków po Brexicie, jeżeli jesteś ustabilizowany na tyle, że możesz sobie znaleźć dobrą pracę, masz tą pracę solidną, z której korzystasz z języka, masz umiejętności, które wykorzystujesz, to jesteś w stanie sobie poradzić. Jest teraz ciężej. No niestety te przepisy emigracyjne są zaostrzane co chwilę. Teraz już nie ma tak łatwo, że przyjedziesz sobie prosto z Warszawy, wysiądziesz na lotnisku i pójdziesz do jakiejś pracy.
0: Pójdziesz malować ściany.
1: Tak, czy nawet do fabryki. No bo ja też zaczynałem od fabryki. Ja pracowałem w fabrykach na początku. No, przeszedłem każdy etap od fabryki przez biura do momentu bycia tłumaczem administracji publicznej w tym momencie i pomagania językowo mimo wszystko tym Polakom, bo rodakom naszym, no bo jest grupa wciąż ludzi, którzy pomimo mieszkania w Wielkiej Brytanii przez x lat, no dalej tej pomocy językowej wymagają.
0: A żeby związać koniec z końcem i mieć mieszkanie, powiedzmy, gdzieś wynajmowane, to trzeba mieć pracę na jakim poziomie zarobków? 4000 funtów?
1: No nawet nie, no my mamy, powiedzmy, 4000 z dwóch wypłat, to jest tak, ale to są realia liverpoolskie. To są realia liverpoolskie.
0: Tam się nie zarabia kokosów.
1: No nie, no dość taki przykład. No, nasz dom, gdzie jesteśmy teraz, mamy kredyt na niego. Wcześniej go wynajmowałem. Płaciłem 650 funtów miesięcznie za dom z dwoma sypialniami, ogródkiem, kuchnia, salon, dwie łazienki. 10 minut piechotą od Liverpoolu, od centrum Liverpoolu. W Londynie za 650 funtów, za taką cenę, możesz mieć pokój w czwartej albo piątej strefie. Pokój. Znajomi, jak przejeżdżają z Londynu, to zawsze byli w szoku, że jakim
0: cudem... Ale to 650 to był taki rodzaj czynszu, to nie jesteś tak, właścicielem.
1: Tak. Teraz już mamy kredyt, już jesteśmy uwiązani na kredycie.
0: Postanowiliście wziąć kredyt i wykupić to.
1: Tak, więc jesteśmy uwiązani.
0: Zamiast płacić teraz 650 za czynsz, to spłacasz kredyt i to ci się w sumie opłaca.
1: No, przez następne 28 lat jeszcze dalej bank na tym siedzi.
0: No to fajnie, powodzenia.
1: Dzięki.
0: Ale to już widzimy, jaka jest opcja. Trzeba zarabiać, mając, powiedzmy, wspólne gospodarstwo we dwie osoby, 4 do 5 tysięcy, co daje bardzo przyzwoite, jak na Liverpool, warunki do życia.
1: Tak, tak. No, my żyjemy sobie skromnie, ale jakościowo. O, tak to ujmę. Fajnie nam się mieszka, lubimy to miejsce, lubimy swoje obowiązki, które mamy. No i te dwa koty, no niestety.
0: No i na Anfield niestety, niedaleko.
1: Też, bo mamy 20 minut piechotą, także nie ma daleko. No.
0: Ale Radek, to ty jesteś przedstawicielem takiej średniej klasy polskich imigrantów?
1: Ja bym to nazwał working class people. I to jest to, z czym się Liverpool utożsamia. To jest klasa robotnicza, robotnicza i tutaj mówimy przez... prospekt wszystkich zawodów. Nieważne, czy pracujesz na magazynie, na kierowniczym stanowisku, tak. czy
0: ale też
1: w rządzie.
0: Nie tylko z perspektywy polskiej emigracji.
1: Nie tylko. Tak.
0: W ogóle o społeczności liverpoolskiej.
1: Tak.
0: A jak na tle radzą sobie Polacy? Bo rozumiem, że ty poradziłeś sobie dobrze. Ale nie wszyscy sobie tak radzą.
1: Nie wszyscy. No, ja przez swoje doświadczenie bycia tłumaczem różne historie przechodziłem z tymi, z ludźmi, którym tłumaczyłem. Od historii medycznych, bo jestem tłumaczem medycznym, przez historie prawne, rozwody, walkę o dzieci, przez tłumaczenie w więzieniach, na policji, czy nawet w zamkniętym psychiatryku o zaostrzonym rygorze, co było ciężkim doświadczeniem z punktu widzenia też mentalnego dla mnie.
0: Spodziewam się.
1: Bo trochę to mimo wszystko czułem się brudny, jak wyszedłem z tego tłumaczenia. O, tak to ujmę. Ale generalnie lubię tą pracę i uważam, że no to jest moje miejsce na ziemi. Ja się tam dobrze odnajduję. Mamy spore grono znajomych międzynarodowych i no to jest fajne miejsce na ziemi. Polecam odwiedzać.
0: No właśnie, słuchaj, ale odwiedzać tak. To teraz na koniec mamy akurat jeszcze te 3 minutki i tu ważne pytanie. Wielu ludzi w Polsce przeżywa różnego rodzaju kryzysy, widząc, że też sobie nie dają rady i ciągle ta emigracja zarobkowa wydaje się być jakimś dobrym pomysłem. Mhm. Ty to przeżyłeś na różny sposób. Dzisiaj się zajmujesz, pomagasz Polakom. Czy ty uważasz, że to jest dobry kierunek nadal? Że jeżeli ktoś uważa, że tu w Polsce nie za bardzo sobie daje radę, to taki wyjazd do Liverpoolu, do Anglii ma sens? Bo z tego, co widzimy, to większość Polaków teraz decyduje się na odwrotny kierunek. Mówią, wow, to lepiej jest w Polsce.
1: No i to jest właśnie coś, nad czym głowię się, próbując to jakoś też zrozumieć, no bo ja mogę powiedzieć tylko ze swojej własnej perspektywy. Ja nie jestem tej osobą, która mogłaby doradzić. Jeżeli uważasz, że to byłoby dla ciebie dobre, jak najbardziej, ale zrób porządny research. Przebadaj całą sytuację. I to już nieważne, czy będzie się chciał wyjechać do Wielkiej Brytanii, czy do Holandii, Niemiec, czy jakiegokolwiek innego kraju, bo początki są niesamowicie ciężkie i w tym momencie myślę, że tutaj jest potrzeba dużego wybadania rynku. Jak sytuacja się ma na miejscu. Pojechać na kilka tygodni, popytać, porozmawiać z ludźmi.
0: Nie wskakiwać na głęboką wodę.
1: Otóż to.
0: Bez koła ratunkowego.
1: Otóż to, bo czasami można się niestety troszkę podtopić, a tego raczej bym nie życzył, bo no to nie są miłe rzeczy. Przechodziłem przez utratę pracy, nie pracowałem przez kilka tygodni, kilka miesięcy. Zdarzyło się, że zostałem zwolniony dyscyplinarnie, nie ze swojej winy i mocno to się odbiło na moim zdrowiu psychicznym. Więc tutaj ważne jest to, żeby się właśnie nie porywać z motyką na słońce. Trzeba zrobić porządny research, jak w każdym dziennikarskim zawodzie i pisaniu tekstu.
0: A powiedz jeszcze na koniec, jeżeli by nasi słuchacze gdzieś kiedyś trafili do Liverpoolu, to gdzie mogą znaleźć pomoc?
1: Mogą znaleźć pomoc na portalu UK Live. My tam piszemy o lokalnych rzeczach, które się dzieją, o wszystkich sytuacjach związanych z Polonią i Polakami na emigracji. No i dużo tak smaczków kulinarnych, przewodniczych. No i być może spotkamy się gdzieś na ulicy przy Matthew Street, przy pomniku Beatlesów i sobie zaśpiewamy All You Need Is Love.
0: Albo na Anfield.
1: Albo na Anfield i śpiewając You'll Never Walk Alone.
0: Co powiedział Radek Chmiel. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Radiu 357. Cieszę się, że mamy swojego człowieka w Liverpoolu i kiedy kolejnym razem będę widział tę czerwoną masę kibiców na Anfield, to sobie powiem, że pewnie ty tam jesteś.
1: Całkiem to może być prawdopodobne. Ja też również bardzo dziękuję za zaproszenie i było mi niezmiernie miło.
0: A ja dziękuję za wiersz o kotach i za to, że się odezwałeś. Książkę przyjmuję z ogromną radością. Tutaj mam jeszcze poezję, tutaj mam twoje próby literackie. Z tego co wiem, to nawet jeszcze piszesz kryminał teraz, tak?
1: Tak, zacząłem pisać. Utknąłem w połowie, ale tak, piszę.
0: Bardzo ci dziękuję. Kończymy znowu utworem, który zamawiasz. To jest Jamie Webster. I co to za utwór?
1: To jest utwór This Place. Jest to utwór naszego lokalnego barda o Liverpoolu i o magii tego miasta.
0: Bardzo ci dziękuję. Radek Chmiel, Michał Olszański. Audycję zrealizował Szymon Kałaska. Do usłyszenia. See you!

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Bo mamy poniedziałek. Dzień dobry, zaczynamy 11 dzień maja.

0: Możemy zaczynać i to tak z otwartym okienkiem już nawet. Nie za ciepło, ale jest przyjemnie. No to tak, zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie będzie około 10 mm. Na pozostałym obszarze około 20 mm. Temperatura maksymalna 18 na północnym zachodzie, 23-24 na południowym wschodzie. Najcieplej, chłodniej będzie nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, bo 15 może 18.
1: Radio 357.
0: I 6 po 6.

Dopiero teraz do mnie dotarło, że to niekoniecznie najlepszy utwór na 6:10, bez otwartych oczu żyje się lżej. No nie, no otwieramy oczęta. To już jest ten moment, że trzeba wstawać, jeśli ktoś musi wstawać.

Ile tu wchodzimy i mówimy dzień dobry. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Tomek Matlingiewicz audycję realizuje, Antek Pyzel, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy.

0: Abba. No i cóż, i oczywiście głosóweczka do dyspozycji, oczywiście adres mailowy i oczywiście od wczorajszego wieczora już są prośby o to, żeby jakoś tak wesprzeć ósmoklasistów, a przede wszystkim rodziców, to między innymi pani Agnieszka. Będę bardzo wdzięczna za słowa wsparcia dla ósmoklasistów, rodziców. Mój mały synuś pisze dzisiaj właśnie takie egzaminy, a mnie, we mnie tyle emocji i stres, i wiadomo, ale także emocje mamy dorastającego dziecka, że on już taki duży. Kiedy to się stało? Łezka się wokół kręci. No, zleciało, zleciało, a liceum jak szybko zleci?
1: Ranek 357.
0: Drodzy rodzice, drodzy ósmoklasiści, trzymajcie się tam cieplutko, wszystko będzie dobrze, spokojnie, tylko najważniejsze tak, podejść ze spokojem i czytać do końca polecenia, to zawsze polecamy polecenia, do końca doczytać. A my dziś, 15 minut po 6, o czym będziemy opowiadali przez całą audycję, między innymi będzie oczywiście o sprawach międzynarodowych, poniedziałki po 8.15, Adrian Bąk wpadnie, opowie państwu o różnych rzeczach. Na tematy są przede wszystkim 3 dzień zwycięstwa w Moskwie, to za nami. Wirus, wiadomo, na statku. Poza tym jeszcze też taka zapowiedź spotkania Trump-Xi, to w czwartek takie spotkanie. Zapraszam, to 8.15, Adrian wszystko państwu opowie, co i jak. Co poza tym będzie? Będzie o deszczówce. Jest powód, jest okazja, jest pretekst do tego, żeby o tym porozmawiać, a zbieranie deszczówki, no to zawsze polecamy.
2: Bo zauważyliśmy, jak bardzo dużo i rzadko pada deszcz i jak to jest istotne, żeby pozbierać trochę więcej tej wody, żeby móc ją zużyć wtedy, kiedy tej wody będzie brakowało. Tutaj mam taką beczkę. Można z niej czerpać. Do tego, żeby podlać później kwiatki.
0: No, no właśnie, i to się zawsze przydaje i idą deszczowe dni. No to może się przydać też informacja o tym, co tam się zmieni w tej sprawie. To zapraszam. Iza Woźniak, 7.50, wszystko państwu opowie. Jeszcze też oczywiście przed 6.30 sprawy deszczówkowe nas będą zajmowały. Temat ważny i przydatny. No i zapraszamy także na spotkanie z panem doktorem. Nie pokłóciliśmy się z doktorem. Dzisiaj będziemy wyjaśniać. To jest 7.15. Dzisiaj będzie krzesło i baloniki. Takie połączenie. Co z tego może wyjść? To zapraszam. Po 7.28 Paweł Sołtys, śniadanie biznesowe, biznesowe sprawy będą gospodarcze, wszelkiego rodzaju światowe. Proszę bardzo posłuchać. Będzie tatowanie po 7.30, a tam...
3: Rolą dziecka jest tak naprawdę zrozumienie, jak to się dzieje, że bateryjka, która zasila nam ten zasilacz, przekazuje prąd do elementu, który chcemy napędzić.
0: Lubię słowo bateryjka. No, coś jest takiego uroczego w nim. Niektórzy mówią bateryjka, ale to nie szkodzi. Po 7.35 bateryjka i nie tylko, to Krystian państwa zaprasza. Będą sprawy tak delikatnie elektryczne. Będzie muzyczny goniec, to przed 9.00 Michał Bisiorek państwa zaprasza, no, a przed samą 9.00 latka lecą. Dzisiaj maestro Filip do nas wpadnie jeszcze tak dodatkowo w tygodniu, w poniedziałek. A co, żeby się tydzień dobrze zaczął? No i tak to sobie zaplanowaliśmy. To zapraszamy. 17 po 6.00.

0: Synek słyszał, synek ósmoklasista słyszał bardzo dobrze, półtorej godziny przed budzikiem obudzony. No są emocje, jeszcze też od pana Mariusza prośba, żeby słowa wsparcia, tak, wszystkim zdającym to jasne, nauczycielom, przewodniczącym jasne, i siedzącym w komisjach oczywiście, i pilnującym pustych oczywiście, i rodzicom szykującym śniadapki, czyli śniadaniowe kanapki, oczywiście, wszystkich serdecznie wspieramy, dacie radę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I panie woźne też, bo mają. No, 22 minuty po 6, nowy tydzień, nowe możliwości, nowe nadzieje. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, tegoroczne męskie granie, nareszcie. Drugie miejsce, no jakoś tak nie mogą wskoczyć na pierwsze, ale jest silna konkurencja. Zobaczymy, jak będzie w tym tygodniu. lista.radio357.pl. 25 minut po 6:00, teraz będzie o łapaniu deszczówki.
2: Ranek 357.
1: Mamy pełną świadomość, że coraz więcej mamy problemów z wodą, więc warto łapać. Paweł Motyka, nasz słuchacz z Ptaszkowej, na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Niskiego, od wielu lat ma beczki, w których magazynuje taką wodę.
3: Lubię ekologiczny styl życia, czyli oprócz beczek założyłem też fotowoltaikę, żeby no, odzyskiwać wszystko to, co się da odzyskiwać, to pierwszy powód, a drugi powód, no mamy te lata różne ostatnie, czasami jest wody za dużo, jest powódź, a czasami no jej nie ma. Myślę, jak woda ma uciekać po deszczu z dachu, odpływać bezpowrotnie, to lepiej ją złapać, więc sobie zakupiłem, wtedy jeszcze było trudno dostępne takie beczki ozdobne, bardzo ładnie wyglądające, niektóre to nazywam alladyny, bo takie są w formie lampy alladyna po 360 czy ileś litrów i jedną taką ponad 200, także około 1000 litrów, to niedużo, ale zawsze coś. No i po ostatnich latach, no ubiegły rok, było ciężko napełnić te beczki, ale z reguły zawsze były pełne, bo tak deszcz dopisywał, no i one mi służą po prostu do podlewania tutaj roślin, warzyw, mam mały ogródek kilkuarowy, więc zawsze to jest łatwiej, bo to założyłem.
1: No to bardzo potrzebne. Tyle tylko, że coraz trudniej taką deszczówkę złapać. Wrócimy do tego w poranku, 7:50, umówmy się tak, i Zawoźniak Państwu więcej opowie. Alladyny, ładnie się nazywają takie bębeczki, no i przydatne.

0: Olivia Rodrigo. A właśnie dopiero do mnie dotarło, że zdaje się, że zawodnicy Barcelony mają tutaj na koszulce z przodu znak, symbol pani Oliwii. Tak mi się wydaje. A wczoraj zostali mistrzem. Ale to wpadnie Krystian, to omówimy wszystko po następnej piosence. Na razie zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu. Po południu miejscami burze. Mogą być też z gradem burze. Ale nie można sobie wybrać. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie do 10 mm, a na pozostałym obszarze 20. Temperatura od 18 na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Nad morzem miejscami na obszarach podgórski będzie tak od 15 do 18.
1: 3, 5, 7.
0: 28,5 minuty do 7. Gdyby ktoś potrzebował gitary, proszę bardzo.

0: Carlos Santana, ale jeszcze z kolegą, Rob Thomas. I okazuje się, że bateryjka to jedna rzecz, a bateryjka to coś zupełnie innego.
1: Dzień dobry, bateryjka to latarka. Na wsi u mojej babci na baterię mówiło się środki do bateryjki.
0: Proszę bardzo, pan żeby wiedział. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, przestraszyłem się, bo usłyszałem bateryjka.
0: Bateryjka.
2: Nie, już skojarzyłem sobie, wie pan, z...
0: Powiedz.
2: Nie wiem, czy pan widział, ale w Jaśle było takie spotkanie pana prezydenta z mieszkańcami Jasła i jeden sympatyczny mieszkaniec polizał pana po ręce i pan prezydent był bardzo zachwycony. Chyba to był Jamnik. Było naprawdę dużo szczęścia.
0: Co ty do mnie opowiadasz? Przepraszam, bo świat mi umknął.
2: Były takie powitania. Pan prezydent ściskał dłonie pań zapatrzonych w niego. Całował, a pies go polizał przy okazji. I było tak dużo radości, wzruszenia. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ci, którzy przypomnieli panu prezydentowi ustawę łańcuchową. I taka sytuacja, wie pan, tak jest, tak.
0: Dobrze.
2: No bo tutaj o polityce to dzisiaj musimy, wie pan.
0: Nie ominiesz.
2: A
0: choćbyś chciał, nie ominiesz.
2: Słyszałem, że pan Zbigniew został korespondentem Telewizji Republika w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy pan dotarł do tej informacji.
0: No, patrzam, widzę, były minister sprawiedliwości uciekł z Węgier, podając się za dziennikarza znak zapytania.
2: To już są takie bardziej oficjalne informacje, że zdaje się, że będzie komentatorem telewizji. I najlepszy komentarz, który widziałem, nie mój od razu powiem, bo nie przyznaję się, albo inaczej nie podpisuję się pod cudzymi dokonaniami umysłowymi, jest taki, że teraz Telewizja Polska powinna wysłać pana Stonogę jako korespondenta do Stanów Zjednoczonych i mieliby dużo do komentowania. Może tak powiem, my. W każdym razie, tak. No, internet nie wybacza, przypomina te takie pana byłego ministra heheszki, że on tak, już wylatujesz, to stoi Boeing tam gdzieś obok, że już leci do Chicago, wybierał sobie miasta. No i tu się okazuje, że taki blef to był, że niby żartował, a nie żartował.
0: Ale taki podwójny blef.
2: Tak, bo to rzeczywiście pan Zbigniew jest na okładce dzisiaj i Faktu, i Super Ekspresu, i trudno...
0: I Faktu, i Super Ekspresu, i nie tylko. Bo jeszcze tam dalej też będzie.
2: Ja myślę, że innych gazet również. Natomiast jeśli chodzi o inne tematy, no to po pierwsze zaczyna się taki sezon na historię Piszczał i świecił na zielono, czyli o dziwnym dronie w rzepaku. Tutaj mamy w Fakcie. Nie wiem, czy pan zna szczegóły.
0: Tylko widzę, że piszczał i świecił na zielono i to jest interesujące.
2: Rzepak żółty to się odznaczał, prawda?
0: Mhm.
2: A już zakwitł. Co tam jeszcze? No, zdecydowanie jeszcze jest tutaj też związek miłosny.
0: Ale to bardzo mi się podoba. Poznali się na moich oczach.
2: No. Aha. To jest tak dwuznaczne, bo ja myślałem, że ci, którzy od castingu poznali się na jej oczach i dlatego ją zatrudnili.
0: Nie. Poznali się na moich oczach.
2: A czyli ja widziałam, jak oni się poznawali.
0: Tak, oni się poznawali na moich oczach.
2: Ja widziałam,
0: jak powstałam, a oni tu i tu i się poznawali.
2: No, to rzeczywiście trzeba jakoś tak jaśniej formułować, bo to jest dziennikarka o kontrowersyjnym związku byłego dziennikarza z 20-latką. Tak się poznali i pani to wszystko widziała.
0: Tak.
2: To znaczy, że nie w ukryciu się nie poznali, tylko po prostu się poznali.
0: Na oczach.
2: No i co tam jeszcze, bo w Super Ekspresie z kolei pani Edyta szuka nowego domu. I to jest też taka historia, właściwie nie wiadomo, czy to jest zła wiadomość, czy to jest dobra wiadomość. I trudno z tym wszystkim polemizować. A dzienniki ani tabloidy nie zdążyły dać nawet takich przebłysków, ułamków, fotomigawek z wczorajszego, proszę pana, sukcesów dwóch Polaków.
0: Dwóch.
2: W Katalonii, proszę pana. Tak, oni tam skatalonizowali ten klub i...
0: Ale, słuchaj, bo ja tutaj, myśmy emitowali przed chwilą piosenkę pani Oliwii i Rodrigo. Czy oni mają tutaj takie OR w Barcelonie na klatce?
2: Właśnie ja tam motyla widzę.
0: No ale to takie OR i mi się wydaje,
2: całkiem
0: że
2: to jest możliwe.
0: W sprawie pani Oliwii Rodrigo.
2: Całkiem to jest możliwe. Proszę pana, że tak powiem, romans Barcelony ze Spotify różne miewał wzloty, upadki. Generalnie różne obrazki, różne wyniki. Natomiast nie wiem, czy pan widział, wczoraj była taka tablica, jeśli pan oglądał mecz, reklamowa, ona była taka podwójna. A, nie widział pan, bo to taki dziwny efekt dawało, bo tam były głowy ludzi między jednym a drugim. A chodziło o to, żeby ta tablica była szersza, ona już zasłaniała, proszę pana, pół ekranu. Już piłkarzy nie było widać, ale było widać wszystkie reklamy, które się wyświetlały na bandzie tej bocznej.
0: Co, pojechali?
2: Naprawdę pojechali strasznie po tej bandzie. Tak czy inaczej, zdaje się, że Wojciech Szczęsny pobił rekord Guinnessa w liczbie zdobytych trofeów na emeryturze. Tak mi się wydaje. Więc
0: to możliwe jest.
2: Całkiem jest tak.
0: Ale widziałem, że śmieszek, bo tam kogoś obrał.
2: O, proszę pana. Pana Laporte, to on nawet rękawicą poklepał tak. O,
0: ty, Laporta.
2: Ach, dokładnie. Wszedł po prostu brawurowo w wywiad Roberta Lewandowskiego. No, tam takich chłopaki sobie dokładali, tak po małemu oczywiście, no ale no, sympatycznie było. No tak, no Barcelona wygrała 2-0, chociaż szczerze mówiąc widziałem lepsze mecze w wykonaniu tego zespołu. Real zagrał słabo i tu właściwie koniec historii.
0: Tak, koniec. Mistrzostwo dla Barcelony, czyli dla pana Roberta, dla pana Wojciecha. Bardzo panu dziękuję.
2: Proszę pana.
0: Po piosence. Zupełnie ominęliśmy jeszcze jeden temat. To jest Super Express na samej górze, widzisz, jest taki tytuł. I powiem ci, że przykuł mą uwagę, a brzmi tak. Emerycie, tak zwrócisz zły towar.

0: No właśnie, bo nie wiemy.
1: One są, zaraz ci powiem skąd
0: to są. To są po prostu z kosmosu, oni się świetnie zagrali.
1: Nie.
0: Bo chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że po pierwsze piłkarze Wisły Kraków wracają do Ekstraklasy, to dzisiaj jest tak troszeczkę odnotowane w przeglądzie sportowym.
1: Zawiercie.
0: A siatkarze Zawiercia z pucharem ligi i zwycięstwem też na okład katowickiego sportu. A Legia podobno nie była jeszcze tak wysoko w tym sezonie.
1: Nie, w tym roku.
0: W tym roku, tak, no, przepraszam,
1: to,
0: oczywiście.
1: To są dwie różne rzeczy.
0: Dwie różne.
1: No to co tam?
0: A rząd nie prowizje pośrednikom, to nie wiem, czy pan też wie.
1: Nie jestem pośrednikiem to.
0: Nie, średnikiem w ogóle pan nie jest. Pan jest klasa wyższa.
1: Co pana powie?
0: Resort rozwoju pracuje natomiast nad przepisami, które wprowadzą zakaz pobierania przez pośrednika wynagrodzenia od obu stron transakcji. To ciekawa rzecz. Dziś prawo nie zabrania pobierania prowizji od obu stron transakcji sprzedaży domu, mieszkania czy działki. I to ma się zmienić po wejściu w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, nad którą pracuje resort właśnie rozwoju. Prowizje będzie można pobierać wyłącznie od jednej strony sprzedającego lub kupującego. Dodałbym, że tutaj jest chyba błąd, bo wtedy powinno być, że albo sprzedającego, albo kupującego, bo jeśli lub, to daje to możliwość od obu stron, więc sens traci cała ta historia. Ale rozumiem, że to jest tylko taki błąd redaktorski. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, bardzo rzecz ciekawa, susza niestety przykręciła kurki z wodą w gminach. W Pułtusku doszło do przerw w dostawie wody dla mieszkańców. W gminie Lesznowola spadło ciśnienie w kranach, a w Brwinowie tamtejsze wodociągi przypominały o zakazie wykorzystywania wody wodociągowej do celów gospodarczych między 15 a 24. To tylko niektóre przykłady z ostatnich dni. W sumie w całym kraju już kilkadziesiąt samorządów zaapelowało do mieszkańców o oszczędzanie wody i powstrzymanie się na przykład od podlewania ogródków. Byłoby łatwiej, gdyby był deszcz, ale z tym deszczem też różnie niestety bywa.
1: Przypomnę, że za godzinę będziemy rozmawiali o deszczówce, o gromadzeniu deszczówki i o pewnym rozwiązaniu.
0: Otóż to, do którego bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast Rzeczpospolita na pierwszej stronie na zakupy z agentem AI. Tytuł, który przyciąga uwagę. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. 41% ankietowanych kupuje przy wsparciu bota artykuły spożywcze wręcz. No ale oczywiście pan minister także trafia na okładkę Rzeczpospolitej. Małe zdjęcie, Zbigniew Ziobro był widziany na lotnisku Newark w USA. No i to tak dyskretnie, tak delikatnie, ale my już chyba wiemy więcej. Poza tym Wielka Brytania, bo tu wybory Adrian zapowiadał tydzień temu. Powrót autora Brexitu. No i co? Nigel Farage okazał się wielkim zwycięzcą wyborów lokalnych. Jego ugrupowanie będzie miało tylu radnych, ilu lejbrzyści i torysi razem wzięci. No, to rzecz jest bardzo ciekawa. To w Rzeczpospolitej. Pierwsza strona Gazety Wyborczej dziś wygląda tak, że na okładce tytuł duży: Ziobro uciekł do USA. Cóż za zaskoczenie, wracamy do pana ministra. No i dziś to jest zdecydowanie największa pierwsza strona na temat pana Zbigniewa. Polska wystąpi o ekstradycję byłego ministra. Ścigany przez Polskę były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, wyjechał z Węgier do USA. Nie wiadomo, gdzie przebywa jego dawny zastępca Marcin Romanowski. No i właśnie o tym także dziś na pierwszej stronie gazety przeczytają państwo. Jak mówią nasi informatorzy, czytam w Gazecie Wyborczej, Romanowski już raz dostał odmowę wizy do USA, więc no być może panowie musieli się rozdzielić. Na przykład taki czas, kiedy idziemy swoją drogą. No właśnie, to w Stanach Zjednoczonych, a na Węgrzech zmiana władzy. Ja wiem, że złośliwi mówią, że tam, gdzie pojawia się pan Zbigniew, to następuje zmiana władzy, więc może dobrze, że to jednak w USA, ale to zostawmy. Natomiast jeśli chodzi o Puls Biznesu i Gazetę Giełdy Parkiet, no dobrze, to zerknijmy na tytuły ekonomiczne. Dziś w Pulsie Biznesu. Żelazna Dama z BGK zbiera prywatny kapitał. Bardzo ciekawa i taka no, intrygująca sprawa. Dziś na pierwszej stronie Pulsu Biznesu, a Gazeta Giełdy Parkiet dziś zaczyna tydzień od tytułu Nikt nie chce wysiąść z pędzącego pociągu. Stery przejęła sztuczna inteligencja. No i teraz nie wiadomo, czy zacząć się bać, czy jeszcze chwilę poczekać. Kredyty na badania, patologia w ochronie zdrowia nabiera tempa. Kredyty na badania, o tym, że Polacy biorą kredyty, no właśnie, żeby się zbadać, leczyć. To w Gazecie Polskiej codziennie, dziś na pierwszej stronie w tekście do poczytania. Tak wyglądają okładki pierwsze strony gazet dziś w poniedziałek, 11 maja.
1: Polecamy, dziękujemy serdecznie Krystian Hanke. Pojawi się także po 7.35. Bateryjka będzie wtedy.
0: Elektryzująco będzie, proszę pana.
1: Będzie.

0: Za 7 minut, 7.
1: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
2: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
1: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
0: Warto tego posłuchać. Warto, warto. A ja nie wstanę, tak będę leżał. Drogi słuchaczu, a jeszcze jest dopisek. Dajcie tu jakąś muzyczkę, proszę bardzo.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 11 maja. I właśnie minęła siódma. Czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: A w serwisie na początek Zbigniew Ziobro za oceanem. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Na antenie telewizji Republika oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek deklaruje, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
2: Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, więc jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo. Sam jako prokurator generalny pamiętam swoje boje w sprawach ekstradycyjnych z Stanami Zjednoczonymi i to jest procedura wymagająca.
1: Mówił Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Przypomnijmy, prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Takie słowa padły w sobotę z ust Władimira Putina tuż po uroczystościach związanych z Dniem Zwycięstwa. Rosyjski prezydent zadeklarował też, że jest gotowy do spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w kraju trzecim, aby podpisać porozumienie pokojowe.
3: Kto zaczął wojnę i kto dopuszcza się zbrodni wojennych? Tatiana jest z obwodu charkowskiego, gdzie prokuratorzy otworzyli 33 tysiące spraw karnych dotyczących zabójstw czy tortur Rosjan na ukraińskich cywilach. Putin? Jego trudno nawet nazwać mi człowiekiem, raczej zwierzęciem. Tyle zła, ile nam wyrządził, ile dzieci, ilu wojskowych zabił. Nie, wolałabym go widzieć martwym gdzieś pod ziemią.
4: Ja nic nie mogę wam skazać.
3: Tatianie wtóruje Andrii. Jego zdaniem żadne porozumienie z Rosjanami nie jest możliwe. Z nimi możemy dzielić tylko wielki płot. Żadnego bratania narodów nie będzie. Na pewno przez kilka kolejnych pokoleń, może za 150 lat. W pokój mało kto tu wierzy. Około 70% Ukraińców nie wierzy w możliwość pokojowego dialogu z Moskwą, a ponad 90% uważa sąsiada za egzystencjalnego wroga. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Dziś ostatni dzień teoretycznego zawieszenia broni. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie o jego łamanie. Wracamy do kraju z informacją dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A4 na Opolszczyźnie w kierunku Wrocławia. Po kolizji samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg zablokowana jest nitka autostrady, poinformował oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. W tym tygodniu jest szansa na obniżki cen paliw. Mogą dotyczyć również autogazu, który może potanieć o mniej więcej 10 groszy, przewiduje analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
1: Dziś ceny maksymalne na polskich stacjach paliw to 6,35 zł za litr benzyny 95, 6,85 za litr 98, 7,03 zł za litr diesla. Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu ceny paliwa niżej dłużej niż do 15 maja. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych dniach. Maturalny maraton w pełni, a dziś do maturzystów dołączają absolwenci szkół podstawowych. Za 2 godziny rozpocznie się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Dziś z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie da się go nie zdać, ale...
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
1: Przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Do egzaminu ma przystąpić ponad 393 tysiące uczniów klas 8 szkół podstawowych. Na maturze dziś z kolei egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym to rano, a po południu pisemne egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie w czasie egzaminów na poziomie podstawowym. Z języka polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań, pomimo że obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów na egzamin. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek. W programie spotkania z autorami, warsztaty, rozmowy, także konkursy, które organizują biblioteki w całej Polsce. Przypomina Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
7: Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka, otwierasz, odkrywasz. I tym hasłem kończymy ten serwis, kolejny o 8:00.
0: Sport. Mateusz Fusiarz.
8: FC Barcelona mistrzem Hiszpanii po raz 29. I trzeba powiedzieć głośno, to historyczny triumf Dumy Katalonii, bo nie tylko obroniła tytuł, ale dokonała tego w ten najbardziej pewnie wymarzony sposób, pokonując Real Madrid w El Clasico. Było 2-0. I uwaga, to pierwszy taki przypadek od blisko 100 lat, gdy Barca pieczętuje zdobycie mistrzostwa w bezpośrednim starciu z odwiecznym rywalem. Starcie na szczycie La Liga transmitowane było w dwóch polskich telewizjach, Eleven Sports i Canal Plus Sport, a w tej drugiej były piłkarz, a obecnie ekspert Cezary Wilk zadał Wojciechowi Szczęsnemu następujące pytanie. Wtrącił się też Robert Lewandowski. Proszę posłuchać.
9: Jedno pytanie, ale takie wiesz, szczere. Od byłego, powiedzmy, piłkarza do prawdziwego piłkarza. Słuchaj, czy mistrzostwo jako rezerwowy bramkarz smakuje tak samo jako ten pierwszy, czy jednak to jest różnica?
10: Tak. Dobra, ja odpowiem na niego. Nie smakuje tak samo. No.
11: Nie, smakuje, żadna różnica. Tak samo się cieszysz, tak samo. One trochę mniej adrenalinki czujesz, im starszy jesteś, więc to się zmienia. Po prostu pierwsze smakuje lepiej niż piąte, ale rola mi nie robi różnicy. Myślę, że nawet może lepiej smakować, bo człowiek mniej zmęczony je przyjmuje.
8: Pośmiane, wygrane, można iść dalej. A co dalej w piłce? Ano na przykład w Premier League. Arsenal po prostu nie mógł stracić punktów w starciu z West Hamem. Do 83 minuty te punkty tracił, remisując 0-0. Potem jednak trafił Trossard, więc zrobiło się lżej, a później w ostatniej akcji meczu młoty wyrównały. I każdy fan kanonierów na świecie zamarł, ale tylko na chwilę, bo gol ostatecznie został cofnięty i na dwie kolejki przed końcem Arsenal wciąż ma wszystko w sześciutko w swoich rękach. Do raportu piłkarskiego dorzućmy ekstraklasę. Piast bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice, Wisła Płock 0-4 przegrała z Motorem, a Brookbet 0-1 z Legią. No to przejdźmy do siatkówki, bo przecież mistrza Polski poznaliśmy. 29 krajowymi trofeami chwali się od niedzieli Barsa, tak? No to Aluron CMC Warta Zawiercie od 10 maja 2026 roku legitymuje się jednym, pierwszym w historii klubu. Wczoraj w Sosnowcu wygrała 3-1 z Bogdanką Luk Lublin i wygrała finałową rywalizację do 5 zwycięstw 3-2. Bartłomiej Bołądź, to znaczy mam nadzieję, że go Państwo usłyszą.
12: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga, zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
8: Tyle o siatkówce, ale proszę mi wierzyć, wczoraj sportowo działo się tyle, że trudno to wszystko pomieścić nawet w trzech serwisach. Za godzinę obiecuję trochę tenisa. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy w Rzymie. Zdążymy przemycić też żużel do 9, może wspinaczkę, kolarstwo czy Wings for Life, a ten serwis zakończymy piłką ręczną. Szczypiornistki KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz 11 w historii i 4 z rzędu zdobyły Puchar Polski. We wczorajszym finale turnieju w Elblągu pokonały Krasoń MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. W piątek i sobotę zaś poznaliśmy pełny skład finału playoffów mężczyzn. Bez zaskoczenia to Industria Kielce oraz Orlen Wisła Płock, czyli będzie jeszcze jedna święta wojna w sezonie 2025-26.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju. Zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu po południu miejscami, także burze. Mogą to być burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i na wschodzie to będzie 10 mm, a na pozostałym obszarze 20. Temperatura Zakopane 17, Koszalin, Szczecin, Gorzów 18 stopni, Zielona Góra, Suwałki 19, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Kielce, Katowice i Kraków 20, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Wrocław, Opole 21, w Łodzi i Rzeszowie 22, w Warszawie i Lublinie 23 stopnie.
13: Radio 357.
0: Aha, tutaj pani Katarzyna przygotowuje się już do egzaminu ustnego na maturze, znaczy będzie w komisji egzaminacyjnej, ale przygotowania bardzo ładnie wyglądają, bo to jest kubek nasz radiowy, taki termiczny. Przyda się, przyda, jak tam człowiek w tej komisji spędza chwilkę.

Tok, tok. Prawie 13 minut po siódmej, za kilka chwil, dokładnie za prawie 4 minuty spotkamy się z doktorem Tomaszem, ale wcześniej jeszcze nasza piosenka dnia. Tydzień zaczyna się od utworu, który bardzo się Państwu podoba, a znamy go od kilku dni, od piątku zdaje się. Gruby Mały, Artur Rojek.

0: Gruby, mały Artur Rojek. To nasza piosenka dnia.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Musimy wyjaśnić jedną rzecz. Z zeszłego tygodnia słuchacze dopytywali, czy my się pokłóciliśmy w zeszłym tygodniu.
2: Że z sobą nie rozmawiamy?
0: Że z sobą nie gadamy za bardzo. Nie do końca, nie, wszystko dobrze.
2: Nie, nawet nie do początku.
0: Tak, nie, wszystko bardzo, bardzo, bardzo. Teraz już będzie tak jak ten, jak zwykle. To kłaniam się panu, panie doktorze, jak tam było za granicą?
2: Za daleką granicą. Wie pan co, za szybko, za dużo, ale bardzo, bardzo ciekawie.
0: No to dobrze, to mamy podsumowane wizytacje.
2: Spotkałem wspólną znajomą.
0: Magdę Gacyk, wiem.
2: Tak.
0: Wiem, widziałem wasze zdjęcie.
2: Tak po prostu.
0: Panie doktorze, sprawa jest od pani Mileny. Otóż, mogę?
2: Tak, tak, tak.
0: Sytuacja jest taka. Rok 1982. Facet przypina się do krzesła, znaczy też balony przyczepia do krzesła i leci na 4800 metrów i przeżywa. Czy to możliwe? I dlaczego balony nie popękały? Ciśnienie, temperatura, takie inne rzeczy. Ile w tym prawdy?
2: To jest w ogóle świetna historia. Bo tak, to jest w 100% prawdziwa historia. W 1982 roku, a konkretnie 2 lipca, w Los Angeles, niejaki Larry Walters po prostu przyczepił do krzesła takiego ogrodowego, aluminiowego. Naprawdę, naprawdę, takiego starasu. Przyczepił balony, bo chciał się lekko znieść.
0: Ale nie wyszło.
2: Ale nie wyszło. To były takie balony, nie takie imprezowe, tylko meteorologiczne. I wzniósł się prawie na 5 kilometrów. No i przeżył.
0: Dokładnie. Chciałbym zapytać o tryb powrotu.
2: Już mówię. Znaczy, jak się czyta o tym, jak się o tym słucha, to człowiek się za głowę łapie, no ale dobra, po kolei. Larry miał 33 lata, był kierowcą ciężarówki i pewnego pięknego dnia postanowił lekko się wznieść i poobserwować swoje otoczenie lekko z góry. Więc przywiązał dokładnie 42 balony meteorologiczne napełnione helem do takiego po prostu zwykłego aluminiowego krzesła ogrodowego. Plan był taki, żeby się wznieść na kilkadziesiąt metrów, popatrzeć sobie chwilę, a potem, uwaga, przestrzelić balony, bo wziął strzelbę, no i lekko opaść, prawda? Tyle tylko, że zerwała, no i właśnie to jest pytanie, co tu się mogło nie powieść, jakby, znaczy plan jest tak genialny i oczywisty, że tu nie ma słabych punktów, ale źle obliczył kilka rzeczy. Po pierwsze, za dużo było balonów. Po drugie, ta lina, powiedzmy, kotwicząca, która go z gruntem wiązała, się czerpała.
0: Przewidział opcję powrotu.
2: Tak. I po prostu krzesło wystrzeliło w górę. W ciągu kilkunastu minut był prawie na 5000 kilometrów.
0: Metrów.
2: Przepraszam, metrów, w kilku tysiącach metrów. No prawie tam 5 kilometrów było. Wleciał w przestrzeń powietrzną Los Angeles do tego stopnia, że piloci samolotów, o Boże, raportowali, że widzą gościa na krześle w chmurach. I co tam się dzieje, tak? Lot trwał 1,5 godziny. I teraz uwaga, co Larry miał przy sobie? Oprócz krzesła i balonów, wiadomo.
0: Strzelbę. Miał
2: strzelbę, którą w panice po 3 strzałach mu wypadła z rąk i spadła na ziemię. Tak. Miał radio CB, które okazało się, że nie działa. Miał kanapki. Miał wodę jako balast i miał piwo. No plan był, wie pan, no kilkanaście metrów, no to w sumie to piwo nawet jest jakoś może tam zrozumiałe.
0: Ale kanapki?
2: Kanapki, tak. Na jakiejś tam wysokości, jak zorientował się, że sprawy idą raczej w złym kierunku, jak mówię, zaczął strzelać, ale broń po kilku strzałach wypadła mu z ręki z paniki, czy w panice. Kilka balonów rzeczywiście gdzieś tam przedziurawił, kilka pękło samoiście, no i powolutku zaczął schodzić. Wylądował w Long Beach, zahaczył między innymi o linię energetyczną. wywołując lokalny blackout. Ale generalnie gościowi nic się nie stało. To jest w tym niesamowite. Został aresztowany.
0: Za
2: co? Bardzo było wiadomo, za co go aresztować. Więc go aresztowali za naruszenie przestrzeni powietrznej. Jakąś tam grzywnę dostał, natomiast stał się jakimś tam celebrytą lokalnym. Ja widziałem to krzesło, bo ono jest, naprawdę, bo ono jest w Smithsonian National Air and Space Museum w Waszyngtonie. I ono tam stoi. I to jest zwykłe krzesło ogrodowe. Nie takie plastikowe z wytłoczki, tylko aluminiowe. Z boku ma takie kanistry, no na niby obciążenie, jak się pomogło, na wodę. No i teraz tak, no i taka jest historia, no w zasadzie. Myślę, że wnukom, prawnukom można opowiadać. Dlaczego te balony nie popękały? Gdyby to były zwykłe balony imprezowe takie, to one na tej wysokości na pewno by popękały. Natomiast to były balony takie meteorologiczne.
0: No, przygotował się bardzo, jak słyszę pan.
2: Tak, profesjonalne, używane do sond pogodowych i one są specjalnie zaprojektowane do lotów na bardzo dużej wysokości. One pękają dopiero na 20-30 kilometrach. Ciśnienie atmosferyczne rzeczywiście spada bardzo na wysokości 5000 metrów, 5 kilometrów. Ono spada do około połowy ciśnienia na poziomie morza. Więc te balony na ziemi, one były napełnione tylko częściowo. Natomiast na wysokości one się, że tak powiem, wypełniły bardziej. Nie dlatego, że ktoś dopompował tlenu, tylko, przepraszam, helu, tylko dlatego, że ten hel zwiększył swoją objętość. Mhm. Natomiast nie osiągnęły granicy pęknięcia. One się powiększyły, może tak mówię, dwukrotnie. Natomiast te balony są, wytrzymują powiększenie nawet 5-10-krotne, bo są specjalnymi balonami meteorologicznymi. No później takie szacunki naukowe były robione, że one no, mogłyby nawet go wynieść na 15 tysięcy metrów, czy jeszcze 3 razy wyżej i dalej by nie popękały. Temperatura, to jest też niezłe. Temperatura, no 5 kilometrów, tam jest zimno, bardzo zimno. Tam może dochodzić do minus 20 stopni. Trudno powiedzieć, ile było wtedy, bo on nie miał termometra żadnego z sobą. Natomiast to nie przeszkadza, te warunki, mówię o ciśnieniu, ale też o temperaturze. One nie przeszkadzają balonom. Ten lateks, ta guma specjalna, ona nie pęka w tej temperaturze. Natomiast no całe szczęście ten lot trwał dość krótko. Na takiej wysokości on tam był tylko chwilkę, bo kilka tych balonów przestrzelił, kilka było źle zamocowanych, gdzieś tam trochę przeciekało, więc on wzniósł się na jakąś wysokość, a później zaczął opadać na tej dużej wysokości, o której mówię. On był tylko chwilę i rzeczywiście twierdził, że trochę mu nogi zmarzły, stopy mu było zimno.
0: Ale myślę, że emocje tam go rozgrzały.
2: Nie znalazłem informacji, czy sięgnął po to piwo, czy nie. Natomiast no, gdyby one wszystkie były idealnie szczelne, no on by mógł polecieć znacznie, znacznie wyżej. Wtedy miałby problemy nie tylko z zimnem, ale przede wszystkim z tlenem. Więc chyba by tego, na pewno by tego po prostu nie przeżył. No i taka to jest historia.
0: Bardzo ciekawa. Taka życiowa,
2: bardzo ciekawa.
0: Na szczęście ciężko kupić takie balony meteorologiczne, bo już nikt więcej nich nie próbuje.
2: Ja bardzo bym poprosił, żeby nikt z Państwa tego nie próbował, bo to może być niebezpieczne.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję. Ten drugi śmiech, który Państwo słyszeli w trakcie, to Paweł Sołtys, bo też już nie wytrzymał, tu siedzi obok, słucha uważnie.
2: Pozdrawiam Pana.
3: Ja również.
0: No dobrze. No tak, no życie, no.
2: Każdy... A krzesło wygląda super, no.
0: Normalne krzesło, czy siada
3: się. Tak
0: jest z kanistrem, balon 42. Nie jest łatwo przymocować, bo myślę, tak 42 baloniki.
2: Nie jest. Moim zdaniem nie jest łatwo przemyśleć cały proces, a jednak mu się to udało.
0: Panie doktorze, to teraz tak, jeszcze szybkie zaproszenie mamy. Tak?
2: Koniecznie.
0: Zapraszamy serdecznie Państwa i to jest czwartek, 20... Który to jest?
2: 14 moim zdaniem.
0: 14 właśnie, to jest ten czwartek.
2: Ten w czwartek, ten teraz.
0: O 19. Tak.
2: Na godzinę 19 do Pałacu Staszica w Warszawie spotkanie autorskie mojej nowej książki. Książki pod tytułem Władza, pieniądze, nauka. Spotkanie, które poprowadzi nie kto inny, tylko redaktor Marcin Łukawski. A kolejnego dnia, 15, w Gdańsku.
0: Ale to już...
2: a propos, Hevelianum. A 25 maja Katowice, godzina 19. Bardzo, bardzo zapraszamy.
0: Dziękuję uprzejmie. To proszę tam zaglądać. Wszelkie informacje znajdą Państwo. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czarmary!
0: Czarmary!

0: No i teraz mają państwo zagwozdkę, bo pan Grzegorz się zastanawia, gdybym był pilotem i zobaczył gościa ze strzelbą na krześle, czy zameldowałbyś to do wieży?
1: Śniadanie biznesowe.
0: Wracamy na ziemię. Paweł Sołtys, jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To teraz będzie taki ciąg logiczny. Chiny, Brazylia, mięso, ekologia. Dobrze? Zanotowałem?
2: Tak, tak. Ja już łączę.
0: To łączkę robisz.
2: Łączę te kropki. Mianowicie tak. Brazylijczycy mają dużo krów. Generalnie.
0: Tak.
2: A Chińczycy mają dużo ludzi, którzy są głodni.
0: Tak. To połączmy te.
2: W związku z tym Chińczycy kupują od Brazylijczyków wołowinę, żeby zjeść. No i co się okazuje, że co prawda tylko 5% tego importu, ale jednak warto odnotować, że już 5% tego importu to jest wołowina, która ma certyfikat, że została wyprodukowana bez szkody dla Puszczy Amazońskiej. Bo niestety w Brazylii wygląda to tak, że Puszcza Amazońska jest karczowana po to, żeby potem na tych wykarczowanych terenach po prostu posadzić paszę dla bydła. I jest to proceder masowy. I w Chinach konsumenci wybierają coraz częściej wołowinę, która właśnie ma ten certyfikat.
0: Czyli że jest świadomy wybór.
2: Świadomy wybór. No i idąc tym tropem, w ogóle warto się przyjrzeć temu, co się dzieje w Chinach, bo my często mówiąc Chiny, myślimy, a to oni tam się tą ekologią w ogóle nie przejmują, jest tam olbrzymie zanieczyszczenie, smog, w ogóle sprawy ekologiczne to mają w nosie, bo liczy się tylko wzrost gospodarczy i sprawy ekologiczne w związku z tym schodzą na drugi plan. I co się okazuje? Chińczycy od pewnego już czasu, bo to nie jest wcale świeża sprawa, ale na tę ekologię zwracają coraz większe baczenie. Nie wiem, czy wiesz, w tej chwili już 21% energii chińskiej pochodzi z odnawialnych źródeł.
0: To nie wiedziałem.
2: 21%. Mimo, że cały czas oczywiście tam problem z zanieczyszczeniem węglowym jest bardzo duży. Natomiast Chińczycy chcą do 2030 roku już osiągnąć ten szczyt emisji gazów cieplarnianych i z niego stopniowo schodzić w swoim kolejnym planie pięcioletnim. Natomiast teraz w marcu przyjęli kodeks ekologiczny. I ten kodeks ekologiczny nakłada takie obowiązki, które bardzo dobrze znamy w Europie. Na przykład są zakazy bardzo surowe, zresztą usankcjonowane karami dotyczące właśnie wycinki lasów, wchodzenia na tereny podmokłe, czy zakłócenia korytarzy migracyjnych zwierząt. Bardzo proszę. Wprowadzają odpowiedzialność producentów za recykling materiałów, które sami produkują, chociażby w przypadku baterii do samochodów elektrycznych chociażby. No i coraz bardziej te Chiny w zieloną stronę skręcają, co wydaje się takie dosyć nieoczywiste z punktu widzenia naszego tutaj europejskiego, gdzie mamy się po prostu za mistrzów świata w wymyślaniu przepisów, które co prawda chronią środowisko, ale czasami wydają się nam absurdalne. Chiny robią to od lat i to jest rzeczywiście bardzo ciekawy fenomen, warto go obserwować. Na przykład przedsiębiorstwa chińskie muszą raportować teraz też swoje emisje. I CO2, metanu, tych gazów cieplarnianych najważniejszych, to też jest w tym chińskim kodeksie ekologicznym przyjętym teraz niedawno. A wracając do kwestii samej wołowiny, to jest jeszcze jeden problem, że te certyfikaty bywają fałszowane przez brazylijskich producentów, więc tam trzeba na to uważać.
0: Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Czyli jest haczyk. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie będzie zachmurzenie małe, przelotne opady deszczu nam się przytrafią, będzie także

0: będą burze i to z gradem, a temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie.
1: 3-5-7.
0: To tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o prognozę pogody.
2: A wiesz, że zalesili 8,5 miliona hektarów w 2025 roku, czyli tyle co Austria?
0: Tak.
2: No bo nie chcą, żeby pustynia Gobi się rozrastała.
0: Tak. No. Tak.

0: 23 minuty do 8, teraz się będziemy bawić.
1: Tatowanie.
0: Jest pokrętełko, są śmigiełka, wszystko pasuje.
2: Proszę pana, żebym ja się na tym znał. No ale to jest taki zestaw, który
0: poznamy zaraz.
2: Absolutnie jest też dla tych niedouczonych bardzo dobrą zabawką. O nim za chwilę, bo jakiś czas temu zachęcaliśmy szkoły do wzięcia udziału w ElectroCiMet Cup 2026. Mówiliśmy o zawodzie elektryka, jako zawodzie przyszłości i to wszystko się potwierdziło, a drugie mistrzostwa elektryków szkół średnich już za nami. 57 zgłoszonych szkół, z czego 52 stanęły ostatecznie do rywalizacji. Liczyły się wiedza, precyzja i czas, a o awansie do kolejnych etapów często decydowały sekundy i tegoroczne mistrzostwa podzielono na 3 etapy, które krok po kroku wyłaniały najlepsze zespoły. Pierwszy etap to była rywalizacja. Rozpoczęła się od testu składającego się z 40 pytań. Test wyłonił 10 najlepszych drużyn. No i naprawdę czas decydował, bo 1 minuta i 18 sekund zdecydowała, że jedna ze szkół nie dostała się do półfinału. Swoją klasę ponownie potwierdziły drużyny znane z ubiegłorocznego finału, czyli szkoły z Polkowic, Głogowa i Wałbrzycha, ale nie tylko. Półfinał był prawdziwym sprawdzianem umiejętności praktycznych. 3 zadania na każde 15 minut, poprawność i czas. Znów się liczyły. Ten czas był dodatkowym kryterium. Jeśli zadanie wykonano poprawnie, to liczyło się to, kto wykonał zadanie szybciej. No i ten etap wyłonił ścisłą czołówkę zawodów. Do finału awansowało 5 drużyn z różnego rodzaju zespołu szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego. Głogów, Jelenia Góra, Polkowice, Zbąszynek, Nowy Sącz. Taka była finałowa piątka i finał to już drużyny czekało naprawdę. Rozbudowane jedno zadanie praktyczne, na którego wykonanie przewidziano 60 minut. No i znów decydowały wiedza, opanowanie, współpraca, no i perfekcyjna organizacja pracy pod presją czasu. Okazało się to wszystko największym atutem uczniów zespołu szkół politechnicznych w Głogowie. Tak jak przed rokiem, pamiętają państwo, w Tatowaniu gościliśmy nauczyciela, opiekuna. Fantastyczne rzeczy opowiadał, świetny nauczyciel. Zajęło to tej drużynie tylko 43 minut, to była wręcz dominacja. A na podium jeszcze Jelenia Góra i Nowy Sącz. Młodzi elektrycy w Polsce to jest naprawdę ogromny potencjał, pasja i profesjonalizm na najwyższym poziomie i warto próbować w tym zawodzie się kształcić i po prostu się kształcić, bo oprócz tego, że zawód czeka, to jeszcze po drodze takie fantastyczne konkursy organizowane dla uczniów szkół z klas elektrycznych. To jest coś niesamowitego, bo nagrody także dla szkół potem przypadają, a nagród było dużo i bardzo fajnych. Polecam serdecznie, bo dziś zaczynają się egzaminy ósmoklasistów, niektórzy się jeszcze zastanawiają, dokąd się wybrać, jakie szkoły i tak dalej, a może właśnie zawód elektryka to tym zawodem przyszłości jest. Nawet jeśli w dzieciństwie dzieci nasze nie bawiły się takimi zestawami, jak przyniosłem dziś, to nie jest zestaw pod tytułem mały elektryk. Nie, nie, to jest zdecydowanie coś bardziej rozbudowanego, ale wcale nie trudniejszego, po prostu zrobione na trochę wyższym poziomie. To jest podkładka, taka 40 cm na 20 cm, na której ustawiamy elementy. Zresztą opowie o tym Grzegorz Krynicki z TradeSpot, który no właśnie prezentował mi zestaw Kiddy Elek w praktyce.
3: Mają za zadanie przewodzić prąd, zmieniać sposób płynięcia prądu. Mamy elementy, które świecą, mamy elementy, które się kręcą, elementy, które brzęczą. To wszystko musimy połączyć. I teraz zadaniem dziecka jest, aby obwód został zamknięty, bo tylko wtedy prąd jest w stanie popłynąć. Oczywiście bawimy się tutaj nie prądem w sensu stricte, bo tutaj mamy zasilanie na baterie bezpieczne, natomiast mamy też oczywiście coś w rodzaju takiego ręcznego dynama. Kiedy zaczynają kręcić tym dynamem, elementy na planszy rozbłyskują.
2: Kiddy Elek, no to pokręć dynamem, bo ja wziąłem sobie
0: czekam przecież
2: ten zestaw bez baterii, żeby było trudniej. I zaczęło się kręcić właśnie, bo przypomnijmy, to jest centrum, to jest właśnie ten albo ogniwo bateryjne, albo dynamo.
0: Jak zacznę kręcić, to po frunie?
2: Nie, nie po frunie. No. Akurat podłączyłem zestaw z wiatraczkiem. To jest ponad 10 takich modułów, które można podłączyć. Oczywiście plus z plusem, minus z minusem, żeby to działało. Tutaj możesz sobie zmienić teraz obwód i ten się zamknie, a tutaj przy drugim obwodzie... Aha, żeby sprawa była jasna, to nie są jakieś kabelki trudne do podłączenia, tylko to są bardzo pomysłowo przyczepiane trochę na magnes takie kable z takimi na końcu, jak to powiedzieć, przełącznikami.
4: Zatrzaski.
2: Zatrzaskami. O właśnie, takie trochę napy, trochę nie napy. Mamy oczywiście świecące diody. Jakbyś teraz podłączył diody, zamiast tego wiatraczka. Świetnie, dobrze, bardzo. Cieszę się, że redaktorowi się podoba. Podłącz proszę coś, co będzie świeciło nam. Tu będzie gdzieś na przykład green, światełko. To są moduły bardzo podobne, one są w takich ładnych kolorach. I teraz podłącz tylko plus do plusa. Zrobimy taki bardzo prosty, żeby tutaj się nie pogubić. A minus do minusa. Oczywiście można je łączyć w różnego rodzaju szeregowe, równoległe, żeby się dzieci poznały z tym wszystkim. No to kolega podłącza, a Grzegorz jeszcze opowie właściwie po co nam to wszystko.
3: To powoduje, że dziecko chce sprawdzać, co się wydarzy, jeżeli podepniemy kabelkami jeden element z drugim, jak on będzie pracował, jak będzie się zachowywał. Tutaj mamy między innymi przełączniki, włączniki, światła, karuzele. Mamy też świetny wiatrak, który bardzo ładnie daje efekt wizualny. Tu tak naprawdę mamy naukę poprzez zabawę według metodologii STEM, gdzie jesteśmy, można powiedzieć, na wyższym stopniu zaawansowania, ale cały czas bawimy się, odkrywając nowe rozwiązania. Więc tak naprawdę ta inżynieria tu jest zaprzęgnięta, można powiedzieć, w ten świat zabawy. Dzieci, to jest dla nich taki pierwszy etap, gdzie widzą coś więcej niż tylko taką zabawkę, gdzie coś nacisną i już się kręci, dokładnie. Więc rolą dziecka jest tak naprawdę zrozumienie, jak to się dzieje, że bateryjka, która zasila nam ten zasilacz, przekazuje prąd do elementu, który chcemy napędzić.
2: No to kolego kręć, podłączyliśmy zestaw z diodą. Tu jest napisane green, czyli dioda będzie zielona, a na dodatek do tej diody dołożyliśmy jeszcze taką świecącą tubę szklaną, więc to robi efekt. A teraz zamień sobie tę tubę na szczoteczkę podświetlaną. To jest też coś, co też zielona, ale oczywiście jest taki jeden moduł, w którym możesz sobie, w zależności od tego, z której strony przyczepisz, wybrać kolor. Niebieski, czerwony, zielony. Kombinacji jest bardzo dużo. Oczywiście na te najprostsze są schematy, a potem można sobie kombinować.
3: Zalecamy postępować zgodnie z instrukcją. Mamy schematy, które są od takich początków totalnie prostych, aż po zaawansowane rozwiązania dla wymagających użytkowników. Nie jest tak, że budujemy tylko jeden obwód i koniec. Możemy po prostu zbudować kilka różnych rozwiązań i cały czas je udoskonalać, zmieniać. Tak naprawdę długie godziny na zdobywanie wiedzy.
2: Ale jakbyś to podłączył, to jest mega. Bo to jest taki jeszcze jeden wiatraczek. Zobacz, z czymś takim, co powoduje takie świetlne efekty. Ja to spróbuję sfilmować i Państwu wrzucę, bo naprawdę zestaw robi wrażenie w takim przyciemnionym zwłaszcza pokoju. Są też przekaźniki, których możemy zablokować. Są zwrotnice, które mogą wprowadzić, że to w innym obwodzie popłynie prąd. Naprawdę jest nad czym myśleć. I to jest taki naprawdę zestaw nie wcale dla początkujących, choć przeznaczony dla dzieci od 8 roku życia. Nikt się prądem tutaj nie zrazi, nie pokopi, a myślę, że nie jeden się może zafascynować i w przyszłości zostanie elektrykiem, a potem może nawet i prezydentem. No nie wiem, no różne rzeczy się zdarzy, ale kolega to się bardzo wciągnął. Czyli tak, to trzeba mocno
0: nadusić.
2: Tak, ten drugi jest po prostu z baterią. Ruszyło się?
0: No tak,
2: i teraz, ale musisz bardziej. Musisz, zobacz teraz, patrz. Musisz teraz tak, a przede wszystkim można sobie bardziej gwajchę od tramwajową, taką jak w starych tramwajach było, przełożyć na to. O, pan mówi.
0: Dobrze.
2: O, dobra. O, patrz teraz.
0: Teraz szybciej.
2: Ale jakie były. Słyszą państwo?
0: Się świeci. I ten. No widzisz, myśmy tego nie mieli. Ja musiałem radio rozbierać, żeby zobaczyć, co tam w środku.

0: teraz musisz do którego podłączyć?
1: Ja tu będę siedział do 9.
0: Kombinacji. Tak czy inaczej trzeba.
1: Nie, to musisz kręcić do plusa.
0: Do plusa, dobrze. Do plusa.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Teraz będą dwie panie, pani Madonna i pani Sabrina. Ask yourself.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. To jest Państwa propozycja do zestawu do głosowania patronów, więc zapraszamy. lista.radio357.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Marysia z Wrocławia. Ja mam pytanie do redaktora Łukawskiego a propos historii, którą przed chwilą opowiadał dr Rożek, bo jedziemy właśnie z moim tatą do szkoły, bo zawozi mnie na maturę ustną z polskiego. I mam pytanie, czy myśli pan, że mogłabym się odwołać do tej historii z panem, który odleciał na krześle, jako kontekst do matury, na przykład człowiek wobec przeciwności losu. Czy by mi to uznali?
0: Ja bym uznał, ale nie wiem jak komisja, więc może bezpiecznie jednak iść w Wokulskiego. I mamy 6 minut do 8. Wracamy do tematu, bo coraz wyraźniej widać, że mamy problem z wodą. Susza wiosną, nawet mimo tego, że mieliśmy śnieżną zimę, dotyka większość regionów. Mówiliśmy o tym m.in. w przeglądzie prasy. I dlatego warto magazynować deszczówkę. Mamy wreszcie deszczowe dni. To na pewno nie sprawi, że susza zniknie, ale to czas, by nie zmarnować tego, co nam leci z nieba. I o tym opowie Zawoźniak.
2: Do podlewania ogródka, do mycia samochodu, do spłukiwania toalet, a nawet do prania. Warto, mówi Patrycja Sołtysik, która łapie deszczówkę od kilku lat.
3: Bo zauważyliśmy, jak bardzo dużo i rzadko pada deszcz i jak to jest istotne, żeby pozbierać trochę więcej tej wody, żeby móc ją zużyć wtedy, kiedy tej wody będzie brakowało. Tutaj mam taką beczkę. Można z niej czerpać do tego, żeby podlać później kwiatki. Bo jest bardzo, bardzo, bardzo sucho.
2: Można też zrobić deszczowy ogród. Tak jak zrobiła to Anna Ruszczak, nauczycielka w Szkole w Strzelcach Krajeńskich. Ogród powstał w ramach 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Planeta Energii, którego to projektu ambasadorem jest nasz kolega Krystian Hanke.
4: Spełnia przede wszystkim funkcję filtrującą, czyli oczyszczającą wody opadowe. I to jest niezwykle ważne. Kolejna rzecz, jeżeli mamy do czynienia właśnie z ogrodem w pojemniku, ale też i otwartym tak zwanym, to zmienia nam się w obrębie tych ogrodów mikroklimat. Mamy parowanie wody na przykład w czasie susz czy upałów. No zwiększają bioróżnorodność, bo kiedy pojawiają się kwiaty, mamy też i zapylacze.
2: To bardzo potrzebne działania. Lada chwila rusza dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do instalacji, które pozwolą łapać deszczówkę. Po roku przerwy ruszy nowy ogólnopolski program wsparcia inwestycji związanych z mikroretencją, w szczególności zgromadzeniem i wykorzystywaniem deszczówki. To 173 miliony na ten cel. Będzie można skorzystać z dotacji na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji. I dofinansowanie dotyczy inwestycji już zakończonych do lipca 2024 roku. Program ruszy za chwilę, ale zanim to wszyscy czekamy. Na deszcz. Bo gromadzenie deszczówki jest ważne. Tyle tylko, że na razie nie ma czego łapać.
5: Zawsze te beczki były pełne, czyli dwie chyba 360-litrowe, to jest ponad 700 i jedną 200 coś, także to jak policzę, to około 1000 litrów wody zawsze mam w zapasie i one zawsze w poprzednich latach były pełne.
2: Mówi Paweł Motyka z Ptaszkowej, na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Niskiego.
5: No w tym roku niestety tyle co wlałem, tyle mam, no po prostu nie było deszczu. Jakieś śladowe ilości, które były deszczu, no to nie spowodowały, żeby te beczki się napełniły. Także no rok wygląda no dosyć niebezpiecznie.
2: Na razie z deszczem było licho. Nie wszędzie, ale w dużej części kraju jest problem. Początek roku i wiosna. Suche, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
6: Obecna sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna w Polsce pozostaje bardzo niepokojąca, mimo że w ostatnich dniach miejscami pojawiały się opady deszczu, ale miały one jednak głównie charakter lokalny i krótkotrwały.
2: I po śnieżnej zimie mamy jednak suszę.
6: Od początku roku opadów było wyraźnie mniej niż zwykle. Tutaj szczególnie okazał się suchy kwiecień i według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na dużym obszarze kraju miesięczne sumy opadów nie przekraczały nawet 50% normy wieloletniej, a lokalnie były jeszcze niższe. W Warszawie miesięczna suma opadów wynosiła jedynie około 21% normy dla kwietnia.
2: W ostatnich dniach padało i padać będzie, mówi Maja Popielarska, prezenterka pogody w TVN.
7: Wiele wskazuje na to, że co najmniej do 20 maja będziemy mieć pogodę dość deszczową. Nie oznacza to pochmurnych dni z deszczem ciągłym, ale z opadami, które mają być dość intensywne chwilami. Później na moment pogoda się uspokoi i wiele wskazuje na to, że czerwiec będzie stał pod znakiem niżów południowoeuropejskich, które będą zmierzać w naszą stronę, a to oznacza także obfite opady deszczu.
2: To niestety nie spowoduje, że susza zniknie, ale to zawsze coś.
0: Iza Woźniak Państwu o tym opowiadała, ja przypomnę, zresztą jeszcze w prognozie pogody też przypomnę, 10 mm, nawet 20 może napadać. Może warto łapać. 2,5 minuty do 8.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 11 maja. Minęła właśnie 8, czyli zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Żółty kolor pojawił się na pogodowej mapie Polski i przykrywa cały kraj z wyjątkiem krańców wschodnich i zachodnich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Burzom będzie towarzyszyć wiatr w porywach do 75 km na godzinę, a lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś o 14 i będą aktywne do 1 w nocy. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Wycieczkowiec wczoraj dotarł do Teneryfy. Obywateli Hiszpanii przewieziono do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną na kwarantannie. Trwa ewakuacja obywateli pozostałych krajów, które zapewniły transport lotniczy. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus powtarza, to nie jest kolejny COVID. Ryzyko zakażeń jest niskie. Podkreśla, po zakończeniu ewakuacji i uzupełnieniu paliwa pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie, gdzie ma przybyć w ciągu 5 dni. Na pokładzie zostanie część załogi. Kapitanem wycieczkowca jest Polak, a według naszego Głównego Inspektoratu Sanitarnego kapitan jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Według danych GIS-u jedna osoba polskiego pochodzenia, która nie była pasażerem statku, mogła mieć kontakt z zakażonymi hantawirusem pasażerami wycieczkowca. Została objęta nadzorem epidemiologicznym, nie wykazuje objawów chorobowych. Ponad tydzień temu Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Służby sanitarne uspokajają. Ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa w Europie pozostaje bardzo niskie. Transmisja wymaga bliskiego i dłuższego kontaktu z chorym. W serwisie wracamy do pożaru na terenie Puszczy Solskiej. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Ponad 200 ratowników dogasza i monitoruje pogorzelisko. Sytuacja jest opanowana, ale akcja wciąż trwa. O szczegółach opowie reporter Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Pożar, który wybuchł we wtorek, strawił ponad 300 hektarów lasu. Jednak teren działań operacyjnych straży jest znacznie większy. To obecnie blisko 1200 hektarów. Ogień objął m.in. obszary torfowe, gdzie zarzewia mogą tlić się głęboko pod ziemią. Strażacy przeczesują więc teren metr po metrze. Przekopują i zalewają wodą każde podejrzane miejsce. Do sprawdzenia pozostaje jeszcze około 850 hektarów, mówi kapitan Mateusz Małyszek z Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju.
3: Działają także zespoły dronowe, analizują na bieżąco teren pogorzeliska.
2: Drony wyposażone w kamery termowizyjne lokalizują punkty o podwyższonej temperaturze. Dzięki ich wsparciu strażacy są kierowani w konkretne miejsca. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: W szczytowym momencie pożaru z ogniem walczyło ponad 1000 osób, strażaków, leśników, policjantów i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru. Na koniec w serwisie polski Forrest Gump, 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach USA. Takie ekstremalne wyzwanie stoi przed Tomaszem Sobanią. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie pierwszą osobą w Europie i drugą na świecie, która zrealizowała tak ambitny projekt. Wczoraj Polak rozpoczął swój bieg, wystartował na moście Golden Gate w San Francisco.
4: To projekt ekstremalny, wymagający niezwykłego przygotowania sportowego i logistycznego, ale Tomek Sobania uważa, że trzeba realizować najśmielsze marzenia.
5: To jest moje kolejne marzenie, ja jestem sportowcem, przebiegłem przez całą Amerykę, wymyśliłem sobie kolejny projekt, a po drugie w tym roku mamy 250 lat Stanów Zjednoczonych i 250 lat Polaków w Stanach, więc ja to chcę podkreślać.
4: Nasz ultramaratończyk nie tylko musi w ciągu doby przebiec ponad 42 km, ale też dostać się do kolejnego stanu, skąd będzie kolejny maraton. San Francisco na start wybrane zostało jako miejsce ikoniczne, ale i niezbyt gorące.
5: W Arizonie, jak sprawdzałem pogody, 43 stopnie mają być. Gdybym zaczął na wschodnim wybrzeżu i byłbym tutaj w lato, to byłoby jeszcze gorzej.
4: Polski Forrest Gump, jak nazywają naszego sportowca, zakończy bieg na nowojorskim Times Square. Z mostu Golden Gate Magda Gacyk.
1: A oprócz Alaski i Hawajów, Sobani wszędzie towarzyszyć będą dwa kampery na całym dystansie, kilkuosobowa ekipa pomocnicza.
0: O sporcie Mateusz Pusiarz.
6: Odwrócimy sobie teraz kolejność i jednak siatkówka na początek. Aluron CMC Warta Zawiercie po wielu latach oczekiwania wreszcie sięgnęła po Mistrzostwo Polski. W ostatnim finałowym meczu Plus Ligi pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-1. Ekipa Michała Winiarskiego dowodzona przez rewelacyjnego wczoraj Arona Rasela stanęła jednak na wysokości zadania, co pozwoliło jej zgarnąć pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. No i z finałami to jest tak, że zawsze żeby ktoś wygrał, to ktoś musi przegrać. Posłuchajmy Marcina Komendy, rozgrywającego Bogdanki.
7: Jesteśmy na pewno smutni dzisiaj, natomiast na pewno docenimy ten medal, bo srebro w naszej lidze to jest naprawdę duże osiągnięcie. Generalnie, jeśli miałbym podsumować, to naprawdę uważam, że zrobiliśmy dobrą robotę, a w tych finałach Zawiercie uważam, że bardziej zasłużyło na to.
6: Warta mistrzem, Bogdanka ze srebrem, a przypomnijmy, brązowe medale padły łupem Projektu Warszawa, który w rywalizacji o trzecie miejsce 3-1 pokonał Asseco Resowie. Liga się skończyła, teraz jeszcze Final Four w Turynie z udziałem Warty i Projektu, a potem już sezon reprezentacyjny. Kto nie może się doczekać? Na pewno Real Madryt już kipi ze wściekłości, że kolejny sezon to nie królewscy właśnie świętują Mistrzostwo Kraju. Wczoraj przegrali 0-2 na Camp Nou z Barceloną, która przypieczętowała 29 tytuł. Słuchamy naszego hiszpańskiego korespondenta.
8: Drużyna Hansiego Flicka od początku wyglądała jak zespół gotowy na świętowanie. Już w 9 minucie kapitalnym rzutem wolnym wynik otworzył Marcus Rashford, a w 18 minucie Ferran Torres podwyższył prowadzenie i Camp Nou eksplodował z radości. Real Madryt, osłabiony brakiem Mbappé i problemami kadrowymi, nie potrafił odpowiedzieć na pressing i intensywność gospodarzy. W 77 minucie na murawie pojawił się także Robert Lewandowski, którego kibice Dumy Katalonii przywitali owacją. Hiszpańskie media piszą dziś o wieczorze idealnym, dominacji Barcelony i upokorzeniu Realu. Podkreślają przede wszystkim dojrzałość Barcelony. Gospodarze kontrolowali tempo, grali spokojniej i byli po prostu lepsi piłkarsko, a kiedy sędzia zakończył mecz, stadion zamienił się w wielką fiestę. Barcelona obroniła Mistrzostwo Hiszpanii przed własną publicznością i zrobiła to w najbardziej symbolicznym możliwym momencie. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
6: Z Barcelony przenosimy się do Rzymu, gdzie trwają dwa bardzo prestiżowe tenisowe turnieje. I krótko, bo najważniejsza z naszej perspektywy informacja jest taka, że w 1/8 finału zameldowała się Iga Świątek. Polka pokonała wczoraj Włoszkę Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0 i dzisiaj o ćwierćfinał powalczy z Japonką Naomi Osaką, której trenerem, przypomnijmy, jest Tomasz Wiktorowski. Na koniec obiecywany żużel i tutaj jak zwykle sporo w tym okresie, ale najpierw wracamy do wydarzeń z soboty. Reprezentacja Polski nie obroniła tytułu drużynowego mistrza Europy. W finałowych zawodach rozgrywanych w Rzeszowie biało-czerwoni zdobyli 39 punktów i musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy zgromadzili ich 42. Brąz dla Szwecji. A w lidze? Wczoraj Motoraż 55-35 ograł Spartę, a Włókniarz 31-59 przegrał ze Stalą.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie zachmurzenie może być małe. Przelotne opady deszczu będą, ale po południu także takie bardziejsze, burze nawet i to z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie to 10 mm, a na pozostałym obszarze i 20. Temperatura 17 stopni to Zakopane, Koszalin, Szczecin, Gorzów po 18, Zielona Góra i Suwałki 19 stopni, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Kielce, Katowice i Kraków 20, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Wrocław, Opole 21, Łódź i Rzeszów 22, a najcieplej w Warszawie i Lublinie 23 stopnie.
9: Radio 357.
0: 9 minut po 8 to chyba ostatni moment na to, żeby jednak wesprzeć i wysłać pozytywną energię ósmoklasistom, bo dziś piszą, zaczynają o 9, już mniej niż godzinka, więc pewnie już w trasie do szkoły. Otuchy słowa dla Maji. Maju, wszystko będzie dobrze.

0: mamy więcej takich stałych słuchaczy. Między innymi Jakub też usiądzie dzisiaj za, no powiedzmy, 50 minut. Rozpocznie się to pisanie, czyli egzamin ósmoklasisty. Proszę się tam trzymać cieplutko. A my zapraszamy w góry. Ale we wrześniu, ale w góry.
1: Zaczyna się. Rany to już?
2: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
2: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
2: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
0: Szykujemy się i Państwo też proszę się szykować. Radio 357 jest współorganizatorem festiwalu 3-6 września, czyli od czwartku do niedzieli. Zahacza o piątek.

0: R.E.M. No i mamy prawie 18 minut po 8, co oznacza, że możemy zaczynać sprawy międzynarodowe.
1: Ranek 357.
0: Adrian Bąk.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Trzy sprawy do omówienia, ale zacznijmy od tej, która się właśnie dzieje, bo ta ewakuacja trwa i tak podglądałem BBC. Właśnie opowiadało o tym hantawirus.
2: Tak, hantawirus. Myślę, że w tym tygodniu będzie sporo się mówiło właśnie o tej sprawie. Ponad 90 pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius dotkniętego ogniskiem hantawirusa zostało wczoraj ewakuowanych i przetransportowanych samolotami z Wysp Kanaryjskich do swoich krajów. Tak poinformowały hiszpańskie władze. No i zaczęło się od ogniska zakażeń właśnie na tym statku, który wracał z rejsu po Atlantyku i Antarktyce. Wypłynął z Argentyny, z takiego regionu Ushuaia. On jest często nazywany przez turystów najbardziej odległym miejscem na świecie. Więc jak ktoś chce jechać na koniec świata, to właśnie kupuje sobie wycieczkę tam. Do tej pory oczywiście było to miejsce zupełnie bez kontrowersji, miejsce bezpieczne, no ale teraz zrobiło się o nim głośno, dlatego że są podejrzenia, że to być może z tamtego regionu, w którym nie odnotowano też do tej pory żadnego ogniska hantawirusa. Pochodziło to pierwsze zakażenie. W każdym razie kilka osób zachorowało, troje pasażerów zmarło. Podejrzenia to na początku. Podejrzenia padły na rzadki szczep hantawirusa Andes. To jest jedyny szczep, który przenosi się z człowieka na człowieka, bo te pozostałe, te także, które są w Europie, przenoszą się tylko z gryzoni na ludzi i nie ma tej transmisji pomiędzy ludźmi. Sprawa zrobiła się globalna, no bo pasażerowie pochodzili z wielu krajów. Statek miał problem z zawijaniem do portów. Miał problem z zawijaniem do portów, no bo oczywiście wszystkim ta sprawa kojarzy się z pandemią COVID, więc no, kilka krajów, w tym Hiszpania początkowo, było bardzo sceptycznych, żeby ten statek do siebie przyjmować. Natomiast WHO i służby sanitarne rozpoczęły od razu międzynarodowe śledzenie tego statku, kontaktów, możliwych dróg transmisji tego wirusa. No i przede wszystkim eksperci podkreślają, że na razie nie wygląda to na początek nowej pandemii. Podobnie zresztą w uspokajającym tonie mówił i wciąż powtarza o tym dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ on nawet wystosował specjalny list do mieszkańców Teneryfy, no, próbując ich uspokoić, że nie ma się czego obawiać, a tak mówił wczoraj na konferencji prasowej.
3: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO.
4: Ta choroba to nie COVID i jako WHO powtarzaliśmy to już wiele razy. I kiedy to mówimy, nie robimy tego lekkomyślnie. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie. Po pierwsze ze względu na sam charakter tej choroby. Po drugie dlatego, że rząd Hiszpanii podjął wszelkie przygotowania, by zapobiec jakimkolwiek problemom. Chcę, żeby mieszkańcy Teneryfy naprawdę uważnie nas słuchali i ufali temu, co mówimy.
2: Albo przeczytali, co WHO pisze na swoich stronach internetowych, bo tam jest napisane, jak ktoś sobie otworzy tę stronę i wczyta się w te informacje dotyczące hantawirusa, że na przykład w 2025 roku 8 państw obu Ameryk zgłosiło ponad 220 przypadków hantawirusa. Było też 59 zgonów. Sama Argentyna raportowała wyraźny wzrost zachorowań w poprzednim roku, więc to nie jest nic nowego, a globalnie WHO szacuje, że rocznie dochodzi do około 10 tysięcy do ponad 100 tysięcy zakażeń hantawirusami i większość z nich przypada, uwaga, na Azję i Europę, gdzie dominują inne odmiany tego wirusa niż ta amerykańska, powodująca ciężki zespół płucny. Co więcej, do stycznia 2024 roku, bo takie mamy statystyki, rozpoznano w Polsce 242 przypadki gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym, która jest związana z tymi wirusami, a w poprzednim roku potwierdzono kolejnych 19 zakażeń. Na szczęście nie odnotowano żadnej śmierci z tego powodu przez te dwa lata, więc uspokajamy.
0: To uspokajająco. Inna sprawa teraz, zupełnie inna część świata, no bo zaglądamy do Ukrainy.
2: Tak, dzisiaj tam się kończy to trzydniowy rozejm, tak, ogłoszony. Właściwie taki para rozejm, bo zarówno strona ukraińska, jak i też rosyjska twierdzi, że ten rozejm był łamany, że właściwie nie był przestrzegany. Więc dzisiaj formalnie on się kończy, natomiast w weekend mieliśmy paradę zwycięstwa w Rosji z okazji okazji Dnia Zwycięstwa, czyli tego święta upamiętniającego zwycięstwo Związku Radzieckiego nad nazistami w II wojnie światowej. Wiemy, że 9 maja to jest w Europie Dzień Europy, a w Rosji właśnie Dzień Zwycięstwa, który zawsze, właśnie od zawsze był jednym z najważniejszych dni w Rosji. Komentator, którego zaraz usłyszymy, pan Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej, twierdzi, że to jest takie połączenie pasterki z rezurekcją dla Rosjan, czyli coś bardzo ważnego. No ale tegoroczna parada, jak przyznaje Wacław Radziwinowicz, była właściwie parodią tych wcześniejszych.
5: Trzeba porównać, jak lękliwie postąpił Putin. Wyszedł na krótko na plac, zbudowali mu daszek nad, taki solidnie wyglądający dach nad głową, troszeczkę jakiś tam płotek postawili, tego wcześniej nie było, więc wszelkie środki z bezpieczeństwa po to, żeby jednak to święto się odbyło, żeby się pokazać, no ale wypadło nie to, że skromnie, wypadło źle po prostu, najzwyczajniej. No bo częściowo to ona była wirtualna, zamiast czołgów na bruku Placu Czerwonego, te czołgi się pokazały na ekranie. Zostawił ekran, wyświetlił film Putin o tym, jak jedzie czołg, jak leci rakieta. No to jest już, to jest parodia parady tak naprawdę.
2: Parada trwała około 45 minut, czyli była najkrótsza we współczesnej historii Rosji. Dla porównania wcześniejsze obchody często przekraczały godzinę, a jubileuszowe parady potrafiły być znacznie bardziej rozbudowane. No, kluczowym powodem były oczywiście względy bezpieczeństwa związane z wojną w Ukrainie. Rosja obawiała się ataków ukraińskich dronów na Moskwę, dlatego wokół stolicy wprowadzono ogromne środki bezpieczeństwa, wyłączano internet mobilny i ograniczano część pokazów, w tym lotnictwo. No taka w tym momencie jest Rosja. Natomiast Władimir Putin niedługo później po paradzie powiedział, że wojna w Ukrainie zbliża się do końca i że on jest w stanie spotkać się z Władimirem Zełenskim w państwie trzecim, żeby podpisać pokój. I to chyba nieprzypadkowo stało się właśnie po tej paradzie takie słowa. Bo w tym kontekście te słowa o końcu wojny no, mogą być próbą odzyskania takiej narracyjnej kontroli nad sytuacją, też po tym, co się wydarzyło na tej paradzie. Kreml być może chce też pokazać, że to Rosja decyduje o tempie i momencie zakończenia konfliktu. Oczywiście nie można wykluczać też tego scenariusza, że Władimir Putin myśli o końcu wojny w jakiś sposób i chciałby doprowadzić ją do końca. No, problem w tym, że Rosja nadal nie wycofała swoich głównych żądań wobec Ukrainy. Kreml wciąż mówi o nowym systemie bezpieczeństwa w Europie, ograniczeniu wpływów NATO i utrzymaniu kontroli nad okupowanymi terenami, o czym przypomina Wacław Radziwinowicz.
6: Cel, który postawił sobie Putin, jest jasny od połowy grudnia 2021 roku. Cała Ukraina nasza, a NATO odchodzi do granic swoich sprzed 1997 roku. I to się nie zmienia. Jak się zapytać Ławrowa, jest pytany o to regularnie, to on zawsze odpowiada, powołując się na to ultimatum, które stawiali w 2021 roku. I jeżeli teraz tego celu wielkiego nie uda się zrealizować, no to powinno to być przynajmniej zajęcie tych czterech obwodów ukraińskich, które jeszcze w 2022 roku Putin na mocy zmiany konstytucji włączył do Federacji Rosyjskiej. No a już najskromniejszy to jest ten, że zostają tam, gdzie są na linii frontu, plus jeszcze zajmują cały obwód doniecki, jeden z tych czterech, które do siebie niby włączyli.
2: Czyli podsumowując, warto śledzić to, co się dzieje na Ukrainie w tym tygodniu, warto śledzić sytuację związaną z hantawirusem, warto też będzie śledzić wielkie spotkanie, które od 13 do 15 maja, czyli od środy do piątku, Donald Trump spotyka się z Xi Jinpingiem, czyli z przywódcą Chin w Pekinie i o tym na pewno będzie się mówiło w tym tygodniu. Jak pisze The Guardian jeszcze tak na koniec, po serii upokarzających i politycznych porażek dotyczących Ukrainy, Gazy, NATO, Grenlandii, a teraz także Iranu i Libanu, Trump desperacko potrzebuje sukcesu dyplomatycznego, który mógłby sprzedać amerykańskim wyborcom. Z pewnością takim politycznym sukcesem mogłoby być na przykład uzyskanie od Chin pomocy w ograniczeniu kryzysu wokół Iranu, bo warto powiedzieć, że Iran to jest najbliższy sojusznik Chin na Bliskim Wschodzie, więc śledźmy też to, co się stanie w Pekinie.
0: Będziemy na pewno o tym informowali na antenie Radia 357. Zapraszamy serdecznie dziś po 16:00 popołudniówka. W popołudniówce Daleki Zasięg będzie.
2: Będzie o hantawirusie najprawdopodobniej.
0: Zapraszamy i polecamy Państwu sprawy międzynarodowe i w radiu, i na antenie, ale także proszę poszukiwać na naszym kanale YouTube'owym, bo tam wszelkie rozmowy też do odnalezienia. 27 minut po 8:00. Adrian Bąk, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: się posypały po tatowaniu pytania, co to była za zabawka elektryczna, cośmy się tutaj z Krystianem. No to takie ten dynamo i się świeciło i się kręciło i wszystko bardzo elegancko. Pozwoliłem sobie nakręcić film. No nie jest to kino akcji za bardzo, ale jest film i proszę poszukiwać na wszelkiego rodzaju profilach i na Facebooku i na Instagramie tatowania. Tam na pewno Państwo znajdą odpowiedź. Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu będą, po południu burze, może z gradem. Prognozowana wysokość będzie na północnym zachodzie i wschodzie 10, a na pozostałym obszarze 20 mm. Temperatura od 18 stopni na północnym właśnie zachodzie, 20, 23, 24 na południowym wschodzie. Będzie chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich. 15 do 18.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 9.

0: A widzi pan, panie Radku, rzeczywiście umknęło mi, że dzisiaj drobny druczek się nie pojawił. Jedno zdanie tylko wyjmę z tego drobnego. Skutkiem tego zjawiska może być wydłużenie czasu reakcji. Myślę, że resztę sobie państwo dopowiedzą. Dzień dobry ponownie. Poważne sprawy.
1: To już ten wydłużony czas reakcji?
0: Dobry był.
1: Dzień dobry. Tygodniki, poniedziałkowa porcja przed nami. Przed godziną 8 opowiadała Iza o tym, jak zbierać deszczówkę i dlaczego to jest ważne. I dziś na okładce Newsweeka też nieprzypadkowo. Polska wysycha, kataklizm dużymi literami. Zboża na polach marnieją w oczach. Owoce będą droższe, już płacimy za kryzys klimatyczny, a zapłacimy jeszcze więcej i to już niedługo, tak mówią eksperci, a dziś Newsweek poświęca temu tematowi sporo stron, choćby w tekście susza to nasza przyszłość, Polska wysycha. Świat, który pamiętamy sprzed 20-30 lat już nie wróci. Ten, który mamy dziś z lasami, polami też nie. Tak mówi profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery. No i to jest początek dopiero rozważań i tego wszystkiego. Alarmów w zasadzie. Brak wody jest głęboką przyczyną też wielu konfliktów na świecie i warto o tym pamiętać. W tekście usychamy. Krystyna Naszkowska pisze, mamy wczesną wiosnę, a susza jak pod koniec lata. W wielu miejscach kraju sytuacja jest wręcz dramatyczna. Rośliny na polach marnieją w oczach. No i sporo takich też wypowiedzi praktyków, ekspertów. Nie mogłem już patrzeć, jak z dnia na dzień żółkną liście rzepaku. Całe rośliny się kładły, aż się płakać chciało, mówi pan Jacek spod Człuchowa, cytowany w tym tekście między innymi. A nic nie zapowiada, byśmy mieli się pożegnać z suszą i wkrótce możemy na polach zobaczyć całe zaschnięte rośliny z tegorocznych siewów, alarmuje tygodnik Newsweek. No ale o polityce dziś w tygodnikach też sporo. Wspólny mianownik konserwatywnych tygodników to chyba zapoczątkowana słowami prezydenta, no, ustawa zasadnicza, Konstytucja 2030, taki tekst dziś w tygodniku Sieci. Nowa ustawa zasadnicza musi definitywnie zamknąć okres PRL oraz zagwarantować prawa wolnej Polski i wolnych Polaków, czytamy w tygodniku Sieci, a w tygodniku Do Rzeczy w pytaniu, czy Polska potrzebuje nowej konstytucji, mieści się sporo podpowiedzi. Może zamiast kreślić śmiałe plany stworzenia nowej konstytucji, rozsądniej i bezpieczniej byłoby, gdyby prezydent Karol Nawrocki zaproponował jedynie modernizację istniejącej w takim zakresie, w jakim mogłyby się do tego pogodzić przeciwne obozy, polityczne, sugeruje Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Konstytucja ogranicza grono inicjatorów referendum do Sejmu i prezydenta. To jedna z pierwszych rzeczy do zmiany, pisze komentator tego tygodnika. Oczywiście w obydwu dostaje się rządzącej koalicji, premierowi Tuskowi, ale w tygodniku Sieci poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem, zatytułowany Zawsze patrzyłem im prosto w oczy. Jestem Polak znad Niemna, mówi Andrzej Poczobut. W celi przejściowo siedziałem z człowiekiem, który jechał do więzienia w Głębokiem. Mówię mu, że współczuję i że ja jadę do Nowopłocka numer 1, a on wtedy, o panie, ty mi nie współczuj, to ja ci współczuję. No i takich historii w tym wywiadzie jest więcej. Tygodnik Sieci, rozmowa z Andrzejem Poczobutem. Dziś w numerze, a w tygodniku Do Rzeczy okładkowy temat to sztuczki Zełenskiego, jak prezydent Ukrainy zmusza inne państwa do finansowania wojny z Rosją. Duży tekst poświęcony prezydentowi naszych wschodnich sąsiadów w tym numerze. Natomiast Newsweek zastanawia się, no właśnie, nad immunitetem Szymona Hołowni, sprawa Hołowni i Kolegium Humanum, czy Sejm odbierze mu immunitet, czy koalicja to przetrwa, w tygodniku Newsweek na ten temat, ale także o tym, że PiS trzeszczy od kilku tygodni. A poza tym z tekstów społecznych do poczytania także Szukajcie innego raju, czyli o Polakach w Holandii. Co przyciąga Polaków do Holandii? Może żyją mrzonką, że to kraj mlekiem i miodem płynący jak kiedyś, ale te czasy już się skończyły i także Holendrzy patrzą patrzą na nas inaczej. Mamy tu powiedzenie, że jeśli Polak ci nie zaszkodził, to już pomógł. Oj, nie najlepiej to o nas świadczy. A kto pamięta brawurowy przebój maty Pato Inteligencja, chętnie sięgnie po tekst Życie All Inclusive. Pato Inteligencja była o nastolatkach z tak zwanych dobrych domów. Co myślą i robią dzisiaj? Sprawdza Dawid Karpiuk w Newsweeku. Bardzo ciekawe spojrzenie. Jak ktoś lubi freak fight i MMA, to z kolei w tygodniku Sieci o igrzyskach niesportowych pisze Konrad Kołodziejski, zastanawiając się nad fenomenem tegoż sportu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo panu proszę.
2: Do środy, do tygodników też. 19 do 9.

0: Rano Życie jest nowelą za 15 minut 9.
1: Muzyczny koniec.
0: Do pana, panie Filipie, za chwilę. Na razie Michał Bisiorek, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Festiwal Bittersweet ogłasza nową scenę Next Stage, tym samym zamykając line-up drugiej edycji. Jak zapowiadają organizatorzy, Next Stage polega na odkrywaniu młodych, obiecujących artystów z Polski i całego świata. Na Next Stage wystąpią MPH, Borderline, Meet, Zep, Ep, Brick Nasty, In Parallel, Max Baby oraz Max Stachasiuk. Ogłoszono także artystkę, która dołącza do głównego line-upu, Sofia Stel, wystąpi w czwartek 13 sierpnia. Tego dnia koncerty zagrają także m.in. Gorillaz, Lord oraz Jessie J. Bittersweet Festival odbędzie się w dniach od 13 do 15 sierpnia w Poznaniu. Miłość zakochać ma.

Artur Rojek zapowiada trzeci album studyjny, wydając pierwszy singiel Gruby Mały, który jest poniedziałkową piosenką dnia oraz znajduje się w zestawie do głosowania na listę piosenek. Premiera albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem nastąpi jesienią. Tytuł płyty jest cytatem syna artysty. Sprzedaż na jesienną trasę koncertową wystartowała w ostatni czwartek. Artur Rojek wystąpi 11 października w Katowicach, 16 października w Poznaniu, 21 października w Toruniu, 25 października we Wrocławiu, 31 października w Krakowie, 8 listopada w Łodzi oraz 23 listopada w Warszawie.

części. Na koniec rozkład płyt tygodnia. W tym tygodniu w godzinach porannych proponujemy Państwu przede wszystkim nowy album Mitcha Jura. A Man of Two Worlds to pierwsza solowa płyta artysty od 12 lat. Wokalista m.in. Ultravox postanowił podzielić swoje nowe dzieło na dwie części. Jedna została zatytułowana World One Music i prezentuje 8 utworów instrumentalnych, natomiast World Two Songs składa się z 8 piosenek. Po godzinie 13 będziemy zaglądać do nowego albumu amerykańskiej grupy Black Keys zatytułowanego Peaches. Na 14 albumie Dan Auerbach oraz Patrick Kearney zarejestrowali 10 coverów, m.in. She Does It Right zespołu Dr. Feelgood z 1974 roku, czy You Got to Lose Earla Hookera 1969 roku. Wracając jeszcze do pana Mitcha Jura, przypominamy występ artysty, który miał miejsce w 2024 roku podczas topu Radia 357 w Teatrze Komedia.

0: I to wszystkie muzyczne newsy na dziś. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo panu dziękujemy. Michał Bisiorek. 9 minut do 9. Maestro Filip, to za chwilkę jeszcze. Jeszcze chwilę.
2: Ja jeszcze poczekam bardzo chętnie.
1: Pan dobrze, ale jeszcze
2: dobrze,
1: chwilę.
2: Ale nie teraz.
1: Nie, teraz... Sia.
0: Sia.
1: Sia.

0: wie pan, panie redaktorze, że Eurowizja to już? To już, proszę pana.
1: Naprawdę tak?
0: Tak.
1: To wspaniała wiadomość.
0: Wspaniała.
1: Bardzo czekałem
0: ja
1: na
0: też.
1: Ten sygnał od pana. Eurowizja już, czyli wracam do domu i włączam i już się emocjonuję.
0: Nie, no wtedy to może być jeszcze powtórka Klanu, ale...
1: To też się emocjonuje.
0: Na dniach, proszę pana.
1: Doskonała wiadomość.
0: Na dniach, na dniach.
1: Bardzo dziękuję.
2: Latka lecą.
0: Oj, proszę pana. A jak leci tydzień, proszę pana?
1: Znaczy, do tego stopnia, a miesiąc jak leci, bo się okazało, że dziś jestem Anetą Jaślar.
0: No właśnie.
1: Przepraszam, bo ja w zastępstwie
0: proszę
1: małżonki.
0: Tylko słuchaczom powiem, żeby nie regulowali kalendarza. Jest poniedziałek.
1: Jak pięknie jest w naszym kraju w maju. Dzień dobry, 11 maja. Przepraszam, że ja tak od rana i od poniedziałku epatuję moimi uczuciami do tego miesiąca, ale faktycznie uwielbiam. Oczywiście przy całym szacunku do listopada. On też ma swój urok. Jak się ciemno robi o 17, jak deszcz zalewa nam oczy, a na chodnikach leżą śliskie liście, na pewno można się w tym rozsmakować. Ale maj też ma jakieś tam plusy. Nawet zacząłem pisać piosenkę na cześć tego miesiąca. Tra-la-la-la, baju-baju, zostań długo z nami, maju. Trawka rośnie, kwitną bzy, alergikom lecą łzy. Świeża zieleń, młodych liści się radują, maturzyści. W maju chętnie spędzamy czas w parkach. Nie inaczej było 11 maja 1958 roku, kiedy w obecności tłumu przechadzających się warszawiaków w Łazienkach odsłonięto zrekonstruowany pomnik Fryderyka Chopina. I ta rocznica wlewa w nasze serca nadzieję, że trwający obecnie remont pomnika wieszcza fortepianu też kiedyś zostanie zakończony. Nie wiem, co tak przedłużyło pracę. Może w pomnikowej wierzbie zalęgły się ptaki i ekipa musi czekać na zakończenie sezonu lęgowego, a może Fryderyk musi poddać się operacji zaćmy. Terminy na NFZ mogą być dosyć odległe. Czekajmy cierpliwie, podobno już w czerwcu. Zobaczymy Chopina i wierzbę w pełnej krasie. To super, to jeszcze przed zakończeniem remontu sali kongresowej. Ja w zachwytach nie ustaję nad przepięknym majem ze świata. A propos maja, kwitnienia i pięknie rosnącej trawy. 11 maja 1655 roku admirał William Penn zajął Jamajkę. Śmiechu było przy tym, co nie miara. A i apetyt admirałowi Pennowi dopisywał. Przenieśmy się w inny rejon świata. Dokładnie 93 lata temu mianowano księcia koronnego Arabii Saudyjskiej. Został nim Su'ud ibn Abd al-Aziz al-Su'ud. Był on najstarszym synem Abd al-Aziza ibn Su'uda I, króla Arabii Saudyjskiej oraz Wathy bint Muhammad al-Hazam. To taka ciekawostka. O nowym księciu poeci pisywali wiersze. Ucieleśnieniem jest wielu cnót Su'ud ibn Abd al-Aziz al-Su'ud. Po 11 latach rządów książę musiał uciekać z kraju do Egiptu. Życząc państwu pięknego poniedziałku zaśpiewam. Do widzenia i baj baj, niech nam pięknie kwitnie maj. Dziękuję.
0: Teraz widzę tytuł. No nic, nieważne.
1: Heavy is the ground. No nie ma lekko, kochany, nie ma
3: ale
1: lekko.
3: Ale brawurowo z tym arabskim nazwiskiem. Brawurowo.
1: Brawo, ćwiczone
0: brawo,
1: było.
0: Brawo,
1: tak?
0: Brawo,
1: no,
0: brawo, brawo. Filip Jaślar, gratuluję.
1: Aneta Jaślar, dziękuję pięknie.
0: I serdecznie
1: mi miło.
0: Do środy. Za dwie.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 11 maja. Dziewiąta właśnie minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Rzeczek.
1: W szkołach podstawowych właśnie zaczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, dziś z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Do egzaminu ma przystąpić ponad 393 tysiące uczniów. To warunek ukończenia szkoły podstawowej, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
1: Wyniki mają znaczenie w rekrutacji do szkół średnich. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może podejść do egzaminu, napisze go w czerwcu. Z kolei na maturze właśnie rozpoczyna się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędą się pisemne egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. W Ministerstwie Sprawiedliwości ma się odbyć narada w sprawie działań dotyczących ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Plan zakłada sprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości do Polski przed przyszłorocznymi wyborami. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, o czym pochwalił się wczoraj na antenie telewizji Republika. O działaniach rządu, które mają doprowadzić do jego powrotu do Polski, mówił m.in. tak.
3: To jakiś taki zagubiony rząd, zagubiony Żurek.
1: Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że dziś wystąpi o ekstradycję Ziobry. Całkowicie nie do przyjęcia, tak Donald Trump określa irańską odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Nie podoba mi się to, napisał tylko w mediach społecznościowych. Wcześniej Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie, że zostanie, tu cytat, zmieciony z powierzchni ziemi. Według irańskiej agencji Tasnim, cytowanej przez Reutera, Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. Wracamy do kraju. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów i absolwentów. Tym, którzy nie ukończyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta, proponuje mieszkania komunalne. Nie ma sztywnej puli, wyjaśnia Agnieszka Błochowska z białostockiego ratusza.
4: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
1: Uczestnicy programu będą płacić taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Na koniec w serwisie bohater bez peleryny. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu. Tym hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce przekonać do kupowania tych warzyw, aby ograniczyć ich nadwyżkę na rynku.
5: W Polsce mamy klęskę urodzaju. W ubiegłym roku produkcja ziemniaka sięgnęła 7 milionów ton. To wzrost o 20% licząc rok do roku.
6: Ziemniaczki sadzi się przeważnie na początku maja.
5: Magazyny wypełnione są po brzegi, co powoduje, że z cenami skupu jest kłopot. Nie pokrywają one często kosztów produkcji. Akcja resortu rolnictwa ma zachęcić Polaków do większego spożycia ziemniaka.
7: Polskie ziemniaki to sprawdzony wybór. Jakość, która zaczyna się na polu.
5: Decyzje zakupowe konsumentów mogą mieć bezpośredni wpływ na ograniczenie strat żywności. Wielu rolników nie decyduje się na zbiór ziemniaków z pól. Niekiedy jest to kompletnie nieopłacalne. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Ziemniaki z Polski to był deser w porannych serwisach. Do usłyszenia w porze obiadu.
0: Pire, polecam. Sport, Mateusz Pusiasz.
8: Sportowa informacja niedzieli. Mimo natłoku wydarzeń myślę, że z całą pewnością siatkówka. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała wczoraj 3-1 Bogdankę Luk Lublin, a to oznaczało, że finałową serię w Plus Lidze wygrała 3-2, a co za tym idzie, sięgnęła po swoje pierwsze w historii Mistrzostwo Polski. To co, może piłka meczowa?
9: Wilfredo Leon, do niego będzie ta piłka, do niego będzie ta piłka, on jest blokowany, on jest zablokowany i to jest koniec tego meczu i tutaj szaleją wszyscy, szaleją w tej hali.
8: Teraz chwila oddechu dla siatkarzy Warty, ale zaraz już Final Four w Lidze Mistrzów, w której obok mistrzów kraju zagrają też brązowi medaliści Plus Ligi, czyli Projekt Warszawa. Turniej odbędzie się w Turynie, ale nie Turyn, a Rzym na razie przyciągnął kibiców, tyle że tenisa. Najważniejsza z naszej perspektywy informacja jest taka, że w 1/8 finału zameldowała się Iga Świątek. Polka pokonała wczoraj Włoszkę Polskę Elisabetę Cocciaretto 6-1-6-0 i dzisiaj wieczorem o ćwierćfinał powalczy z Japonką Naomi Osaką, której trenerem, przypomnijmy, jest Tomasz Wiktorowski. A to jest w ogóle ten czas w roku, kiedy Włosi są sportowymi szczęśliwcami. Nie dość, że wielki tenis na miejscu, że siatkówka, to i wielkie kolarstwo. Chociaż będąc precyzyjnym, do Włoch Giro d'Italia zawita dopiero dziś. Za nami natomiast trzeci i ostatni z bułgarskich etapów, w którym najlepszy był Paul Maginer z ekipy Sudal Quickstep. Na kolejnych miejscach uplasowali się Włoch Jonathan Milan i Holender Dylan Groenewegen. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. Co w piłce? Wczoraj po raz 29 w swojej historii Mistrzostwo Hiszpanii wywalczyła Barcelona, a dokonała tego pokonując w El Clasico na Camp Nou swojego odwiecznego rywala, czyli Real Madryt 2-0. Robert Lewandowski po 4 sezonach w barwach Blaugrany sięgnął po swoje trzecie Mistrzostwo La Liga. Dla porównania, Cristiano Ronaldo w Hiszpanii Mistrzostwo wygrywał 2 razy. W przeciągu 9 sezonów. Wczoraj jeszcze ważny wynik w Anglii, gdzie Arsenal pokonał na wyjeździe West Ham 1-0 i wciąż losy tytułów Premier League zależą wyłącznie od kanonierów. Jeśli wygrają 2 ostatnie mecze z Burnley oraz Crystal Palace, wrócą na tron po 22 latach oczekiwania. A czy są jeszcze rzeczy, których w porannych serwisach nie przemyciłem? Cóż, jedna na pewno. Rekordowa liczba 346 527 uczestników z całego świata ruszyła wczoraj do ucieczki przed ruchomą linią mety podczas 13. edycji Wings for Life World Run. To aż o 36 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dzięki opłatom startowym w sumie zebrano ponad 9 milionów euro na badania fundacji skupiającej się na odnalezieniu skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. W Polsce wystartowało 20 tysięcy uczestników, w tym ponad 12 tysięcy zdecydowało się na bieg z aplikacją. No ale nie Sebastian Kierzek, którego gonił Adam Małysz, a Sebastian jeszcze z mikrofonem biegł.
10: 3, 2, 1, poszła fala!
11: Pani Hania, numer 15031. Który raz na Wings for Life?
12: To jest mój debiut. Zainspirował mnie mój kolega, który również jest niepełnosprawnością ruchową.
11: Ten cel tutaj też ma znaczenie. Nie do końca chyba dystans jest tutaj kluczowy.
12: Dystans nie jedynie, to jest walka sama ze sobą.
13: Jest to coś więcej niż bieganie. Jest to pewna taka misja, pomoc. Ludzie, którzy właśnie się angażują, są aktywni sportowo. Przez pryzmat swoich doświadczeń, tego co robią, mogą pomóc innym i to jest piękna taka inicjatywa.
8: Wygrali Japończyk Yo Fukuda z rekordem imprezy 79,95 km oraz Holenderka Miki Kittels. Drugi wynik na świecie uzyskał zwycięzca polskiej edycji, czyli Dariusz Nożyński, który w Poznaniu przebiegł prawie 68 km.
0: Niesamowite to są wyniki, ale impreza zacna. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burza, także burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie to będzie po 10 mm, a na pozostałym obszarze może napadać 20. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie, 23-24 na południowym wschodzie. Będzie chłodniej nad morzem i także miejscami na obszarach podgórskich około 15-16.
14: Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Zapraszamy na jutro. Ekipa poranka macha wesoło, oddalając się do dalszych zadań.
15: Dzień dobry panu. Dwie rzeczy.
0: Proszę bardzo.
15: Czy jest pan sobie wyobrazić, jak było w weekend świętowano w Wenecji, tak w nawiązaniu do serwisu sportowego? Wenecja awansowała do Serie A. I kibice weneckiego klubu wsiedli w gondolę i tak dalej. I cała Wenecja w tych wszystkich kanałach świętowała awans do Serie A. To było przepiękne, naprawdę. Polecam, można znaleźć w mediach społecznościowych.
0: Są jakieś zawody gondolierów?
15: Gondolierzy z Nadwisły.
0: To Jerzy, tak, pani Jerzy, bardzo serdecznie.
15: Pozdrawiamy. A druga sprawa zupełnie inna. Pamiętasz taką słynną scenę z filmu Dzień Świra, jak ludzie siedzą w autobusie i się przesiadają i tak zmieniają?
0: Albo plecami do kierunku jazdy, albo przy oknie.
15: Tak. Więc gdyby nasz kolega, na przykład Michał Bisiorek, zmontował, tutaj jest taka kamera, widzi pan, nie? Zmontował, jak ludzie przychodzą do studia i co się dzieje z krzesłami,
0: Zwłaszcza z jednym krzesłem, to ja przerabiam.
15: To by było podobnie, prawda? Które krzesło pan wybiera? Niech pan powie.
0: Ja mnie nie robię, wszystko jedno, ale jak tutaj po prawej stoi nie to, co trzeba, to z okolicznych...
15: Bo ja muszę to, bo ono musi mieć, proszę pana, takie oparcie na pełne plecy, musi mieć podłokietniki, ale te podłokietniki muszą wjeżdżać pod blat, żeby się tak mieściło. Widzi pan.
0: Filip też potrzebuje z podłokietnikami, żeby mu się ten od słuchawek zaczepiał.
15: Niezły smek z niego. Tak swoją drogą. Proszę pana, ale że to w pierwszej trójce topu nie było naprawdę. No, widzi pan?
16: Może dojdzie.
15: No właśnie.

0: Piechotą dolatam, bajm, no że tego wysoko na topie nie było. 13 minut po godzinie 9. Wyrzuciłem na Instagrama taką relację, żeby państwo zobaczyli, jak wyglądali gondolierzy weneccy świętujący awans do Serie A. Wygląda cudownie. Wenecja nagle w zupełnie innym wydaniu piłkarskim. Do tego chciałem powiedzieć, że Tomek Matlingiewicz audycję realizuje. Jesteśmy z państwem do 12.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I obiecałem, że kiedyś zagramy pełną wersję. Nie singlową, ale pełną. No to gramy.

No wiadomo, że do czołówki rodziny Soprano to musieli skrócić. Marcin Cichoński, cichy małpa radio357.pl, polecam się Państwu gorąco. Tak, otworzyłem komputer i od razu miałem skojarzenie z tekstem piosenki OK Boomer. Z tym fragmentem historia mojej przeglądarki to historia mojego życia, bo tutaj przeglądarki i zakładki otworzone. Deska świerkowa 135x20, bardzo ciężko dostać. Wszystko jest 140, wiesz Tomek? Bardzo ciężko dostać taką 135. Serwis rezerwujący tam hotele i tak dalej, no bo wakacje wiadomo idą. Film nie do końca. Romeria. I to widzisz, i tutaj tyle tych rzeczy i trzeba to opanować. Proszę Państwa, dzisiaj o godzinie 10:10 dwóch ludzi z puszczy i porozmawiamy o kolejnym udomowionym zwierzęciu oraz czy żyje ono jeszcze na wolności. O godzinie 10:30 posłuchałem całej płyty i oni sobie naprawdę dobrze radzą, a to nie był łatwy powrót. Sonbert będą naszymi gośćmi. Pamiętają Państwo nie tylko z wycieczki na Hel, pamiętają Państwo z różnych fajnych radiowych piosenek. Teraz do tego radiowego brzmienia oni dołożyli ciekawe teksty. Będą naszymi gośćmi o godzinie 10:30. No oprócz tego postaramy się, żeby do muzyki się trochę Państwo uśmiechnęli.

0: Pan Paweł napisał, że dołączy za chwilę, bo ma korpokola. No też mi wytłumaczenie, korpokol. Ale bardzo ładne pisownia. Wyobraź sobie, Tomek, corpocola. Tak to napisane, korpokola. Pozdrawiam bardzo gorąco. Pani Sylwia melduje się z Warmii i Mazur. Gdzie państwo słuchają? Proszę dać znak. 23 minuty po 9.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Barry White. Olsen słucha już po treningu na siłce, podpisana Natalia. Pani Martyna pisze, że z Krakowa słucham. Najstarszy młody na Erasmusie 3000 km od Krakowa. Środkowy młody, od dzisiaj egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki. A najmłodsza młoda 13 maja kończy 4 lata. Czy czekam na koncert Metaliki jak na zbawienie? Odliczam dni, żeby nie zwariować. Być może. Pani Martyno, też jest taka sprawa, że kurczę pieczone, mam bilety na Metalikę i nie wiem, czy będę mógł pojechać. I to jest straszna moja zgryzota. Też odliczam dni. A pani Ilona i Magda mówią, że pracują w banku w Toruniu, że nie wolno im słuchać, ale co zrobić, tam słuchają. To proszę teraz, jakby coś, sprawdzamy, jak tam rynek akcji we Włoszech.

0: No to obstawiamy cały świat, szanowni państwo. Pani Anna się melduje. Pozdrowienia z Minorki. Pozdrawiamy wakacyjnie Radio 357 z Minorki, zwłaszcza kolegę Tomka Martyngiewicza. Tak jest, pozdrawiam pani Anno. Z kolei pani Magdalena melduje się z Majorki. Też wakacyjnie i jest słuchana. Pani Dominika słucha jadąc autostradą M1. Queenslet. No proszę bardzo, pozdrawiamy. No i oczywiście redaktorze Liverpool melduje się na słuchu. Panie Radosławie, pozdrawiamy bardzo gorąco. I Opole, tak. No dobra, 32 minuty, czyli będzie trochę później.
1: Radio 357.
0: I jeszcze pani Barbara pisze. Witam panie Marcinie. Słucham z Czeluśnicy koło Jasła. Jeszcze żaden redaktor nie przeczytał, skąd słucham. A słucham, dużo słucham. Panie Bartku, pozdrawiamy bardzo gorąco.

biały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

I kolejne meldunki przed Sław w Dębogórze. Trzymam kciuki za Chrześniaka, który dziś pisze egzamin ósmoklasisty. Tak, będzie dobrze Bancio, pani Emilia pisze. Ktokolwiek to jest Bancio, pozdrawiamy bardzo gorąco. Pozdrawiamy z Wenecji, pozdrawiamy ze Świnoujścia. Bardzo dużo meldunków. Artur Rojek, mały, gruby małe. To jest nasza piosenka dnia i nowa propozycja Artura zwiastująca płytę, ale także trasę koncertową. Ale także w zestawie do głosowania również jest nowa propozycja tego artysty, która także zwiastuje trasę koncertową.

I charakterystyczne riffy i zagrania dla Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Będzie śpiewany na koncertach na pewno. Pan Szymon zastanawia się już. Dzień dobry. Ciekawe, co zagrają Kirk i Rob. Gdyby grali w grudniu, to zagrali Karpia. Panie Szymon, ja myślę, że oni na pewno zagrają na Stadionie Śląskim Karpia na 100%. Czasem sobie jadąc do radia przypominam nagrania i zastanawiam się, co Państwu jeszcze zaprezentować, mimo że jest ułożone. I tak potem zaglądam i okazuje się, że na przykład tego nagrania mijają lata. Nagranie ukazało się w 2009, a w bazie nie było. O, na przykład tego nie było.

Paramore. A gdyby ktoś sięgnął po solową płytę Hayley Williams, to by otrzymał zupełnie inną muzykę. Jakie przemyślenia? Warto, naprawdę warto. Pani Aleksandra melduje się z deszczowego Pomerloch w Luksemburgu. Właśnie, proszę pani Aleksandro napisać, czy to jest Pomerloch, czy Pomer bardziej tak z francuska trzeba by było, bardziej niemiecko brzmi. Proszę dać znak. I jeszcze otrzymałem maila przed weekendem, że kiedyś w audycji Wersja Polska prezentowałem, jak Zbigniew Wodecki interpretuje Rycha Peje. Peje, tego rapera. Tak, rzeczywiście jest takie nagranie i my teraz je przypomnimy.

Jest jedna rzecz, Zbigniew Wodecki. Ale wyciął tam z piosenki, że hip-hop i nie zmienia się nic i zrobił po swojemu, ale jak to zrobił z klasą. Panie Marcinie, słucham w Józefowie pod Legionowem. Dziś pracuję z domu i w ogrodzie, bo z powodu egzaminów ośmioklasistów mam wolne. No i to jest rzeczywiście problem, bo tak, no, mówią egzamin ośmioklasisty, dzieci zostają w domu, a ty sobie zastanawiaj się, czy jakoś na lewo wziąć wolne, czy coś tam, coś. No właśnie. Pozdrawiamy wszystkich rodziców, którzy teraz z dziatwą w domku. Dwie piosenki o tym samym tytule. Dzisiaj małe, malusieńkie oszustwo.

0: Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Jeszcze brakuje tonight. I Tomek proponował, żeby New Kids on the Block zagrać. A pani Anita zawsze mi dostarcza memy na poście facebookowym, taktycznym poście zaczepnym. I teraz wrzuciła memat z takim kotem, takim raczej takim z tych większych. Chciałabym wykupić roczny karnet, ale siłownia jest na drugim piętrze. Tu jest pizzeria, wiem. To ja też poproszę ten karnet.
1: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku.
2: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
1: No i co?
2: No i miałem takie: kawaler Łukawski w kawalerce w Skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
1: I co?
2: No nie wiedziałem co dalej.
1: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
2: Dobre!
1: No to śpi pan tam do końca, może wygrasz.
2: No nie mogę, już się kawy napiłem.
3: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa.radio357.pl.
0: Jeszcze pan Przemek melduje, że Yeovil z południa Anglii się też melduje. No to zapraszamy.
4: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Tomek Matlingiewicz. A że z redaktorem Bisiorem, który po godzinie 13 mamy wspólne gusta, rozliczne, to zawsze kiedy przychodzę i chcę jeszcze zagrać coś dodatkowego Genesis, to sprawdzam, czy on nie zagra, już nie zaplanował. No tego też nie zagra.

co oni robili z tymi wyciszeniami? Nie cierpię. 6 minut po godzinie 10. Pani Martyna melduje, że to byłoby wyzwanie, gdybym zagrał New Kids on the Block Tonight. No, nie mówimy ostatniego słowa i że przed godziną 10.30 trzeba się wyrobić z Nickiem Cave'em, potem zebrania marketingowe. No dobra, a potem już tylko dwóch ludzi spuszczę.

A mogliby już naprawić tą, wyremontować dokładnie, precyzyjniej salę kongresową, bo jedno z najzabawniejszych wspomnień to i ten król mroku, Nick Cave, sala kongresowa. Wiem, że to państwu opowiadałem, ale muszę, inaczej się uduszę. I nagle wyjmuje jakby taką deskę do prasowania. Na tej desce do prasowania stawia syntezator Casio i gra to Brompton Orator. Boże, jak to pięknie brzmi.

0: Puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o kolejnym zwierzęciu, które zostało udomowione i zastanawiać się, czy żyje jeszcze jego pierwowzór tego udomowionego gdzieś w dzikiej przyrodzie. Ale oczywiście, że muszę cię zapytać na początek, czy to prawda, że osioł jest uparty?
2: Znaczy, jest charakterny.
1: Eufemizm.
2: Tak, bardzo. Jest po prostu przekonany co do swojego zdania i postanowienia i bardzo uparcie się go trzyma, o tak.
1: Ja, dokładnie tak. No to powiedz tak, bo o tym, że osioł został udomowiony, wiemy, ale czy w przyrodzie jeszcze gdzieś on występuje w takiej formie, zanim go zaprosiliśmy do naszych domostw?
2: Tak, występuje, aczkolwiek jest zwierzęciem bardzo rzadkim, właściwie krytycznie zagrożonym wyginięciem, bo takim protoplastą właśnie tego osła domowego, którego znamy, jest osioł nubijski. Zwierzę, które występuje na granicy Etiopii, Erytrei, Somalii, w tamtym rejonie właśnie świata. No i niestety jest...
1: No nie jest to rejon, który sprzyja ochronie przyrody. Tam są notoryczne konflikty, partyzantki, działania. No to nie sprzyja ochronie przyrody, nie.
2: No niestety, on zawsze miał wąski, właśnie mały zasięg występowania, natomiast tak, rzeczywiście te konflikty zbrojne sprawiają, że jest jeszcze rzadszy. No ale to zwierzę właśnie dało nam osła domowego, który jest bardzo popularnym zwierzęciem jucznym i od zawsze właściwie po to był hodowany, ponieważ właśnie był bardzo uparty, ale też taki bardzo silny, sprawny, wymaga mało wody potrafi wyżywić się na niskiej jakości paszy. To też było bardzo, bardzo istotne, więc stąd to zwierzę właśnie tam w północnej Afryce, właśnie w tamtym rejonie, o którym mówiliśmy, zostało jakieś 7 tysięcy lat temu udomowione i stamtąd te zwierzęta rozprzestrzeniły się na Azję i Europę, gdzie trafiły między innymi właśnie do starożytnego Rzymu i okazuje się, że Rzymianie bardzo polubili się z osiołkami i nawet do tego stopnia, że stworzyli rasy, które są większe niż pierwowzór, czyli nawet o 25 centymetrów wyższe, bo osiołek nie jest dużym zwierzęciem, to wiemy, ale ten właśnie osioł nubijski jest jeszcze mniejszy. Mhm. Jest jeszcze niższy, bo około ma 1,30 m w kłębie, czyli to jest naprawdę nieduże zwierzątko. Dużo jaśniejsze, taki popielaty w umaszczeniu i trochę przypomina takie połączenie osła i zebry, bo ma paski poziome właśnie na kończynach.
1: No to powiedzmy teraz głośno i przy wszystkich, czym jest, uwaga, osłomuł oraz czym jest, uwaga, bo to też jest cudowna nazwa, muł po prostu.
2: Tak, no mamy coś takiego właśnie jak muł i osłomuł. Muł to jest mieszaniec klaczy konia i ogiera osła. I tak powstaje bezpłodna właśnie forma tych zwierząt. Też wykorzystywana jako zwierzę pociągowe, ponieważ ma cechy jednego i drugiego gatunku. Jest bardzo też wytrzymałe, silniejsze, ale też większe, więc może przewozić większe ciężary. Natomiast osłomuł to jest mieszaniec ogiera konia domowego z klaczą osła. I bardziej przypomina wtedy konia, właśnie, czyli matkę.
1: Z klaczą konia domowego. Niż ogier osła i klacz konia. Tak jest.
2: Tak.
1: No dobrze, ale teraz kto nazwał tak zwierzę? No, po angielsku, żeby nazwać osła, ja przepraszam Państwa za wyrażenie, ale to jest naprawdę nazwa zwierzęcia. African Wild Ass. Co to jest?
2: Tak. No to rzeczywiście ma bardzo, bardzo zabawną nazwę. Zarówno ma dwie formy, bo właśnie...
1: Brzmi jakby był uparty.
2: Angielskim, tak, bo zarówno donkey, jak i ass. Właśnie to zwierzę tak się określa takimi nazwami w języku angielskim. Tak, być może rzeczywiście ze względu na swój niezwykły charakter. I to jest nazwa gatunkowa, to co wspomniałeś, to jest właśnie nazwa angielska, gatunkowa tego zwierzęcia pierwowzoru, czyli właśnie osła nubijskiego.
1: Już czuję, jak te co bardziej niegrzeczne dzieci w szkołach angielskich. Pani, przygotuj prezentację jakiegoś zwierzątka i co one wybierają? Wiadomo co. Żeby móc tylko w klasie powiedzieć to, co ja przed chwilą powiedziałem. Ale to rzeczywiście tak się nazywa. Powiedziałeś o tych cechach gatunkowych, czyli że stosunkowo małe zapotrzebowanie na wodę oraz niewybredne, jeżeli chodzi o paszę. I to pewnie powoduje, że jak jedziemy na południe Europy, do tych krajów cieplejszych i tam nam proponują, że mamy do przejścia 200 metrów raptem pod górę, to że może podwieźć. I to właśnie tam są właśnie osiołki przede wszystkim.
2: To prawda. No właśnie osły nam towarzyszą od około 7 tysięcy lat, jako właśnie zwierzęta juczne. Świetnie się w tym sprawdzają, ale też ostatnio wykorzystuje się je w innej roli, ponieważ są bardzo czujne, mają niezwykle wyostrzone zmysły, zresztą jak większość zwierząt, które są ofiarami, jak jelenie, sarny, wszystkie inne przeżuwacze. Ale one wyjątkowo dobrze wykrywają drapieżniki i bardzo głośno alarmują, jeśli wykryją, znamy ten głos charakterystyczny osiołka, takiego zaniepokojonego. Natomiast te zwierzęta dzięki temu wykorzystywane są przy hodowli owiec. Okazuje się, że takie stada do 50 osobników są dobrze chronione bardzo przez takiego pojedynczego osła, bo on wtedy bardzo dobrze się zżywa z tym stadem, czuje się częścią integralną tego stada, podąża za tymi zwierzętami, a ponieważ jest właśnie bardzo odważny, silny, potrafi odwrócić się i kopnąć takiego wilka w głowę i zdarzały się takie przypadki, tak, że osły zabijały może nie wilki, bo takich przypadków nie było za dużo, natomiast często też za zagryzanie owiec odpowiadają oczywiście wypuszczane wolno albo zdziczałe psy. I takich przypadków jest całkiem sporo, gdzie właśnie osły po prostu zabiły takie psy myśliwskie, które gdzieś tam wolno zostały spuszczone, próbowały zagryźć na przykład takie owce osiołki powodowały to, że wyginęły w trakcie właśnie tego procederu.
1: Uważaj, jak prowadzisz audycję, bo możesz dostać właśnie w korespondencji polskie tłumaczenie tej nazwy angielskiej i możesz parsknąć nad nieśmiechem. I to jest już graniczące. Słuchaj, to jeszcze jedno. A czy lubisz, jak zwierzęta są przedstawiane? I celowo nawiązuję to do osiołka i oczywiście do Szreka. Jak zwierzęta są przedstawiane potem w bajkach, baśniach i różnego rodzaju historiach animowanych? Bo trochę im się przyprawia gęba.
2: Tak, powiem szczerze, że nie za bardzo. Nie za bardzo lubię pokazywać zwierzęta, żeby miały cechy ludzkie, albo pokazywać im, przypisywać im cechy, które nie zawsze są prawdziwe, albo często bardzo mocno przejaskrawione, nie do końca pozytywne. Osobiście wolę, jak ludzie grają ludzi, a zwierzęta są zwierzętami, bo właśnie to rodzi pewne stereotypy, które potem bardzo ciężko jest odkręcić, tłumaczyć, wyjaśniać, często bardzo nieprawdziwe, albo wręcz właśnie szkodliwe, czy takie niepasujące albo nieodzwierciedlające prawdziwej natury właśnie danego zwierzęcia, dosyć krzywdzące, więc ja raczej nie jestem zwolennikiem takiego przedstawiania zwierząt. No aczkolwiek dobrze. Sam osioł ze Shreka jest bardzo zabawną postacią, muszę przyznać, ale to oczywiście wirtuozerski dubbing Sztura, prawda, tutaj.
1: No, oczywiście, że tak robił. No ale polecamy też film, który otarł się o takie rozdanie nawet oscarowe, czyli I.O. I tam między innymi nasz kolega Tomasz Organek też bardzo ważną rolę odgrywał. Adam Zbyryt, Marcin Cichoński, to dwóch ludzi z Puszczy. Dziękuję ci pięknie i słyszymy się za tydzień.
2: Dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.

kto w latach 80. nie pisał tego, nazwy tego zespołu przez J, U i potem żyje jeszcze Z z kropką, niech pierwszy rzuci długopisem. Goście już są w radiu, więc za chwilę rozmowa.

0: I my. I oni. I oni.
1: Najlepiej gościom zadać niezapowiedziane, nieprzygotowane pytanie. Dawid, wyciągnąłbyś tak falsetem, jak Dawid podsiadł, bo tutaj w tym nagraniu Muńka wysoko, tak?
2: Myślę, że bym wyciągnął, no.
1: No, ja też tak podejrzewam, że to jest twoja barwa.
3: Radio 357.
1: Dzień dobry panowie. Bardzo się cieszę, bo w ogóle jak to jest, że ja się dowiedziałem właśnie, że jesteście pierwszy raz w Radio 357. Sonbert.
2: Dzień dobry.
4: No to my się musimy chyba zapytać.
1: No to ja zapraszam. Woda jest, proszę, kawa zaraz, dywany rozwiniemy też czerwone.
2: Tak, jest to nasz debiut na antenie Radio 357. No jest nam bardzo miło, że jesteśmy i też z tobą się widzimy po tak naprawdę bardzo długim czasie.
1: Tak, nie widzieliśmy się chyba z 5 lat tak naprawdę od czasu, kiedy, albo nie, to były czasy takie wokół pandemiczne. Tam było już tam, praktycznie tak, zamykano tak. Nam wszystko, a my jeszcze nagrywaliśmy podcast, pamiętasz?
2: Tak.
1: Słuchajcie, to jest tak, że to był czas wielkiej próby, bo tak naprawdę wy wracacie po nie wiem jak długim czasie, już nie pamiętam jak długo jest odstęp pomiędzy płytą debiutancką, a tą, która się ukazała teraz. I to był taki czas próby, żeby wytrzymać, żeby nie rozpaść się, żeby wciąż chcieć grać. Co was zmobilizowało, żeby się nie poddać i jednak płytę wydać?
2: Myślę, że tutaj jakby największym czynnikiem jest to, że my tak naprawdę nie zniknęliśmy. My nie mieliśmy żadnej przerwy i te nasze powroty i zniknięcia, to raczej była kwestia tego, że przygotowywaliśmy cały czas materiał. Więc nie poddaliśmy się też z tego względu, że po prostu kochamy to robić. No jesteśmy zespołem, gramy razem naprawdę długo i chcemy to robić. Bo to jest nasz taki, no...
4: Ja myślę, że też po prostu ten proces twórczy, który przechodziliśmy tak naprawdę kilka tych ładnych lat, tak nas wciągnął i pokazał też, że kochamy tak naprawdę komponować, kochamy siedzieć w studiu.

0: Nasz sprawdziłem. 2019 rok to był. Debiutancka płyta zatytułowana Głodny. Teraz płyta zatytułowana Świetnie i to jest przykład tego, jak w tym roku 2026 brzmicie. Najpierw warstwa muzyczna, potem warstwa tekstowa. Ale powiedzcie szczerze, no tak naprawdę trzeba było się zdefiniować na nowo. Tak naprawdę od czasów tych wszystkich bardzo radosnych, nie obraźcie się, rześkich piosenek dotyczących tego, że możemy się bawić, jesteśmy z żywca, pojedziemy na heli i tak dalej. No trochę się jednak w waszym podejściu do tego, jak układać dźwięki, jak z nich robić kompozycję, pozmieniało.
1: Tak, to prawda. No przede wszystkim, kurczę, jesteśmy w innym miejscu pod względem świadomości robienia piosenek. Kiedy robiliśmy piosenki na pierwszy album, za bardzo nie myśleliśmy o tym, po prostu je robiliśmy. Teraz można powiedzieć, że trochę analitycznie do nich podchodziliśmy. Natomiast trafiliśmy na wspaniałego człowieka, Daniela Walczaka, producenta naszego, z którym robiliśmy właśnie teraz płytę Świetnie. I były momenty takie zwątpienia, były momenty frustracji, że przez tyle czasu nie możemy wypuścić czegoś nowego. Natomiast właśnie Daniel był osobą, która nas z powrotem zespoiła jako zespół. Przyświecał nam jeden cel, żeby zrobić płytę zespołową, żeby zrobić płytę, która będzie dobrze brzmiała na żywo. I przede wszystkim z którą będziemy mogli się utożsamiać jako zespół rockowy, bo tak trzeba się nazwać. I wydaje mi się, że się nam udało.
0: No, tak naprawdę ta poprzeczka to chyba była w waszej głowie i to była poprzeczka

0: taka ambicjonalna, bo wtedy weszliście do rozgłośni radiowych i na scenę koncertową z drzwiami i z futryną. Wszyscy was od razu pokochali i zapraszali męskie grania, nie tylko, wszystkie większe imprezy w Polsce. No i tak się od razu chce przeskoczyć i być tym Duplantisem.
1: No trochę był taki moment, że przygotowaliśmy materiał oczywiście na fali tego wszystkiego, ale nie byliśmy z niego zadowoleni. Właściwie to mógłbym ująć, że pewnie część z nas mogłaby żałować niektórych piosenek. Nie mówię, że one były złe, ale na pewno nie bylibyśmy się w stanie z nimi już utożsamiać na ten moment. I potrzebowaliśmy czasu. I myślę, że ten czas zagrał na naszą korzyść, na pewno jeśli chodzi o jakość tych nagrań, bo też pracę, którą wykonaliśmy na salce prób, też nagrywając demówki, to jest lekcje, które trzeba odrobić i one bardzo pomagają już we właściwym momencie, mam na myśli w studiu podczas nagrań.
0: Ile mieliście wtedy lat, kiedy Głodny się ukazywał?
1: Ja 24.
2: To było 7 lat temu, czyli ja miałem... Aha, no jestem rok starszy od ciebie, czyli 25.
0: Trzeba policzyć szybko, tak. Pomyślcie sobie, że inni mają jeszcze gorzej, że na przykład takie Arctic Monkeys wydawało płytę, kiedy oni byli jeszcze nastolatkami i potem musieli sprostać temu. Jak to? Ciężko się dorasta, grając koncerty i będąc na scenie, dojrzewa może bardziej niż dorasta.
1: Ciężko powiedzieć. Na pewno jest to czas bardzo wartościowy i myślę, że nie da się ocenić, czy jest to ciężkie, czy łatwe. No dla nas było super. Spędzaliśmy masę czasu razem. Tak naprawdę spędzałem z chłopakami więcej czasu niż z własną rodziną, czy z moją partnerką, więc no to był czas bardzo wartościowy i też, wiesz, te wszystkie rozmowy, które odbywaliśmy, to jak się kształtowały myśli, to też nas zbudowało jako ludzi. To jest czas, który jest bezcenny.
0: Muszę was zapytać, no bo spotykamy się przy premierze płyty, ale tak naprawdę jesteście pokoleniem, które się urodziło Facebook, data powstania 2000 rok. Czyli wy jesteście już w czasach całkowicie cyfrowych. Czym dla was jest album?
1: Myślę, że jest to coś, w sumie bardzo zabiegaliśmy o to, żeby ten album był, bo tak naprawdę jest teraz moment, że dużo się singluje, że jakby płyta jako całość może nie mieć jakby takiej wartości jak kiedyś. Ja się trochę z tym nie zgadzam, jestem raczej taki oldschoolowy pod tym kątem i dla mnie płyta jest jakby zbiorem takich opowieści, które są jakby razem w jakiś sposób scalone. Tak jak nasza płyta, chociażby właśnie świetnie, opowiada dużo o rozstaniach i w wszelakich formach, no to jakby to wszystko jest spięte. Jakby pierwsza piosenka koresponduje z ostatnią. Nie jest to album koncepcyjny oczywiście, natomiast no jest to taki zapis historii, jakiegoś momentu w naszych życiach, który tak naprawdę gdyby został rozbity, to nie byłby tą spójną całością.
0: No to teraz taki moment, którym zawsze się tutaj raczymy, że muzycy sami zapowiadają nagranie, które się pojawi. Ja powiem jeszcze, że już sprawdzałem u redaktora Bisiora, pojawi się też Sonbert dzisiaj po godzinie, między godziną 13 a 16. Będzie to taki, nazwijmy to, prawie najnowszy singiel. Ale przed wami nagranie, które widzicie tam na ekranie. O, proszę zobaczyć. Ja wam bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a teraz wyczyńcie honory i to jest wasza odpowiedzialność, żeby to nagranie zapowiedzieć i zachęcić słuchaczy, żeby zwrócili uwagę.
2: Ja czy ty?
1: Razem.
2: Dobrze.
0: Bardzo no proszę.
2: Z tej strony zespół Soundbird i zagramy teraz specjalnie dla słuchaczy Radia 357
1: utwór Elvira, który jest pierwszym singlem z naszej drugiej płyty Świetnie.

0: Dwa utwory, a maili popłynęło bardzo dużo. Pan Tomasz, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, bo jak nie jestem z cyklu Będę grał w grę. Panie Marcinie, ten utwór Ain't That a Kick in the Head, ten utwór to idealny moment na przekazanie pozdrowień wszystkim fanom serii gier Fallout. Wierzę na słowo. Pani Natalia, bardzo dziękuję za utwór Björk, kojarzy mi się z... I tutaj właśnie. Tak przy mojej kochanej Björk pochwalę się naszą wczoraj powiększoną rodziną. Pisze pan cichy patron z Jorku. Pasuje idealnie, bo ona ciągle śpi. No i jest rzeczywiście taka mała psinka, ale to proszę się cieszyć, bo za chwilę te małe psinki, ja wiem, pobadim, one wychodzą i robią harmider i ten. I dostałem prośbę o życzenia, przekazanie życzeń urodzinowych, ale potem spojrzałem na tytuł tego nagrania i chyba nie pasuje.
1: A

0: Right, I know you're hurting. Minuta do 11.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: Oj, zdecydowanie tak. Bez państwa tego radia by nie było.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Tomek Martyngiewicz. Jeszcze godzina przed nami, a te życzenia urodzinowe miały pójść do bardzo szacownej instytucji, Urząd Skarbowy. No i tam nawet jest zmiana kodu, ale wszystkiego dobrego.

To był taki challenge. Czy ja zagram? Oczywiście, że ja zagram. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. A New Kids on the Block, a właśnie, czy państwo widzieli, jak oni występują teraz i jak oni wyglądają? Właśnie, Tomek, zagramy za tydzień. Dobra, okej. Ale to jeszcze za chwilę. A to nagranie to jest jedno z najpiękniejszych i zawsze się dobrze kojarzy.

Molchiba, The Sea. Jeszcze chciałem Państwu dać znak, że proszę mieć specjalnie ucho wyczulone w piątek w audycji Złodziej Czasu. Będziemy rozmawiać z Anną Tatarską o tym, co się dzieje na festiwalu w Cannes. Te wejścia Ani Tatarskiej proszę też mieć ucho szeroko otwarte, bo będą i w ranku, i po południu, ale w Złodzieju Czasu będziemy 14 maja w czwartek, czyli dzień przed, jest światowa premiera na festiwalu w Cannes nowego filmu Pawła Pawlikowskiego. Niemiecko-polsko-włoska produkcja o tym, jak to Thomas Mann, jego córka Erika przemierzają powojenną Europę w 1949 roku. Oczekiwania są ogromne, bo przypomnijmy, Pawlikowski to podwójny laureat Oscara za ideę Zimną wojnę. Teraz ten film jest stawiany niezwykle wysoko, jeżeli chodzi o oczekiwania w Cannes. No właśnie, 14 maja światowa premiera, w piątek myślę, że coś o tym powiemy. Natomiast dobra wiadomość dla kinomaniaków w Polsce jest taka, że film w kinach w Polsce zobaczymy już 19 czerwca. Uff, nie będzie trzeba czekać do jesieni, jak to z większością takich filmów, co to są owiane nimbem nagród. Za chwilę płyta tygodnia, ale jeszcze wcześniej...

Takie, jednego Oscara dałem więcej, ale to nie zmienia, czekamy na Fatherland oczywiście. 13 minut po godzinie 11 i to teraz płyta tygodnia, Mijur.

Mitchell powrócił, Ordinary Man to nagranie z jego ostatniej płyty. Wolę jak trochę żywiej gra, ale wiem, że są fani takiego sentymentalnego grania. A na przykład żywiej to lubię tak, o.

Dwerf, Lucky Man. Gdzieś tam na przełomie lat 90. i tego wieku była na Myśliwieckiej jeszcze zabawa w absurdalne nieco tłumaczenia utworów i to był Ludzki Pan. No bo przecież to jest Ludzki Pan. A to nagranie znamy od pierwszego tego akordu. O!

0: W takim wydaniu ich najbardziej lubiłem. The Cranberries Linger.
1: Radio 357.
0: Taka, na jednym z forów rozpętała się dyskusja na temat zespołów z przełomu lat 90. i tych naszych współczesnych, grających gitarowo, rzeźko i do przodu, a oni są najlepsi na koncertach.

A co, przepraszam, panie Tomaszu, przeprosiny przyjęte. Ja też, jak odkryłem tego Giovanottiego, mówię, kurczę, jak to mogło się stać, że jeszcze go nie poznałem. Zastanawiałem się nawet, czy dodać do zestawu do głosowania, potem patrzę, data wydania 2025 akurat. No, nie za bardzo, nie za bardzo. A to jest taki wciąż obiecujący artysta.

ASAP Rocky też bardzo energetyczne koncerty potrafi dawać. Tak jak i zespół, który za chwilę się pojawi, a warto pamiętać o nim, bo oni przecież już niebawem w Gdańsku.

Tego typu bardzo ciepłe brzmienia, tego typu aranżacje, dobór instrumentarium, produkcja tego, jak jest wysuwany wokal, jak są robione chórki, wszystko to gdzieś już słyszeliśmy i to jest tak, mruganie okiem do przeszłości, klimaty retro i to nie tylko u Mama's Gun, ale także i w następnym nagraniu. Ale czy nam to przeszkadza?

Mr. Know It All to Teddy Swims i rzeczywiście klimat retro kłania się w pas. A ten artysta z kolei, mimo że mógłby odcinać kupon od swojej przeszłości, za każdym razem, kiedy wchodzi do studia, próbuje wymyśleć coś nowego. A nawet jeżeli to nie jest tak oczywiste, rewolucyjne i na nowo poukładane dźwięki, to od razu się uśmiechamy, że chce mu się i komponuje naprawdę z darem, dobrym stylu.

0: David Berni Teshet. Za 11 minut godzina 12 w studiu redaktor Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pan zawsze w koszulach, a właśnie tak się zastanawiałem, ma pan w swojej kolekcji jakiś muzyczny t-shirt? Na przykład Slayer albo Metallica?
1: A wie pan, że o tym nie pomyślałem.
0: Tak, nie ma pan.
1: Nie mam.
0: Ale to co załatwić ewentualnie, ale co pan boli, Slayer, prawda?
1: Może być Slayer.
0: Może być, bardzo dobrze. No i zrobimy wtedy pamiątkowe zdjęcie.
1: Ale wie pan, że mnie pan zastrzelił, bo tak sobie szukałem intensywnie w pamięci, czy mam jakieś takie ubranko. I nie bardzo rzeczywiście.
0: Widzisz pan, ja bardzo często lubię tutaj na przykład...
1: A co tu jest napisane?
0: Soundgarden, proszę pana. Taki zespół muzyczny.
1: Tak,
0: jest.
1: To słyszałem.
0: Tak. To, panie redaktorze.
1: Tak.
0: Bo widzi pan, ja tutaj mam telefon i pan też ma telefon.
1: Tak.
0: I ten telefon może być za chwilę droższy.
1: Może być. Może być, tak.
0: I pan o tym ma audycję, jak zwykle, żeby
1: poprawić. Po 12, tak. Za sprawą opłaty reprograficznej. To taka opłata, która zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Kultury ma rekompensować straty potencjalne twórcom. Ponieważ istnieje domniemanie, że pan, korzystając z tego urządzenia, którym się pan teraz bawi, pan za pomocą tego urządzenia na przykład kopiuje różne treści, filmy, nie wiem, książki.
0: I że oni to wszystko...
1: No i z tego tytułu twórcy, autorzy tracą.
0: No to ja powiem panu tak. Ja oczywiście tego urządzenia bardzo aktywnie używam jako źródła wiedzy na temat właśnie literatury, filmu, muzyki. Natomiast mam tutaj serwis muzyczny. O, tutaj widzi pan jeden. Tutaj mam serwis drugi, trzeci. I w każdym
1: Płaci
0: z nich...
1: Płaci pan za te serwisy?
0: Płacę. Co więcej. Aha. Na przykład jak używam tego serwisu od firmy Google, który się nazywa YouTube, to nie dość, że tam są reklamy, które są dzielone pomiędzy twórców treści, które są powiązane, to jeszcze YouTube musi zapłacić tantiemy, czyli opłatę za używanie treści intelektualnych lub artystycznych do organizacji zbiorowego zarządzania tymi treściami. Innymi słowy, mam takie poczucie, że jestem robiony w trąbę, w coś, co nie powinno być robione, czyli w podwójny podatek, bo ja płacę już raz za to samo w tych serwisach i te serwisy mają się rozliczać. A jeżeli ktoś sugeruje, że ja nielegalnie pobieram jakieś treści, to przepraszam, no to jest insynuowanie przestępstwa, ja takich rzeczy nie robię. Więc...
1: Jak tak patrzę na pana i pana obserwuję już dłuższy czas...
0: Więc ja bym... myśli pan, że czasem to jest pirackiego...
1: Ta, ja myślę, że to takie założenie a priori, że, że pan coś może zrobić, ale może poniekąd jest słuszne.
0: Ale to widzi pan, no to to, że na przykład panu dosypie trochę soli do zupy, to jest coś innego niż na przykład podejrzewanie o takie treści, które pan powiedział. Natomiast
1: prawda,
0: podwójny
1: prawda,
0: podatek...
1: Ale spróbujemy dzisiaj tak, że poszukać... może znajdziemy. Ale na pewno damy szansę takiego logicznego uzasadnienia dla tej opłaty. Bardzo się cieszę zatem na rozmowę z naszymi gośćmi, panem Andrzejem Strojnym, ale także z panem Piotrem Jędrzejowskim, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Kultury. Ta rozmowa już niebawem, za kilkanaście minut po 12.
0: No więc ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście to nie dotyczy tylko sprawy muzyki, ale jeżeli chodzi o rynek muzyczny, jesteśmy w 16 największym rynkiem muzycznym świata. Przychody generowane przez ten rynek to jest już prawie miliard złotych rocznie. To jest naprawdę niebagatelna kwota. Jeżeli policzyć podatek od tego, to już się zaczynają robić naprawdę absolutnie bardzo ciekawe rzeczy. W związku z tym, jeżeli jeszcze próbujemy tutaj w jakiś sposób, no ta branża nie powinna narzekać. Oczywiście powinna być też zabezpieczona prawnie. Natomiast ja tutaj widzę i jestem tym zbulwersowany, tą opłatą reprograficzną.
1: Pole do nadużyć.
0: Mimo, że ciężko mnie podejrzewać o brak sympatii dla twórców, brak sympatii dla artystów.
1: O nie,
0: brak
1: no
0: tego,
1: ta,
0: żeby
1: to wszyscy
0: oni chcieli
1: wiemy,
0: jak
1: ta sympatia
0: najlepiej.
1: W pana przypadku jest legendarna.
0: No oczywiście, że tak. Nawet jak pan śpiewał, to uszanowałem.
1: No nic, no sporo pytań padnie między innymi i takie, do kogo trafią te pieniądze z opłaty, bo szacuje się, że to może być 150, nawet do 200 milionów złotych rocznie. Na jakich zasadach będą rozdzielane?
0: Kto będzie je rozdzielał?
1: I za ile?
0: No tak, jaka będzie prowizja, marża, wie pan, to wszystko można odpowiednio spieniężyć.
1: Rozdzielający musi otrzymać wynagrodzenie za swoją działalność rozdzielniczą, to jest pewne.
0: Panie
1: tak
0: Kubo,
1: to działa.
0: Panie Kubo, szanowna, możemy będziemy rozdzielać?
1: Ale kto nas tam wpuści, proszę pana?
0: A sami się wpuścimy.
1: A nie, to tak nie działa, proszę pana. To tam, wie pan. To...
0: Redaktor Kuba Strzyczkowski, jak widzą państwo, w doskonałej, słyszą nawet, doskonałej formie. Zapraszam na godzinę 12. Dziękuję pięknie.
1: To ja dziękuję.
0: Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Kłaniam się państwu pięknie. W najbliższym tygodniu usłyszymy się w czwartek. To będzie popołudniówka Radia 357. Także piątek już teraz bardzo gorąco zapraszam.
1: To jest taki dzień, podpowiem, tuż po środzie.
0: Tak, to prawda. A piątek jest z kolei tuż po czwartku.
1: Tak
0: tam
1: jest.
0: Będzie tuż po premierze filmu Fatherland.
1: Ja słyszę, że jak ma pan to opanowane jak tabliczkę mnożenia.
0: Wie pan co? Uczyłem się długo, ale dałem radę. Zawziąłem się i tak powiedziałem, ucz się.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 11 maja mamy poniedziałek. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Niedawno ministerka kultury Marta Cienkowska podpisała rozporządzenie nowelizujące katalog tzw. czystych nośników, przy sprzedaży których pobierana jest opłata reprograficzna. Pozornie drobiazg, ale ta opłata wywołała burzę. O co chodzi? Otóż od wielu urządzeń pobierane będą pieniądze, które trafią do organizacji twórców. To 1 lub 2% ceny netto. Opłata w nowej formie obejmie telefony komórkowe, smartfony, tablety, komputery, telewizory, dekodery, czyste płyty CD, a nawet papier w formacie A3 i A4. Jak czytamy w uzasadnieniu, przychody z opłat powinny zapewnić rekompensatę dla uprawnionych z tytułu kopiowania ich utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego, co pozwoli utrzymać odpowiednią równowagę pomiędzy interesem użytkowników a ochroną praw autorskich. Rozporządzenie wejdzie w życie za 6 miesięcy, a wpływy szacuje się na 150 do nawet 200 milionów złotych rocznie. Michał Wąsowski z portalu many.pl komentuje: te przepisy nie mają dziś sensu, nie rozwiązują żadnego problemu, lecz uderzają w portfele Polaków. Do kogo trafią pieniądze z opłaty, na jakich zasadach? O tym mam nadzieję za chwilę, a dziś pytanie, czy opłata reprograficzna ma sens. Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357, na moim profilu na Facebooku. Można odpowiedzieć na pytanie i komentować. 2 minuty po 12:00 przypomnę, że oczywiście sonda w naszej aplikacji, proszę głosować. A na antenie gość, pan Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
0: Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, bo temat rzeczywiście gorący. Tak się zastanawiam, panie rzeczniku, skąd domniemanie, że Polacy masowo kopiują filmy, książki, muzykę, różne treści, no i że powinno to być opodatkowane. Pan kopiuje filmy z platform streamingowych, czy je po prostu ogląda?
2: Nie kopiuję filmów z platform streamingowych, korzystam oczywiście i oglądam, natomiast sprostuję od razu jedną rzecz. Ewentualne kopiowanie filmów z platform streamingowych nie ma nic wspólnego z opłatą reprograficzną. Opłata reprograficzna dotyczy korzystania z własności intelektualnej, z tak zwanego właśnie dozwolonego użytku prywatnego, o którym pan wspominał, a nie ze sposobu korzystania z platform streamingowych.
0: No tak, ale opodatkowane będzie coś, co nie ma miejsca. To troszkę dziwna sytuacja.
2: Nie, jeszcze raz, bo może postaram się precyzyjniej wyjaśnić.
0: Bardzo proszę,
2: po pierwsze,
0: tak.
2: Opłata reprograficzna nie jest podatkiem, nie dotyczy ogółu społeczeństwa, nie trafia do budżetu Skarbu Państwa, jest opłatą. Jest opłatą ponoszoną
0: zaraz, to ja też pozwolę sobie przerwać, bo ja wiem, że ministerstwo rękami, nogami boi się przed tą nazwą. No tak, no bo to działa na ludzi jak płachta na byka, podatek. W związku z tym, tak dla niepoznaki, nazwano to opłatą. A czymże to jest, jak nie podatkiem? Przepraszam bardzo, a pan jeszcze powiada, że nie dotyczy wszystkich i nie dotyczy ogółu. Otóż dotyczy. Każdy może być potencjalnym nabywcą na przykład telefonu czy komputera, czyż nie?
2: Oczywiście, ale to nie on ponosi koszty opłaty reprograficznej. Ponoszą go producenci i importerzy.
0: No to powiem szczerze, że to jest taki, proszę wybaczyć, śmiałość w komentarzu, ale radosny optymizm. Pan przyjmuje i uznał, że producenci dzielnie będą płacić ten podatek i oczywiście nie obciążą konsumenta, prawda? To ja per analogiam pozwolę sobie przywołać, nie wiem, opłatę cukrową dajmy na to. No, jako żywo opłata cukrowa została włączona w cenę napoju gazowanego, czyż nie?
2: Być może, nie znam mechanizmu opłaty cukrowej.
0: Natomiast zapewniam pana, że tak.
2: Wierzę panu, proszę. Nie mam powodu panu nie wierzyć. Natomiast chciałbym jednak pozostać w środowisku sprzętów elektronicznych, bo jest na przykład tak, że azjatyccy producenci dyktują ceny swoich urządzeń nie na każdy rynek europejski poszczególnie, tylko na rynek europejski ogólnie, więc dyktują jedną stawkę, w której są zawarte wszystkie opłaty, koszty, które muszą ponosić ci producenci i importerzy. Jesteśmy w związku z tym dzisiaj na przykład w sytuacji, w której to samo urządzenie kosztuje niejednokrotnie taniej na przykład na rynku niemieckim niż na rynku polskim, a podkreślę, Niemcy mają po pierwsze aktualną listę czystych myślników, a po drugie opłatę reprograficzną na poziomie wielokrotnie wyższym niż proponowana nasza 1%.
0: Ale to, przepraszam...
2: Jesteśmy ostatnim tak naprawdę rynkiem, ale tą opłatę ma nie zaktualizowaną.
0: No ale to ten przykład, że w którymś jednym czy drugim kraju są tego typu opłaty, mają się dobrze, ma mnie przekonać do tego, że opłata jest właściwa, celowa, logiczna. Wie pan, daleko nie szukając, w Hiszpanii przez długie, długie lata obowiązywały takie przepisy, które pozwalały różnym ludziom zajmować nie swoje obce mieszkania. No i jak zrobił się z tego problem ogólnonarodowy, ponieważ okupas byliby wszędzie i wielu właścicieli doświadczałoby nielegalnego zamieszkiwania ich nieruchomości, ich posiadłości, no to by po latach Hiszpanie łaskawie zmienili przepisy. To jest przykład na to, że nawet w rozwiniętym kraju, a do takiego aspirujemy, mogą funkcjonować przepisy po prostu głupie.
2: Oczywiście, natomiast nie mówimy po pierwsze o jednym czy drugim kraju, mówimy o całym świecie, który opłatę reprograficzną wprowadził i stosuje. I wprowadził i stosuje nie bez powodu, bo opłata reprograficzna, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprzęty elektroniczne, które kupujemy dzisiaj, nie służą wyłącznie do dzwonienia, wysyłania SMS-ów, nie służą wyłącznie do oglądania streamingu. Są realnie urządzeniami, ich cena bierze się z tego, że spełniają swoją jakąś podstawową funkcję, na przykład smartfony, ale również dają nam przede wszystkim dostęp do środowiska korzystającego z własności intelektualnej.
0: Ja to świetnie rozumiem. Do tej pory wszystko mi się zgadza. Ja to trudno, wiem, że nie wyglądam to pojąć, ale ja to pojmuję. Natomiast w którym to momencie ja narażam twórców, autorów na straty i w związku z tym a priori muszę ponieść opłatę. Używając telefonu. Proszę mi to wyjaśnić, bo to do mnie słabo dociera.
2: Próbuję, choć rozumiem, że nie jestem tu skuteczny. Natomiast absolutnie w żadnym momencie
0: ja naprawdę
2: nie
0: mam
2: naraża...
0: dobrą wolę.
2: Mam nadzieję, że pan redaktor nie naraża twórców na straty.
0: Oczywiście tego jasne.
2: Mam szczerą nadzieję. Natomiast właśnie dlatego, po pierwsze, opłata reprograficzna nie ma nic wspólnego z ewentualnym problemem piractwa, które istnieje, ma oczywiście jakby zupełnie inny wymiar niż w latach 90. czy na początku 2000, ale piractwo, zwłaszcza w internecie, dzisiaj dalej istnieje. Nie od tego jest opłata reprograficzna. Opłata reprograficzna jest podstawą funkcjonowania własności intelektualnej w systemie prawnym dotyczącym praw autorskich. To jest nieuniknione i funkcjonuje na całym świecie. Jesteśmy ostatnim rynkiem, który nie czerpie od producentów i importerów tych urządzeń żadnych korzyści z tego tytułu.
0: No to tak, to doszliśmy przynajmniej do jednego wspólnego wniosku, a mianowicie w ministerstwie panuje przekonanie, moim zdaniem z całym szacunkiem, błędne, że opłatę poniosą producenci, a ja utrzymuję, że poniosą oczywiście odbiorcy końcowi, czyli my, klienci, użytkownicy. Pieniądze z opłaty reprograficznej mają trafić do różnych organizacji, jak zapowiedziano, tak zwanych organizacji zbiorowego zarządzania, no, typu SPAW czy ZAIX. No i co dalej? Trafią do twórców?
2: Z organizacji zbiorowego zarządzania będą trafiać bezpośrednio do twórców według zasad dystrybucji tych środków, którymi rządzą się poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania. Tak, więc tutaj o żadnym też wpływie na przykład do Skarbu Państwa nie ma mowy. Są to pieniądze, które pośrednio przez OZZ.
0: Ja to rozumiem, ale na przykład w ZAIX-ie to działa tak, że jeśli jakiś utwór, jakaś piosenka jest przebojem, jest bardzo często odtwarzana na antenach stacji radiowych, to jest odnotowywane. wypełnia się tak zwany BZAIX, informuje taką organizację zbiorowego zarządzania, że tyle i tyle razy ta piosenka została odtworzona. I na podstawie tego, i słusznie zresztą, to jest oczywiste, twórcy tej piosenki, czyli autor słów, autor muzyki, otrzymują tak zwane tantiemy. Tym samym zastanawiam się, jak pan się domyśla, jakim cudem będzie wiadomo, którym twórcom z tytułu opłaty reprograficznej należą się pieniądze, bo ich utwory na przykład są, nie wiem, kopiowane, bo takie jest domniemanie, a którym twórcom nic się nie należy.
2: Jak, powtórzę, jak nie ma to żadnego będzie domniemania. Aha. Na temat kopiowania utworów. Proszę zostawić ten temat. To nie o kopiowanie utworów chodzi.
0: No ale przepraszam bardzo, ale to nie są moje słowa. To pozwoli pan, to cytat z szefowej, z pani ministerki. Powiedziała pani ministerka, opłata stanowi rekompensatę dla twórców za kopiowanie ich dzieł.
2: To jest skrót myślowy, bo oczywiście możliwość, bo też w definicji, definicja opłaty reprograficznej brzmi tak, że jest to rekompensata dla twórców za możliwość kopiowania ich dzieł w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Stąd to całe oczywiście zamieszanie i no powiem, że nieporozumienie, bo sparowanie tego tematu z piractwem jest oczywiście powszechne, natomiast jest błędne. W związku z tym tak naprawdę podstawą wypłat, i proszę mi wybaczyć, w szczegóły nie będę się wdawał, bo też ich realnie nie znam. Natomiast podstawą wypłaty tych środków, którymi będą dysponowały OZZ-y, będą dane sprzedaży urządzeń.
0: Jasne. Dobrze, no spróbujemy z tym się pogodzić, bo zdaje się wyjścia nie ma, choć spróbujemy także by zrozumieć. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest państwa gościem. Kłaniam się panu, 12 minut po południu. Czy opłata reprograficzna ma sens? 510-357-357. Czekam na państwa komentarze, zapewne ich nie zabraknie. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo.
3: Witam, po dłuższej przerwie, dawno żeśmy...
0: To tak, prawda, też tęskniłem, słucham pana.
3: Tak. Powiem tak, no moralnie, bo rzeczywiście, no bo kopiowanie tych jest, no to powinno być jakoś rekompensowane. Tylko ja nie wiem, proszę pana, dlaczego w tym kraju zawsze, jak dochodzi do tego typu spraw, to zawsze muszą płacić ci malutcy. Bo ja podzielam pana zdanie, że tutaj pan rzecznik tak bardzo dość idealistycznie przedstawi, że to te wielkie korporacje. No ale właśnie, no tak jak pan wspominał z podatkiem cukrowym, wielkie korporacje, taki McDonald's, to tam na przykład tak wprowadził, że do zestawów dawali wodę zamiast Coca-Coli, a za Coca-Colę trzeba było zapłacić tą większą stawkę. Mm-hmm. Mówiąc już o innych sprawach, więc takie myślenie, że no my jak my tu powiemy, że to będzie dotykało formalnie tych wielkich korporacji, że to one to nie przerzucą, to jest jakieś takie no bardzo życzeniowe myślenie i trochę mydlenie nam oczu. Ja uważam, że może powinny być wprowadzone inne podatki, tylko one by raczej nie mają szansy bytu, bo by politycy na pewno się nie zgodzili, podatek od szerzenia głupoty na przykład. Albo tych nieszczęsnych clickbaitów. O to może by wprowadzić podatki, jeżeli... Ale raczej nie wierzę, żeby coś się stało. A jeśli chodzi o tych samych artystów, to powiem tak, no wie pan, ja też mam taki pewien dylemat, bo z jednej strony zawsze słyszę, pojawiają się takie artykuły, że ci artyści no, słabe emerytury mają, a to wynika z faktu, że oni po prostu tak opłacali te składki, a potem czytam, że ci sami artyści mówią, że zarobili niewiarygodne pieniądze na udziale w jakimś serialu i to mnie proszę, no, tak się po prostu tak to gryzie, że nawet już się nie chowają trochę z tym.
0: A wróćmy do opłaty. Panie Bartoszu, kłaniam się panu, czy opłata reprograficzna ma sens? 510-357-357 na profilu, na moim profilu na Facebooku. Liczne komentarze pani Anna napisała, jak nas jeszcze okradną. To zaczyna być jak książka przygodowa, tylko coraz głupsze te przygody. 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo.
4: Witam serdecznie, panie Kubo, pana. Kłaniam się. Mam pytanie, ile ma pan jeszcze doniczek w domu?
0: No jeszcze kilka zostało, ale bez nalepek.
4: Pytam?
0: Tak.
4: O, właśnie chciałem powiedzieć, że przecież wcale bym się nie zdziwił, gdyby również te stickery były obłożone tą opłatą reprograficzną. Przecież na nich można drukować różne dzieła sztuki innych, także będzie pan miał powód do odreagowania.
0: Ciężko by było, ale ja wymyśliłem. Zresztą kiedyś może spotkamy się przy okazji takiej audycji, spróbujemy pomóc rządzącym i na przykład wymyślić, co nie będzie pewnie takie trudne, różne podatki. I przy okazji tej opłaty, panie Pawle, reprograficznej wpadłem na pomysł na przykład opodatkowania siekier, sprzedaży siekier w Polsce, bo przecież siekiery mogą służyć do nielegalnego wyrębu lasów, czyż nie?
4: Mogą, oczywiście. No, pytanie, do czego...
0: I lasom państwowym urządzenie też tak. powinna przysługiwać rekompensata z tytułu takiej wycinki, prawda?
4: No dobrze, ale przejdźmy teraz na poważnie. Zgadzam się z panem,
0: ale
4: panie
0: Kubo.
4: Ale
0: to jest na poważnie.
4: Ja wiem, ale to jest w formie żartu, bo w każdym żarcie jest kszta prawdy. Mhm. Nie wiem, czy pan pamięta, był taki jeden człowiek, znaczy on jeszcze żyje niestety, nazywał się Mateusz Morawiecki, on obiecał Polakom...
0: No proszę tak nie mówić, bo to, wie pan...
4: podatki.
0: To rozumiem, że pan może krytykować, nie zgadzać się, no ale... Ale takie życzenia...
4: No załóżmy inaczej, załóżmy, że żyje jeszcze politycznie, tak?
0: Tak, niech, proszę bardzo.
4: Niech mu ziemia lekką będzie, ale żyje politycznie. I on obiecał Polakom małe podatki. I chciałem przypomnieć, że...
0: Każdy premier obiecuje podczas exposé albo niskie podatki, albo przysięga na wszystko, że żadnych podatków nie wprowadzi. Mhm.
4: To się sprowadzało do niskich podatków, ale wiele, czego przykładem był nabór przecież w 2020 czy 2021 roku do Ministerstwa Finansów był nabór ludzi, którzy zajmą się podatkami majątkowymi. No i mamy takie bzdury typu podatek cukrowy, gdzie w napoju na przykład nie ma żadnego cukru, tylko jest słodzik. Mamy takie bzdury, tak jak wtedy w tej chwili opłata reprograficzna. To jest kolejny mały podatek, który ma na celu zubożenie tego społeczeństwa. I coś, co mnie martwi właśnie, to, że Polacy dają przyzwolenie na tego rodzaju działanie, bo to jest strategia salami lub powolnego gotowania żaby, jak to ludzie mówią.
0: No tak,
4: w efekcie końcowym my będziemy niestety okradani na każdy możliwy sposób. I tutaj chciałem też zwrócić uwagę, często pojawiają się scenariusze alternatywne, jak na przykład śmierć posła Litewki, gdzie pod przykrywką śmierci posła Litewki Lewica wrzuciła pana ulubiony temat, czyli podatek katastralny. I tego rodzaju zabiegi, tego rodzaju socjotechnikę wykorzystuje się przeciwko nam po to tylko, żeby nas złupić na każdym możliwym sposób.
0: Rozmawialiśmy o podatku katastralnym. Jeśli będzie okazja, powód, to pewnie do tematu wrócimy. Panie Pawle, pozdrawiam pana. 17 minut po południu. Czy opłata reprograficzna ma sens? Pan Radosław na Facebooku komentuje: miałaby, gdybym nie musiał na każdym kroku albo płacić subskrypcji, albo oglądać reklamy. Jak dla mnie to kolejny podatek ukryty pod inną nazwą, tak jak składka zdrowotna. 510-357-357. Dzień dobry, panie Grzegorzu, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: W latach 80. Jan Pietrzak, jak jeszcze było wiadomo, o co mu mniej więcej chodzi, w kabarecie pod egidą opowiadał taki dowcip, jak do Baty na Podhalu milicja wpadła na kontrolę, przeszukali mu stodołę i mówią: no Bato, jest aparatura, będziecie sądzeni za bimbrownictwo. A Bata mówi: to i za gwałt mnie sądźcie. Dlaczego? Bo też mam aparaturę. Mhm. To jest potencjalnie każdy z nas jest uznawany w tej chwili przez państwo za przestępcę. Proponuję nałożyć karę na każdą osobę, która ma samochód, który może jechać szybciej niż 140 km na godzinę na autostradzie, bo być może ta prędkość zostanie przekroczona, więc lepiej takich ludzi od razu ukarać, żeby państwo miało z tego radość i ktoś tam sobie na tym zarobi.
0: Domniemanie absolutnie słuszne. Pozdrawiam pana. Pan Damian na Facebooku komentuje: Niemcy mają opłatę i niższe ceny. Dlaczego? Otóż mają VAT 19%, a w Polsce mamy 23%. Pan Leszek, panie Leszku, dzień dobry, halo.
6: Panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu.
6: Bez względu, jak pięknie nie nazwaliby tego politycy, to jest kolejny podatek. I tak naprawdę, czy podatek ma sens? To by było takie pytanie bardzo zasadne. Otóż ja uważam, że podatek ma sens pod warunkiem, że jest pożytecznie użytkowany. Tymczasem my mamy kolejne nakładane podatki, które są gdzieś marnowane, przepadają w przestrzeni i dokłada się nam kolejne, bo brakuje pieniędzy. No w tym momencie to sytuacja jest tak absurdalna, że my już chyba 50% naszych dochodów dochodów oddajemy na państwo na jakieś kolejne koszty czy coś takiego. Ja naprawdę chciałbym uczciwie zapłacić państwu 25% podatku. Tak od tego wszystkiego, co zarabiam, 25%. Ale żeby później nie było, że ja płacę jeszcze jakiś VAT, jakieś akcyzy, jakieś ukryte podatki, daniny i inne tam dziwne nazwy po to, żeby mnie jeszcze łupić na innych tych. No przestajmy wchodzić w takie rzeczy, bo to naprawdę dajemy się sami okradać, a nazywamy się wolnymi ludźmi.
0: 20 minut po południu, panie Leszku, kłaniamy się, czy opłata reprograficzna ma sens. W aplikacji Sonda proszę zagłosować, a na antenie pan Sebastian. Panie Sebastianie, halo?
7: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
7: Kilka pytań, jeżeli pan pozwoli.
0: Bardzo proszę, ale... Otwarte?
7: Związanych z tematem też, ale jasne. Pierwsze niezwiązane. Czekałem na pana w Zielonej Górze na finale, niestety nie udało się, chciałem ucisnąć dłoń.
0: Bardzo przepraszam. Może następnym razem, panie Sebastianie.
7: Następnym razem, tak. Okej. To teraz wracając do tematu. Pytanie numer jeden. Kupuję samochód. Ja tym samochodem mogę przewozić na przykład narkotyki. Czy to oznacza, że jak kupuję samochód, to jestem automatycznie podejrzany jako handlarz narkotyków?
0: No, wie pan, niestety pytanie wydaje się szalone, ale uzasadnione.
7: Druga sprawa. Mogę przewozić nim broń. Czy jestem potencjalnym zabójcą?
0: Albo handlarzem bronią.
7: Albo handlarzem bronią. No i tu inne przykłady już nie musimy rozwijać, chyba wątek jest jasny. Natomiast ja zdecydowanie jestem na nie. Mamy opłatę od tantiem. Dlaczego każdy, kto kupuje smartfon, na przykład osoba starsza, która kupuje smartfon z dużymi literami, z dużym wyświetlaczem, to też jest osoba, która będzie sobie słuchać muzyki na nim i odtwarzać treści nieuprawnione, no to jest niepoważne. No.
0: 21,5 minuty po południu. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, halo.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
8: Jedna rzecz mi się nasunęła po pana rozmowie z rzecznikiem prasowym. Bo się rozumie, ta opłata ma być w takim celu, żeby pieniądze finalnie dostali twórcy, tak?
0: Tak.
8: A ten pan, czyli ministerstwo, kompletnie nie wie, w jaki sposób to się ma dziać. Więc oni wymyślają dodatkową opłatę, a potem mówi, ten pan sam powiedział, proszę, ja nie znam szczegółów, jak mam przekazany. No przecież chyba, jeśli chcemy rozdać komuś pieniądze albo dać za coś, to trzeba się zastanowić, jak to zrobić uczciwie. Oni mówią, wprowadźmy opłatę, a jak te pieniądze rozdzielimy? To już nie wiem, smolisz, to tam zwłaszcza, żebyśmy taką opłatę wprowadzili, ale będziemy mówili, że mamy.
0: To prawda, panie Piotrze, to bardzo słuszna obserwacja i celna, a dodatkowo jeszcze...
8: Dziękuję, czasem mi się coś uda.
0: Nie, no bardzo się panu udało, ale dodatkowo jeszcze rozbawię, bo ministerstwo zdaje się, że czuje, że tak nie zawsze by... Te pieniądze są rozdzielane tak w sposób taki absolutnie przejrzysty i że tam w tych organizacjach nic nie budzi wątpliwości, bo ministerstwo na przykład zapowiedziało, że przyjrzy się wynagrodzeniom w tych organizacjach, jak tam sobie po prostu płacą, oraz przyjrzy się właśnie sposobom rozdziału tych pieniędzy. Więc samo ministerstwo uznało, no, że taka kontrola, taki nadzór jest potrzebny.
8: No, kontrola, nadzór i dodatkowe opłaty to są te trzy zagadnienia, z którymi zdecydowanie kojarzy mi się każde ministerstwo. Tak jestem też.
0: 23 minuty po południu. Pozdrawiam pana, pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
9: Naiwność tego pana ministerstwa jest po prostu fantastyczna. Lobbing na poziomie naprawdę ekspert i widać, że tutaj ktoś lobbował, komuś się udało. Ja mam tylko inne pytanie. Panie Kubo, a w takim razie jak ja jestem twórcą i takie duże portale typu Facebook, typu nie wiem, Instagram używają moich zdjęć, no i potem to zwykle kupują jakieś korporacje, które też używają laptopów, telefonów, no to w zasadzie ja jestem autorem, więc to ja powinienem dostawać te pieniądze za to, że oni użyli moich zdjęć, które zabrał ode mnie Facebook. Dlaczego ja nie mam konta i jakby nie dostaję pieniędzy z racji tego, że jestem autorem przecież?
0: No w końcu tak. To no, prawda.
9: No więc to ja rozumiem, że te takie opłaty, które są duże, drakońskie, no bo jeżeli w korporacjach zwykle nie używa się muzyki rozrywkowej, nie kradnie się materiałów z Netflixa do oglądania, a jednocześnie to są firmy, które, znaczy to są jakby ci kupujący, którzy kupują najdroższe sprzęty, mają ich najwięcej. No więc te pieniądze, które będą pobierane stamtąd, to czyjej kieszeni będą trafiać? No powinny do nas, bo realnie rzecz biorąc, te firmy wykorzystują materiały, które tworzą normalni ludzie, no bo im sprzedają, więc jest jakby pewien łańcuszek. No więc teoretycznie każdy z nas, jako twórca, w tym pan, panie Kubo na przykład, powinien dostawać pieniądze między innymi za to, że teraz rozmawiamy, bo potencjalnie na przykład na tej kartce papieru, którą się kupi, za którą zapłaci się podatek, możemy spisać sobie na przykład, nie wiem, treść naszej rozmowy, no więc potencjalnie skopiowaliśmy materiał, który stworzyliśmy razem teraz w trakcie audycji, no.
0: No, 25 minut po południu pan Błażej na moim Facebooku komentuje, czy jeśli kupimy nóż kuchenny, to powinniśmy iść na jakiś czas do więzienia. Przecież oprócz krojenia warzyw możemy też zranić innego człowieka. 510-357-357, pan Adam z nami. Panie Adamie, halo?
10: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
10: Panie Kubo, tu ja się absolutnie zgadzam z przedmówcą, że tak jak pan mówił, że a priori wszyscy zaczyna się, ministerstwo zaczyna o nas myśleć jak o piratach. Jak sobie tego posłuchałem, to wziąłem pod uwagę, że jeżeli kupię legalnie płytę winylową i zrobię sobie kopię tych utworów na własny
0: użytek.
10: Na własny użytek, bo na przykład tak. Nie mam na działce gramofonu i chcę grać z telefonu, bo mogę to zrobić, tylko zmieniam nośnik, to robię to legalnie i nie naruszam żadnego prawa wykonawcy w tym wypadku. To jest całkowicie legalna sprawa, więc jeżeli mówił o kopiowaniu utworów między nośnikami, to miał na myśli wyłącznie piractwo i nic więcej, więc tutaj nie ucieknie od tego. Ale faktycznie ja myślę, że tutaj już przedmówcy też mieli rację, że problemem jest tak naprawdę nie sam fakt zbierania środków, bo tutaj był przykład innych krajów, ale wydaje mi się, że nikt się tam obywateli nie pytał, czy są z tego zadowoleni i czy cieszy ich, że w ten sposób, przypuśćmy, bo to jest tak na tej zasadzie, się mówi, że na Zachodzie się ten podatek sprawdza, ale sprawdza się dla władzy, no bo ona ją wybiera. Pytanie, czy ludzie są z tego zadowoleni? Może tak trzeba patrzeć na podatki, a
0: podejrzewam,
10: nie na zasadzie,
0: podejrzewam, że nie sprawdza. Bardzo. To prawda. Pozdrawiam pana. 27 minut po południu pan Błażej komentuje kolejny przykład domniemania winy w naszym kraju. W Polsce zazwyczaj zakłada się, że łamiemy prawo, możemy jedynie starać się udowadniać, że jesteśmy niewinni. Smutne, ale niestety prawdziwe pozdrowienia. Pan Jacek, panie Jacku, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry
11: Jacek
0: panu.
11: Z Iławy.
0: Witam.
11: Proszę pana, mam takie dziwne pytanie. Znaczy dziwne, to pytanie już mnie nurtuje od jak usłyszałem. Moja mama ma 85 lat. No i pech chciał, że umie posługiwać się smartfonem na zasadzie dzwonienia i wybrała smartfon. Czyli, ale wiem, że nie korzysta, nie wie co cała reszta ze smartfonem jest do zrobienia, więc używa go tylko jako telefonu. I czy ona przy zakupie następnego telefonu też będzie musiała zapłacić za tą cudowną ustawę?
0: Tak, tak. Chociaż jak słyszymy, no Ministerstwo Kultury utrzymuje, że nie, ponieważ optymistycznie liczy na to, że producent nie włączy tej opłaty w cenę końcową urządzenia. No, ale to są, zdaje się, z całym szacunkiem pobożne życzenia. Pozdrawiam pana, panie Jacku, pan Arek. Panie Arku, witam. Halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
12: Przede wszystkim spóźnione życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję panu również.
12: Co do opłaty reprograficznej, jestem sceptyczny. W czasach, gdzie piractwo odeszło już prawie do lamusa, bo mamy różnego rodzaju serwisy streamingowe, płatne, czy to z muzyką, czy z filmami. Jak nie mamy subskrypcji wykupionej, to wtedy jesteśmy zmuszeni często do słuchania czy oglądania reklam. Z tego tytułu twórcy tam jakieś zyski mogą też czerpać. No, ale jeśli chodzi o tą opłatę, przede wszystkim martwi mnie, jak te pieniądze będą redystrybuowane, na jakich zasadach i ile groszy z każdej złotówki rzeczywiście twórcy zobaczą, a ile pójdzie na utrzymanie tej hydry nienasyconej, jak kiedyś Kazik Staszewski śpiewał chyba w utworze Cztery pokoje. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam pana. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, halo.
13: Halo, dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry.
13: Panie Kubu, ja jeszcze tu jedną rzecz chciałem zauważyć, bo mi się wydaje, że te opłaty, one już istniały, istnieją. Po pierwsze, kupowanie
0: książek. To prawda,
13: książek.
0: Znaczy sama idea, sama opłata jest bardzo stara, bodajże z 94 roku, tylko chodziło o aktualizację, o takie nowe, wie pan, nośniki, które się by pojawiły, które po prostu postępy przyniósł.
13: Wejdę w słowo, panie Kubo.
0: Tak, tak, bardzo proszę.
13: Tak, że dlatego, że z tego czasu mieliśmy, tutaj wszyscy mówią o tym piractwie, które było, i piractwo, żebyśmy tego unikali, to powstał Zaix, prawda? Przez to tantiemy dla twórców. Mieliśmy kasety, które kopiowaliśmy. Tych kaset teraz nie ma na rynku, więc tak jakby ta część pieniędzy, które to stowarzyszenie dystrybuowało, przestała dla nich istnieć. Tak samo w przypadku kopiowania książek, tam są dwie organizacje, z tego co ja wiem, były przynajmniej Kopipol i druga Polska Książka, która pierwsza dawała pieniądze twórcom, drugiej wydawcom, i tam były opłaty od punktów ksero między innymi. I te opłaty...
0: Ale jaki z tego, panie Pawle, wniosek końcowy?
13: Wniosek taki, że trochę rozumiem skierowaną na to, że to jest coś nowego i że teraz zostaniemy obciążeni dodatkową opłatą, a to nie jest moim zdaniem dodatkowa opłata, tylko coś, co było to dystrybuowane. Ważne, że
0: idea
13: to...
0: stara, ale katalog urządzeń, które objęte będą opłatą, został zmieniony, więc w jakimś stopniu dotknie to nas, dotknie coś, co do tej pory nie dotykało. Pan Aleksander, kończę, panie Pawle, przepraszam. Panie Aleksandrze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry.
14: A tak, dziękuję.
0: Dzień dobry, witam pana. Bardzo proszę.
14: Ja trzy kwestie mi przychodzą do głowy, postaram się...
0: Bliżej mikrofonu, panie Aleksandrze, bo słabo pana słyszę.
14: A pan pewnie korzysta...

0: wielokrotnie podkreślał, że to dotyczy tego, że te nowe narzędzia, tak, smartfony, komputery i tak dalej, pozwalają na kopiowanie tych różnych
1: treści. No różnych treści, tak.
0: Ale w legalny sposób, tak? To tak. Znaczy na zasadzie dozwolonego użytku. Czyli ja rozumiem, że ta opłata jest za to, że na przykład powiedzmy hipotetycznie zaprosiłby mnie pan na piwo, pójdziemy na piwo i pokaże mi pan, o tutaj kupiłem taką nową płytę.
1: Rozumiem, panie Aleksandrze, ale tak, błagam do puenty, bo gość już czeka. To zasadę pan wytłumaczył i co dalej?
0: Następnie na przykład ja bym skopiował od pana tę jakąś piosenkę na zasadzie dozwolonego użytku, więc no to tak. Tutaj... Więc chciałem tutaj poruszyć to, ponieważ wszyscy mówią tutaj o tym piractwie, a rozumiem, że ta opłata dotyczy tego, że te narzędzia pozwalają nam robić tego typu rzeczy.
1: Czyli krótko mówiąc, rozumiem, że puenta jest taka, że nie ma mowy o piractwie, no bo rzeczywiście to są działania, które są zgodne z prawem, pod warunkiem wszakże, że odbywają się na tak zwany własny użytek. Kończę, panie Aleksandrze, kłaniam się panu, bo już na antenie gość. Pan Andrzej Strojny, główny analityk Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Opłata reprograficzna wywołałaby poruszenie, nawet oburzenie. Czy słusznie, a może twórcom w Polsce należy się taka rekompensata, bo masowo kopiujemy ich dzieła, bo po prostu tracą.
2: To znaczy, tutaj, panie redaktorze, musimy rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza, moim zdaniem, to sam fakt, że opłata reprograficzna to tak naprawdę anachronizm, to przeżytek i to za moment rozwinę. Dlatego właśnie Warsaw Enterprise Institute uważamy, że powinna ona zostać ograniczona, wzniesiona, a nie rozszerzona, jak to ma miejsce obecnie. Natomiast jeszcze drugą kwestią osobną jest sam fakt tego, czy twórcy faktycznie są obecnie pokrzywdzeni, że tak powiem kolokwialnie, przez kopiowanie ich dzieł, czy też de facto żyjemy w czasach, kiedy ten problem już stał się marginalny, bowiem tutaj warto przyjrzeć się samej konstrukcji opłaty reprograficznej. To narzędzie zostało wprowadzone w 2003 roku, kiedy powszechne było kopiowanie dzieł twórców na płyty CD, na odtwarzacze pokroju MP3, w przypadku utworów muzycznych, czy też nielegalne pozyskiwanie filmów, tak?
1: A rozumiem, że uznaje pan, że współcześnie po prostu problem nie istnieje, tak?
2: Uznaję, że jest on bardzo marginalny. Oczywiście znajdują się wyjątki, natomiast warto zwrócić uwagę, że to nie jest też odkrywcze, że żyjemy w czasach powszechnego streamingu. Użytkownicy internetu korzystają z platform takich jak Spotify, gdzie znajdują się utwory muzyczne. Z platform takich jak oczywiście Netflix, Amazon Prime, HBO i na tych wszystkich platformach przecież użytkownicy opłacają subskrypcje, a część tej opłaty jest przeznaczona na rzecz twórców.
1: Czy ceny sprzętu elektronicznego, bo to również między innymi nurtuje naszych słuchaczy, pójdą nieco do góry w związku z wprowadzeniem tej opłaty, czy też nie?
2: To znaczy ceny pójdą w górę, natomiast nie spodziewałbym się tutaj dużych wzrostów na szczęście, ponieważ ta opłata ma wynieść od 1 do 3% maksymalnie kwoty netto danego sprzętu elektronicznego, tak? No a tu mowa o smartfonach, tabletach, laptopach, też komputerach stacjonarnych, no, telewizorach, dekoderach.
1: Że nawet maksymalnie do 2%, na przykład 2% na płyty CD, DVD, Blu-ray, na kopiarki, tak, na skanery, a 1% na przykład dotyczyć będzie telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów. Dokładnie. I tak dalej.
2: Dokładnie. Natomiast ta ustawowa granica tutaj jeszcze bodajże określona w ustawie o prawie autorskim to jest 3%,
1: więc
2: tutaj tak naprawdę to
1: dlatego
2: jest ten
1: tym się pan posłużył. Tak,
2: dlatego się tym posłużyłem, ale oczywiście tak ma pan rację,

0: tutaj te stawki przyporządkowane konkretnym rodzajom sprzętu maksymalnie sięgają 2%, dlatego tu bym się nie spodziewał dużych wzrostów, no ale ministerstwo szacuje, że ta zmiana przyniesie potężne wpływy tutaj bodajże do 200 milionów złotych rocznie. Nawet Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego się spodziewa takich wpływów. Te pieniądze mają co do zasady pokryć potrzeby socjalne
1: To nie jest ukrywane. Otwarcie się o tym mówi, że część środków z opłaty ma zasilić fundusz ubezpieczeń społecznych dla artystów, na przykład freelancerów, prawda?
0: Dokładnie.
1: Tylko że zaraz zadzwoni słuchacz i powie, że też jest freelancerem, ale akurat może nie artystą i też chciałby, żeby ktoś mu zabezpieczył fundusz ubezpieczeń społecznych i czy reszta słuchaczy być może zaproponuje, mogłaby się na to złożyć.
0: No właśnie i na tym polega też problem, naszym zdaniem, że pod płaszczykiem tej ochrony artystów de facto wprowadzamy powszechny podatek, za który zapłaci przecież każdy z nas, dokonując zakupu w sklepie z elektroniką, każdy konsument. I pytanie, czy jest to proporcjonalne, czy jest to uzasadnione. Zgodnie z konstytucją, konkretnie powołam się na artykuł 217 Konstytucji Rzeczpospolitej, wszelkie nakładanie podatków i innych danin publicznych, tu cytuję teraz ten przepis, a także określanie ich podmiotów i stawek musi następować w drodze ustawy. Mm-hmm. Natomiast tutaj mamy do czynienia z opłatą, która jest de facto powszechnym podatkiem od elektroniki.
1: Ale może ktoś uznał, że jak użyje się słowa opłata, to problem znika, bo to nie podatek.
0: No właśnie, i to jest problem, że rządzący pod płaszczykiem ochrony artystów próbują nam zaserwować już kolejny podatek sektorowy, których niestety w obecnych czasach obserwujemy bardzo dużo. Moim zdaniem to też ma związek z deficytem budżetowym, tak? Mamy rekordowy deficyt rzędu 270 miliardów złotych w tym momencie. Rządzący muszą poszukiwać gdzieś środków finansowych na pokrycie bieżących potrzeb, również potrzeb socjalnych, potrzeb emerytalnych, określonych grup społecznych, jak w tym przypadku artystów, no a że w tym, że tak powiem, koszyku, w którym znajdują się pieniądze w budżecie państwa, tych pieniędzy po prostu brakuje, to sięgają po kolejne sektorowe podatki, jakim w naszej ocenie jest opłata reprograficzna. Co jeszcze ciekawe, to zebrane pieniądze nie trafią przecież bezpośrednio do grona artystów, tylko będą redystrybuowane przez fundusze zarządzające prawami autorskimi, jak na przykład ZAIX, czy też inne tego typu podmioty obsługujące autorów książek, muzyki,
1: Twórców filmowych i tak dalej, i tak dalej. Tak, tych organizacji troszkę jest. Tak.
0: Więc warto zwrócić uwagę, panie redaktorze, że te pieniądze trafią gdzieś do tych instytucji, będą po części użyte na obsługę systemu dalszej redystrybucji, a dopiero później jakaś część z nich trafi do tych faktycznie
1: uprawnionych.
0: uprawnionych, dokładnie. Zabrakło mi tego słowa.
1: Pytanie, kto będzie uprawniony, a kto nie i od czego to by zależy.
0: No właśnie, to też jest kwestia jeszcze niesprecyzowana. Być może w rozporządzeniu są na ten temat informacje, natomiast tutaj konkretnie co do jakby podmiotów, to mowa według mojej wiedzy o szeroko pojętych artystach, więc to też daje nam jakieś pule do interpretacji. Widać tutaj dużo chaosu w związku z tą opłatą. Co też moim zdaniem warto podkreślić, to opłata reprograficzna funkcjonuje na podstawie kilku odrębnych źródeł prawa. Po pierwsze mamy oczywiście ustawę o prawie autorskim, która pochodzi z roku 1994, później nowelizowaną. No ale mamy też rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ostatecznie mamy też źródło prawa w postaci dyrektywy unijnej, zwanej potocznie InfoSoc. I to jest de facto bardzo znaczące źródło prawa dla wprowadzenia opłaty reprograficznej, które wymaga na państwach członkowskich, aby taką rekompensatę dla twórców wprowadziły.
1: Wymyśliło. Natomiast... To jest prawda, chociaż ta dyrektywa, jeśli dobrze pamiętam, nie narzuca konkretnych rozwiązań. Znaczy, krótko mówiąc, nie zakazuje wprowadzenia rozwiązań logicznych, po prostu i czytelnych. Przepraszam, dam szansę, bo widzę, że bardzo jeszcze wielu słuchaczy czeka. Dam szansę naszym słuchaczom na wypowiedzi na antenie, a my spotkamy się, jeśli pan pozwoli, za 8-9 minut raz jeszcze, dobrze?
0: Oczywiście, w takim
1: bardzo
0: wypadku
1: dziękuję.
0: Ja mam pozostać na linii, czy...
1: Nie, myślę, że połączymy się raz jeszcze. Andrzej Strojny, główny analityk w Warsaw Enterprise Institute, jest państwa gościem. 18 minut do 13, czy opłata reprograficzna ma sens? 510-357-357. Dzień dobry, panie Karolu. Halo?
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
2: Panie Kubo, właśnie chciałem potwierdzić to, co przed chwilą mówił pan ekspert, że opłata reprograficzna w tym momencie nie ma zupełnie uzasadnienia. Może miałaby jakieś uzasadnienie 20 lat temu, kiedy powszechne było, no krótko mówiąc, piractwo i zgrywanie płyt, czy w sposób, czy prywatnie, czy nawet po znajomych jakaś dystrybucja. W tym momencie nie wiem, czy młodsze pokolenie nawet wiedziałoby, jak robić takie rzeczy, które no, my kiedyś robiliśmy przy powszechnych streamingach typu Spotify, YouTube, to zupełnie nie ma sensu i wydaje mi się, że nawet prostsze jest po prostu odsłuchanie tej 15-sekundowej reklamy i skorzystanie z mediów w sposób legalny. No i drugą sprawę, którą chciałem podnieść, to też dystrybucja tych pieniędzy. Znając życie, to pewnie duża część pieniędzy pójdzie na wynagrodzenia tych organizacji. Część może na jakieś, tak jak była mowa, na socjalne potrzeby twórców, a duża część pewnie proporcjonalnie zostanie rozdzielona po artystach, gdzie ci, którzy zarabiają potężne pieniądze, zarobią jeszcze potężniejsze pieniądze.
1: Pan Rafał na Facebooku komentuje: pozdrawiam panie Karolu, spytałem ostatnio młodego człowieka, takiego około 30, czy ktoś jeszcze używa plików MP3. Popatrzył na mnie jak na dziadersa i powiedział: tylko streaming. No i tyle. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną kwestię, że te wszystkie takie barwne analogie, które dzisiaj nam się tu przewijają, o tym nożu, o samochodzie, o siekierze, one są o tyle nietrafne, że w założeniu, jak tych noży się sprzedaje kilka milionów, a tych morderców jest kilku, tak? Czy tych siekier, jak się sprzedają tysiące, a tych nielegalnie wyrębujących las, to jest też tam
1: garstka.
3: Garstka.
1: Tak.
3: Tymczasem każdy z nas codziennie korzysta z dóbr twórców kultury. Codziennie, każdego dnia, każdy praktycznie z nas.
1: Ja to rozumiem, ale... Sobie... Ale no i ja, wie pan, no i świetnie. Tylko, że chciałbym tylko zaznaczyć dwie sprawy. Po pierwsze, korzystam legalnie, w ramach tego, co zgodnie z prawem mogę. Po drugie, zapłaciłem za to.
3: Tak, tylko że specyfika zawodów artystycznych jest taka, że nie każdy z tego, co pan redaktor zapłacił, nie każdy z tego zarabia. Bo są grupy artystów, które mają na tyle specyficzny sposób zarabiania, że on po prostu... Na przykład są artyści, którzy nie dostają tantiem, są muzycy, którzy nie dostają wynagrodzenia zespołu, są copywriterzy, więc to rozwiązanie, moim zdaniem, mogłoby uzupełnić taką lukę właśnie w wynagrodzeniu tych twórców, którzy nie są beneficjentami systemu, nie mają milionowych wyświetleń i nie otrzymują wielotysięcznych przelewów z Zaliksu.
1: I co państwo na to? Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy opłata reprograficzna ma sens? Jeszcze można zagłosować, proszę państwa, w aplikacji. Jak zwykle nasza sonda. Zapraszam. Pan Paweł, panie Pawle?
4: Halo, halo.
1: Dzień dobry, śmiało panie Pawle. Słucham pana.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Serdecznie. Witam.
5: Ja chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, sprostować to, co słyszałem chwilę wcześniej, o podatku. Podatek przede wszystkim zasila budżet państwa. Tutaj nie mówimy o podatku, ponieważ środki z tego tytułu
1: nie trafią do budżetu, to prawda.
5: Trafić do organizacji zbiorowego zarządzania. Druga sprawa, organizacja zbiorowego zarządzania padła taka informacja, że nie, w jaki sposób one tak dzieliły.
1: Strasznie coś przerywa, panie Pawle. Proszę zadbać o sygnał, bo ledwo pan jest słyszalny. Padła taka informacja, tu skończyliśmy.
5: Padła taka informacja, tak, że organizacje zbiorowego zarządzania nie będą wiedziały, w jaki sposób rozdysponować środki.
1: Tak.
5: No ale organizacje zbiorowego zarządzania mają podpisane umowy ze wszystkimi twórcami i doskonale wiedzą, komu ile się należy i zgodnie z ich udziałami te środki będą dystrybuowały.
1: No ale tak, ale wie pan, to jest taka odpowiedź, pan wybaczy, panie Pawle, natury ogólnej, tak, ta odpowiedź nic nie tłumaczy, bo dalej myślę, że słuchacze nie bardzo rozumieją, na jakich zasadach nastąpi rozdział tych środków.
5: Mają umowy i mają swoje udziały i według tych umów dostają wynagrodzenia. Ale to zostawmy, natomiast ja chciałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Czym w XXI wieku jest opłata reprograficzna? To nie jest kopiowanie VHS-ów, to nie jest kopiowanie Xero i tak dalej. Uh-huh. My dzisiaj nagrywamy na telefony, za pomocą właśnie smartfonów możemy nagrywać dowolne treści, możemy je kopiować, uzupełniać o napisy, rozsyłamy je między znajomymi, umieszczamy w mediach społecznościowych i możemy też zapisywać offline Spotify, możemy zapisywać offline Netflixa. I tutaj mówimy właśnie o prywatnym użytku. To sposób konsumowania treści zmienił się diametralnie i trzeba właśnie...
1: To prawda. Tyle tylko pytanie. Rozumiem, panie Pawle. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie to precyzyjnie by ocenić, czy jesteśmy by w stanie zapłacić rzeczywistym twórcom materiałów, które używamy. 510-357-357. Pan Zdzisław jeszcze. Panie Zdzisławie, witam. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
6: Witam wszystkich słuchaczy. Szanowni państwo, według mnie poruszamy się tutaj naprawdę w tak absurdalnych rewirach, że zadam takie pytanie. Zastanawiam się, kiedy nasz rząd, dbając rzekomo o interes artystów, wprowadzi na przykład opłatę od wspomnień. Co mam na myśli? Kilka tygodni temu byliśmy z żoną na koncercie grupy Mozarta. Uh-huh. Żona została poproszona przez pana kolegę Filipa Jaślara na scenę. Odegrali tam sobie improwizowany sketch polegający na deklamacji w ramach castingu wyimaginowanego pewnego wiersza. Ja tego nie nagrałem, nie wykorzystałem żadnego urządzenia elektronicznego, ale zapamiętałem te deklamacje bardzo dobrze i wiernie. I w ramach ciekawostki rozpowszechniłem z pamięci ustnie, jeden do jednego, co najmniej kilkudziesięciu osobom znajomym. Pewnie kolejnym kilkudziesięciu jeszcze o tym opowiem i pewnie naszym wnukom też. I teraz pytanie, czy ja powinienem zapłacić podatek?
1: 510-357-357. Króciutko jeszcze pan Konrad. Panie Konradzie, bardzo proszę. Halo?
7: Dzień dobry, ja jestem twórcą, jestem montażystą filmowym. Chciałem się tylko podzielić takimi twardymi danymi. W 2021 roku, to był ostatni raz, kiedy dostałem środki z tytułu repartycji, z tytułu czystych nośników, tych jeszcze niezaktualizowanych. Ja jako montażysta mam prawo do 1,5% z tantiem i tym samym, to jest w tej samej proporcji, rozumiem, są rozdysponowane środki z repartycji z tytułu czystych nośników, które znów są statystycznie rozdzielane według oglądalności tych dzieł na innych polach.
1: Uh-huh.
7: Idąc za tym, ja z tego tytułu dostałem 38 zł i 33 grosze w roku 2022 za wszystkie filmy, które wtedy gdzieś tam krążyły. Czyli no, trzeba by policzyć, ile to jest 100% z tego mojego 1,5%, a z tego 6% z tego, co wiem, bierze za pana jakby zarządzanie tymi środkami, czyli to nie jest wcale dużo. No, dzielę się takimi faktami.
1: Jasne, bardzo dziękujemy, bo to cenne informacje. 9 minut do 13. Raz jeszcze z nami pan Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i pan Andrzej Strojny, główny analityk w Warsaw Enterprise Institute. Panowie, słyszymy się?
8: Oczywiście,
1: słyszymy. Świetnie, nawet bardzo dobrze. Na pytanie, czy opłata reprograficzna ma sens, 12% naszych słuchaczy, głosujących, internautów odpowiada, że tak. Aż 88% odpowiada, że nie. Pan Piotr Jędrzejowski, wiem, że padają takie zarzuty i pytania, dlaczego ministerstwo nie zainicjowało dyskusji na temat tej opłaty reprograficznej. Dlaczego opłatę wprowadzono rozporządzeniem?
9: Po pierwsze, ta dyskusja była i my dyskutowaliśmy to, nowelizację tego rozporządzenia i nowelizację listy czystych nośników od połowy zeszłego roku ze wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania, ze stowarzyszeniami producentów i importerów. Przepraszam bardzo, czy ja mogę prosić o ściszenie muzyki?
1: Jasne, tak, naturalnie. Bardzo pana przepraszam, już ściszamy. Mhm.
9: Bardzo dziękuję. Te wszystkie negocjacje trwały, zostały podsumowane pod koniec zeszłego roku i ich efektem również jest kształt nowelizacji tego rozporządzenia. Teraz dlaczego rozporządzenie, a nie ustawa? Mhm. Dlatego, że ustawa funkcjonuje, jak sam pan redaktor zauważył, funkcjonuje od ponad 30 lat, od 94 roku. W myśl tej ustawy szczegółowe przepisy dotyczące na przykład właśnie listy czystych nośników, które objęte są zapisami ustawy, są nowelizowane rozporządzeniem. Więc to nie jest też, co słyszę oczywiście wielokrotnie, obchodzenie prawa. Jest to realizowanie prawa i podkreślę, jest to realizowanie prawa, które jest obowiązkiem każdego ministerstwa. To, że na tą nowelizację czekaliśmy 17 lat, to jest jakieś kuriozalne zaniedbanie.
1: Niestety przyznam, że w większości...
9: Mam świadomość, że nie mam wielu popleczników.
1: No tak, aczkolwiek ja na przykład mam dobrą wolę, chciałbym zrozumieć, chciałbym pomóc, ale rzeczywiście nie wszystkie argumenty mnie przekonują. Tak jak i słuchaczy, którzy argumentują w ten sposób. No płacimy za używanie platform streamingowych, między innymi na przykład, daleko nie szukając, za Spotify. Rocznie Spotify płaci polskim artystom, pewnie nie wszystkim, no pewnie tym najbardziej popularnym, to wiadomo, w granicach 180-190 milionów złotych rocznie, oczywiście łącznie. No i wtedy taki użytkownik Spotify, tej bardzo przecież popularnej platformy, pyta, no to po co ta opłata?
9: Tym najbardziej popularnym też niekoniecznie, bo Spotify na przykład jest platformą, która nie płaci podcasterom, a podcasty są dzisiaj formatem konsumowanym bardzo namiętnie, nie płaci ani grosza. Natomiast wie pan, kto jeszcze nie płaci? Nie płacą producenci i importerzy urządzeń za udział w rynku, który umożliwia panu również wykupienie subskrypcji na platformy streamingowe. To jest potężny kawał rynku, który jest uregulowany w ten sam sposób na całym świecie. My akurat opłatę reprograficzną wprowadziliśmy stosunkowo małą i właściwie najniższą, jaka się da. Mhm. Pojawiały się argumenty dotyczące tego, że teraz ludzie będą musieli płacić opłatę reprograficzną od papieru. Papier jest objęty opłatą reprograficzną od samego początku. Został też na liście. Opłata reprograficzna za papier została akurat zmniejszona. Żeby to prawo reprograficzne, które jest podstawą funkcjonowania prawa autorskiego, nie tylko w Polsce, działało, musi działać w oparciu o aktualną listę czystych nośników.
1: Andrzej Strojny, czy te wszystkie argumenty pana przekonują? Ta opłata ma sens?
8: To ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej. No, nie przekonuje mnie zarówno na płaszczyźnie prawnej, formalnej, jak i na płaszczyźnie użyteczności. Po pierwsze, oczywiście kwestia prawna. Tak jak wspomniałem, artykuł 217 Konstytucji RP stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy, a tutaj mamy do czynienia wyraźnie z tego rodzaju powszechną opłatą.
9: Powierzono na podstawie ustawy, która funkcjonuje od 32 lat.
0: No i tutaj dochodzimy do drugiego problemu. Pan wspomniał o tym, że ta ustawa nie była nowelizowana od 17 lat i w końcu jest. No a ja się pytam, czy jest taka potrzeba, ponieważ w dobie streamingu autentycznie kopiowanie treści to jest problem marginalny. Co więcej, widać to też na przykładzie innych państw Unii Europejskiej, bo jeśli się nie mylę, to Irlandia, Luksemburg, Cypr w ogóle nie wdrożyły systemu opłat od urządzeń elektronicznych. Natomiast Finlandia lub i Norwegia świadomie zrezygnowały z tego typu opłat, które wcześniej funkcjonowały, a sama dyrektywa, w którą wcześniej wspomniałem, dyrektywa InfoSoc, wcale nie narzuca państwom jednego sztywnego modelu wsparcia twórców, więc tutaj tak naprawdę jest, nie trzeba od razu sięgać po wprowadzanie powszechnych opłat, które raz, że moim zdaniem następują nie do końca w sposób formalno-prawny, tak jak powinno to być procedowane, a dwa, że dotyczą problemu marginalnego współcześnie i tak naprawdę według mojej oceny nie ostatecznie nie zyskają na niej twórcy, tylko cała obsługa tego systemu, wszelkie pośredniczące w tym organizacje i jest to w ogóle opłata, którą my jako Warsaw Enterprise Institute sugerowalibyśmy znieść, a nie rozszerzać.
1: Andrzej Strojny. Warsaw Enterprise Institute. Jeszcze pan Piotr Jędrzejewski. Bardzo proszę, adwokat.
9: Jeszcze pół zdania, bo problem nielegalnego kopiowania plików oczywiście jest marginalny i nie ma nic wspólnego z opłatą reprograficzną. Problem, tudzież temat w ogóle legalnego kopiowania utworów jest absolutnie fundamentalnym sposobem realizacji każdego użytkownika swoich własnych praw na rynku prawa autorskiego. Od tego, że producenci i importerzy zapewniają nam urządzenia, dzięki którym to prawo możemy realizować, producenci i importerzy powinni zapłacić.
1: Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Jedno zdanie, jeśli zdołamy, proszę.
0: Tak, tak, bardzo dziękuję. No tak, no tylko, że według tego szerokiego katalogu urządzeń, to tak naprawdę konsument będzie obciążony ostatecznie i to niezależnie od celu, na jaki w jakim nabywa dany sprzęt, tak? Niezależnie od tego, czy ja kupię komputer wyłącznie do pracy biurowej, czy na przykład do użytku osobistego, czy dysk zewnętrzny do na przykład robienia backupu danych firmowych, czy na przykład smartfon dla starszej osoby wyłącznie do wykonywania połączeń telefonicznych, to i tak będę zmuszony zapłacić opłatę reprograficzną, co moim zdaniem jest po prostu nieproporcjonalne i wręcz niesprawiedliwe.
1: Niebawem minuta pozostanie do 13. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
9: Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio 357, słyszymy się jutro w samo południe, obecność obowiązkowa.

6,5 minuty po godzinie 13, tu Radio 357, poniedziałkowe Mam Grać, Julia Nowaczyńska, Wisior, chociaż po drugiej stronie szyby spory skład personalny się zebrał, pewnie jakieś brady są, nie wiem, cokolwiek. No ale my tu będziemy na posterunku pięknie grali, tym bardziej, że to taki program przed burzą, jak donosi moja aplikacja pogodowa, że ma być podobno burza. No skoro dzisiaj 23 stopnie, jutro 10, to coś się musi w przyrodzie wydarzyć. Ale zanim to się właśnie wydarzy, to my zajrzymy do naszej piosenki dnia. Artur Rojek powraca jako gruby i mały.

Bez żadnych związków z historiami, które dzieją się za oknem, Calling America, zadzwonia do nas Ameryka, Electric Light Orchestra, bo to piękny utwór na taki piękny dzień, jaki mamy dziś za oknami. Od wspomnień muzycznych zaglądamy do nowości, o tym mówiłem w sobotnim Happy Noise, ale to tak dobre nagranie, że warto je przypomnieć ponownie. Nowy utwór zapowiadający budę Sungay z reformacji The Temper Trap, These Arms.

Kiedy żona pisze do ciebie SMS-a, fajny ten Dawid, to wiesz, że dokonałeś bardzo dobrej muzycznej selekcji na dziś. Przy okazji ze Świnoujścia pozdrawia nas pani Asia, która na razie póki co męczy się z przedszkolakami. Nie, no jest szczęśliwa, że tam pracuje, a odsłucha sobie audycję z podcastów. Pan Darek donosi, że idzie woda od południowego zachodu, więc jeżeli mamy pranie na dworzu, to ostatnia szansa na jakąś reakcję. Myślę, nie mam, a nawet gdybym miał, to na reakcję już za późno, dopiero za 3 godziny mogę zareagować. No i pan Mateusz z Zielonej Góry donosi, że dziś taka okrągła cyferka, pierwsza czwórka z przodu się pojawiła. Panie Mateuszu, nasz ulubiony szewcu z Zielonej Góry, w której ostatnio gościło Radio 357, dla pana specjalnie wybrane nagranie.

W razie jakaś burza niewielka między Łodzią a Warszawą się odbyła. Grzmi na południu, jeżeli chodzi o Czechy i Słowację. No i właśnie teraz też zagrzmiało gdzieś między Łodzią a Częstochową. Taka to sytuacja. No ale jak to państwo donoszą, z wodą jadą od zachodu. A u nas tak delikatnie silent film.

Ta piękna płyta z pięknym tytułem Julia, czyli Ausgersh ze swoim ostatnim krążkiem Against the Current na antenie Radia 357. 20 minut dzieli nas do 14. Pani Beata donosi, że w Węgorzewie piękne słońce, delikatne obłoczki. No tak, ale to na nas idzie tutaj na centralę, także tam też może przyjdzie. Chociaż woda przyda się jak najbardziej. No to teraz u nas krótka lekcja dobrego oddychania.

Prince and the New Power Generation. Money Don't Matter Tonight. Zawsze dla mnie takie nagranie dobre na popołudnie, do taką drugą kawkę, prawda? Coś takiego jest w tej piosence. Tymczasem pan Krzysztof donosi. Mówi pan, panie Marcinie, że z zachodu idą chmury, a ja mówię, że na wschodzie bez zmian. Trochę parafrazując klasykę książkową Ericha Maria Remarque. No tak, to doskonała książka, na zachodzie bez zmian. Doskonały film w jednym z serwisów. Jeżeli państwo nie widzieli, to bardzo polecam. Ci, którzy pojawią się za chwilę na naszej antenie, dzisiaj gościli u Marcina Cichońskiego. Kiedyś mówiłem o nich, że młodzi i bezczelnie zdolni. No dzisiaj już nie są tacy młodzi. Starzy też nie są. Ale nadal dobrze grają. To grupa Songbird.

Byli tacy dwaj, co ukradli księżyc i byli też tacy, co skradli z serduszka odrobinę słońca. 3 minuty dzielą nas od godziny 14:00, to teraz szybciutko przeskoczymy razem z Davidem Bowie do kolejnej godziny.

6,5 minuty po godzinie 14 i tak rozpoczęliśmy drugą godzinę popołudniowego Mam Grać. Julia Nowaczyńska, Bisior, Leny Krawic o sercach, o sercowych sprawach wyśpiewywał. Państwo się odliczają, pani Katarzyna, czyli nasza ogrodniczka z winnicy, dzisiaj nowy ogród przygotowuje i pokazuje zdjęcia, dużo nasadzeń, bardzo pięknie. Londyn i Liverpool też się oznaczyły, chociaż podobno nie ma takiego miasta na literę L, ale są za to zespoły, które pochodzą z Australii. Oto jeden z nich, Holy Holy.

Jedno z ostatnich nagrań grupy Bleachers, You and Forever. Przepiękny utwór, tak wybuchający nagle pełnymi emocjami i potem tak delikatnie się uspokajający. Czas szybko płynie, prawda? Jeszcze niedawno o tej piosence powiedziałbym, że to była zupełna nowość, a to już prawie rok minął.

Ładniutki ten nowy sombr, Potential to tytuł tego nagrania. Przy okazji można oddać na niego głos na liście piosenek, co ja sobie właśnie przed chwilą zrobiłem. Jeszcze 4 głosy mi zostały, za chwilę się nad tymi 4 głosami zastanowię. No bo to nie ma tak jak zagłosować na listę w poniedziałek, to potem już przez resztę tygodnia można odpoczywać, nie trzeba nic zrobić. To ja będę głosował, a tutaj o takim agresywnym słońcu Everything, Everything.

Jak to się mówi, co się wydarzyło w Malinowym Chruśniaku, zostaje w Malinowym Chruśniaku pół godziny do godziny 15. Nasze popołudniowe Mam Grać dla niektórych jest porannym programem, tak donosi pani Monika z Virginia Beach. No to pozdrawiamy bardzo serdecznie, smacznej kawusi życzymy i cudownego dzionka. U nas dzionek cudowny, tym bardziej, że czas na płytę tygodnia, bo południami przysłuchujemy się nowemu krążkowi grupy The Black Keys, She's That It. She Does It Right. To tytuł nagrania pochodzącego z płyty Peaches.

Leaving Ford to oczywiście grupa Kensington ze swojej ostatniej płyty. Wystarczy go powiedzieć o cudownym dzionku i smacznej kawusi, a pani Krystyna już na moim facebookowym profilu wkleiła cudowną laurkę. Hello, to ja, Krysia. Życzę słonecznego poniedziałku. Są róże, są konwalie i są pszczółki, które fruwają dookoła. No jest tak pięknie, że aż przypomniała mi się stare, dobre nagranie sprzed lat.

Zbierzesz to, co zasiejesz. Lou Reed, Perfect Days, jednej z piękniejszych płyt w dyskografii tego artysty, czyli z albumu Transformer, przy którym swoje paluszki maczał również David Bowie, jako człowiek, który zajął się produkcją i gdzieś tam z tyłu stał i pociągał za sznurki. Uderz w stół, kiedy Kensington się pojawia na antenie Radia 357, a Rotterdam się odzywa i donosi, że dzisiaj w Rotterdamie zimno i wieje tak dla odmiany. U nas też będzie zimno i będzie wiało, także powoli się do tego przyzwyczajamy. Szybciutko z Niderlandów skaczemy do Belgii, a tam The Radar Station.

5 minut dzieli nas tylko od godziny 15. To Stereophonics, All in One Night, jedno z piękniejszych nagrań w dyskografii tego zespołu. Po 15 grupa James Państwa przywita, no a do 15 szerokimi wodami będziemy płynąć.

Murki jakieś zawisły tutaj za naszymi oknami i chyba idzie ta burza tak powoli w naszym kierunku, bo nie wiem, czy Julia też tak ma, ale tak się zrobiło przez chwilę sennie, prawda? Coś takiego na kawę by się... Tak, jakoś tak, no coś tu trzeba będzie z tym organizmem powojować. 3:30 po 15:00, Radio 357, poniedziałkowe Mam Grać, wkraczamy w ostatnią godzinę. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia od Borem Habut po Toruń, Wrocław, Kielce, Bydgoszcz i te wszystkie miasta, w których państwo się znajdują i słuchają naszego radia. Będą w tej godzinie piosenki i krótkie, i długie, i w sam raz, o czym opowie Błażej Króle.

Stoki Waterhouse, Back in Love. Niezmiennie ładnie buja, prawda? No, nagranie. Jeżeli państwo nadal mają ochotę na jeszcze więcej muzyki, to dzisiaj warto zaczaić się przy odbiorniku i poczekać na muzykę prywatną Łukasza Dunaja, a szczególnie wszyscy fani Jacka White'a to powinni uczynić, bo dużo o tym artyście dzisiaj będzie i opowieści, i dużo dobrego grania, i dużo dobrego grania oczywiście jak zwykle po 19 w Record Store'u Antoniego Grudniewskiego. U nas też sporo pięknego grania, bo to piosenka o Supermanie, a dawno nie grałem grupy Sunset Suns.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie mnie również do państwa i od dawna to wiem i dlatego pojawiam się i jestem z państwem w poniedziałki między 13 a 16. 19 minut po 15 i to skoro tak się zrobiło już sympatycznie, to wspomnienie takiej piosenki, która kiedyś podbijała listy przebojów, no a dzisiaj prawdziwych kowbojów już nie ma.

0: Radio 357.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Polska odpowiedź na Billy Joela i jego nagranie, czyli Wirażko, dwie wieże. Skoro pojawiła się Paula Cole, to pomyślałem jeszcze o takiej jednej piosence sprzed lat, która na pewno Państwu teraz zrobi dobrze.

to też takie wspomnienie sprzed lat. Tak jakoś tak mi się połączyła Sophie B. Hawkins z grupą The Beloved, Sweet Harmony. Były takie czasy, że ten telewizor latał w kółko, w kółko, w kółko i człowiek ciągle na niego trafiał. Skoro zrobiło się tak przyjemnie popołudniowo, to nie mniej pięknie popłyniemy z grupą My Morning Jacket.

Zgodnie z zaleceniami Katarzyny Nosowskiej będę uchodził chyżo z Radia 357 w kierunku bliżej nieznanym. Dziękuję pięknie za spotkanie dzisiejsze. Julia Nowaczyńska program zrealizowała, Bisior do Państwa przemawiał i prezentował, a usłyszymy się ponownie w najbliższą sobotę po 16:00. Na koniec ta ostatnia piosenka od grupy Kent. Do usłyszenia.

0: Czasami jest strasznie. Czasem śmiesznie.
1: Nie no, to jak babcię kocham, to już chyba wszyscy musimy się pożenić. A to przez panią Ciuciulińską.
0: A czasem refleksyjnie.
2: Jeżeli mnie w tej chwili coś boli, to umieranie cywilizacji humanistycznej. Zaczynamy myśleć algorytmami.
0: Bo tak to już jest w teatrze. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postaram się państwu opowiedzieć co, gdzie, jak, a może i czasami dlaczego. To jak? Kurtyna w górę?
3: Cykl o premierach teatralnych Kurtyna w górę. Co środę o 9:45. Zaprasza Paulina Kozion.
4: Dzień dobry, tu Radio 357. Minęła 16. Mamy poniedziałek, 11 dzień maja, zaczynamy popołudniówkę, zaczynamy oczywiście od serwisu informacyjnego, który przygotowała i przedstawi państwu Ola Żaczek.
5: A serwis zaczynamy od politycznego tematu numer jeden, czyli Zbigniewa Ziobry, który jest w Stanach Zjednoczonych, oficjalnie został komentatorem politycznym telewizji Republika, nie jest poszukiwany międzynarodowo, Polska będzie starała się o jego ekstradycję, za oceanem nie jest sam. Wszystkie informacje w tej sprawie zbiera dla państwa i porządkuje Michał Trantał. Michale, jak jest nowy wątek ostatnich godzin?
6: To, że Ziobro jest w USA, udokumentowano na wielu zdjęciach, potwierdził to sam zainteresowany. Wszyscy jednak zastanawiają się, gdzie jest Marcin Romanowski. Jak informuje portal W Polityce, Romanowski, zaskoczenie, też przebywa w USA, ale na razie sam zainteresowany jeszcze się nie ujawnił. Wiemy, że umowa najmu na jego budapesztańskie mieszkanie wygasła z końcem kwietnia, a Romanowski po raz ostatni widziany był w budynku 21 kwietnia. Były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski, w przeciwieństwie do Zbigniewa Ziobry, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.
5: Tyle od Michała teraz, więcej za kilka minut w raporcie 357 w popołudniówce, między innymi o realnych szansach na ściągnięcie byłych ministrów do Polski. W serwisie pozostałe tematy i ostrzeżenia przed burzami rozszerzone na kolejne regiony. Obowiązują już w 14 województwach z wyjątkiem północnego wschodu i północnego zachodu Polski. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty będą aktywne do pierwszej w nocy dla województwa śląskiego i małopolskiego i MGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Również przed intensywnymi opadami deszczu będą obowiązywały od godzin nocnych do południa. Rozprawki nie było, przemówienie lub opowiadanie pisali uczniowie podczas pierwszego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dziś uczniowie mieli do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadania o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Jak mówią sami zainteresowani, nie było źle.
7: Polski był najtrudniejszym moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
8: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura.
5: Bo część zadań odnosiła się do przytoczonego w arkuszu fragmentu opowiadania Stanisława Lema, przyjaciel auto Mateusza ze zbioru Bajki Robotów. Jutro przed ósmoklasistami egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. A teraz ważna informacja dla kierowców na Opolszczyźnie. Po zderzeniu lawety z ciężarówką na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. W wypadku jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Jutro zatankujemy taniej. Znamy nowe ceny maksymalne paliw na polskich stacjach. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 30 groszy, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Rządowy program ceny paliwa niżej na razie obowiązuje do 15 maja, ale są plany jego przedłużenia. Na koniec w serwisie Rzeszów i nauka obsługi elektrycznych hulajnóg. W pierwszym w kraju kursie na kartę rowerową rozszerzonym o zajęcia z obsługi e-hulajnóg wzięło udział 20 uczniów. Pomysłem interesują się inne ośrodki, a sami użytkownicy go popierają.
9: W sumie no, prawnie no, powinno być, no, bo to już ma trochę mocy. Na pewno było mniej wypadków.
10: Na drogach dla rowerów, na ciągach komunikacyjnych tych hulajnóg jest coraz więcej.
11: Dyrektor rzeszowskiego WORD-u Janusz Stachowicz.
10: Ludzie, którzy jeżdżą, przede wszystkim jeździ to młodzież, aczkolwiek nie tylko młodzież, nie zna tych przepisów.
11: Jaki jest odzew po tym pilotażu?
10: Wydaje się, że odzew jest pozytywny, bo wszyscy, którzy byli, próbowali sobie jazdy na tych hulajnogach, obsługi. Przede wszystkim chcieliśmy im uświadomić, jakie są zagrożenia.
11: Czy przepisy nadążają za tym, co dzieje się na polskich drogach i ulicach.
10: Ta elektromobilność, urządzenia od transportu osobistego, no jak widzimy, jest ich bardzo dużo, a szkoleń i takiego systemowego rozwiązania na chwilę obecną no nie ma w naszym prawie. To powinno już być w programie nauczania w szkole.
5: Z dyrektorem rzeszowskiego WORD-u Januszem Stachowiczem rozmawiała Maria Kornaga. Ja jeszcze dodam, że przepisy dotyczące szkoleń na kartę rowerową pozostają niezmienione od 2013 roku. W serwisie o 16 dojechaliśmy do końca, kolejny za niecałą godzinę.
4: A informacje sportowe ma Sebastian Kierzek.
12: No to co, od Igi Świątek rozpoczniemy. Dla większości polskich kibiców to pewnie najważniejsze wydarzenie poniedziałku. Około godziny 18 Iga zmierzy się w Rzymie z Naomi Osaką. To już etap 1/8 finału. W 1/16 Polka wyeliminowała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, Japonka pokonała Rosjankę Diane Schneider. Obie zrobiły to gładko. Naomi Osaka wygrała 6-1, 6-2, Iga jeszcze pewniej 6-1 i 6-0. Świątek Osaka powinno być ciekawie. Dziś w Rzymie kilka spotkań już się zakończyło. Dalej grają m.in. Jelena Ostapienko, Rumunka Kirstea czy Andrzej Rublow. Jeżeli chodzi o piłkę, to dziś mamy dokończenie 32. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Krakowia powalczy z Radomiakiem, ale chyba jeszcze ciekawsze jest to, że być może poznamy drugą drużynę, która do Ekstraklasy awansuje. Przypomnę, w piątek awans zapewniła sobie Wisła Kraków. Dziś to samo może zrobić inna wielka firma, Śląsk Wrocław.
13: I think we are on a good path.
12: Myślę, że jesteśmy na dobrej ścieżce. Musimy być jednak świadomi, że nic nie wydarzy się bez naszego wysiłku. Wierzymy w siebie. Na przebieg innych meczów nie mamy wpływu. Mamy wpływ na nasz mecz, poniedziałkowy. Co deklaruje trener Śląska Ante Simundza. Śląsk nie ma wpływu na inne mecze, ale trzeba przyznać, że sytuacja ułożyła się po myśli ekipy z Wrocławia. Po porażce trzeciej w tabeli wieczystej Kraków z Miedzią Legnica Śląskowi wystarczy dzisiejsza wygrana, żeby zapewnić sobie awans na dwie kolejki przed końcem. Początek meczu we Wrocławiu, Śląsk ŁKS o godzinie 18:30. I jeszcze wątek koszykarski w tym serwisie. Jeremy Sochan na parkiecie, New York Knicks z awansem do finału konferencji wschodniej NBA.
14: Reverses, got it. Sweet move from Jalen Brunson. Deflected by McBride. Brunson a three. Bang!
12: Koszykarze New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers 144-114. W rywalizacji do czterech wygranych zwyciężyli 4-0. Jeremy Sochan tym razem na parkiecie spędził 9 minut. W tym czasie zdobył dla swojej drużyny 5 punktów, dokładając także 2 asysty i 2 zbiórki. Teraz to wszystko. Wracam do Państwa o 17:30. Będzie m.in. o Mundialu, do którego został dokładnie miesiąc. To już naprawdę końcowe odliczanie.
4: A co wieczorem zapowiada się w pogodzie? Będzie sporo chmur, przelotnie popada deszcz, miejscami mogą pojawić się burze, nawet lokalnie z gradem. I tak na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju spadnie do 10 mm deszczu, na pozostałym obszarze do 20 mm. Najchłodniej będzie nad morzem i w górach, od 10 do 14 stopni. A poza tym od 18 stopni na północnym wschodzie kraju do 23-24 stopni w centrum i na południowym wschodzie. W czasie burz możliwe porywy wiatru aż do 75 km na godzinę.
3: Radio 357.
4: I zapraszamy oczywiście do godziny 18. Mam nadzieję, że Państwo wezmą jak zwykle aktywny udział, komentując tematy dostarczane nam przez reporterów, przez rozmowę z ekspertami. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj z czego wybierać. Krzysztof Tubilewicz, Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski. Zapraszamy. 510 357 357, popołudniówka mam po radio 357.pl albo głosówki.

0: 10 minut po godzinie 16 w studiu ponownie Michał Trandał.
1: To jest raport 357.
0: Mamy nowe otwarcie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Ta sprawa wraca szybciej niż mogłoby się wydawać. Nowy premier Węgier nie musiał robić nic w sprawie polityka PiS, bo ten już opuścił Budapeszt.
2: Tak jest, więc panie Zbigniewie, gdzie pan jest?
3: Jestem w Stanach Zjednoczonych, wczoraj przyleciałem, poruszam się po raz trzeci po Stanach Zjednoczonych. To niezwykle złożony, piękny kraj, najsilniejsza demokracja świata.
2: Mówił w telewizji Republika. Wywiad tam to nie przypadek. W trakcie prowadząca ogłosiła, uwaga, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji.
3: To dla mnie zaszczyt. Myślę, że takie spojrzenie też i z perspektywy amerykańskiej, z zaangażowaniem, z udziałem wielkiej społeczności Polonii amerykańskiej będzie miało swoją wartość i wymowę również dla stacji, stanowiło pewne, można powiedzieć, wzmocnienie.
2: To wersja oficjalna. Nieoficjalnie politykowi potrzebna była tak zwana wiza dziennikarska, by dostać się do Stanów, a tą miała zapewnić mu Republika. Stany nie musiały roztaczać specjalnej opieki nad politykiem PiS. W USA nie obowiązuje europejski nakaz aresztowania. Zresztą za politykiem nawet go nie wydano. Prokurator Przemysław Nowak.
4: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
2: Polskie organy ścigania będą mogły starać się o ekstradycję polityka, a to wcale nie będzie takie łatwe, tłumaczy amerykanista Rafał Michalski.
5: W Stanach Zjednoczonych amerykański sędzia musi dostać dowody na istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że dana osoba rzeczywiście popełniła przestępstwo. To nie może być seria dowodów, które tylko pośrednio miałyby wskazywać winy, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo istotne jest to bezpośrednie powiązanie, które miałoby wykazać, że dana osoba jest winna przestępstwa.
2: Dodatkowo czyn musi być karany nie tylko w Polsce, ale także w USA, a prawo nie zawsze się pokrywa. Dlatego ci, nad którym wisi topór wymiaru sprawiedliwości, często wybierają USA jako parasol. Szczególnie, że Ziobro niezmiennie uważa się za niewinnego. Gościem raportu 357 jest Jacek Prusinowski, dziennikarz kanału Zero i portalu Zero.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, witam.
2: W co teraz będzie grał Zbigniew Ziobro?
6: No myślę, że w to, co grał przez ostatnie pół roku, czy ktoś nazwie to grą w kotka i myszkę, czy jeszcze inaczej, no to jest ciągle ta sama gra, to jest uciekanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ale myślę, że ta sytuacja, pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach i wniosek ewentualny o ekstradycję, którego można się wkrótce spodziewać, to sytuacja, na której przegra i sam Ziobro, ale przegrają też w Polsce rządzący i polski wymiar sprawiedliwości. Bo jak przed chwilą pan redaktor mówił, jeżeli chodzi o ten wniosek o ekstradycję i udowodnienie winy ewentualnej Ziobry, to szczerze mówiąc, z tych 20 bodaj 6 zarzutów, które mają na nim ciążyć, to są często takie zarzuty no lekko księżycowe, jak na przykład kierowanie organizacją przestępczą. Myślę, że za głowę albo za brzuch ze śmiechu mogą złapać się amerykańscy prawnicy, jak dowiedzą się, że Ziobro ma być szefem organizacji przestępczej. A z kolei dla samego Zbigniewa Ziobry ta sytuacja, to myślę, że jest no, jakiś koniec traktowania go jako pierwszoligowego absolutnie polityka, jako kogoś, kto mógłby być następcą prezesa PiS, lidera polskiej prawicy. To już moim zdaniem się nie wydarzy, gdyby Ziobro niezależnie od swojej winy, niezależnie od tego, czy naginał prawo, czy je łamał, stanął przed wymiarem sprawiedliwości, to zdecydowanie politycznie mogłoby mu to pomóc, nie zaszkodzić. No, w tej sytuacji jakaś epoka, jeżeli chodzi o jego polityczne funkcjonowanie, myślę, że w tych ostatnich miesiącach się właśnie kończy.
2: Posłuchajmy jeszcze dwóch polityków. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
7: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
2: Z kolei partyjny kolega ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
8: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
2: I tak jak pan wspomniał przed chwilą, wydaje mi się, że sytuacja jest trudna dla obu stron, bo z jednej strony Bartosz Arłukowicz jest lista wielu polityków, którzy szydzą trochę ze Zbigniewa Ziobry, ale to on gra im na nosie moim zdaniem ciągle.
6: No, Po części tak, chociaż ja tej ucieczki nie uważam za jakąś grę na nosie, szczerze mówiąc, no bo gdyby brawurowo bronił się przed wymiarem sprawiedliwości tu na miejscu, to myślę, że to byłoby bardziej spektakularne i bardziej z podniesioną głową mógłby to robić. I to, co właśnie wydarzy się w Stanach, jeżeli chodzi o wniosek o ekstradycję, myślę, że może być dla Ziobry dobrym momentem, może tutaj... No oczywiście nie udowodnić swojej niewinności, bo to nie amerykański sąd ostatecznie rozstrzyga o tym przecież, czy jest winny, czy nie, tylko zrobi to pewnie kiedyś polski sąd, no ale dostanie silne argumenty, żeby móc powiedzieć tak, to są polityczne zarzuty, bo moim skromnym, nieprawniczym zdaniem w dużej mierze to są polityczne zarzuty i to jest chęć spełnienia też oczekiwań części elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który bardzo liczył na proces rozliczeń, bo ten proces oczywiście powinien mieć miejsce. Nie uważam, że za załamanie prawa nie powinny spotykać polityków żadne konsekwencje. Powinny. No tyle, że w przypadku Ziobry to jedną z głównych spraw to jest na przykład zgodzenie się na zakup, na sfinansowanie Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. No a tutaj to już jest kwestia naprawdę interpretacji prawa, czy można było, czy nie. No to nie ma na przykład jakichś zarzutów związanych z przekrętami, które wprost miałyby sprawiać, że on czy jego formacja polityczna odniosłaby jakieś zyski. To jest na przykład wydatkowanie zgodnie z jakimś wyborczym częściowo kluczem może środków z Funduszu Sprawiedliwości, na przykład na wozy strażackie. No ale jak świat światem politycy ze swoich, z konkretnych regionów, to starają się, żeby środki do tych regionów możliwie dużo trafiły. Więc myślę, że naprawdę wymiar amerykańskiej sprawiedliwości może różnie spojrzeć na to, co z Polski dostanie.
2: Panie redaktorze, zostało nam 20 sekund, więc już jednym zdaniem. Wspomniał pan, że no to koniec politycznej kariery Zbigniewa Ziobry pierwszoligowej. A czy PiS odetnie się w końcu od Zbigniewa Ziobry? Bo to może mieć wpływ na kampanię wyborczą Przemysława Czarnka, bo nikt się nie zajmuje Czarnkiem, tylko Ziobrą.
6: Myślę, że przez chwilę się zajmuje świat i polska opinia publiczna Ziobro, bo jego już przecież nie ma w Polsce pół roku. I naprawdę nie był to absolutnie temat z pierwszych stron gazet przez długi czas i teraz też to jest chwila i ewentualnie losy tego wniosku będą może interesowały Polaków, ale to nie będzie ktoś, kto zatopi kampanię PiS-u, chociaż mam też przeświadczenie, że Zbigniew Ziobro szkodzi PiS-owi, ale to nie jest tak, że topi PiS.
2: Jacek Prusinowski, dziennikarz kanału Zero i portalu Zero.pl. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
6: Dzięki bardzo.
2: A jeszcze dodam, że prokuratura poinformowała dziś, że chce ustalić, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze i tu cytat, w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej.
0: Michał Trantał, raport 357, bardzo dziękujemy. Kolejny rozdział Odysei z udziałem Zbigniewa Ziobry trwa. Czy państwo są zaskoczeni obranym kierunkiem, czy uważacie państwo może, że Zbigniew Ziobro się śmieje i to już ostatni, z tych rozdziałów, czy jeszcze coś nowego jest w stanie nas w tej sprawie zaskoczyć? Polecamy się do komentowania również. 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl albo głosówki w tej sprawie i w kolejnych nadchodzących.

0: To popołudniówka w Radiu 357. Pan Kacper bardzo krytycznego zdania w sprawie kariery komentatorskiej Zbigniewa Ziobry. To ten rozdział, który zaczyna się w jego życiu. Pan Kacper wręcz tutaj sugeruje, że kiedyś ekspertem od wyborów amerykańskich w jednej stacji był Marcin Najman, dlatego że znał Andrzeja Gołotę, a Andrzej Gołota zna Donalda Trumpa. No i pan Kacper tutaj ze swojej perspektywy, że myślał, że w związku z taką właśnie obecnością medialną nic już go nie zaskoczy, a jednak ten wybór Zbigniewa Ziobry na komentatora od spraw amerykańskich w telewizji Republika jest zaskakujący jeszcze bardziej. Jakie tematy do godziny 17, do godziny 18 na naszej antenie? No przed chwilą rock and roll, to zmienimy trochę brzmienia.
1: To jest bardzo cenne miejsce przyrodnicze na mapie Warszawy.
2: Tyle mówimy o fajerwerkach w okresie sylwestrowym, ale one są daleko mniej niebezpieczne niż to, co się teraz dzieje w sezonie lęgowym.
1: Nie wolno organizować tego typu głośnych imprez w cennych przyrodniczo miejscach.
0: Otóż, drodzy Państwo, w Pałacu w Wilanowie w miniony weekend miała miejsce pato impreza techno, jak twierdzą krytycy. Jak w ogóle do tego doszło? Dlaczego dźwięki przekraczające normy hałasu dudniły do 4 rano w miejscu zabytkowym? Początkowo prezydent Warszawy objął nawet tę imprezę patronatem. Milionerzy bawili się w Warszawie, w Wilanowie, w zabytkowym pałacu kosztem snu sąsiadów. Zastanowimy się, jak w ogóle doszło do tej sytuacji. To będzie jeden z naszych tematów w dzisiejszej popołudniówce. A to jest nasza piosenka dnia.

0: Artur Rojek, Gruby Mały. To nasza piosenka dnia w kalendarzu 11 dzień maja. W popołudniowym programie słowo Pegasus już padło w kontekście Zbigniewa Ziobry. Zastanowimy się teraz z naszym rozmówcą nad tym, co właściwie zmieniło się w kwestii Pegasusa, to znaczy jak obecnie rządzący, którzy obiecywali swego rodzaju poważne rozliczenia i rozwiązanie tej sytuacji, jak to się wszystko ma do rzeczywistości. Z nami jest wiceprezes Fundacji Panoptykon Wojciech Kliski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, państwo mają w swoim raporcie opublikowanym dziś wnioski zatrważające. Właściwie to nic się nie zmieniło, na przykład jeżeli chodzi o prawa osób niesłusznie inwigilowanych, prawda?
1: Tak. Niestety skupiamy się w kwestiach związanych z Pegasusem na rozliczeniach, na tym, czy Zbigniew Ziobro bądź inne osoby poniosły odpowiedzialność. To oczywiście jest istotny wątek, natomiast myślę, że istotniejszy to to, czy polska demokracja jest odporna na to, żeby takie historie jak nadużycia Pegasusa się nie powtórzyły. I my w naszym raporcie pod tytułem Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i oprogramowania szpiegującego wskazujemy na to, że rządzący, którzy w 2023 roku obiecywali dużo zmian, tych zmian nie wprowadzili. Wciąż jest tak, że gdyby służby chciały wykorzystywać Pegasusa bądź inne oprogramowanie tego typu, bo jest ich wiele na rynku, to nie spotkają się z realną kontrolą i możliwe wciąż są nadużycia, możliwe jest wciąż wykorzystywanie tego w celach nie przeciwdziałania poważnej przestępczości, tylko w celu politycznej korzyści.
0: No, po aferze Pegasusa, to jest jeden z wątków państwa publikacji, sądy nadal akceptują 99,5% wniosków o kontrolę operacyjną. To już jest stanowczo zbyt duża skala, wciąż zbyt duża skala.
1: Tak, zgadzam się. Trochę jestem zaskoczony tym, że sędziowie, którzy zajmują się wyrażaniem zgody na podsłuchy, wciąż tak bezrefleksyjnie i ochoczo akceptują wnioski służb, chociaż z drugiej strony może nie powinienem być tym zaskoczony, bo myślę, że to dla słuchaczy może być interesujące, że w praktyce wygląda to tak, że jest jeden sędzia, który dyżuruje w Sądzie Okręgowym w Warszawie i on dostaje około 20 czy 25 wniosków o zgodę na podsłuch, które musi rozpatrzyć jednego dnia w ciągu 8 godzin. To jest realnie niemożliwe. System jest po prostu tak stworzony, że sędziowie nie mają narzędzi, czasu, mechanizmów do tego, żeby realnie kontrolować służby. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że tutaj jest wszystko w porządku, to i tak najważniejsze jest to, żeby osoby, które, i to jest nasza główna rekomendacja, którą zawarliśmy w raporcie, żeby osoby, które były przedmiotem inwigilacji, mówię w czasie przeszłym, czyli już po jej zakończeniu, miały możliwość dowiedzenia się o tym. To znaczy, kiedy służby kończą stosować zwykły podsłuch, a szczególnie takie narzędzie jak Pegasus, to żeby musiały po 12 miesiącach poinformować o tym osoby, których to dotyczyło. Bo dzisiaj zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami tylko 15-20% podsłuchów kończy się aktem oskarżenia. Większość, te 80 kilka procent, to są sprawy, które nigdy nie trafiają do sądów. Czyli niewinni ludzie są podsłuchiwani i nigdy nie mogą tego zakwestionować.
0: A biorąc pod uwagę tę skalę akceptacji sądów, o której wspomnieliśmy, no to robi się tego naprawdę dużo. Tak, państwo piszą w raporcie o takich propozycjach dwóch warstw zmian. Wspomniał pan o pierwszej, o tym, żeby osoby miały prawo do informacji, że były przedmiotem zainteresowania służb. A co się kryje pod tą drugą warstwą? Czym jest ta druga warstwa?
1: Ta pierwsza dotyczy wszystkich podsłuchów, ale także stosowania spyware'u czy oprogramowania szpiegującego. Natomiast druga warstwa dotyczy wyłącznie właśnie tego oprogramowania szpiegującego. Bo może robiąc krok wstecz, Pegasus albo inne oprogramowania dostępne na rynku to są narzędzia, które można porównać do takiej atomowej ingerencji w czyjąś prywatność. Bo to jest nie tylko podsłuchiwanie czyjejś rozmowy, też możliwość oglądania zdjęć, które są na smartfonie, możliwość wchodzenia na media społecznościowe, które są zainstalowane na telefonie, do bankowości elektronicznej. Ale nawet i to jest nie wszystko, bo oprogramowanie szpiegujące ma nie tylko taką funkcję pasywnego zbierania informacji, ale może też aktywnie modyfikować treści. Jeżeli ktoś ma na telefonie jakieś pliki, no to operator oprogramowania szpiegującego może je modyfikować, może nawet coś podrzucić. Ja, przepraszam, podam taki rażący przykład, ale może przemawiający do wyobraźni. Jeżeli operator systemu szpiegującego będzie chciał, to może na czyjś telefon podrzucić materiały potwierdzające, że ktoś popełnił przestępstwo albo że planuje, nie wiem, zamach na prezydenta. I teraz wracając do pana pytania,

0: Nowa komisja nie opublikowała jeszcze raportu podsumowującego pracę. Prokuratura nie przedstawiła nikomu aktu oskarżenia. Jest opowieść rządu i koalicji rządzącej o rozliczeniach nabierających tempa. Mamy już od miesięcy nowego ministra sprawiedliwości, który w te tony również uderza. A jednak ten wątek, bardzo istotny wątek Pegasusa, nie przewija się. Nie jest to słowo Pegasus tutaj odmieniane właśnie na tych wszystkich konferencjach, tych wszystkich rolkach, na mediach społecznościowych ministra czy premiera. Przewiduje pan, że coś się w tej sprawie zmieni? Ma pan tezy, pomysły, dlaczego tak jest do tej pory, że raczej trochę cicho nad tym Pegasusem?
1: Wie pan, ja przede wszystkim myślę, że sytuacja, w której te nadużycia nie są wyjaśnione, jest dewastująca, jeśli chodzi o morale funkcjonariuszy i funkcjonariuszy pracujących w służbach. Bo oto ich poprzednicy, poprzednie kierownictwa służb dopuściły się nadużyć i nie pociągnięto ich do odpowiedzialności. Patrzę na to nie tylko z perspektywy tego, czy Iksiński bądź Igrekowska pójdzie do więzienia, tylko z perspektywy tego, czy takie sytuacje się będą powtarzać. Jeśli nie będą rozliczone, to sytuacje się mogą powtarzać. Dlaczego tak jest? No, niestety obawiam się, że wynika to z faktu tego, że służby zmieniło się w nich kierownictwo, natomiast wciąż jest jakaś niechęć do rozliczeń, niechęć do ujawniania sekretów swojej pracy, także pracy osób, które wcześniej były w służbach. Mam wrażenie, że to jest przejaw takiej logiki, która oparta jest, znaczy takiego myślenia, że służby są po to, żeby dbać o bezpieczeństwo. Natomiast wszelkie rozliczenia, prawa człowieka, gwarancje przed nadużyciami tylko w tym przeszkadzają. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne podejście, bo jest to podejście, które jakby przedkłada bezpieczeństwo nad wszystko, a konsekwencje widzimy w formie nadużyć.
0: Albo jak zerknąłem, piszący słuchacz pan Piotr sugeruje, że jak podsłuchują Kaliego, to źle, ale jak Kali podsłuchuje, to jest dobrze i to być może definicja polityki, to już wniosek naszego słuchacza, ale demokracja na podsłuchu, tak nazywa się raport Fundacji Panoptykon dotyczący Pegasusa i w zasadzie no, bez ruchu, jeżeli chodzi o ten temat i brak kontroli nad inwigilacją i brak skutecznych rozliczeń. Z wiceprezesem Fundacji Panoptykon Wojciechem Kliskim rozmawialiśmy na ten temat. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Raport jest dostępny na naszej stronie. Bardzo zachęcam do lektury. Do widzenia.

0: Wątek podróżniczy w tym utworze jak najbardziej. No, wątek podróży Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych jest jednym z tych tematów, który państwa zelektryzował.
1: A żeście sobie komentatora wzięli rzetelnego? Ojejej! Bardzo rzetelny.
0: Rozumiem, że uwaga dotyczy eksperta w raporcie 357 z kanału Zero. Powiem państwu tak, w jakiś sposób uspokaja mnie komentarz, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, bo w zeszłym tygodniu były uwagi do eksperta z Fundacji Batorego. Więc to nie chodzi o to oczywiście, żeby sięgać po... takie grono ekspertów, co do których będą jakieś z góry ustalone opinie. Natomiast, tak jak wspomniałem, w jakiś sposób mnie to uspokaja. Czy są jeszcze jakieś komentarze w sprawie samego Zbigniewa Ziobro i jego pobytu w Stanach?
2: Nie lubię pana Ziobry. Już bez wdawania się tam w szczegóły. Ale coś mi się tu w tej sprawie nie podoba. Takie postawienie sprawy, że on ma udowodnić swoją niewinność. Chyba nie na tym prawo polega. To raczej już trzeba udowodnić winę.
0: To jeszcze kolejny komentarz w sprawie byłego ministra.
3: Nawet gdyby Ziobro jakimś cudem wrócił, nawet gdyby został osądzony i skazany, to pan Nawrot i tak go ułaskawi. I to tyle.
0: Przypomnę państwu tylko, że dziś od początku programu skupiamy się, to był oczywiście pierwszy z tematów, drugi trochę powiązany. Skupiamy się na byłym ministrze sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, sam to potwierdził, zostanie politycznym komentatorem w telewizji Republika, pozostaje poszukiwany. Ustalmy, Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Dalszymi losami tych dwóch polityków zajmowaliśmy się dzisiaj w raporcie i czekamy na kolejne państwa jeszcze komentarze w tej sprawie.
4: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Misia Furtak. A my ponownie zmienimy nieco klimat muzyczny, bardziej sobie o tym poopowiadamy. Zapowiadany już temat imprezy, która odbyła się w ten weekend w ogrodach pałacu w Wilanowie. Barokowy przepych, bezcenna cisza rezerwatu to są zazwyczaj te okoliczności, dla których tam spacerowicze przychodzą. No ale prawie 140 decybeli pulsującego techno. Impreza Circo Loco została zorganizowana właśnie w ogrodach pałacu Wilanowskiego. W ogóle pod hasłem Let's Make Them Care, miała nauczyć młodych miłości do zabytków. I z jednej strony dyrekcja mówi o dialogu z kulturą, o funduszach na renowację, z drugiej naukowcy między innymi alarmują o porzuconych gniazdach w pobliskim rezerwacie. Mamy też Urząd Miasta, który twierdzi, że organizatorzy niezasadnie posłużyli się patronatem prezydenta Warszawy. O szczegółach nasza reporterka Ola Dobiszewska.
1: To nie powinno wydarzyć się tutaj, a jednak. To hasło promocyjne imprezy Circo Loco w Wilanowie, które stało się zarzewiem skandalu.
2: To jest bardzo cenne miejsce przyrodniczo na mapie Warszawy, a teraz mamy okres wysiadywania jaj i wychowu iskląt.
3: Tyle mówimy o fajerwerkach w okresie sylwestrowym.
1: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
3: Ale one są daleko mniej niebezpieczne niż to, co się teraz dzieje w sezonie lęgowym.
2: To jest absolutny skandal. Nie wolno organizować tego typu głośnych imprez w cennych przyrodniczo miejscach.
1: Podobne oburzenie wywołały wcześniej koncerty pod piramidami w Gizie. Tam sprawa trafiła do sądu, gdy organizacje społeczne zarzuciły władzom brak reakcji na niszczenie zabytków przez hałas i wibracje. W Wilanowie naukowcy mówią o podobnym ryzyku, wskazując, że dyrekcja muzeum zignorowała bezpośrednie sąsiedztwo natury.
4: Tego typu imprezy powinny mieć monitoring hałasu i w momencie, kiedy ktoś ten hałas przekracza, to wzorem krajów europejskich powinny być po prostu wyciągane wtyczki, zasilanie i impreza powinna być rozwiązywana.
1: Jednak wtyczek nie wyciągnięto, mimo rekordowych poziomów hałasu. Choć ratusz odciął się od wydarzenia, twierdząc, że organizatorzy niezasadnie posłużyli się patronatem prezydenta Warszawy, to przyznał, że prawo nie dawało możliwości zakazania imprezy po dopełnieniu formalności.
5: Zostały zniszczone zupełnie trawniki, podłoże. Takie nadlatywały nad pałac i natychmiast zawracały. Bardzo zaniepokojone wylatywały z budek, które liczne są w parku pałacowym.
1: Dyrektor muzeum Paweł Jaskani stwierdzi, że pieniądze z biletów uratują zabytki. Jednak zniszczona zieleń i publiczne przeprosiny gwiazd, które przyznają, że nie miały pojęcia o tym, jak negatywny wpływ może mieć taka impreza na przyrodę, mowa o Maf Fashion, stawiają pod znakiem zapytania cenę takiego w cudzysłowie ratunku.
0: To Wilanów i impreza, która odbyła się w ogrodach pałacu. Tam zaangażowani byli różni milionerzy, celebryci, influencerki. Lista nazwisk jest długa. W ogóle całkiem sporo też kosztowały bilety VIP. Kilkadziesiąt tysięcy euro nawet. Impreza techno. Do 4 rano w zabytkowym pałacu. Mamy też zdjęcia. Portal Nasza Warszawa pokazuje m.in. zdewastowaną kostkę brukową, więc te koszty rzeczywiście były spore na przeróżnych płaszczyznach, obszarach. Co państwo na to? Czy po prostu jest tak, że jeżeli się bardzo chce i ma się bardzo duże pieniądze, to można wszystko i wszędzie? Ola Dobiszewska zajęła się tą sprawą. Dziękujemy i czekamy na państwa komentarze. 510 357 357, popołudniówka małparadio 357.pl albo głosówki.

0: The Cure w popołudniówce w Radiu 357. Dalsze losy Zbigniewa Ziobry, jego obecność w USA udokumentowana, jak najbardziej potwierdzona. To jest wciąż ten temat, który państwa dziś elektryzuje najbardziej.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że facet, którego obecna władza nie jest w stanie od blisko 3 lat rozliczyć z błędów i wypaczeń pisizmu, wsiadł w samolot i przez nikogo nie niepokojony poleciał do Stanów Zjednoczonych. No a czemu miał nie lecieć, skoro nasze państwo z dykty nie potrafi go skutecznie ściągnąć, by wymierzyć mu tą ponoć tak bardzo konieczną sprawiedliwość? To raczej dowodzi słabości państwa, a nie mówi nam o tym, że ktoś sobie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No niech leci, no jak ja bym chciał, to też bym poleciał, bo też mnie nikt nie ściga. Więc w czym jest problem?
0: To jest komentarz słuchacza w sprawie Zbigniewa Ziobry, który w Stanach Zjednoczonych obecnie się znajduje. Pytamy państwa o to, na ile to było do przewidzenia, no i czy można przewidzieć jeszcze dalsze koleje losu byłego ministra sprawiedliwości.
2: Drodzy słuchacze, ja chciałem zwrócić uwagę, że nie ma takiej opcji, żeby jakikolwiek komentator pasował wszystkim, ponieważ nie ma komentatorów, którzy są obiektywni w 100%. To jest pierwsza uwaga. A druga taka uwaga, że nasz prezydent nazywa się Nawrocki, a nie Nawrot. To jest bezsensowne nieokazywanie szacunku urzędowi, drodzy słuchacze.
0: To jeszcze w sprawie poprzedniego słuchacza. Szczerze powiem, myślałem, że tam coś po prostu urwało w tym nagraniu, ale dobrze, bądźmy jak najbardziej precyzyjni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nazwiska. I jeszcze kolejny głos w sprawie ministra Ziobry.
3: Pan Ziobro uciekł za granicę niczym pan Roman Giertych i bardzo mnie to śmieszy, że oni się tak nawzajem zwalczają, a w gruncie rzeczy każdy postępuje bardzo podobnie. Przy okazji jeszcze pomyślałem o panu Poczobucie, który po tylu latach spędzonych w białoruskich więzieniach prawdopodobnie z powrotem wróci na Białoruś, bo jest idealistą, a taki pan Ziobro nie wróci walczyć o prawdę i swoją niewinność. A w zasadzie co mu tu grozi? No, że policja będzie na niego czekać, jak będzie udzielał wywiadu w telewizji Republika. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za te wszystkie komentarze. Zapraszamy oczywiście do dalszego zabierania głosu w sprawie tego, czego dotyczył raport, czyli Zbigniewa Ziobry. Ale jeżeli państwo mają też opinię w sprawie Pegasusa i dotychczas chyba raczej niedowiezionych rozliczeń, że mają państwo swoje obawy dotyczące stosowania tego narzędzia, to jak najbardziej również zachęcamy. 510 357 357, popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

Pan Kasper Słuchacz jeszcze dopytuje o tych celebrytów, którzy patronowali imprezie w ogrodach pałacu w Wilanowie. Imprezie, która to, że wzbudziła kontrowersję, no to mało powiedziane. Pyta pan Kasper, czy to ci celebryci, którzy są znani z tego, że są znani. Tak, panie Kasprze, chyba wyczerpał pan przynajmniej jedną z definicji.

0: No i mamy godzinę 17. To jest popołudniówka w Radiu 357. Więc to czas na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Na początek dwa kolejne prezydenckie weta. Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z intencją rządu nowe przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Według prezydenta rozwiązania są niebezpieczne dla mniejszych gospodarstw rolnych, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji mogłyby zostać wypchnięte z rynku. Natomiast jeśli chodzi o CBA, zdaniem prezydenta likwidacja biura doprowadzi do wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, imienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował. Dlatego zdecydowałem o zawetowaniu ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Mówi Karol Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych. Prezydent podpisał 9 ustaw, m.in. nowelę ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, czy nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym, która zapewnia wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami na studiach podyplomowych. Poważny wypadek na Lubelszczyźnie. Około 20 osób, w tym dzieci, zostało przewiezionych do szpitali po czołowym zderzeniu busa z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło w Konopnicy na trasie Lublin-Bełżyce. Trasa jest zablokowana, służby wciąż pracują na miejscu. Jutro lub pojutrze martwy wieloryb znaleziony na plaży w Mikoszewie w rezerwacie przyrody Mewia Łacha zostanie wyciągnięty z wody. Jak informuje Agnieszka Robakowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, trwają przygotowania logistyczne do całej operacji. Urząd Morski analizuje różne warianty akcji od strony wody, jak i od strony lądu. Zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Prawdopodobnie wieloryb trafił do Morza Bałtyckiego przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin lagunowych jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
1: Od wieloryba pobrano próbki do badań. Bez amerykańskich żołnierzy nie wyobrażają sobie życia. W bawarskim miasteczku Wilsek zapowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa wycofanie 5000 żołnierzy budzi niepokój wśród wielu mieszkańców. Więcej w relacji Karoliny Szolejewskiej.
4: Około 5000 amerykańskich żołnierzy ze stacjonującej w Wilsek brygady Stryker ma zostać w najbliższych miesiącach wycofanych z Niemiec. W bawarskim miasteczku rośnie niepokój. Burmistrz Thorsten Gredla podkreśla, że od 80 lat Wilsek żyje w bliskiej relacji z Amerykanami. Żołnierze są częścią lokalnej społeczności, a wielu zostaje w Bawarii na stałe. Zapowiedź wycofania wojsk pojawiła się w napiętym momencie relacji transatlantyckich. Prezydent USA Donald Trump, krytykowany przez kanclerza Friedricha Merca za działanie w konflikcie z Iranem, ogłosił zarówno nowe cła na europejskie samochody, jak i ograniczenie obecności wojskowej w Niemczech. Choć politycy próbują tonować nastroje, podkreślając, że 5 tysięcy żołnierzy to niewielka część z około 40 tysięcy stacjonujących w całych Niemczech, w Wilsek obawy są realne. Poligon generuje bowiem około 700 milionów euro rocznie. Dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Szczegóły decyzji nie są jeszcze potwierdzone. To wszystko w tym serwisie. Kolejny o 18.
0: A co czeka nas w nocy? Przelotny opad deszczu właściwie w całym kraju. Najbardziej popada, najwięcej tych opadów będzie na południu do 30 mm. Ogólnie w reszcie kraju od 15 do 20 mm. Wysoko w górach ten deszcz może przejść w deszcz ze śniegiem i śnieg, zwłaszcza nad ranem. Plus 4 stopnie na północnym zachodzie kraju, około 8 w centrum do 12-13 na południowym wschodzie.
5: Radio 357.
0: Do godziny 18 nasz popołudniowy program. Do godziny 18 antena jest otwarta na Państwa komentarze, głosy, głosówki, telefony, maile. Zachęcamy oczywiście.

0: też bym obejrzał Drive w Lunie. To oczywiście Daria Zawiałów, 8 minut po godzinie 17. Państwo tym razem w sprawie Pegasusa.
1: Tak z lekką nutą ironii. Skoro poprzedni rząd wyłożył tyle kasy na taki fajny program, a obecny w doskonale tym samym stopniu i procencie z tego korzysta za darmochę, no to nie powinni jakoś się rozliczyć tak chociaż pół na pół?
0: Okej, dlatego korzystają, że ten program jest skuteczny. Szkoda tylko, że mówimy o... Dostrzegam tę ironię absolutnie. No mówimy o prawach osób niesłusznie inwigilowanych. Niestety o tym, że zjawisko dalej jest zatrważające, a jakieś rozliczenia miały mieć miejsce.
2: Chciałbym zauważyć, że w obecnym ustroju, czy w wielu miejscach obecnie, nie ma nawet sensu wgrywać kompromitujących materiałów na telefony osób ubiegających się o ważne stanowiska, tudzież nawet najważniejsze stanowiska w kraju. Fakty dotyczące tych osób zdają się kompletnie nie przeszkadzać wyborcom i czasami wręcz wzmacniać ich pozycję.
0: To głosówki w sprawie Pegasusa, w sprawie braku rozliczeń, czy uważają państwo, że jest to jakieś zaniedbanie? Macie państwo swoje opinie, dlaczego akurat ten wątek gdzieś zszedł na dalszy plan? Przypomnę, rozmawialiśmy z wiceprezesem Fundacji Panoptykon o raporcie tejże fundacji na temat tegoże Pegasusa. Raport nazywa się Demokracja na podsłuchu i to już o czymś świadczy. A o czym jeszcze w naszej popołudniówce?
3: Pole trapezu to jest suma długości dwóch krawędzi do siebie równoległych razy wysokość i to pomnożone przez 1/2, czyli tak ładnie zapisując 1/2 AB razy H.
0: Nie chcę państwa podpuszczać tutaj co do telefonów i pytania mnie, jakieś takie powtórki z matematyki, niemniej dzisiaj rozszerzona matura z tego przedmiotu i to zawsze rodzi pytania o to, co nam po latach z tego zostaje i czy to w ogóle jakieś zaniedbanie z naszej strony, że niewiele?

0: Popołudniowy program w Radiu 357. Czas najwyższy na daleki zasięg. Adrian Bąk z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Hantawirus. Zaczęliśmy dobrych kilka dni temu odmieniać to słowo przez wszystkie przypadki. Nowe, znów niepokojące. Chciałoby się powiedzieć, będziesz wraz z ekspertem podsumowywał tę niepokojącą chyba dla całego świata wyprawę wycieczkowca. Czy to wszystko już pomału dobiega do uspokajającego nas końca?
1: No, mamy taką nadzieję, ale rzeczywiście ten niepokój pojawił się oczywiście ze względów takich, że zaczęła się ta sprawa kojarzyć z wirusem, z pandemią COVID-19. Na ile te skojarzenia są właściwie uzasadnione, a na ile nieuzasadnione, o tym będę chciał dzisiaj porozmawiać właśnie z moim gościem w dalekim zasięgu.
2: Daleki zasięg.
1: Ewakuowano już wszystkich pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius, na którym wcześniej według informacji WHO stwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem. To słowo rzeczywiście zaczęliśmy odmieniać w ostatnich dniach przez wszystkie przypadki. Rząd Hiszpanii zgodził się na prośbę przyjęcia statku na Wyspach Kanaryjskich. Pomimo zdecydowanego sprzeciwu regionalnych władz tej wspólnoty autonomicznej, statek wracał z rejsu po Atlantyku i Antarktyce. Wypłynął z Argentyny. 3 osoby zmarły, kilka osób wciąż jest zarażonych, wciąż jest chorych. Sprawa przyciągnęła uwagę świata ze względu na skojarzenia z pandemią COVID-19 właśnie. Czy takie skojarzenia są uzasadnione? Takie pytanie stawiamy. Czy świat powinien obawiać się kolejnej pandemii? O tym porozmawiam dziś z moim gościem, a jest nim profesor Maciej Grzybek, biolog i parazytolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakby ktoś z Państwa nie wiedział, ja nie wiedziałem. Parazytologia zajmuje się badaniem, diagnostyką i leczeniem obecności pasożytów w organizmie człowieka. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy najpierw od okoliczności tej sprawy. Co nam mówi fakt, że te zakażenia pojawiły się właśnie na statku wycieczkowym? Jak należy przypuszczać, ci chorzy pasażerowie zostali zarażeni już wcześniej na lądzie, tak?
3: Panie redaktorze, mówimy o bardzo nietypowej sytuacji epidemiologicznej. Chodzi oczywiście o statek wycieczkowy MV Hondius, o którym pan wspomniał, który wypłynął 1 kwietnia tego roku z Argentyny i płynął przez rejon południowego Atlantyku, odwiedzając między innymi różnego rodzaju odległe wyspy, rejony polarne. Na pokładzie było 147 pasażerów i członków załogi, jak dobrze pamiętam, z 23 krajów. Pierwszy pacjent miał objawy już 6 kwietnia i zmarł na pokładzie 11 kwietnia. No, początkowo nie było jasne, co było przyczyną zgonu. Później pojawiły się kolejne przypadki ciężkiej choroby układu oddechowego, w tym zgony. No i badania laboratoryjne pobrane od pacjentów wykazały, że doszło do zakażenia hantawirusem typu Andesvirus. No, według Światowej Organizacji Zdrowia na 8 maja zgłoszono 8 przypadków, w tym 6 potwierdzonych i 2 prawdopodobne oraz niestety 3 zgony. Najważniejsze jest to, że nadal trwa dochodzenie epidemiologiczne. Dajmy sobie troszeczkę czasu. Dajmy naukowcom, badaczom, lekarzom i osobom odpowiedzialnym za zdrowie publiczne i globalne, aby mogli podejmować świadome decyzje. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że pierwszy przypadek mógł mieć ekspozycję na gryzonie, pierwszy świadomy to jest ten pacjent, mógł mieć ekspozycję na gryzonie podczas aktywności terenowych. Mówi się o jakimś fotografowaniu dzikiej przyrody na wysypisku śmieci, a potem, no ponieważ był to statek, mamy do czynienia z zamkniętą przestrzenią, wspólnymi pomieszczeniami, jakąś wspólną kantyną, długotrwały kontakt, no możliwie doprowadziło to do zakażenia paru osób z otoczenia chorego.
1: Chociaż te władze tego regionu w Argentynie, Ushuaia, bo o tym regionie mówimy, to jest w ogóle taki region wysunięty najbardziej na południe Argentyny, który jest nazywany najbardziej odległym miejscem na świecie. To znaczy, jak ktoś chce sobie jechać na koniec, przysłowiowy koniec świata, to często właśnie wybiera się tam. No i władze tego regionu twierdzą, że dotychczas nie miały tam przypadków hantawirusa, więc to też jest zastanawiające.
3: Znaczy, my wiemy z badań epidemiologicznych i dostępnych danych międzynarodowych, wiemy, że hantawirusy występują w tym regionie. Oczywiście ja chętnie podzielę się wiedzą, czym są hantawirusy, bo myślę, że warto, żeby słuchacze też dowiedzieli się, że są to wirusy, które występują u zwierząt. Naturalnymi rezerwuarami, czyli takimi hotelami na nogach, przenosicielami są przede wszystkim gryzonie. Człowiek zwykle zakaża się nie przez ugryzienie, przez szczura, mysz, czy jakąś inną nornicę, ale przez wdychanie aerozolu lub pyłu skażonego moczem, kałem albo śliną właśnie tych gryzoni. Klasyczne sytuacje ryzyka to takie sprzątanie na przykład jakichś piwnic, altan, magazynów, wszędzie tam, gdzie możemy mieć do czynienia z kurzem oraz odchodami gryzoni, no bez odpowiedniej wentylacji i zabezpieczenia.
1: Tutaj,
3: Europejskie Centrum...
1: Tak, tutaj też niepokój budzi fakt, o czym pan zresztą wspomniał na początku, wywołał typ tego wirusa, to znaczy ten Andes. To jest, jak się wydaje, jedyny podtyp tego hantawirusa, który może być transmitowany między ludźmi. Ja rozumiem, że to wywołuje największy niepokój w tym momencie.
3: Tak, oczywiście zgodzę się z panem. No, warto podkreślić, że hantawirus to nie jeden wirus. I w Europie mamy głównie wirusy takie jak pumala i dobrawa, które typowo powodują gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym. To nie jest nic nowego. Nie mówimy tutaj o jakimś nowym superpatogenie X, który nagle pojawił się. Wiemy natomiast, że w obu Amerykach występują między innymi wirus Sinombre i właśnie wspomniany Andes wirus, które mogą powodować ciężki zespół płucny. Dlatego też obserwowaliśmy u pacjentów ze statku problemy z oddychaniem. I to właśnie Andes wirus jest szczególny, bo jako jedyny hantawirus do tej pory poznany ma dobrze udokumentowaną możliwość transmisji z człowieka na człowieka, ale zwykle wymaga to bliskiego, długotrwałego kontaktu z osobą objawową.
1: No właśnie, panie profesorze, i tu znaleźliśmy się w tym miejscu, na którym chciałbym się zatrzymać i też doprecyzować, bo to się wydaje bardzo ważne w tym momencie, ponieważ obserwując media, no, można już się natknąć na takie clickbaitowe, bo inaczej ich nazwać nie można, tytuły, że wirus przenosi się poprzez powietrze, że sytuacja jest niepokojąca, że to oczywiście budzi skojarzenia z pandemią COVID-19, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja i powtarza już kilkukrotnie, że to nie jest COVID-19, to nie jest ten przypadek. Rzeczywiście nie ma się czego obawiać, biorąc pod uwagę te argumenty, o których pan powiedział?
3: Najbardziej czego się obawiam, to dezinformacji medycznej, którą obserwujemy, jeżeli chodzi o ten przypadek, no szerzy się ona niezmiernie szybko, ale bazujmy na faktach, bazujmy na wiedzy. Porównania do COVID-19 są zrozumiałe psychologicznie. Ja rozumiem, że mamy pewien wspólny mianownik, mamy statek, chorobę zakaźną i izolację oraz międzynarodową reakcję. To może generować jakiś strach, ale epidemicznie to jest zupełnie inna sytuacja. Wirus SARS-CoV-2 był wirusem bardzo skutecznie szerzącym się drogą oddechową, także od osób bezobjawowych lub skąpo objawowych. No, w codziennych kontaktach społecznych obserwowaliśmy przez ostatnich parę lat. Andes wirus nie ma takiego potencjału pandemicznego. I Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko dla populacji globalnej jako niskie, a ryzyko dla pasażerów i załogi statku jako umiarkowane. To nie są jakieś bardzo wysokie ryzyka. Musimy pamiętać, że dla populacji europejskiej to ryzyko jest naprawdę bardzo niskie. To są ważne komunikaty. Bazujmy na wiedzy ekspertów, bo one pokazują, że mamy poważne ognisko wymagające działań, ale nie sytuację porównywalną z początkiem pandemii COVID-19.
1: No właśnie, to skoro mówi pan o tej sytuacji, która wymaga działań, to chciałbym jeszcze, żeby się pan odniósł w ogóle do tej akcji ewakuacji, do tego, co możemy zaobserwować oczywiście z dystansu, z przekazów medialnych do całego procesu monitorowania pacjentów. Czy ona jest poprawna, czy ona minimalizuje ryzyko kolejnych zakażeń? Mówiąc krótko, czy robi się wszystko, żeby te zakażenia, no, nie potęgowały się?
3: Moim zdaniem reakcja Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum Prewencji Chorób i państw zaangażowanych w to zjawisko epidemiczne jest zasadniczo adekwatna i oparta na zasadzie ostrożności. No, widzimy kilka elementów klasycznego dochodzenia epidemiologicznego. Mamy identyfikację przypadków, no, izolację chorych, potem doszło do ewakuacji medycznej, mamy diagnostykę molekularną, sekwencjonowanie wirusa, czyli odczytanie całej struktury genetycznej wirusa, udostępnienie tych danych, co jest bardzo ciekawe i bardzo no, takie fajne z punktu widzenia, że każdy naukowiec może zobaczyć, jakim wirusem były zakażone te osoby. Oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia z władzami poszczególnych państw prowadzi śledzenie kontaktów międzynarodowych i monitoring osób narażonych przez okres inkubacji, czyli mniej więcej do 42 dni. Pamiętajmy, że Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała krajowe punkty kontaktowe w ramach międzynarodowych przepisów zdrowotnych. To jest bardzo ważne. Na statku byli obecni eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, udzielali wsparcia w zakresie zdrowia publicznego no i pacjentom, ale także i personelowi na statku. Ważne jest to, że reakcja nie polega na sianiu paniki, tylko na selektywnym podejściu i wiemy, kto był narażony, jak długo, jak blisko, czy miał kontakty z osobą objawową, czy przebywał w zamkniętej przestrzeni i jakie jest ryzyko dla populacji globalnej.
1: Tak czy inaczej Francja, bo też jedna osoba jest zarażona właśnie z Francji, twierdzi, że jest gotowa na przeciwdziałanie potencjalnemu rozpowszechnianiu się wirusa wśród populacji, a tamtejszy rząd opublikował taki dekret, który ma umożliwić zaostrzenie środków izolacyjnych. Już oczywiście rozmawialiśmy o tym ryzyku, które jest niskie, ale jakby jeszcze zadać takie pytanie dopełniające, które też oczywiście pojawia się w głowach po tym, no, co przeszliśmy, jaką długą drogę przeszliśmy w związku z pandemią COVID-19. Czy możliwy jest w ogóle powrót, mimo tego mniejszego zdecydowanie zagrożenia, do jakichś obostrzeń na poziomie państwowym czy regionalnym?
3: W mojej opinii nie. Ja myślę, że warto wspomnieć, jakie mogą być konsekwencje i co może się dziać w Polsce. No, dla Polski bezpośrednie ryzyko związane z tym ogniskiem jest bardzo małe. O ile nie mówimy o osobach, które były na tym statku, no, miały kontakt z pasażerami wysokiego ryzyka albo podróżowały w tym samym łańcuchu ekspozycji. Natomiast no, sama tematyka hantawirusów jest dla Polski ważna, bo w Europie hantawirusy no, występują endemicznie. Tak jak powiedziałem na początku, to nie jest nic nowego. Oczywiście nie mieliśmy wcześniej przypadku wirusa Andes, ale proszę pamiętać, że do 2024 roku stwierdzono 242 przypadki gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym w kraju. W samym 2015 roku 19 takich przypadków. Więc system ochrony zdrowia jest przygotowany w Polsce na takie działania. Ja mogę dodać z moich zakresu badań, jeżeli chodzi o gryzonie, bo mówimy o chorobie, która przenoszona jest przez gryzonie. No, badania, które prowadzimy od lat w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, jasno pokazały, że gryzonie występujące w polskich lasach i na łąkach mają styczność z hantawirusem. Akurat w przypadku Mazur to pumala hantawirus. Więc pamiętajmy o tym, że to nie jest drugi COVID. To jest groźne ognisko rzadkiej choroby, ale o zupełnie innej biologii transmisji. Ryzyko dla populacji Europy, w tym Polski, jest obecnie bardzo niskie i o tym należy pamiętać, ale śledźmy komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bo to są jednostki odpowiedzialne za globalne bezpieczeństwo oraz zdrowie publiczne w Polsce.
1: Profesor Maciej Grzybek, biolog i parazytolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był gościem magazynu Daleki Zasięg. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
3: Panie redaktorze, dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: To był Daleki Zasięg i Adrian Bąk. Dziękujemy. Już niebawem na naszej antenie sport.

0: To pani Jessie Ware oczywiście, ale tymczasem minęła 17.30. Czas więc na więcej informacji ze świata sportu. Sebastian Kierzek.
1: To będzie największe wydarzenie sportowe i towarzyskie w historii ludzkości. Czyje to słowa? A tak powiedział Gianni Infantino. Dokładnie miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu. Powoli odkrywane są kolejne szczegóły turnieju. Ostatnio poznaliśmy oficjalną piosenkę mistrzostw. No zobaczymy, czy te rytmy wpadną w ucho. Tegoroczny mundial już pobił kilka rekordów. Po raz pierwszy w historii zostanie zorganizowany przez trzy kraje naraz. USA, Meksyk i Kanadę. Po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 reprezentacji. Nas, jak wiadomo, nie będzie. Ale będą debiutanci. I to znowu, aż czterech debiutantów. Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordania oraz Uzbekistan. Honor polskiej piłki ratują sędziowie. Jednym z 52 głównych arbitrów będzie Szymon Marciniak. Na mistrzostwa lecą też Tomasz List, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. No dobrze, to dokładnie za miesiąc, a co dziś w sporcie? Iga Świątek już niebawem wybiegnie na korty w Rzymie. Jej dzisiejszą rywalką w 1/8 finału tysięcznika w kompleksie Foro Italico jest Naomi Osaka. Wczoraj widzieliśmy Igę pewną i zdecydowaną. I zdecydowanie wygrywającą. Komentator Canal Plus chwalił.
2: Iga Świątek pokonuje Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0. Cieszą się polscy kibice. Myślę, że mogą być zadowoleni nie tylko z wyniku, ale też z poziomu gry.
1: Iga w Rzymie rozstawiona jest z numerem 4, Naomi Osaka z 15, a trenerem Japonki, przypomnijmy, były trener Igi Tomasz Wiktorowski. Pojedynek o ćwierćfinał już niebawem. Dziś do ćwierćfinału awansowały już m.in. turniejowa trójka Coco Gauff, a także Jelena Ostapienko czy Mira Andrzejewa. Przejdźmy do piłki. Po 16 mówiłem o meczu Śląska-Wrocław z UKS-em Łódź. To na zapleczu Ekstraklasy. Wrocławianie już dziś mogą bowiem zapewnić sobie powrót na najwyższy szczebel. Jeżeli Śląsk dziś pokona ekipę z Łodzi, to awans będzie miał w kieszeni i pójdzie drogą Wisły-Kraków. Początek meczu we Wrocławiu o godzinie 18.30. O Ekstraklasę grają, ale w Ekstraklasie także grają. Dziś dokończenie 32. kolejki rozgrywek. Walcząca o utrzymanie Krakowia zagra z Radomiakiem Radą. Mówi szkoleniowiec Pasów Bartosz Grzelak.
3: Sytuacja nie jest tragiczna, jeszcze dalej mamy wszystko w naszych ręcach w jakiś sposób. Ale oczywiście w takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów.
1: Do rozpoczęcia pojedynku w Krakowie już mniej niż półtorej godziny. Na 19:00 zaplanowano pierwszy gwizdek. I jeszcze jedna krótka informacja piłkarska. Zza oceanu tym razem. Polak Mateusz Bogusz strzelił bramkę dla Houston Dynamo w lidze MLS. Zespół Mateusza Bogusza pokonał Los Angeles FC 4-1. Teraz o ciemniejszej stronie sportu. Siedmiokrotny mistrz świata w najbardziej prestiżowej klasie motocyklowej MotoGP, Hiszpan Marc Marquez, jest już po operacji. W miniony weekend w wyścigu sprinterskim w Le Mans miał wypadek, przeleciał przez

0: Wróćmy jeszcze na moment do rekordowej edycji Wings for Life. Ponad 9 milionów euro zebrano na badania nad urazami rdzenia kręgowego.
1: Wings for Life to jest zmaganie się z własnymi ograniczeniami. Pani porusza się na wózku. Czy mogę zapytać, z jaką niepełnosprawnością pani się zmaga?
2: To jest przepuklina oponowa rdzeniowa. To jest niepełnosprawność od urodzenia.
3: Od urodzenia. Od urodzenia obydwoje chorujemy na tą chorobę.
1: Ale to nie wyklucza ruchu, aktywności
3: nie. fizycznej. Nie, właśnie bierzemy udział w takich sportach.
1: Jakie to jest uczucie, gdy Adama już się zbliża, gdy już jest gdzieś na horyzoncie?
4: No są to takie ciary, bo to słychać. Wszyscy mówią, jest. Już wcześniej są tak zwane falstarty, jak to mówię. Chyba jest, jeszcze nie. Ale jest to piękne takie wrażenie. Potem się wraca, potem się pamięta i staramy się co roku w Poznaniu być. Chyba nikogo nie trzeba tutaj zachęcać, zapraszać. Tu trzeba po prostu być.
5: Odpalamy poznańską rakietę!
0: Tak było wczoraj w Poznaniu, łącznie na całym świecie. Dla tych, którzy nie mogą, pobiegło aż 346 tysięcy osób ze 173 krajów. I to wszystko na dziś. Sport w Radiu 357 wróci jutro, tuż po 7.
6: Radio 357.
7: Za chwilę nieco więcej o maturze rozszerzonej z matematyki. Zastanowimy się nad tym, co nam zostaje w głowie po kilku czy po kilkudziesięciu latach po skończeniu szkoły. Natomiast pan Mikołaj pisze w sprawie imprezy afery w Wilanowie. Taki jest tytuł naszej wiadomości. Taka impreza w takim miejscu to skandal. Ktoś powinien ponieść odpowiedzialność i karę. Najlepiej finansową, bo chyba tylko taka jest w naszym społeczeństwie skuteczna. Ale pan Mikołaj dalej prognozuje. Czasy są takie, że to pewnie się rozejdzie po kościach bez żadnych konsekwencji, a o pseudocelebrytach będzie się jeszcze chwilę mówić i oni z tego pewnie będą zadowoleni. To w sprawie głośnej, dosłownie, no i nic chlubnego w przenośni też imprezy w Wilanowie, bardzo kontrowersyjnej. Mamy też oświadczenia, ja za chwilę jeszcze sięgnę do tych najnowszych ustaleń, bo sprawa jednak chyba nabiera tempa, jeżeli chodzi o lawinę tych krytycznych komentarzy, ale już za chwilę będzie o matematyce.

0: To oczywiście Justin Timberlake. Nie chcę mi się liczyć jeszcze Państwa, bombardować tą wiedzą, ile lat liczy sobie ten utwór. A propos niewdzięcznych różnych obliczeń, to teraz Tomek Jeleński o dzisiejszej maturze z matematyki.
1: Nie da się ukryć, że orłem z matematyki nigdy nie byłem. Miałem mocną trójkę i coś tam mi jeszcze w pamięci zostało.
2: Dawno skończyłam liceum.
1: Takie pole kwadratu to wzór warto znać.
3: Nie pamiętam takich rzeczy.
1: Ale takie rzeczy mogą się przydać, bo jak chcemy zrobić remont i kupić farbę, to warto wcześniej policzyć powierzchnię ścian i sufitu. To jaki będzie wzór na pole prostokąta?
3: Oho.
4: Nic nie pamiętam. Tani wzór.
1: A liczba pi potrzebna jest panu do szczęścia?
5: Może aż tak do szczęścia to nie jest potrzebne, natomiast no, warto wiedzieć. Pi, no 3,14.
1: Dzięki temu możemy wyliczyć pole koła, obwód okręgu czy pojemność kuli. To ile tam szanownemu panu wyszło?
6: Na razie mi nie wczytał w ogóle. Teraz jest problem, teraz mi nie wczytał w ogóle.
1: Aplikacja się zacięła, bo do prostych rzeczy to wystarczy kartka i długopis.
7: Długopis i jakoś sobie daje radę.
1: Niektóre wzory, te podstawowe, warto pamiętać. Przekonuje Bogdan Janus z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź.
8: Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, skąd te wzory się biorą. Jest kilka najważniejszych wzorów. One wynikają zazwyczaj z podstawowych praw i na podstawie tych wzorów da się większość takich podstawowych, potrzebnych w codziennym życiu w prosty sposób wyprowadzić.
1: Było pole prostokąta A razy B. A co zrobić, jak trafi się na przykład działka budowlana w kształcie trapezu?
8: Pole trapezu to jest suma długości dwóch krawędzi do siebie równoległych razy wysokość i to pomnożone przez 1/2, czyli tak ładnie zapisując 1/2 AB razy H.
1: A jak będzie stwierdzeniem Pitagorasa?
7: A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat.
1: Prawo Archimedesa, pamięta pani?
7: Ciało zanurzone w wodzie traci na wadze tyle, ile waży woda.
1: Bo ciało waży tyle, ile wody wyparło. Z trygonometrią nigdy nie było mi po drodze. Ale to przydaje się bardzo za sterami samolotu, uważa Łukasz Jachowicz, autor podcastu Świat w 3 minuty i pilot.
9: Przydaje mi się to, że pamiętam tabelkę funkcji trygonometrycznych, bo funkcje trygonometryczne przydają się przy szybkim pamięciowym obliczaniu, dokładnym obliczeniu, jaki wpływ ma wiatr spychający mnie z trasy na mój docelowy czas do lotu. To jest dosyć istotne, kiedy ograniczoną ilość paliwa na pokładzie mam, a muszę gdzieś dolecieć.
1: Przeciętny Kowalski do szczęścia nie potrzebuje ani tangensa, ani całek. W codziennym życiu bardziej przydaje się wiedza z matematyki w praktyce.
10: Wolałabym, żeby szkoła uczyła bardziej takich życiowych rzeczy, żeby w sklepie panie umiały, tak jak za moich czasów było uczone, wydawać pieniądze do okrągłej sumy. Tego panie nie umieją, jak system nawali. Niestety.
1: Jakby nie było, matematyka to królowa nauk.

0: No to jakie będą wzory skróconego mnożenia? Pamięta ktoś jeszcze ze szkoły?
1: No to w ogóle był utwór z czasów, kiedy cała matura była chyba czymś nieco większym niż obecnie. Tomek Jeleński zajął się sprawą tego, co pamiętamy, jeżeli chodzi o królową nauk, co zostało nam w głowach ze szkół. Drodzy Państwo, do godziny 18 jeszcze kwadrans z małym hakiem pozostał. Zdążymy zastanowić się, co takiego dzieje się w Wenecji w związku z Biennale Sztuki, właściwie dookoła tej imprezy. I są to sprawy prawie wyłącznie kontrowersyjne.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: są różne imprezy, natomiast ta, o której rozmawiamy w dzisiejszym popołudniowym programie, ta, która w miniony weekend przydarzyła się mieszkańcom Wilanowa, bo nie tylko uczestnikom tego wydarzenia w ogrodach pałacu, również budzi Państwa opinie.
1: Dzień dobry. Ja myślę, że ci, co zorganizowali tę imprezę Techno w Wilanowie, jakby bardzo chcieli, to zorganizują ją nawet i za tydzień. Zawsze znajdzie się jakiś urzędnik, który się pod tym podbije, a później będzie się tłumaczył, że wszystkie formalności zostały spełnione.
0: Bardzo dziękujemy. To w sprawie imprezy Techno w Wilanowie. Co ciekawe, jest oświadczenie organizatorów, którzy wskazują, że podstawą do organizacji wydarzenia była zgoda Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i to był punkt wyjścia do dalszych działań. Mało tego, wydarzenie było zrealizowane przy uzyskanej zgodzie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mówimy jeszcze o tym, że były wszystkie wymagane zgody, decyzje i opinie, w tym prezydenta, w tym komendanta stołecznego policji, straży pożarnej, inspektora sanitarnego. Tak sobie czytam to oświadczenie, drodzy Państwo, przekazuję Państwu te rzeczy, które spływają właśnie dzisiaj w ramach komentarzy i tych oficjalnych tutaj stanowisk. I mam wrażenie, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Państwo wracają jeszcze do kwestii byłego ministra sprawiedliwości.
2: Pan Ziobro przebywał na Węgrzech i po jakimś czasie nastąpiła tam zmiana władzy. Teraz pojechał do Stanów. Może pan Ziobro wie czegoś, czego nikt inny nie wie. Być może wystarczy ściągnąć Ziobrę i Stany będą dobre. Pozdrawiam.
0: To jeszcze w sprawie raportu 357, w sprawie byłego ministra sprawiedliwości, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych. To jest już oficjalna informacja. Będzie też komentował dla Telewizji Republika wszystko to, co dzieje się za oceanem. No i właśnie pytanie jest takie, czy to jest zaskakujące bardzo dla państwa, czy to było raczej do przewidzenia. Biennale w Wenecji, o którym wspominałem. Już za chwilę ten temat.
3: Popołudniówka 357.

0: Biennale w Wenecji, drodzy Państwo, Biennale Sztuki, które jednak częściowo sprowadza się do blokady pawilonów, do nawet przepychanek z policją. Zespół Pussy Riot się pojawił. Czy o to chodziło, jeżeli chodziło o to, żeby o tym wydarzeniu z wielkimi tradycjami było bardzo głośno? Z nami na łączach pisarka, miłośniczka sztuki Sylwia Ziętek, która w ogóle wróciła dosłownie chwilę temu z Wenecji. Witam na naszej antenie.
1: Dzień dobry, witam. Dosłownie jestem 10 minut po wyjściu z samolotu.
0: Bardzo nam miło, że znalazła pani od razu dla nas te kilka chwil, żeby o tym porozmawiać. Po prostu zapytam o wrażenia na początek. Czy to widać, że trochę chyba nie miało być tak, jak jest?
1: Tak, no, to Biennale jest wyjątkowe. Znaczy każde Biennale jest ciekawe. To jest moje trzecie wydarzenie tego typu pod rząd. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o samą sztukę i poziom jakby artystyczny i takie wrażenia stricte artystyczne, to poprzednie dwie edycje Biennale dużo bardziej mi się podobały niż tegoroczna. Natomiast w tym roku przez wszystkie te wydarzenia towarzyszące, jeśli tak to mogę nazwać, no, głównie przez skandal, który wybuchł, tak, w związku z umożliwieniem Rosji otworzenia pawilonu. No jednak atmosfera jest dosyć wyjątkowa. Znaczy czuć to wrzenie. No ja nie byłam w ramach preview, tylko sama sobie kupiłam bilet, sama tam pojechałam jako miłośniczka sztuki, czyli byłam pierwszego dnia otwartego dla szerokiej publiczności w sobotę i protesty już przy wejściu, protesty takie wspierające Ukrainę, bardzo, bardzo widoczne. Oczywiście wchodzi się do Giardini, czyli to jest ten główny obszar, gdzie są pawilony narodowe, ten taki bardzo, bardzo ważny teren Wenecji. I tam od razu tak wchodzimy na taką też inscenizację, czy powiedzmy instalację ukraińską, gdzie pokazywana jest ta słynna rzeźba z Pokrowska. Rzeźba, nie wiem jak to określić, jelonka. Ja mówię na tą rzeźbę jelonek, a nie wiem czy prawidłowo, ale to jest rzeźba, która naprawdę została cudem uratowana z oblężonego miasta i dzisiaj jest takim symbolem tego, co przechodzi po prostu naród ukraiński, sztuka ukraińska, no co musi zrobić, żeby przetrwać. Także atmosfera jest wyjątkowa.
0: A widziała pani, co się dzieje wokół tego rosyjskiego pawilonu?
1: Tak, znaczy w sobotę już pawilon był zamknięty, zgodnie z tymi przewidywaniami, z tymi zapowiedziami. Tak jak mówiłam, nie byłam na preview, czyli na tych dniach przeznaczonych dla prasy, dla fachowców, dla ludzi ze świata sztuki. Wówczas pawilon był otwarty i muszę powiedzieć, że z taką konsternacją zauważyłam na Instagramie zwłaszcza, że bardzo dużo było relacji z wnętrza pawilonu. Znaczy ludzie tam chodzili, głównie Włosi, muszę powiedzieć. Jakby to ich nie odstraszyło, jakby sama ta sytuacja, ten konflikt i no jednak ta niestosowność tego wszystkiego. Chodzili, nagrywali, no muszę powiedzieć, że przepraszam za to wyrażenie dosyć dosadne, ale ten pawilon był żałosny.
0: No i niesmak pozostanie, ponieważ masa artystów się troszeczkę wycofała z imprezy, prawda? W ogóle nie będzie tych złotych, srebrnych lwów.
1: Wycofało się najpierw jury. W ogóle to Biennale jest szczególne też ze względu na to, że po prostu jakiś pech ciąży nad tą edycją, bo dosłownie rok temu zmarła kuratorka, pierwsza w ogóle czarna afrykańska kuratorka w Biennale, Koyo Kowo. Wspaniała kuratorka z Kamerunu. Ona bardzo niespodziewanie zmarła i tak naprawdę jakby ciągle ta edycja Biennale była kontynuowana była to kontynuacja jej jakichś projektów, jej zamierzeń, natomiast no, ona nie mogła w tym uczestniczyć, to jej zespół przejął te prace.
0: Pani Sylwio, zapytam króciutko na koniec, niestety musimy to tak ostro podsumować, ale jeszcze poproszę o parę słów wrażeń, jeżeli chodzi o języki z wody, to jest polski motyw przewodni, jeżeli chodzi o polski pawilon, jak wrażenia?
1: Tak, to jest polski pawilon, to jest instalacja wideo, tu muszę zaznaczyć, że w ogóle instalacje wideo w tym roku przeważają. We wszystkich pawilonach jest bardzo mało malarstwa, praktycznie nie ma fotografii. No, naprawdę instalacje to jest w tej chwili i performance, to są takie wiodące gatunki. Jeśli chodzi o polską instalację, na pewno jest wizualnie wysmakowana i robi wrażenie, natomiast no nie chcę być jakaś bardzo krytyczna, ale no nie robi to jakiegoś szalonego wrażenia artystycznego. To nie jest według mnie instalacja, to nie jest jakby tego typu pokaz, jak na przykład 2 lata temu była wystawa poświęcona twórczości Małgorzaty Mirgitas. To nie jest jakby ten poziom, niestety.
0: W każdym razie jesteśmy wdzięczni za krytyczną, szczerą opinię i za to, że znalazła pani chwilkę dla nas tuż po wyjściu z samolotu. Do 22 listopada to wszystko na miejscu potrwa, więc zapraszamy, można samodzielnie zweryfikować, oby już tylko wrażenia artystyczne. Lepsze i gorsze, a nie wszystkie inne kontrowersyjne, towarzyszyły Biennale Sztuki w Wenecji, o którym opowiadała Sylwia Ziętek, pisarka, miłośniczka sztuki. Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Popołudniówka 357.
0: A ja jeszcze Państwa zaproszę na połowę maja, 16 maja to będzie sobota, Noc Muzeów, która się zbliża, bo mamy propozycję radiową. Otóż w Zakopanem, w wyjątkowej nocnej audycji, pojawi się duet Mateusz Fusiarz i Mateusz Kuźniewski i to będzie na Kozińcu w Galerii Kobierców Wschodnich imienia Włodzimierza Jerzego i Janny Kulczyckich. Zapraszamy Państwa, wszystkich naszych patronów. To jest spora grupa, która uwielbia góry, no bo to będą nocne rozmowy o kulturze i o sztuce. Będzie można wziąć w tym wydarzeniu także udział. Zgłoszenia przyjmujemy na konkursy radio357.pl. Sobota 16 maja to będzie audycja z okazji Nocy Muzeów.

0: Tu Radio 357, tymczasem minęła godzina 18. To czas na kolejny serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: W niektórych miejscach już grzmi, w niektórych dopiero zagrzmi. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całym kraju. Alertów nie ma tylko na Podlasiu i na krańcach wschodnich, a także na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach grzmieć może do nocy.
2: Burze mogą pojawiać się na znacznym obszarze kraju. Najczęściej będą miały formę pojedynczych komórek burzowych oraz słabiej zorganizowanych klastrów. W trakcie burz możliwe będą intensywne opady deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę i opady gradu.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Na wschodzie kraju burze również jutro. W całej Polsce zrobi się chłodniej, ale o tym za chwilę od Krzysztofa Tubilewicza. W serwisie pozostałe tematy są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu Techno w Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu w Wilanowie umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
3: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
1: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. Jeszcze przez maksymalnie 2 godziny statek Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie. Wieczorem wyruszy do Holandii. Również tam na pokładzie samolotu trafi reszta pasażerów, którzy do tej pory nie zostali ewakuowani. Samolot wystartuje około 20 polskiego czasu. Statek z blisko 30-osobową załogą do portu w Rotterdamie ma dotrzeć w ciągu 5 dni. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. W opublikowanym dziś nagraniu przyznał, że ostatnie tygodnie były niezwykle trudne. Ale to, co mnie najbardziej poruszało, to wasza cierpliwość, dyscyplina i wzajemna życzliwość. Mówił kapitan do pasażerów, chwalił też załogę. W związku z akcją ewakuacji pasażerów, Hiszpania uruchomiła tak zwany unijny mechanizm ochrony ludności. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że ryzyko dla populacji europejskiej związane z hantawirusem jest obecnie oceniane jako niskie. Oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Prawnicy Cole'a Allena przed Sądem Federalnym w Waszyngtonie wnioskowali dziś o wyłączenie ze śledztwa szefowej prokuratury w Waszyngtonie, obecnej podczas gali dziennikarzy. Następna rozprawa odbędzie się 29 czerwca. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Na koniec w serwisie afera smartfonowa. Prawie 60 milionów dolarów zarobili synowie Donalda Trumpa, którzy pobrali zaliczki na nieistniejące T1, złocone telefony komórkowe sygnowane nazwiskiem ich ojca. Zadatki w wysokości $100 wpłaciło ponad 500 000 osób. Najprawdopodobniej nie dostaną ani smartfonów, ani zwrotu pieniędzy. Więcej w relacji Magdy Gacyk.
4: W ruchu MAGA wrze. Część zwolenników obecnego prezydenta czuje się oszukana. Mieli dostać Trump Mobile. Eric i Donald Jr. Trumpowie od roku reklamowali produkt jako patriotyczną alternatywę dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki. Obiecywali, że T1 zostanie w całości wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Z czasem zamiast Made in USA pojawiło się złożony rękoma Amerykanów, co oznaczało, że jedynie kilka ostatnich komponentów zostanie zainstalowanych w Miami. Do tego terminu dostaw były wielokrotnie przesuwane i wyborcy Trumpa zaczęli mieć dość, pytając, jak Franklin, jeden z internautów, o stan zamówienia. Nie wiadomo, czy smartfony istnieją. Wiadomo natomiast, że zaliczki będą uznane za dobrowolne dotacje. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Grupa demokratycznych kongresmenów złożyła już wniosek o zbadanie sprawy pod kątem ewentualnego oszustwa konsumenckiego i fałszywej reklamy. To wszystko w dzisiejszych serwisach Radia 357. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
0: A pogoda we wtorek: na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu kraju i na wschodzie będzie ich najwięcej, do 30 mm. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A wysoko w górach przybędzie nawet śnieg, do 10 cm w Tatrach. Najchłodniej będzie na obszarach podgórskich, miejscami około 7 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 9 do 14, cieplej na wschodzie nawet 19 stopni. Wiatr umiarkowany, ale w czasie burz oraz wysoko w górach do 80 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tupilewicz, Bartek Wasilewski. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.
6: Muzyka

Dobry wieczór. 7 minut temu minęła 18. Za sterami Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Zapraszam Państwa do kolejnego wydania audycji Muzyka Prywatna. A dzisiaj godzina z twórczością Jacka White'a i jego licznych zespołów, a rozpoczęliśmy nasze spotkanie od utworu, dla którego tak naprawdę trwająca do dzisiaj spektakularna kariera Jacka White'a się rozpoczęła, Fell in Love with a Girl. A następny utwór, pamiętacie pewnie Państwo ten klip z Kate Moss?

Jeżeli nie wiedzą Państwo, co ze sobą zrobić w to deszczowe popołudnie, to zapraszam serdecznie właśnie do posłuchania Radia 357 i muzyki prywatnej. Dzisiaj Jack White, a przed chwilą I Just Don't Know What To Do With Myself. The White Stripes z czwartego bestsellerowego albumu Elephant. A przed nim były płyty, które White Stripes doprowadziły właśnie do tego punktu, który okazał się komercyjnym sukcesem, komercyjnym przełomem. To oczywiście był mega przebój Seven Nation Army i płyta Elephant, ale wcześniejsze dokonania The White Stripes, duetu tworzonego przez Jacka White'a i jego ówczesną żonę Meg White, również oczywiście są warte uwagi. Tak jak chociażby Fell in Love with a Girl z trzeciej płyty White Blood Cells. Co ciekawe, Jack i Meg byli małżeństwem bardzo krótko. Poznali się w 1996 roku. Podobno Jack, a tak naprawdę John Gillis, bo to są prawdziwe personalia Jacka White'a, poznał Meg White w barze, w którym pracowała. Poślubił ją w 1996 roku i któregoś dnia, podobno ćwicząc na gitarze, dla żartu posadził Meg za perkusją i zachwycony patrzył, jak gra na tym instrumencie z entuzjazmem kilkuletniego dziecka i pomyślał sobie, hej, załóżmy razem zespół. Małżeństwo dotrwało do roku 2000, czyli de facto para rozstała się przed swoimi największymi sukcesami, ale White Stripes działało dalej. Ale Jack White oczywiście nie tylko The White Stripes, ale też inny zespół, może nie tak znany, ale który również na koncie miał przynajmniej jeden wielki przebój.

The Raconteurs, Steady As She Goes, utwór sprzed prawie równo 20 lat. Ukazał się jako pierwszy singiel z debiutanckiej płyty The Raconteurs pod koniec kwietnia w Wielkiej Brytanii i na początku maja, 9 maja 2006 roku, i był to pierwszy i największy właśnie przebój tej grupy. The Raconteurs wydało 3 albumy, po czym chyba Jack White stwierdził, że znudziło mu się to i zabiera swoje zabawki. Zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu łukasz.dunajmałpa.radio357.pl. Dzisiaj słuchamy Jacka White'a i mam nadzieję, że nie będą Państwo mieli mi tego za złe.

Jack White, tym razem solowo, w utworze Sixteen Saltiness z pierwszej swojej solowej płyty Blunderbuss, wydanej w 2012 roku. Był to również bardzo duży sukces White'a w Stanach Zjednoczonych, w Australii, Wielkiej Brytanii, wszędzie złote płyty. W Polsce w zestawieniu Olisu najlepiej sprzedających się płyt Blunderbuss wspiął się również na wysokie siódme miejsce. To był wielki test Jacka White'a, czy jest życie po The White Stripes. Okazało się, że jest i był to w zasadzie początek trwającej do dzisiaj przygody solowej, do której jeszcze wrócimy w trakcie muzyki prywatnej. Mówią, że jak kraść, to miliony, a jak nagrywać gościnnie, to tylko z największymi w branży.

yourself.

Beyoncé, Don't Hurt Yourself, z udziałem gościnnym właśnie Jacka White'a, płyta Lemonade amerykańskiej artystki, do dzisiaj uważana za najlepszą w jej dorobku, a już na pewno najbardziej osobistą, najbardziej gniewną. W 2016 roku miała swoją premierę. Wracamy do bohatera naszej dzisiejszej audycji, Jack White, właśnie, urodzony jako John Gillis, jedno z 10 dzieci, tak więc u państwa Gillisów na pewno było w domu wesoło. Ma polskie korzenie, o czym często podkreśla w wywiadach. Matka pochodzi z Polski, babka mieszkała w Krakowie. Był bardzo muzykalnym dzieciakiem. Sam uczył się gry na gitarze, perkusji, pianinie. Już jako nastolatek, 12-13-latek grał w kilku zespołach naraz i chyba to takie ADHD muzyczne pozostało mu do dzisiaj. I pomimo tego, że obecnie właśnie jego kariera solowa jest, można powiedzieć, główną osią jego twórczości, to nigdy nie można być pewnym, czy właśnie któryś z jego dawnych zespołów nie zostanie nagle reaktywowany, ani z kim nagra kolejną piosenkę. Dead Weather to zespół, który, no właśnie, jego status można określić jako to skomplikowane. Nie wiem, czy Dead Weather wciąż istnieje, ale była to grupa, która w swoim czasie również narobiła bardzo dużo zamieszania.

Dead Weather, I Cut Like a Buffalo. Z debiutanckiej płyty Whorehound zespół Dead Weather stał właśnie tą siłą spotkania dwóch bardzo magnetycznych osobowości, Jacka White'a i Alison Mosshart, wokalistki The Kills. Słuchacz Wojtek napisał: ta audycja nie będzie słuchana cicho. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza w tak ponury dzień jak dzisiaj. Wracając jeszcze na chwilę do Dead Weather, widziałem kilka koncertów Jacka White'a, dwa solowe to na pewno. I właśnie z Dead Weather, to był opener w 2010 roku i szczerze mówiąc do dzisiaj ten koncert pozostaje w mojej pamięci jako czołówka najlepszych koncertów rockowych, jakie kiedykolwiek widziałem. Fantastyczny występ od początku do samego końca. A właśnie, Jack White dwa razy w Polsce, już wkrótce, za 3 tygodnie. 1 czerwca w Dzień Dziecka w Warszawie, w Stodole, 2 czerwca w krakowskim klubie Studio. Ten facet mógłby wyprzedawać halę, ale stwierdził, że pogra sobie kluby do 1000, 1500, 2000 osób i kto mu zabroni?

Jamesa Bonda, utwór, tak zwana piosenka tytułowa, ale kilka tygodni temu prezentowałem ją w ramach audycji o tych właśnie najlepszych, najbardziej pamiętnych utworach filmowych, więc tym razem, proszę wybaczyć, przejdziemy do trochę mniej znanych kompozycji, które White nagrywał z innymi artystami. Za chwilę utwór, w którym słychać jego tylko gitarę.

Back, Go It Alone. Jack White oficjalnie tylko na gitarze w tym utworze, ale kto wie, czy nie dołożył się też trochę do chórków, ponieważ gdzieś tam momentami pobrzmiewa jego barwa głosu, ale może to tylko złudzenie. Utwór Go It Alone z płyty Guero, Becka, rok 2005. A teraz kolej na jedną z mniej znanych kooperacji Jacka W.

0: Danger Mouse, Daniele Luppi, ale właśnie całą robotę robi Jack. Two Against One. W pierwszej dekadzie tego milenium The White Stripes stali na czele ruchu nazwanego New Rock Revolution lub Garage Rock Revival. Różnie to było nazywane. Oczywiście nie stali sami. Obok nich m.in. The Strokes, Jet, The Hives, Yes, The Killers, później Arctic Monkeys się pojawili. Mnóstwo zespołów, głównie z Wysp Brytyjskich, ale nie tylko. I no właśnie, to było zjawisko, które wybuchło, eksplodowało na początku lat 2000, przez niektórych trochę zbyt chyba rozentuzjazmowanych krytyków muzycznych. Było to wręcz porównywane do eksplozji grunge'u, która miała miejsce dekadę wcześniej, ale to zjawisko nie było aż tak masowe i trochę po nim niewiele zostało. Słuchałem The White Stripes, ceniłem ten zespół, ale tak naprawdę w Jacku White jako artyście zakochałem się za sprawą filmu. Za sprawą filmu Będzie Głośno, dokumentu z roku 2009, którego bohaterami są obok White'a Jimmy Page i The Edge. I The Edge otoczony tymi wszystkimi bajeranckimi efektami podłogowymi i tak dalej, sztuczkami, flangerami, pokazywał, jak uzyskuje swoje brzmienia, a Jack White konstruował swój instrument z deski i struny, i to wystarczyło, żeby pojawiła się magia.
1: One, two, three, two, two, three.

0: Wspaniała wersja Love is Blindness z repertuaru U2, a utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Wielki Gatsby. Następny utwór również pochodzi z filmu i to samego Martina Scorsese.
1: This one's called Lamin Cup.

Kiedy na scenę zapraszają cię sami Rolling Stonesi, to wiedz, że coś ci się w życiu udało. Jack White z Rolling Stones, Loving Cup z filmu koncertowego Shine a Light w reżyserii Martina Scorsese. Album dokumentujący ten koncert ukazał się w 2008 roku, a sam koncert w Beacon Theater Nowy Jork 29 października i 1 listopada 2006 roku, czyli też już 20 lat temu. Dwa lata temu Jack White wydał nowy, nieoznakowany, nienazwany album No Name i był to świetny album. A czy w tej chwili pracuje nad nowym wydawnictwem? Mamy ku temu pewne przesłanki.

Nowy singiel God and the Broken Ribs. Za chwilę swoje podwoje otworzy Record Store Antka Grudniewskiego. Ja już się powoli z Państwem żegnam. Nazywam się Łukasz Dunaj. Zapraszam serdecznie za tydzień. A na zakończenie dzisiejszej muzyki prywatnej hymn. Hymn, wszyscy wstać do hymnu, jak to się kiedyś mówiło. Utwór, który znany jest kibicom piłki nożnej pod każdą szerokością geograficzną. Do usłyszenia.

0: Piosenka kibiców, kolega Łukasz powiada. A kto wczoraj oglądał El Clasico? Ręka do góry? Sporo, sporo. Minęła 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Nie. Dostałem wczoraj pytanie, bo udostępniłem zdjęcie informujące o tym, że też oglądałem El Clasico i takie pytanie, czy ja się rzeczywiście interesuję piłką nożną. Ja się okazją interesuję piłką nożną bardzo, ale to bardzo okazjonalnie i El Clasico albo Liga Mistrzów, albo finały, finał Ligi Mistrzów, Mistrzostwa Świata, Europy, tak, wtedy się interesuję, bo wtedy jest na co popatrzeć, a w innych przypadkach chyba jeszcze nie znalazłem tego, czego rzeczywiście szukałem. Ale nie o El Clasico dzisiaj będzie, ale będzie oczywiście o muzyce. 6 minut po godzinie 19. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu i zapraszamy do 21. Rozpoczęliśmy od Yellow Days i dziś obiecany fragment wywiadu z Yellow Days, czyli z panem George'em, z którym miałem okazję się spotkać przed 2 tygodniami. Fragment tego wywiadu właściwie już za kilka chwil, ale też od razu Państwu powiem, co dziś w audycji się pojawi, bo będzie kilka nowości, będzie kilka zaskoczeń. Między innymi nowy singiel od grupy Lamb Chop, czyli tak naprawdę od Kurta Wagnera. Będą nowi Stonesi, absolutnie. Będzie nowy Paul McCartney z Ringo Starrem, będzie nowy Father John Misty. No i oczywiście jeden, jedyny Artur Rojek. To dużo, dużo, dużo, dużo awansem, ale absolutnie tak. Do 21 takie plany mamy. Ale mam do Państwa jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy ktoś w ostatnim czasie widział nieprawdopodobne wykonanie Scocelli tego utworu, Mobiego z jego kolegą?

początku tego roku Moby wydał nową płytę zatytułowaną Future Quiet. I pierwszym singlem, który tę płytę zapowiadał, był utwór znany, doskonale Państwu znany, When It's Cold, I'd Like to Die. W nieco nowej wersji, bo nie nowej aranżacji, ale z nowym i nieznanym dotąd na pewno w tej piosence wokalem. Pojawił się tam Jacob Lask i ten sam Jacob Lask pojawił się przed 4 tygodniami na Coachelli u boku Mobiego i wykonali wspólnie ten utwór, Natural Blues. Moby zasuwał, latał po scenie, bębnił na bębenkach, natomiast Jacob Lask śpiewał. Śpiewał pełną piersią. I choć nie jestem fanem takiego teatralnego śpiewu, który on w tym przypadku zaprezentował, to tam się absolutnie wszystko zgadzało. Więc jeżeli będą mieli Państwo wolną chwilę, i polecam tę wolną chwilę mieć, 4, 5, 6 minut, a być może podwojone i potrojone, to bardzo polecam. Można znaleźć również nagranie sprzed koncertu, kiedy siedzą na backstage'u i po prostu ćwiczą, grają. Jedynie z gitarą, Moby gra na gitarze, a Jacob Lask śpiewa. I to bardzo Państwu polecam. Adresy mailowe oczywiście do dyspozycji antoni.grudniewski@radio357.pl, również recordstore@radio357.pl. Czekam również na Państwa na Facebooku i na Instagramie. 13 minut po 19, za 4,5 minuty spotkanie z panem Georgem, czyli z Yellow Days.

0: Z Yellow Day spotkaliśmy się niecałe 2 tygodnie temu na 3, może 4 godziny przed jego koncertem w warszawskim klubie Hydrozagadka. Warunki do rozmowy były dobre. Usiedliśmy w małym pokoiku, który znajduje się dosłownie 2 kroki od klubu, na tym samym podwórku. A jego zespół w tym czasie przygotowywał się do występu, a my zaszyliśmy się na kilka chwil, żeby się poznać i żeby porozmawiać. I skoro przy poznawaniu jesteśmy, Yellow Days to oczywiście pseudonim artystyczny, ale jego nazwisko budziło moje wątpliwości. Chciałem dowiedzieć się, jak powinienem je wymówić. George van de Breek? Chyba nie, ale na szczęście pomógł.
1: Van den Broek.
0: Van den Broek. Jak państwo mogli się domyślić, po tym nazwisku jest holenderskie. Zapytałem o te holenderskie korzenie. Mój ojciec jest Holendrem, a moja mama jest Brytyjką. Do tego jestem Brytoholendrem. Byłem ciekaw, czy poza nazwiskiem spędził tam choćby ułamek, taki mały, taki tyci ułamek życia. Nie, poza graniem koncertów i podróżami nigdy nie spędziłem tam więcej czasu. W związku z tym jestem Holendrem z pochodzenia, ale nie z natury. Jestem prawdziwym Anglikiem, ale lubię te swoje holenderskie nazwisko. Z tym holenderskim nazwiskiem Yellow Days urodził się w mieście, z którego pochodzą również bracia Gallagherowie. Tak, urodziłem się w Manchesterze, ale dorastałem na południu Anglii. Właściwie nawet na południe od Londynu. Kolejna mikstura, jeśli chodzi o korzenie. Od najmłodszych lat podróżowałem, a pretekstem była oczywiście muzyka. Dlatego jestem Brytyjczykiem z holenderskimi korzeniami i tego się nie da nie usłyszeć z amerykańskim akcentem.
1: Dutch Englishman, like with a slightly American accent.

0: No właśnie, powiedział o amerykańskim akcencie, a nawet nie tyle akcencie, co po prostu niczym, co mogłoby wskazywać na to, że pochodzi z wysp. Zapytałem, jak do tego doszło, jak to jest możliwe, że człowiek, który pochodzi z Wielkiej Brytanii, ma holenderskie korzenie, w żaden sposób nie wskazuje na miejsce swojego pochodzenia.
1: No, sometimes I sound more English than others, but no, I think.
0: To wynik tego, czym zajmuję się od najmłodszych lat, czyli muzyki. Dużo czasu spędzałem w trasie, znajdowałem sobie wzorce do naśladowania w świecie muzyki i w dużej mierze byli to Amerykanie. To chyba tak jest. Ty jesteś zlepkiem ludzi, którzy wywarli na ciebie wpływ. Tak było w moim przypadku.
1: So again, yeah, very confusing.
0: Wiedziałem, że jesteśmy z Yellow Days w tym samym wieku, że swoją pierwszą płytę wydał dekadę temu, w wieku 16 lat. I to był wielki sukces i również jego pierwszy krok, bardzo, bardzo istotny w karierze. Ale byłem bardzo ciekaw, jak do tego doszło, jak ta droga wyglądała.
1: I think when I was working in America as a kid, like there were many times the first trip I went on, like where I'd be talking and they'd be like, "What? Yeah. What are you saying?"
2: Yeah.
1: But I'd have to adapt my voice to be understood by them. So.
0: No właśnie, przez to, że podróżował i spotykał się z wieloma osobami, musiał się również do tego zaadoptować i zaadoptował się właściwie w nieodczuwalny dla siebie sposób. Ale jak do tego doszło? W jaki sposób znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł?
1: Yes, I did my first album Harmless Melodies when I was like 16.
0: Yeah. Potem, gdy wydałem Harmless Melodies, to chwilę później rzuciłem szkołę. Album wyszedł dobrze i został szeroko odebrany, dlatego postanowiliśmy, jedziemy do Stanów. Zrobimy sobie wycieczkę i to była oczywiście wycieczka koncertowa. Ruszyliśmy w trasę koncertową i to wszystko wydarzyło się nieprawdopodobnie szybko. Na dobrą sprawę moje życie przeszło w tryb profesjonalnego życia z muzyki na przestrzeni 2 lat. Od 16 do 18 roku życia. I tak jest dalej.
1: Kind of went into like full professional kind of touring and like, you know, and all this kind of the lifestyle that I continue to lead today. So yeah.

0: Powiedziałem mu, że nie zapomnę nigdy momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem jego piosenki. I to nie był miły moment rozmowy, kiedy musiałem ocieplić nasze relacje, tylko podzieliłem się bardzo osobistą historią i tym, że dowiedziałem się o jego istnieniu w 2018 roku i jego piosenki na dobrą sprawę były jednymi z pierwszych, które przyniosłem tutaj do Radia 357. Czy Gap in the Clouds, czy Little While, i byłem przekonany, że człowiek, który to śpiewa, musi mieć przynajmniej dwa razy tyle lat, niż to, co deklaruje. Tak, to jest kolejny paradoks. Byłem i jestem staro-młody. Mam głos niepasujący do wieku. A moje życie jest pełne paradoksów. Zaczęliśmy trochę rozbierać jego dzieciństwo na części pierwsze, bo tacy ludzie nie biorą się znikąd. Zapytałem wprost, czy byłeś inny, albo czy byłeś dziwakiem?
1: Stranger. Yeah, I think so, yeah, for sure.
0: Myślę, że tak. Zawsze wiedziałem, że chcę zajmować się muzyką. Od 10, 11 roku życia pracowałem przy muzyce. I czy byłem dziwakiem? Tak, myślę, że tak. Ja i moi przyjaciele chodziliśmy w za dużych ubraniach i raczej zadawaliśmy się z dzieciakami, które średnio się uczyły. Byliśmy na dobrą sprawę dziećmi alternatywnymi, tak, to na pewno. Niestety w miejscu, w którym się urodziłem, gdzie dorastałem, wśród dzieciaków było również sporo narkotyków, była również odrobina szaleństwa. Mieszkałem na wiosce, więc chodziliśmy po łąkach, spędzaliśmy czas w lesie i raczej byliśmy beztroscy. Tak, takie dzieciaki lubią się zabawić. Ale w tej chwili mieszkam w Londynie, więc to jest zupełnie inny styl życia. Mieszkałem w Londynie 5-6 lat temu i po prostu spędzałem tam czas, ale to była duża część mojego dorastania. Być dzieckiem mieszkającym, wychowującym się na wsi, była drobina psychodeli, były narkotyki, robiliśmy grilla, spędzaliśmy razem czas. Tak wyglądał nasz czas. I myślę, że miałem taką reputację, że jestem szalonym dzieciakiem. W małych miastach jesteś trochę inny, jesteś zupełnie inny. Ludzie mówią czasem, że jesteś dziwny. A potem przeprowadzasz się do Londynu i zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś wyjątkowy, nie jesteś dziwny, jesteś podobny do innych. I okazuje się, że inni również mają cechy podobne do ciebie. I w tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak zapytać, jak wyglądało jego życie rodzinne, jak wyglądały jego relacje z rodzicami i przede wszystkim, jacy ci rodzice byli. Moi rodzice kochają muzykę. Nie grają, ale kochają. Kochają Pink Floyd, kochają The Beatles. Gdy byłem dzieckiem, to słuchaliśmy Dark Side of the Moon czy Abbey Road podczas podróży samochodem i tak, bardzo mnie wspierali. Moja mama jest moim największym fanem. Kiedy byłem dzieckiem i wracałem ze szkoły, śpiewałem dla niej piosenki. Siedzieliśmy w moim pokoju, zamykałem oczy i śpiewałem. Bardzo zawsze mnie w tym wspierała. Uwielbiam to, że muzyka i moja mama świetnie się łączą. Moja mama po prostu kocha to, co ja robię, to, czym się zajmuję. Tak samo jak mój ojciec. Mój ojciec jest lekarzem, moja mama pomaga mu, ale ma również artystyczną duszę. Jest malarzem. Są cudownymi ludźmi. I są również szczęśliwi w związku z tym, że zajmuję się tym, czym chciałem się zajmować, tym, że realizuję swoje marzenia. Zawsze mnie w tym wspierali. To bardzo fajne. Czasami przyjeżdżają na moje koncerty, stoją tam

0: przypomnę, Yellow Days wydał swój debiut w 2016 roku. To była płyta Harmless Melodies. A następnie przez 2 lata koncertował również w Stanach Zjednoczonych i na dobrą sprawę w ciągu 2 lat bardzo się w tym sprofesjonalizował, zebrał zespół i od 18 roku życia rzeczywiście żył z muzyki. Ale jak doszło do tego, że młody chłopak z Przedmieść trafił po 2 latach swojej kariery do dużej wytwórni muzycznej? To był wątek, który również musieliśmy poruszyć.
1: There came a couple years later, like the first deal I did was with a small London label.
0: To pojawiło się po kilku latach, po tym co rozpocząłem w ramach Harmless Melodies. Udostępniłem kilka swoich piosenek na SoundCloudzie, nie pamiętam, 2, może 3. I

zgłosiła się do mnie mała, niezależna wytwórnia. I postanowili również wydać moją pierwszą płytę. Otrzymałem spore zaplecze, otrzymałem również sporo wsparcia. A po sukcesie pierwszych dwóch płyt znalazł się Majors, czyli duża wytwórnia, która postanowiła zająć się ciągiem dalszym mojej kariery. Mieli pomysły, mieli dużo inicjatyw, ale ja byłem wyjątkowo krnąbrny. Myślę, że byłem bardzo trudny we współpracy. Nie byłem gotowy na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek wtrącanie się w to, czym się zajmuję. To musiała być naprawdę męczarnia. Lubię tę płytę. Pamiętam dobrze ten czas i pamiętam, że całkiem nieźle się udała, ale wciąż współpraca ze mną musiała być drogą przez mękę. Jestem bardzo zdeterminowany w tym, co robię, ale ta determinacja również sprawia, że mam pewnego rodzaju tunelowe widzenie. Nie słyszę, co się do mnie mówi, nie przyjmuję rad, nie przyjmuję krytyki i nie chcę nic od kogokolwiek przyjmować. To pewnego rodzaju duma w tym, co robię. Yellow Days 4 godziny później zagrał koncert w stołecznym klubie Hydrozagadka. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa był. Jeżeli tak, proszę pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Jeżeli ktoś złapał się na sam początek, to wie w akompaniamencie, jakiej piosenki panowie weszli na scenę. Jeżeli nie, to zdradzę to Państwu za 3,5 minuty.

widzę, że kilka osób było. I nawet dostałem od kogo? Od pani Mai wiadomość w sprawie tego, od czego rozpoczęli swój występ. No, na dobrą sprawę nie od czego rozpoczęli, ale w akompaniamencie jakiej piosenki wchodzili na scenę. Pani Maja już wie, a państwo nie wiedzą, więc 4,5, nie, nawet 5 minut przed nami. Pięknie to wtedy zabrzmiało.

Paul McCartney, Uncle Albert i Admiral Halsey. Za 8 minut będzie godzina 20. Pani Aleksandra napisała, no właśnie, nie zawsze mam okazję słuchać, ale jakież było moje zaskoczenie, kiedy wsiadłam do autobusu linii K we Wrocławiu, wiozącego mnie właśnie do kina i usłyszałam 357. Może udałoby się pozdrowić kierowcę na antenie? No pewnie. Pozdrawiamy linię K. Zdarzało mi się chyba z Galerii Dominikańskiej na Różankę tym autobusem dojeżdżać. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Dolny Śląsk. Wspominałem Państwu, że dziś pojawi się nowa zapowiedź nowej płyty grupy Lamb Chop, czyli Kurta Wagnera, ale zanim to nastąpi, to jeszcze sięgam do takiej innej przegródki, gdzie mam zbiór The Best Of. Takich piosenek, które w żaden sposób nie mają szansy się zestarzeć. I tym samym chciałbym Państwu polecić, moim zdaniem, najlepszą płytę zespołu Lamb Chop.

To taki falset, który niektórym się zdarza, ale nikt się do tego nie przyzna. Lamb Chop i Grampus to była płyta Nixon, rok 2000, jeżeli ktoś z Państwa nigdy do niej nie zajrzał, nigdy o niej nie słyszał, nigdy jej nie dotknął. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Zresztą z tą płytą się już wielokrotnie tutaj, w tej przestrzeni spotykaliśmy. Pan Wagner zapowiedział premierę nowej płyty. Ta płyta ukaże się 21 sierpnia. To jest jej pierwsza zapowiedź.

0: Nie, nie. Jeżeli ktoś poszukuje dźwięków na siłownię, do pobiegania, to raczej nie to. Ewentualnie rolki, to biorę pod uwagę. Powolna jazda rowerem, spacer i zaszywanie się pod kocem. Ale zaszywanie się pod kocem raczej przez najbliższe, może nawet na szczęście, najbliższe 4-5 miesięcy w ogóle nie wchodzi w grę. 21 sierpnia ukaże się płyta Punching the Clown grupy Lamp Chop i jeżeli to kogoś zachęci, a może zachęcić, to również przy tej płycie pracował Bon Iver, czyli Justin Vernon i chyba pojawi się nawet w jednej, a może nawet w dwóch piosenkach. Taka współpraca nastąpiła. Panowie spotkali się u Justina Vernona w studiu. Wcześniej zjedli kolację, porozmawiali, poznali się, popatrzyli sobie w oczy i powiedzieli, okej, możemy pracować. No i tą płytę bachnęli. Będzie w sierpniu. Prawie 4 minuty po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: No właśnie, a propos roweru i rolek, to wczoraj na taki rower wyskoczyłem i w ogóle tego nie planowałem. Wiedziałem, że będzie to El Clasico i nawet chciałem obejrzeć. I przyjeżdżałem nieopodal Legii i jest taki bar legiowy, jak się okazuje. I tam zauważyłem, że rzeczywiście mecz jest wyświetlany. I dokładnie w momencie, w którym tam zajechałem, to był drugi chyba, drugi czy pierwszy? No albo pierwszy, albo drugi. Nie jestem pewien w tej chwili. Gol dla Barcelony. A później przetransportowałem się nieco dalej i już do końca pierwszej połowy obejrzałem w spokoju. 4 minuty po godzinie 20. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do godziny 21. Wspomniałem, że pojawi się nowe nagranie Artura Rojka. Oczywiście to nawet dzisiejsza piosenka dnia w Radiu 357 i rzadko zdarza się, żeby piosenka dnia również znajdowała się na playliście czy w zestawie muzyki, który pojawia się między 19 a 21, ale dziś nie mogło być inaczej. Jednak zanim to nastąpi, pewnego rodzaju introdukcja.

Nie zawsze podobała mi się ta płyta. Myślę, że na początku nie byłem w stanie przyjąć jej bardzo surowego charakteru. Myślę, że w pewnym momencie jeszcze nie rozumiałem tekstów, nie przemawiały do mnie i nastąpił pewnego rodzaju taki przełom, zupełnie niespodziewanie. Pamiętam nawet skąd jechałem, a jechałem tym razem nie we Wrocławiu, ale w Warszawie z Brudna na Pragę Północ. I klekotałem się tym tramwajem linii, już teraz nie pamiętam której, i słuchałem tej piosenki. Z oknem szaro, ciemno, brudno, brzydko i ta piosenka. I zrozumiałem wszystko. Wszystkie słowa i wszystkie myśli, wszystkie te takie punktowe myśli, które Artur Rojek potrafił już 28 lat temu i nawet wcześniej zawierać, również do mnie trafiły. To oczywiście płyta Uwaga, jedzie tramwaj, czyli Leny Valentino, rok 2001. I pamiętam, jak również chłopcy z Podcasteksu nagrali odcinek poświęcony Lenemu Valentino i opowiadali o tej niesamowitej umiejętności Artura Rojka do zawierania myśli w takich strzałach, nie w rozbudowanych elaboratach, nieprawdopodobnej liczbie przymiotników i tym, żeby opowiedzieć wszystko bardziej niż to jest możliwe. Raczej takimi bardzo precyzyjnymi strzałami. Niesamowite jest to, że udało mu się to robić na przestrzeni ostatnich 30 lat. Nie, to się nie skończyło. I dowód również tego mieliśmy parę dni temu, dokładnie w piątek, kiedy ukazała się piosenka Gruby Mały Artura Rojka, która zapowiada również jego nową solową płytę i która zapowiada trasę koncertową. Z tego co wiem, ta trasa już jest w dużej części wyprzedana, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to powinien się spieszyć.

było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

To mogło być rok temu, może nawet więcej, może minimalnie mniej, nie pamiętam. Ale spotkaliśmy się z Pawłem Jóźwickim i jak to przy okazji tego typu spotkań, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, pokazywaliśmy sobie różne rzeczy, różne piosenki, różne rzeczy, których nie ma w standardowym obiegu. I on w pewnym momencie mówi, słuchaj, jest takie coś, bo dzisiaj byliśmy z Cortezem dograć się do nowej piosenki Royasa. Bo tak jak być może państwo wyłapali tę wokalizę, te takie wzdechy, które pojawiają się w tej piosence, to nagrał właśnie Cortez. No i pokazał mi to. I przyznam się państwu, że po tych 4 minutach nie byłem w stanie się ruszyć. Nie byłem w stanie czegokolwiek powiedzieć. I on to też oczywiście widział. Później poprosiłem, żeby tą piosenkę mi przesłał. I to jest naprawdę niesamowite, że ma się coś, co już chciałoby się pokazać światu, chociaż to w ogóle nie jest moja rola, ale cudownie, żeby świat to zobaczył i świat to usłyszał. No i musieliśmy na to poczekać rok. W piątek ten utwór miał swoją premierę. Gruby, mały Artur Rojek. Przy okazji rozpoczęcia drugiej zwrotki w tej piosence pojawia się piano, które moim zdaniem nie niebezpiecznie przypomina tę piosenkę.

No przypomina, ale to nie jest zarzut. Artur, Rojek i Syreny. Kiedy to było? Dzisiaj mamy poniedziałek. To przedwczoraj miałem takie solidne 4 godziny, żeby posiedzieć w samochodzie i przy okazji premiery Grubego i Małego poprzypominać sobie różne rzeczy z przeszłości w ramach grupy Mysłowic. I przyznam się Państwu, że im dalej w las, tym bardziej utwierdzają się w przekonaniu, że tam po prostu nie ma się do czego przyczepić, że wszystko, no albo w dużej części, się zgadza. I miałem również wielki fart, że przy okazji polskiego topu Radia 357 w mojej zmianie znalazła się piosenka Chciałbym umrzeć z miłości, ale tam oczywiście w wersji płytowej, czyli Korowa Milky Bar. Ale nic nie jest w stanie moim zdaniem zastąpić wersji koncertowej, solowej Artura Rojka. I taka wersja została zarejestrowana kilka lat temu w Nosprze, ale też miałem przyjemność 2-3 lata temu uczestniczyć w koncercie w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie zagrał tę piosenkę i zagrał ją dokładnie tak samo.

po tej piosence niewiele mądrego można powiedzieć. Artur Rojek i Chciałbym umrzeć z miłości to była wersja koncertowa z Nospru. 27 minut po godzinie 20:00.

Father John Misty i The Payoff. No i chciałbym Państwu powiedzieć, że to zapowiedź nowej płyty, choć myślę, że ja i Państwo byśmy się delikatnie drapali po głowach i zastanawiali, ale jak to możliwe? Chwilę temu wydał epkę, wcześniej wydał płytę. To jak na jego standardy, zwłaszcza te aktualne, już nie piosenkowe, to raczej byłoby zbyt kolorowo. Więc napisał, że puszcza w świat i proszę słuchać, ale co dalej? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jest jako wolny elektron. Myślę, że Państwo się tego nie spodziewali i w miniony piątek i chyba jeszcze przy okazji jakiegoś naszego poprzedniego spotkania, ale no nowi stąsi, no niestety, pozamiatali.

tylko na nich patrzeć i tylko się od nich uczyć. No bo co innego można powiedzieć, kiedy wydaje się, że już zrobili wszystko, że ta ostatnia płyta Hackney Diamonds to było swego rodzaju pożegnanie i nikt chyba nawet nie oczekiwał, że będzie jakikolwiek ciąg dalszy. A jeżeli będzie, to no wiedzą państwo, czas raczej działa na naszą niekorzyść. No oni są wyjątkami, które potwierdzają regułę. Nowa płyta już niebawem.

I to tyle. Ale będzie więcej. To mogę Państwu w ich imieniu bardzo odważnie obiecać. Nowa płyta Foreign Tongues ukaże się 10 lipca. Dwa utwory już znamy. Rue and Twisted to chwilę temu, a wcześniej In the Stars. Okładka też świetna. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Jeżeli nie, to proszę koniecznie nadrobić. To 10 lipca, 29 maja ukaże się nowa płyta Paula McCartneya. I na tej płycie również pojawi się utwór, który już znamy, utwór, w którym również wystąpił Ringo Starr, połowa Beatlesów.

No i fajnie, ale przyznam się Państwu, że trochę traktuję to jako ciekawostkę przyrodniczą. Z tego duetu, z tych dwóch zestawów wybieram Stonesów. Zdecydowanie bardziej tak. Ale nowa płyta będzie, 29 maja się ukaże. Kilka dni temu trafiłem na playlistę i najczęściej słuchane utwory przez Noela Gallaghera. Znaczy takie utwory, których najczęściej słucha Noel Gallagher. To było bardziej po polsku. I proszę sobie wyobrazić, że odnoszę pewne wrażenie, że on może nas czasem tutaj podsłuchiwać. Czasem w poniedziałki po 19, jego 18 włącza Record Store i słucha. I prawdopodobnie też u nas usłyszał tę piosenkę, bo na jego playliście znalazła się na drugim miejscu.

Jest już nowy singiel zapowiadający nową płytę Kurta Weila. Nowa płyta, no jeszcze chwilkę potrzebujemy, też 29 maja, tak jak Paul McCartney. Nowy utwór zatytułowany jest Zoom 97, natomiast właśnie ten, Chance to Bleed, jest jako jeden z najczęściej odtwarzanych w ostatnim czasie przez Noela Gallaghera. Dzisiaj właściwie w ogóle nie było jakiejkolwiek zakładki sekcji z delikatnym R&B funkiem, a pojawi się prawie na koniec. Nowa piosenka od Arona Frasera.

To był prawie tytuł tego nagrania. Wcześniej był It's a Shame i Aaron Fraser. Za 4 minuty będzie godzina 21. Na moim na Instagramie znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, za które bardzo dziękuję w imieniu swoim i Mileny Krupińskiej. Przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Mieliśmy się usłyszeć jutro między 19 a 21, ale Gruzin jednak może, będzie, więc ja będę po drugiej stronie szyby. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Minęła godzina 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór Państwu, Michał Bonarowski w Placu na Rozdrożu z moimi dwoma gościniami, Martą Markiewicz, twórczynią internetową i asystentką trzeźwienia, twórczynią treści o życiu w trzeźwości, z różnymi doświadczeniami także i takimi poważniejszymi, i Kamila Dzierżawska, restauratorka, sommelierka, menedżerka w gastronomii, także z różnymi doświadczeniami na temat alkoholu. Dzisiaj o tym będziemy między innymi mówić. Będziemy też mówić właściwie o życiu z alkoholem i o życiu bez alkoholu, ale nie będziemy poruszać tematów uzależnienia wprost. My raczej sobie wyobrazimy nasz świat, jeśli niektóre trendy, które dziś obserwujemy jako raczkujące, uwidocznią się na tyle, że będą rzeczywiście bardzo znaczące. Dobry wieczór paniom.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, cześć.
1: Mam nadzieję, że nasza rozmowa, tak jak zresztą mówiliśmy sobie tutaj na przedanteniu, że nasza rozmowa będzie w duchu pozytywnym. Otrzymaliśmy od Państwa bardzo dużo komentarzy, kiedy zobaczyliście, jaki temat jest dziś. I te komentarze były dość spolaryzowane. To w ogóle nie jest nasz cel. My chcemy dzielić bardziej niż łączyć, rozmawiając tak zupełnie spokojnie na ten temat. I za chwilę po piosence zaczynamy.

0: I na samym początku pracy na rozdrożu udało mi się zamienić dzielenie na niedzielenie. Tak naprawdę zależy nam na tym, żebyśmy się nie dzielili, nie polaryzowali, tylko bez podziałów rozmawiali spokojnie o tych rzeczach, które się dzieją wokół nas. I tutaj moje gościnie zwróciły mi na to uwagę oraz zwrócili na to uwagę też państwo już komentując odpowiednio. Tak. Chcemy nie dzielić, chcemy łączyć i chcemy myśleć o tym, jaka może być nasza przyszłość, jeśli trend bez alkoholu albo z niskim alkoholem rzeczywiście się ugruntuje. Realizuje nas Milena Krupińska i Milena ma dziś na kolanach psa. I pies jest spokojny, także mam nadzieję, że i nasza audycja taka będzie. Marta ma za sobą doświadczenia, które określilibyśmy pewnie jako dość poważne, bo to są doświadczenia wychodzenia z uzależnień i do trzeźwego życia. I przy okazji, wydaje mi się, i nie chcę, Marta, tobie tutaj nadmiernie kadzić, ale masz takie doświadczenie, które w tej chwili zamieniło się na coś bardzo pozytywnego, bo budujesz społeczności, które są bezalkoholowe i jednocześnie wesołe i bawiące się, czyli bez umartwiania. Jak ty to widzisz?
1: No ja jestem w trzeźwości 9 lat, więc wyobraźcie sobie, co się działo 9 lat temu. Się jeszcze ani media społecznościowe nie były tak bardzo rozwinięte. Nie mówiło się też bardzo o uzależnieniu, więc ja w wieku 25 lat, chyba miesiąc przed swoimi 26 urodzinami, jak zaczęłam trzeźwieć, to ja myślałam, że mi się życie skończyło, bo przecież jestem młoda, przecież imprezy, przecież alkohol, przecież ludzie, ale na imprezy bez alkoholu, tego sobie akurat nie wyobrażałam. Więc dla mnie to było małe piekiełko rzeczywiście. Chyba najgorszy dzień w moim życiu, jak ja dokonałam tej autodiagnozy, że ja jestem alkoholiczką. Powiedzmy to głośno, alkoholiczką i narkomanką. Jak miałam mniej więcej 2 lata trzeźwienia, to zrobiłam urodziny dla mojego przyjaciela. Nad Wisłą była DJ-ka, on grał, było nas 20 osób na plaży i się świetnie bawiliśmy na trzeźwo, 20 trzeźwych osób. I ja wtedy wiedziałam, że czegoś brakuje na rynku, że coś jest takiego, że muszą być miejsca, które będą dla tych osób uzależnionych. A potem, jak ja zaczęłam robić imprezy, to się okazało, że to nie jest tylko o osobach uzależnionych, że ludzie chcą tej trzeźwości, że nawet jeżeli oni jeszcze nie wiedzą, jak to wygląda, to oni przyjdą na tą imprezę, doświadczą, zobaczą tych w ogóle pozytywnych ludzi roztańczonych, nie? Także tworzenie społeczności, trzeźwych społeczności, to jest taki mój cel.
0: Marta napisała książkę bez... Alko i dragów jestem nudna, ale jak państwo słyszą, nie jest nudna. W każdym razie już 9 lat nie spowodowało, że Marta jest nudna.
1: No, czasem jestem,
0: ale z drugiej strony, właśnie, każdy z nas czasem jest nudny. I to nie znaczy, że musimy się jakoś bardzo wyregulować, żeby tymi nudnymi nie być. Ale to, co w twojej książce mnie zainteresowało i tak właściwie ubawiło trochę, to doświadczenie z samego początku organizowania tych rejwowych, muzycznych imprez, które były jeszcze niekomercyjne, darmowe, czyli pod mostem, tak, Łazienkowskim.
1: Tak, Łazienkowski.
0: I tam była taka, opisujesz to w taki sposób, że wasze spotkania, czyli kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które bawiły się po prostu przy muzyce bez alkoholu, te spotkania były obserwowane także przez osoby, które z jakimś piwem czy z innym alkoholem po prostu były obok. I to, co mnie zaskoczyło, mówiłaś tak, wszyscy tam podbijali i mówili, o właśnie, wy się tu bawicie, wy jesteście odmieńcami, ale nie było żadnych... żadnych agresywnych zachowań. Tak zrozumiałem w książce.
1: Tak, ja to się bałam, że po prostu się zejdą ludzie pod wpływem różnych substancji i że będę musiała tutaj jakieś, nie wiem, negocjacje przeprowadzać, czy nie wiadomo, czy nasyłać większych kolegów. A się okazało, że ja podchodziłam, mówiłam po prostu, że to są trzeźwi ludzie, że nie ma substancji i w ogóle ja mam wrażenie, że ich to tak zaskakiwało, że tak jest, że oni po prostu się usuwali. Niektórzy patrzyli z daleka, bo to była głośna muzyka, więc niektórzy gdzieś tam z daleka tańczyli, ale nie miałam żadnych problemów rzeczywiście.
0: Było to pokojowe współistnienie, tak można
1: Bardzo
0: powiedzieć.
1: Pokojowe. Pamiętam kiedyś na grupie na Powiślu ktoś napisał, że znowu tam zrobili tą imprezę pijani, nie? A ja wiedziałam, że nie jesteśmy pijani, więc była taka opinia, że ci pod tym mostem, ale to nie, to nie byliśmy my.
0: A Kamila, przepraszam, nie wypominam, ale ma za sobą kilkadziesiąt lat praktyki, 20 w każdym razie, już 20 lat praktyki w gastronomii w bardzo różnych sytuacjach, i w Polsce, i nie w Polsce. Jesteś też sommelierką, prowadziłaś też gastronomię w winnicy. Twoje życie zawodowe jest przesiąknięte alkoholem.
2: Tak, moje życie zawodowe jest przesiąknięte alkoholem.
0: Jak ty zachowujesz w tym trzeźwość, powagę, spokój? Da się?
2: Da się. Po tylu latach już da się, ale to nie zawsze takie było. Ja kiedyś byłam bardzo emocjonalna, gdzieś bardzo przeżywałam też to, co się dzieje u moich gości, bo notabene dla mnie z punktu widzenia prowadzenia gastronomii, słuchajcie, no każdy dzień jest świętem. Ja robię jednego dnia urodziny, innego dnia robię wesele, innego dnia ktoś podpisuje przy mnie ważne kontrakty biznesowe. Codziennie jest temat do celebracji. Ja tą celebrację przychodzę z moimi gośćmi na trzeźwo. Oni nie zawsze. I jakby bycie w tym i spełnianie ich marzeń, to jest dla mnie cały czas niesamowite doświadczenie. To jest o wysłuchiwaniu czyichś pragnień. Bo ja jestem zawsze przy ich najważniejszym dniu w życiu, słuchajcie. Oni mi powierzają ten czas, tą odpowiedzialność. Kamila mi spełni marzenie. I to, czego się nauczyłam w ostatnich, szczególnie 10 latach, jak zaczęłam mocno pracować nad rozwojem osobistym, też miałam też taki czas w życiu, kiedy sama trochę dla eksperymentu, ale trochę też z takich potrzeb własnych, jako ekspert od alkoholu, przestałam pić. I z punktu widzenia moich zmysłów, a mam je dobre, słuchajcie, doświadczyłam tego, że mój smak, mój węch po prostu się tak wyostrzyły. I to było niesamowite. Sędziuję konkursy winiarskie, codziennie pracuję z jedzeniem, codziennie pracuję z alkoholem, a ja rok byłam w trzeźwości. A byłam w trzeźwości, bo miałam depresję. I wiedziałam, że przychodzi taki moment w moim życiu, że ja muszę z czegoś zrezygnować. A chcąc być dla innych ludzi, bo nie wyszłam zawodowo, wiecie, w którymś tam momencie w moim życiu przyczepił się do mnie taki kotylion, może gdzieś tam sama sobie go dopięłam, że jestem najbardziej gościnna, najbardziej uśmiechnięta, to jakbym reklamowała, słuchajcie, tuż do rzęs. Czyli każdy, kto mnie zobaczy, czyli Kamila spełnia marzenia, codziennie robi imprezy, codziennie jest w restauracji, codziennie jest gościnna, codziennie jest wszystko fajne. Czy jak mnie spotkasz na ulicy, no to Kamila też taka będzie. No ale po pracy Kamila też potrzebuję, wiecie, kocham ludzi, ale tak mocno w to weszłam, że musiałam się wyautować, będąc dalej jakby w branży, którą prowadzę i którą się opiekuję.
0: Mam pytanie pierwsze, merytoryczne bardzo. Kiedy słyszycie hasło no alcohol albo low alcohol w kontekście sposobu spędzania czasu, to co wam przychodzi do głowy? Co ono realnie znaczy w polskich warunkach? Czy to jest grupa... frików, przepraszam, powiem tak, no może nie do końca.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Tak niektórzy to określają. No bo przecież jak można? Tradycja polska jest taka, że tutaj jemy i pijemy, a oni tutaj zaprzeczają polskiej tradycji. Naprawdę, można spotkać takie twierdzenia. Czy też właśnie to już jest coś, co głębiej trochę wchodzi w nasze zwyczaje?
1: Ale wiesz co, ja to mam wrażenie, że po prostu mówią tak ludzie, którzy nie spróbowali. No bo tak wiesz, ja piłam alkohol dlatego, że miałam wstyd i lęk na bardzo wysokim poziomie. Miałam nienawiść do siebie i tak dalej. No ale jak ja to przepracowałam, no to finalnie po prostu ten alkohol przestał mi być potrzebny, bo ja trochę nie mam pod co pić, nie? No bo już nie mam tych ciężkich emocji.
0: Ani z nudów, ani ze stresu.
2: Ci dobrze jest ze sobą.
1: Różnie mi jest ze sobą, tylko jakby to nie jest takie czarno-białe, że ja teraz jestem szczęśliwa, jest codziennie super i bo odstawiłam alkohol, nie? Jakby moje życie jest bardzo, bardzo różne, natomiast te główne emocje, te najcięższe, pod które ja piłam, to już zniknęły, więc złe samopoczucie potrafię sobie po prostu jakoś inaczej zaopiekować.
0: Kamila?
1: Ale, dokończę, większość osób nie ma tak ciężkich emocji. W sensie pije dlatego, że ten alkohol po prostu istnieje. Więc jeżeli osoby spróbują tego, tak, że da się bez tego alkoholu, no to wydaje mi się, że wtedy no jest szansa, że przestaną nas nazywać frikami, no. Bo to jest, zabawa jest taka sama albo nawet i lepsza.
0: Kamila,
1: no,
0: jak ty to
2: tak, słuchajcie, ale z perspektywy opieki polskim stołem, w ogóle stołem, to najpierw to było tak. Ktoś nie pije przy stole, w restauracji, czy na spotkaniu rodziny biznesowym, zawsze było tak. Ojej, chyba jest chora. Albo coś się stało. I były takie podejrzenia. No i gdzieś tam te pierwsze tematy moktajli, nonalko, były takie eksperymentalne. Tak jakby chcieliśmy, ale nie do końca nie wiedzieliśmy, jak to ubrać. A teraz, słuchajcie, Mamy wspaniałych ekspertów, wspaniałych twórców. Te napoje bezalkoholowe i to, co mamy na rynku, jest szlachetne, jest ładnie opakowane. Potrafimy się też my, tym jako restauratorzy, odpowiednio zaopiekować. I ja miałam taki moment, złapałam się 4 lata temu dokładnie na tym. Słuchajcie, no stworzyłam oczywiście kartę non-alko, gdzieś też pod siebie, bo szukałam rzeczy, które mi sprawiają przyjemność w piciu. No i miałam w restauracji wspaniałą kartę win i wspaniałą kartę bezalkoholową. I w którymś momencie usłyszałam siebie, co ja mówię do moich gości przy stole. Podać kartę win czy kartę napoi bezalkoholowych? I takie było, wiecie. Czyli muszę się teraz przyznać, czy piję, czy nie piję. I to ja podzieliłam to. I w którymś momencie mówię do sobie, Kamila, no ale jak? No właśnie, ja mam łączyć środowisko i jak ktoś jest przy mnie przy stole w restauracji, nie może odczuć się, że coś jest nie tak, nie? Więc stworzyłam jedną kartę napoi. I ja już dzisiaj podaję jedną kartę napoi. I masz wybór. I podam to tak, że każdy będzie czuł się odpowiednio zaopiekowany, niepodzielony. I to jest o tym, że jak wychodzisz do restauracji, to nie musisz się tłumaczyć, że nie pijesz albo że pijesz.
0: Ale czy to jest w jakiejś naszej banieczce, na przykład wielkomiejskiej, no bo tak się tutaj, no tak się trochę umiejscawiamy, tak się obracamy. No. Czy dotyczy to całej Polski? Chyba jeszcze nie.
2: Mi się wydaje, że to dotyczy w ogóle całego świata. Słuchajcie, no spójrzmy, co się dzieje w historii. Spójrzmy, co się dzieje w religii. I jakby... My zawsze celebrowaliśmy z czymś, prawda? My się dopiero uczymy celebracji non-alko i uczymy się być. I jakby to my tworzymy zmianę pewną w historii, w postrzeganiu tego, jak można spędzać czas. Wiecie, ile ja zrobiłam już ślubów bez alkoholu? Oczywiście dalej ten stosunek z, a bez, no z jest dalej jakby lekko 95%. To są niebotyczne liczby. Jak zaczynałam polskie winiarstwo, to mieliśmy zlegalizowanych może wtedy 27 winnic.
0: No dzisiaj jest ponad 700.
2: Dzisiaj jest ponad 700.
0: To też jest inna sprawa. Jesteśmy dość specyficzni tutaj w Polsce. Jedna zapowiedź, proszę państwa, jeśli wstaniecie rano w sobotę o godzinie 8, to z okazji Dnia Drinków, który jest 13 maja, będę miał krótką rozmowę z jednym z ciekawszych barmanów pracujących w całym kraju, który opowie o tym właśnie, jak barmani w tej chwili reagują na ten trend niealkoholowy albo niskoalkoholowy. I zaręczam państwu, że to będzie bardzo, ale to bardzo niespodziewana odpowiedź. Mm-hmm. A my porozmawiamy o tym, czy można mieć, jak można mieć tę przyjemność, jak można mieć tę przyjemność celebracji bez procentów, po piosence.

0: Rozmawialiśmy tutaj na piosence, jak to się po polsku mówi, o tym, że doświadczenie Kamili jest takie, że na przykład biznesmeni nie mogą sobie pozwolić na dzień kaca. W związku z tym mają bardzo, oprócz napiętych grafików, to mają bardzo restrykcyjne podejście do tego, co spożywają, ale to dotyczy pewnie wąskiego kręgu osób, czyli takich najwyższego top absolutnie biznesu, ale dla nas, dla takich zwykłych zjadaczy chleba z masłem, to pewnie niekoniecznie. Czy gdybyśmy tak świadomie powiedzieli sobie, dobrze, rezygnuję z alkoholu, to będziemy czuć stratę? Marta?
1: No wiesz, w momencie, kiedy alkohol rzeczywiście towarzyszy przy większości spotkań, czy towarzyskich, czy święta, czy urodziny, czy cokolwiek, oczywiście, że tak, nie ma w tym absolutnie nic złego i trzeba wziąć po prostu na klatę to, że ten żal po stracie będzie, wejść sobie na Google, sprawdzić, na czym polega żal po stracie, przejść te wszystkie etapy i do widzenia.
0: A niekoniecznie terapię uzależnień, prawda?
1: Można iść na terapię, są różne drogi, natomiast w żałobie nie ma nic złego. Po prostu.
0: Odchorujemy.
1: Odchorujemy i tyle.
0: A Kamila, a czy da się zastąpić w dobrych połączeniach kulinarnych? Czym się da zastąpić te świetne wina, doskonałe koktajle?
2: Wspaniały temat. Ja notabene bliżej mi do tworzenia własnych napoi niż do nabywania czyjś, ale z takich też korzystam. Słuchajcie, wytrawne herbaty. Herbaty ekologiczne. Podawane w takiej metodzie, bym powiedziała, troszeczkę dogazowanej. Lemoniady wszelakie, sycylijskie cytryny, rabarbar, zrobione na wytrawnie, bez cukru. To są wspaniałe produkty, które służą. Notabene ja zawsze wychodzę z założenia, że to, co piję i jem, ma mi służyć, ale tutaj rzeczywiście mamy przyjemność z picia i z jedzenia.
0: Sommelierzy, z którymi rozmawiałem przed naszą audycją, podkreślają jedną rzecz, że nie da się w tej chwili dobrze zastąpić na przykład wina winem bezalkoholowym ze względu na walory sensoryczne. Mm-hmm. Z piwem już sobie trochę poradziliśmy, a z mocnymi alkoholami to chyba w ogóle absolutnie nie.
1: Wódka zero.
0: Wódka zero, tak.
1: Ale wódka zero istniała jeszcze, jak ja byłam w czynnym uzależnieniu. Już 11 lat temu była wódka zero, ja to doskonale pamiętam.
0: Tutaj zawsze oczywiście żartem mówię trochę ciężkim, że były długi czas dyskusje, czy po wódce bezalkoholowej powinien być kac, czy nie. No bo w końcu jak
1: suchy kac.
0: Experience to cały, prawda? Ale to oczywiście był ciężki żart wieczorny. Natomiast...
1: Ale kac istnieje, tylko suchy.
0: Jak zamienia... Tak, okej, okay, tak. Ale to chyba już są te uzależnieniowe bardziej rejestry.
1: Wiesz co, nie wiem, no ludzie do mnie piszą nieuzależnieni, że ich organizm jakoś tam reaguje kacowo, więc wcale niekoniecznie. Mhm. Ja myślę, że po prostu też ciało zapamiętuje pewne rzeczy.
0: Chciałbym, żebyśmy trochę wcielili się w takich zwykłych nas Polaków, czyli niekoniecznie z doświadczeniem wychodzenia z uzależnienia i niekoniecznie z całą tą wiedzą o tym, jak wygląda gastronomia, to... Czy myślicie, że my jesteśmy w stanie, ale tak w perspektywie nie dziesiątek lat, zastąpić te alkoholowe połączenia z jedzeniem, czy niekoniecznie?
2: Ja w mojej ocenie jesteśmy zdolni zrobić wszystko. Słuchajcie, to my to tworzymy i to my kreujemy. Byli inni twórcy, my przyjęliśmy jakieś inne naleciałości, części historii i my tworzymy, możemy tworzyć własną historię. Jesteśmy bardzo kreatywni, jesteśmy bardzo twórczy i jestem przekonana, że z tymi kompetencjami, które mamy, jesteśmy w stanie stworzyć takie produkty i tak to pociągnąć.
0: Ja rozmawiałem, to muszę dopytać, rozmawiałem dosłownie wczoraj z jednym z twórców kraftowych, wysokoprocentowych alkoholi i mieliśmy właśnie dyskusję na ten temat. I on zwracał mi uwagę, oprócz oczywiście tego, że uważa, że ten trend, a w każdym razie awersja do alkoholu, to jest jednak pewnego rodzaju zabieg marketingowy, na przykład ze strony tych marek, które chciałyby zastąpić alkohol w portfelach, w koszykach Polaków. To on mówił, że właściwie odchodzi się od takiego myślenia zastępowania jeden do jednego smaków i aromatów składnika alkoholowego. Czy tak?
2: To do tego mam historię i to bardzo krótko. Jestem też jurorem w konkursach winiarskich. Była sytuacja w ostatnich latach. Na kalibracji podano nam Rieslinga Słuchajcie, wiedzieliśmy wszyscy, że to jest Riesling, opisaliśmy go tak jak trzeba. Odsłania się etykieta Riesling Zero. 12 specjalistów z kraju, nikt z nas nie wyczuł, że wino bezalkoholowe, które nam podano, nie miało alkoholu. I to jest tyle, wow. Tyle możemy. My też byliśmy. I dla mnie tu jest taka, wiecie co, też perspektywa umysłu i tego, w jaki sposób my jesteśmy nastawieni do tematu.
1: Ja pamiętam, że ja o mocktailach zaczęłam mówić, no te 6-7 lat temu jeszcze nikt nie miał w kartach wtedy mocktaili. Znaczy w ogóle mało osób wiedziało, co to jest mocktail. I ja widzę, z jaką to dynamiką się rozrasta. Ja byłam ostatnio w Biłgoraju. Nawet w Biłgoraju.
0: Tam, gdzie płoną koty.
1: W włoskiej kuchni było menu z mocktailami. Także naprawdę myślę, że pod tym względem jest naprawdę coraz lepiej.
0: Ale z trzeciej strony branża alkoholowa, i to myślę tutaj i o tej spirytusowej, ale też i o innej, ma taką tendencję do tego, żeby uczyć nas kupowania tych produktów zero. Czyli niby to samo, ale zero. Czy z perspektywy, i tu muszę odwołać się w tej chwili do doświadczenia Marty, czy z perspektywy osób uzależnionych, albo świadomie chcących likwidować wszystkie swoje połączenia takie emocjonalne z napojami alkoholowymi. To jest dobry pomysł, czy to jest raczej coś, co w nas wyzwoli znowu chęć do powrotu do tych dawnych zwyczajów?
1: Nie mogę oceniać. To znaczy, ja nie tykam alkoholi, nie tykam zerówek, tych, które piłam w czynnym uzależnieniu, i ja pamiętam, jak delikatnie spróbowałam wino zero i moja głowa zadziałała, ja się czułam jak pijana. Mhm. A dosłownie spróbowałam językiem. Także ja nie próbuję, natomiast znam osoby, które piją czasami piwo zero. No i kim ja jestem, żeby mówić, że to złe. Także co osoba, to doświadczenie, ja unikam, ale mam jeden moktajl, który piję. Jest to ten szpric, jak to się nazywa?
2: Virgin Mojito.
1: Nie, Virgin Mojito.
2: Aperol?
1: Aperol. Aperol szpric zero, także którego nie piłam w czynnym uzależnieniu, więc jakby na to sobie pozwalam. Ale nie chcę oceniać, natomiast zawsze lepiej tego nie robić, no umówmy się, że po to poszliśmy na terapię.
2: To zapraszam cię na aperol robiony na herbacie hibiskusowej.
1: Bo
2: to są też takie właśnie tematy związane o tym, że jak już tworzymy, to niech te produkty non-alko nie mają cukru. No bo też w pierwszych moich eksperymentach było tak, że kurczę, no dobrze, robimy aperitivo. Jeżeli ja mam nie podawać alkoholu, no to co, zacukrzę cię? No nie. A jak to ma się...
0: Taki pomysł trochę jest, wiesz, w głowach niektórych producentów, a żeby troszkę dosłodzić te zamienniki.
2: No ale właśnie, ale jak to ma się do jedzenia? Jak to ma się do mojej prawdy, jeżeli ja cię zapraszam do restauracji i mam pewność, że moje jedzenie i moje napoje służą. No a cię przecukrzę. Nie dam ci alkoholu, ale cię zacukrzę. To nie. To ja takiej gastronomii nie chcę robić.
0: Napisała do nas pani Natalia, dosłownie w tej chwili, dziękując, że zagraliśmy Prodigy.
1: Uwielbiam.
0: Dlatego, że wiąże się to z jej doświadczeniami, bo w czasach świetności tej grupy, pisze pani Natalia, musiała być pod wpływem, żeby móc potańczyć. A teraz jest już na luzie i nie musi. 25 lat, tak tutaj pisze, bez dopalacza, a Prodigy dalej wchodzi. Czyli jednak te przyjemności zostają. Jak, słuchajcie, jest z tymi przyjemnościami? Kiedy ktoś świadomie rezygnuje z alkoholu, ale bez tego elementu uzależnieniowego, świadomie rezygnuje z alkoholu, no to jak mu tą przyjemność znowu zapewnić?
2: Napojowo czy w ogóle życiowo?
0: Napojowo, ale szczególnie w połączeniu z jedzeniem. To pytanie może do Kamili w takim razie.
2: Oj, no to tak, przy samym stole. No, ja mam, słuchajcie, no całe spektrum napojów, ale to ta przyjemność bycia przy stole, to jest wszystko. Goście jak do nas przychodzą, to oddają nam swój czas. I to nie jest tylko o jedzeniu, to nie jest tylko o napojach, to jest o obecności naszej z nimi. Te przyjemności dla mnie są bardziej krótkotrwałe. Szczęście jest dłuższe. I tutaj jest dla mnie wielowymiarowe. Słuchajcie, ja nie wiem, ile ja zrobiłam urodzin w życiu. To można liczyć naprawdę w setkach. I zrobiłam na sobie eksperyment a propos przyjemności. Ja chciałam swoją 40 przeżyć na trzeźwo i szykowałam się na nią rok. Rok.
0: I to, dlaczego tak długo?
2: Dlatego, że chciałam widzieć, w jakim jestem momencie życia. I zrobiłam sobie najlepszy prezent, bo robiłam te wszystkie urodziny, czyli bale, wiecie, imprezy dla kogoś. A ja chciałam nagrać swój stan emocjonalny Ze swoimi przyjaciółmi, no bo tak, śluby,
3: imprezy. Ale byłaś trzeźwa? Przez ten rok byłaś trzeźwa?
2: I wpadłam na pomysł, że będąc trzeźwym, jesteś bliżej siebie, to też się tak jest, przypomniałam sobie swoje marzenie. Zawsze chciałam się nauczyć tańczyć. I zawsze chciałam nauczyć się tango. I urodziny zwyczajowo przeżywasz wśród najbliższych, wśród rodziny, wśród przyjaciół. Słuchajcie, moi przyjaciele przeżywali ze mną 40 rok czasu i ja rok czasu miałam 40. Bo któryś z przyjaciół mi to nagrał, przyjaciółkę nauczyła mnie tańczyć, mój przyjaciel mi zaprojektował sukienkę i notabene życie o przyjemnościach, że ja wiem, że my możemy sobie te przyjemności dawać inaczej, celebrując również urodziny, śluby, codzienną obecność. Więc przypomnijmy sobie, jakie mamy marzenia.
1: No, dla mnie to jest chyba takie po prostu te pierwsze podrygi na trzeźwo i tak jak rozmawiam z ludźmi, w ogóle tu nie mówimy o uzależnieniu, to jest przede wszystkim próbowanie, wychodzenie ze strefy komfortu i sprawdzanie, jak w ogóle na trzeźwo jest i można się bardzo łatwo po prostu zaskoczyć, że jest po prostu miło, no bo tak jak mówisz, jest obecność, czyli jest budowanie relacji, czyli ja jak jestem przy stole, no to ja rozmawiam, ja nie skupiam się na piciu, ja rozmawiam, w sensie jestem tu i teraz. No nie wiem, jest takie, to jest wszystko takie bardziej, no nie wiem, takie pełne? Mm-hmm.
0: Taka obecność tu i teraz.
2: Obecność.
0: Wydaje mi się, że to trochę podsumowując tę część naszej rozmowy, zrozumiałem z tego, że mówicie o dwóch nurtach. Jeden nurt to jest taki, że można próbować być bez alkoholu, czyli być bardziej świadomym, no bo mniej otępionym tym alkoholem. Nawet jeśli to jest mała ilość, to wiadomo, że nasze zmysły no, są wtedy troszeczkę przytłumione. I to jest jeden nurt eksperymentów. A drugi nurt eksperymentów to jest ten tych gastronomiczno-kulinarnych, czyli żeby właśnie poznać nowe smaki w moktajlach albo w jakichś innych napojach, właśnie po to, żeby doświadczyć czegoś innego, czegoś nowego niż to, czego dotąd doświadczaliśmy, tak? Czy w tych kierunkach idziemy?
2: W tej części tak, ale ja się z wami podzielę, że na pewno wraca też klasyka. Jakby po pandemii szczególnie był taki dla mnie czas w obserwacji, że my to mieliśmy przestrzeń na dużo eksperymentów, szczególnie moktajlowo, albo też w winach naturalnych, etc. Ale tak od roku, z punktu widzenia tych napoi, które są alkoholowe, jest klasycyzm i romantyzm z powrotem. I to tak po prostu wróciło, jak
0: ale
2: wiecie.
0: Ale co to znaczy?
2: To znaczy, że ja obserwuję,

0: jakby komponowane, że wtedy chce się wszystko, że i to digestivo, i te wina, i żeby to było tak, totalnie się oddają w tym czasie, o którym też rozmawialiśmy, że mamy mniej czasu, ale jak już wyjdziesz, to pragniesz wszystkiego. Chcesz się oddać temu poprowadzeniu. Nie do końca, nie mówię tutaj o takim, wiecie, skończeniu się, tylko o takim naprawdę przeżyciu z tej perspektywy też klasyki, klasyki alkoholowej.
1: Rysujecie tutaj obraz świata idealnego. Czyli tak, jakby to było pięknie, gdybyśmy wszyscy byli czyści, tu i teraz, świadomi. Rzeczywistość bywa czasem różna i o tym porozmawiamy po piosence.

Jak to zwykle my gadaliśmy tutaj w trakcie naszej audycji, o części z rzeczy chcemy Państwu powiedzieć. Przede wszystkim jednak przyznajemy się do tego, że jesteśmy trochę w bańce. Jesteśmy w bańce wielkomiejskiej, no tak po prostu to jest. Nasze środowiska takie są, chociaż próbujemy przełamywać w tej chwili. W trakcie naszej

0: rozmowy również tę perspektywę. Marta Markiewicz, twórczyni treści o życiu bez używek, bez alkoholu, życiu w trzeźwości. Organizatorka Sober Rave'ów, czyli takich imprez, gdzie jest mocna muzyka, choćby taka jak Prodigy na początku. Ale Prodigy to chyba byli jednak takimi dinozaurami tych stylów. I Kamila Dzierżawska, czyli restauratorka i sommelierka, menadżerka w gastronomii. Rozmawialiśmy, że teraz zbliżają się gwiazdki Michelin, proszę państwa. Kto wie, być może siedzi tutaj z nami osoba, która taką gwiazdką w jakiś sposób będzie uhonorowana, ale tego jeszcze nie wiemy. 27 maja przyznanie gwiazdek myślałem w tym roku, więc kto wie. Ale ja chciałem sprowadzić nas trochę na ziemię, bo mówimy o tym cukierkowym, świecie, a te 2-3 miliony małpek jednak się sprzedają codziennie. Czyli nie jest to końca tak, znaczy w pewnym środowisku owszem tak, ale nie jest do końca tak, że my jako Polacy już w tę no-low stronę chyba idziemy, bo jednak tego alkoholu wciąż dużo w naszych gardłach i w naszych mózgach jest.
1: Tak, ale ja się cieszę, że alkohol po prostu przestaje być przeźroczysty, tak? Tak jak ja byłam mała, nawet jeszcze 10 lat temu, to po prostu on był, wszyscy akceptowali, teraz się mówi, że jest niezdrowy, ale ja właśnie dlatego moja twórczość jest o zabawie, o spędzaniu czasu, o budowaniu społeczności, o rozmowach, żeby nie wzbudzać w ludziach jeszcze takiego większego stresu, nie? Że ty pijesz, to jest niezdrowe.
0: Żeby nie stygmatyzować zarówno tych pijących, jak i tych niepijących.
1: Tak, dlatego właśnie ja zachęcam do tego, żeby po prostu spróbować trzeźwości. A nawet jeżeli nie w 100%, no to zdejmijmy na przykład 50%. To wyjdźmy w sobotę, idźmy na imprezę i się napijmy, a w niedzielę cały dzień spędźmy na pikniku, nie? Żeby może nie było to takie zero-jedynkowe, tylko ja zachęcam właśnie do tego, żeby przynajmniej zobaczyć, jak to jest, bo jest fajnie, dopóki się nie sprawdzi, no to nie do końca wiadomo.
0: A ty, Kamila, też zachęcasz?
2: Na pewno. Ja też sama siebie zachęciłam i też dla siebie przeprowadziłam taki eksperyment. Odkryłam w sobie nowe rzeczy. Jak byłam rok na detoksie, wróciłam do malowania, tańczyłam, codziennie rano pisałam dzienniki i to był dla mnie taki bardzo twórczy czas. W mojej pasji, w moim życiu jestem od spełniania marzeń i dalej przy tym wszystkim spełniam marzenia, które też są mocno zakrapiane. Wiecie, i z tej perspektywy bycia trzeźwym w mojej branży, no to jest mocne. To jest mocne.
0: A może to jest tak, i to będzie prowokacyjne pytanie, że tobie, Kamila, jako restauratorce opłaca się mieć niższy tak zwany food cost, bo po prostu te bezalkoholowe składniki są tańsze.
2: O, absolutnie nie. Dzisiaj byś sprawdził, nie wzięłam, mój komputer, mój Excel ma wyłączoną sumę. Serio. I to jest tak, że ja za każdym razem, każdą restaurację jak prowadziłam, czy myślę teraz o beverage, czy o food coście, powiem wam tak, i Daniel pewnie też tego słucha, dla mnie najważniejsze jest zadowolenie moich gości. I ja wiem, co ja mam zrobić przy stole, jakie to ma być, a wynik finansowy dla mnie jest drugi. Dla mnie to, co mają dostać goście z takiego szczerego, przychodziło do mnie wiele marek alkoholowych, bezalkoholowych. Ja dzisiaj większość rzeczy albo sama tworzę i to ma być spójne ze mną. Jak to jest spójne ze mną, to na pewno temu, dla kogo to robię, to się zgadza finansowo.
0: Ale ja będę piłował dalej. Chodzi o to, że te bezalkoholowe składniki, na przykład moktajli, są tańsze niż alkoholowe. Czy tak, czy nie?
2: Jest to wyśrodkowane. Jeżeli myślimy o brandzie, że kupujesz to od kogoś, tak. Jeżeli tak, jest tańsze, ale jeżeli sam to tworzysz uczciwie z ekologicznej farmy, zbierasz, etc., no to jakby ta droga jest ciekawsza, trudniejsza i ten temat jest droższy.
1: Ale rzeczywiście moktajle często kosztują tyle samo, ile alkohol, ile koktajle, nie? Ile drinki alkoholowe.
0: No i tutaj spiskowa teoria od razu.
1: O jakości, no ale jednak jest wiele barów, które jakby tego, no nie tej jakości nie utrzymują, nie? Czyli mimo, no tak. No
0: przepraszam, i tu spiskowa teoria klientów jest taka, że po prostu wciskają nam tańszy towar za tę samą cenę jak koktajle.
2: No nie, no i wracamy do tematu cukru i tych wszystkich zamienników. Nie dam ci zamiennika. Ja mówię teraz w swoim imieniu. Mhm. Że mój produkt ma być prawdziwy. Dlatego jestem, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem.
0: Czyli w tej wyższej grupie gastronomicznej, to najczęściej nie ma różnicy. To znaczy, że zarówno alkoholowe, jak i niealkoholowe składniki tak. kosztują mniej więcej tyle samo, a tak jak mówisz, tu Kamila, mogą nawet drożej kosztować, tak. bo coś będzie bardziej niedostępnego.
2: Pamiętajcie też, że to jest temat, który debiutuje. Ta jego szata, ubranie, sposób podania. Wiecie, niektóre herbaty podaje się jak szampany. I ich produkcja z rynku skandynawskiego, import do Polski, no to jest równe.
0: Też mówiliśmy przed chwilą o tym, że mamy do czynienia z trendami prawdopodobnie innymi w różnych środowiskach. A jak to jest waszym zdaniem w grupach wiekowych? Czy to młodzi rezygnują w tej chwili, z waszej obserwacji, rezygnują w tej chwili z alkoholu, czy starsi?
1: Z mojej obserwacji jednak młodzi. Nawet mam taką historię, że poszłam na imprezę do mojej mamy znajomych, była moja mama i znajomi, i ich dzieci. Ja byłam akurat z tej młodzieży, powiedzmy, dorosłej, byłam najstarsza, a reszta to była od 17 do 25 lat. Nikt z nich nie pił alkoholu i nie mówimy tutaj o uzależnieniu, a cała starszyzna piła. I ja widzę, że mniej więcej tak 18-40 rezygnują. Powoli rezygnują. Już coraz mniej osób, coraz bardziej obciachowe. No ale im osoby są starsze, tym są bardziej oporne w ogóle na zmiany. I ja też się nie dziwię z drugiej strony, nie? Że to jakiś trend, że o co chodzi, że to już jest takie wrośnięte w nas. A myślę, że młodzi.
0: Zdecydowanie. Trudno się zmienia poglądy, czy przyzwyczajenia, czy schematy wraz z postępującym wiekiem, to mogę powiedzieć po sobie, prawda? Bo wy nie. Czy można być tym niezero-jedynkowym, tak jak wspomniałaś przed chwilą, a czyli właśnie nie powiedzieć sobie, nie, to już w ogóle nie chcę teraz pić alkoholu, ja chcę troszeczkę inaczej, trochę mniej. Czy to jest dobry pomysł?
1: Ja myślę, że bardzo dobry. Znaczy, kurczę, z drugiej... Wiesz co, ja, dobra, zaraz będzie, że tutaj zachęcam do picia, ale to nie o to chodzi, nie? Ja w ogóle myślę, że zdrowy rozsądek, nawet jeżeli spożywamy coś, cukier chociażby, tak? Mówimy tutaj o cukrze. No cukier nie jest witaminą, nie? No ale jednak decydujemy się, żeby zjeść czasami batonika, tak? Więc w momencie, kiedy to jakby nie dominuje nad czyimś życiem. Ja jestem uzależniona, ja jakby nie mogę, tak? Ja jestem zero-jedynkowa. No ale jeżeli ktoś się decyduje, jeżeli zna konsekwencje, jeżeli robi to, powiedzmy, świadomie, na tyle, na ile świadomie można jeść cukier, napić się alkoholu czy coś, to no to jest okej, żeby się nie dać zwariować po prostu, nie? Problem jest wtedy, kiedy wszystkie relacje, całe budowanie relacji moje jest właśnie budowane na alkoholu, czyli każde spotkanie jest na tym alkoholu, tak?
0: To znaczy, że musi być element alkoholowy, bo to nie o to chodzi, że on jest głównym elementem,
1: nie.
0: ale jest po prostu towarzyszący.
1: Nawet w tyle,
0: tak?
1: Nie?
0: No dobra, powolutku zawijamy już do portu, bo czas biegnie nieubłaganie, a my tu siedzimy przy herbatce i przy kawie chyba, tak? Jeszcze kawa w kubku. Wyobraźcie sobie, że mija 15 lat. Jest w tej chwili rok 41, dobrze policzę? 2041. Tak. I jak wyglądają spotkania rodzinne?
1: No, Kamila, powiedz.
2: Wydaje mi się, że będziemy dotykać takiego szlachetnego picia. Jestem przekonana, jestem bardzo mocno osadzona jednak w branży winiarskiej i obserwuję, co się dzieje na rynku. Jaka też jest jakość. Będziemy pili mniej.
0: Ale czy w ogóle będziemy pili alkohol?
2: Ja czuję, że będziemy pili alkohol. Wiesz, to jest jeszcze jednak tylko 20 lat gdzieś tam do przodu. Będziemy pili alkohol. To jest za krótko. Zdecydowanie. Więc jestem przekonana, że ten alkohol dalej z nami będzie. Może będzie mniej piwa. Może będzie mniej takich, wiecie, eksperymentalnych tematów, ale wino jest mocno osadzone w naszej kulturze. Alkohole mocne dalej. Nie wydaje mi się, żeby doświadczymy tego, że nie będzie tego w tych czasach w ogóle, ale że będzie to wyśrodkowane. Na pewno będzie tego dużo mniej, ale alkohol będzie dalej.
1: Ja wam powiem, czego nie będzie. nie będzie reklam alkoholu. I ja myślę, że za 20 lat tego nie będzie. I mam nadzieję, ogromną nadzieję, że będzie tego coraz mniej w popkulturze. I dzięki temu, że będzie tego coraz mniej w popkulturze, to my też nie będziemy mieć takich wzorców, tak? No bo generalnie jak ktoś występuje już w tym momencie w jakiejś reklamie, no to jest to obciach, nie? Jeszcze 10 lat temu to nie był obciach, to był prestiż. Mhm. Teraz to już nie jest prestiż.
0: No, byliśmy świadkami tego, co się działo w okresie świątecznym, Świąt Bożego Narodzenia, tak. W momencie, kiedy jedna z marek piwnych wypuściła taką reklamę z choinką chyba.
1: Z aktorem.
0: Znanym.
1: Wspaniała reakcja. I to jest nowe. To jest nowe.
0: Ale wiesz, że to wspaniała reakcja jest w twojej ocenie, a byli tacy, którzy mówili, że no co, no przecież nic się nie stało.
1: Ale super, że ludzie reagują. Mówię ci, ja widzę to od 9 lat, co się dzieje. 9 lat temu w ogóle wszyscy mówią, wow, reklama, aktor. Ludzie reagują, to jest ważne. To jest ważne, że alkohol przestaje być przeźroczysty. Czy ja jestem w ogóle za zero-jedynkowością? Niekoniecznie, ale nie dawajmy reklam. Nie eksponujmy tego alkoholu. Niech ktoś, sobie kupi, pójdzie do knajpy, wypije, ale nie róbmy z tego właśnie jakiegoś takiego głównego punktu, bo to mnie chyba, gloryfikacja mnie wkurza, nie samo picie, tylko opakowywanie, to pokazywanie, że to jest jakby taka główna rzecz, dołączenie ludzi, patrz, jakie są hasła w reklamach.
0: Że to się łączy z wypoczynkiem na przykład, co jest zresztą zabronione przez ustawę.
1: Tak.
0: A mimo to takie przekazy też się pojawiają. Czy myślicie, że kieliszek, szklanka, koktajl, drink będą wycinane ze starych filmów, tak jak wycinane są papierosy.
1: Wycinane są papierosy?
0: No tak.
2: O! Tego nie znałam.
1: Jezu, to my musimy się wgłębić.
2: Trzeba wyciąć wszystkie filmy w
0: hollywoodzkich filmach wycinane są w tej chwili albo całe sceny, albo nawet komputerowo wymontowywane są sceny palenia papierosów. Wyobraźcie sobie Jamesa Bonda, bądź Jamesa Bondę, który będzie właściwie musiał pozbawić się tego wstrząśniętego, niemieszanego.
2: No to jest tego. Ciekawe, bo to jest cały czas o relacyjności.
0: Czy to nie będzie zafałszowanie rzeczywistości? Mm. Czy my sami nie chcemy zafałszować rzeczywistości, mówiąc, że tak szybko tę drogę pokonamy? Czy my nie chcemy być po prostu tacy bardzo progresywni? Nie sądzicie, że jesteśmy trochę w tym nurcie?
1: Matko.
0: Oj, ciężko na koniec, nie?
2: Ciężko, ale... To ja bym podpięła ten dobry temat do tego, czyli jak pokazać relacyjność naszą ludzką w tym wszystkim, bo nasze życie oparte jest na relacjach. Pamiętamy, rozmawialiśmy też o tym w przerwach. Bale, nie bale, dwory królewskie, domy, śluby.
0: Kontakty
2: Więc,
0: międzyludzkie,
2: tak,
0: są dla nas ważne.
2: Kontakty międzyludzkie. Czyli jak pokazać kontakty międzyludzkie bez szklanki, bez kieliszka, tak? Za jakiś czas. Czy to zostanie to wymazane? Wiecie co, no to też jest nasze dziedzictwo, no to jak, to nie róbmy tego. No jak to jest część historii, która właśnie też kształtuje to, co teraz, czego my dotykamy, więc ja bym chciała pamiętać, co mnie ukształtowało.
0: Marta, ty jak myślisz, będziemy wycinali szklanki z Jamesa Bonda?
1: Wiesz co, tak mnie zaskoczyłeś tymi papierosami, że, bo ja sobie nawet pomyślałam, że może fajnie by było, ale z drugiej strony, kurczę, nie wiem, czy... Ja nie jestem przekonana, czy to jest sens. Może niech jakby nowe filmy się tworzą już bez tego alkoholu, bez tych papierosów.
0: To... No, w dobie sztucznej inteligencji wszystko jest możliwe. Drogie panie, ostatnia minuta na podsumowanie. Z czym zostawiacie naszych słuchaczy, nie dzieląc?
1: I ja w ogóle chyba nie dzieląc chcę zaprosić na 23 maja robię trzeźwą imprezę, a wiele ich teraz nie robię. Także w Warszawie zapraszam. Sober Rave w Wozowni się będzie odbywać. Także serdecznie zapraszam. Można właśnie spróbować tej trzeźwości. Będzie 5 DJ-ów. Eksplorować i doświadczać. Także chyba z tym zostawię, do tego zachęcam. I do zobaczenia, wejście free.
2: Ja chyba zakończę wyborem tym, że zawsze mamy wybór i że zawsze możemy znaleźć różne przyjemności.
0: Tak. Dobre zakończenie, wydaje mi się. Proszę państwa, to był Plac na Rozdrożu w Radio 357. Marta Markiewicz, Kamila Dzierżawska były naszymi gościniami. Michał Bonarowski, żegnam się z państwem. Może trochę w nastroju trzeźwiejszym?

0: Dobry wieczór Państwu, kłania się Tomasz Hatylak. Zapraszam na Cool Kid of Jazz.
1: Cool Kid of Jazz.

maleńka dawka swingu. To jest w wykonaniu Chetta Bakera, Just Friends, a jest to, proszę państwa, utwór, który tak mi się dzisiaj rano nasunął, jak się przygotowywałem do mojej wieczornej wizyty w radio, dlatego, że chciałem państwu zaprezentować utwór z ostatniej płyty Michaela Mayo. To jest fragment, to jest pamiątka, to jest moje wspomnienie z jego fenomenalnego koncertu na wrocławskim jazzie nad Odrą. Według mnie, dla mnie, najlepszy koncert minionego festiwalu. Więc znowu, ponownie ten evergreen, Just Friends, tylko w wykonaniu absolutnie współczesnym Michael Mayo. Okay.

0: Jest taka, proszę Państwa, kategoria muzyków, którym, to jest takie moje bardzo robocze sformułowanie, talent pomaga, nie przeszkadza. I myślę, że wśród wokalistów to szczególnie jest odczuwalne i istotne. I ja jestem oczarowany tym, jak fenomenalnie brzmi Michael Mayo. I rozmawiamy tutaj z moim gościem, którego zaraz Państwu tutaj przedstawię i zaanonsuję, o tym, że to jest takie wyczynowe śpiewanie, ale piękne, które można też porównać z tym, co prezentuje Samara Joy na swoich płytach. Mam nadzieję, że Państwu Michael Mayo przypadł do gustu, a tym moim gościem jest Maciej Gołyźniak.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tomku.
0: Proszę Państwa, ja zastępuję dzisiaj panią redaktor Martę Kulę i Marta, pisząc do mnie wczoraj, no że głos jej odmówił posłuszeństwa, zaanonsowała Ciebie, Maćku, i ja myślę, to jest jakiś po prostu kosmiczny zbieg okoliczności, bo tak, twoją pierwszą płytę, i to muszę się Państwu tutaj zwierzyć, patrząc mojemu gościowi w oczy, kupiłem dla okładki. Dlatego, że wydała mi się tak intrygująca i tak jakaś nieoczekiwana i tak graficznie inna od tego, co Polish Jazz, bo to była edycja 85. tej nobliwej, wspaniałej polskiej jazzowej serii, przyniosła świetną płytę. Płytę, którą słucham bardzo z dużą przyjemnością, na której zdarzyło mi się jednej ważnej dla mnie osobie tłumaczyć słowo ostinato, pokazując po prostu, na czym to dokładnie w przyrodzie polega. Potem jest druga płyta, którą wydałeś parę lat później, Marianna, tak, do której mam szczególny sentyment, bo jest piękna, ale bardzo też dziękuję. To jest, proszę Państwa, jeden z pierwszych utworów w moich tych radiowych próbach, bo to była jedna z pierwszych moich audycji i utwór z tej wtedy dla mnie nowej płyty grałem. I teraz mam niewiarygodną przyjemność zaprosić Państwa na moją rozmowę z Maćkiem, dlatego że w piątek debiutuje twój trzeci album.
1: Tak, to prawda. 15 maja dokładnie.
0: I teraz, proszę Państwa, zanim oddamy się w moim przypadku przyjemności rozmowy, proszę pozwólcie, że tytułowy utwór z płyty Damian zabrzmi teraz.

0: To, proszę Państwa, tytułowy utwór z płyty Macieja Gołyźniaka, Maciej Gołyźniak Trio. I ja przyznam Państwu, że nieczęsto mam okazję rozmawiać na antenie, w szczególności z takimi osobami jak ty, Maciek. Dlatego, że tu, w tych moich od czasu do czasu antenowych przygodach, najczęściej mam do czynienia z takimi, mam nadzieję, że to cię nie urazi, ortodoksyjnymi muzykami jazzowymi. Więc możliwość rozmowy z osobą, która stoi za szeregiem, pełnym spektrum projektów muzycznych, różnych muzycznych estetyk, za osobą, która równie sprawnie, co w świecie jazzu, porusza się w okolicach osób takich jak Natalia Nykiel, jak Monika Brodka, jak Sorry Boys, jak Renata Przemyk, tak doskonałego perkusistę i wszechstronnego muzyka sesyjnego, muszę zapytać o to, jak to się stało, że nagrywasz tak doskonałe płyty jazzowe, że to są kolejne płyty jazzowe.
1: Najpierw ci podziękuję za dobre słowo. Przypomniałeś mi kawał historii mojej, którą zbudowałem za bębnami. To rzeczywiście wspaniali artyści, z którymi miałem szansę pracować, z niektórymi nadal nawet pracuję. To jest piękne pytanie, bo ja umiem na nie odpowiedzieć. Wspomniałem ci przed programem, że przy różnych okolicznościach rozmów, jak pojawiają się płyty, one co jakiś czas się w przypadku mojego tria pojawiają. Ten wątek wraca, to pytanie wraca. Ja po prostu założyłem zespół, o którym nikt nie myślał, że chciałbym w takim grać, więc pomyślałem sobie, że najłatwiej będzie, jak sam go założę i zrealizuję te swoje marzenia i muzyczne wizje, bo jestem z urodzenia i pochodzenia torunianinem. Mieliśmy taką małą scenę w toruńskim klubie Odnowa, gdzie co środę grał znakomity jazz. Tam pierwszy raz widziałem świętej pamięci Zbigniewa Namysłowskiego, który na Mariannie był gościem, co też było wspaniałą pętlą, która się zatoczyła, takim kołem, które się zatoczyło, jeśli chodzi o historię moich fascynacji i jakby spełnionych marzeń. Natomiast dość szybko wpadłem w wir muzyki sesyjnej, rozrywkowej. Stało się to moją codziennością, moją pracą. I zwyczajnie nie było takich okoliczności, w których mógłbym taką muzykę tworzyć czy grać. A już na pewno jestem przekonany, niewielu moich kolegów o tych moich fascynacjach wiedziało i wpadłoby na pomysł, żeby ze mną taki zespół powołać do życia. No to też tak jak powiedziałem na początku, założyłem go sobie po prostu sam. Ale to bardzo miłe, co mówisz. Bardzo ci dziękuję za dobre zdanie o mnie.
0: Ja po prostu jestem ciebie ciekaw. I dla mnie perspektywa komunikacji z osobą, która nie jest w tym takim dość hermetycznym, myślę, świecie muzyków jazzowych i patrzy na niego z oczywistych względów, z pewnym dystansem albo z szerszą perspektywą, to jest bardzo interesujące przez taką odmienność. Z jednej strony, z drugiej strony myślę, że zgodzisz się z tym, że bardzo często muzycy z gruntu jazzowi funkcjonują w różnych innych estetykach. Ja często z dumą mówię o tym, że szczególnie młodzi polscy muzycy jazzowi są częściami wielkich innych projektów, czy rockowych, czy hip-hopowych. Są po prostu wziętymi sidemenami, bo są świetnymi instrumentalistami i są po prostu fajnymi kompanami, a ty po prostu przeszedłeś tak trochę płynnie z jednego na drugi brzeg.
1: Ja myślę, że zacząłeś poprzednie pytanie od takiego zastrzeżenia, że masz nadzieję, że mnie nie urazisz. Ja nie wiem, czy to właściwie nawet nie jest komplement, bo może gdybyś nazwał mnie ortodoksem w tej kwestii, to miałbym powody, żeby się obruszyć, bo zupełnie nim rzeczywiście nie jestem i nie jestem materiałem na ortodoksa w żadnym aspekcie. No, może jak pilnuję brzmienia swojego instrumentu, to jestem wtedy bardzo tej pracy oddany i wręcz ortodoksyjny w pewnych poglądach, ale to zupełnie inna sprawa. No, przypomnijmy sobie, Sting ma znakomitych muzyków zawsze obok siebie. To są zwykle muzycy o niezwykle jazzowej proweniencji, bardzo poważne persony. Nie jest wyjątkiem. Mnóstwo wybitnych muzyków reprezentujących ten gatunek, czy muzyków, których znamy z tego gatunku, akompaniuje gwiazdom estrady, powiedzmy o takiej rozrywkowej, czy może nawet rockowej proweniencji z kolei. I Myślę, że merkantylia stoją za tym. Po prostu, że to jest taka droga, że muzyka jazzowa niezwykle wymagająca i też bardzo trudna w wykonaniu, w nauce. No jest to, jest to skomplikowana materia. No nie wszystkim pozwala z tego żyć godnie, jak sądzę, więc ci, którzy mają tę szansę spełniać. To jest naprawdę aż tak, tak banalne, myślę, w niektórych okolicznościach. Więc jeżeli mają szansę, powiedzmy, w tej tak zwanej, jak to się zwykło w Polsce mówić, rozrywce, się spełniać i utrzymywać się dzięki temu, żyjąc godnie i mogąc tworzyć tym samym swoją muzykę, no to przecież wszyscy, to jest sytuacja win-win, jak się to mawia.
0: Tak, ale ja mówiąc o tych światach, które się przenikają i tych różnych estetykach, ale też różnych tych cechach, w cudzysłowie, miałem na myśli takie rozmowy, które gdzieś tam mocno we mnie ciągle rezonują z muzykami, którzy byli częścią sceny jazzowej albo chcieli być jej częścią w latach 80., 70., wczesnych 90., kiedy te dawno temu, tak, te wszystkie rzeczy miały miejsce i mówią wtedy o takim poczuciu, mówili mi wtedy te osoby, o takim poczuciu odrzucenia, od takim braku takiego świadectwa przynależności do cechu muzyków jazzowych. I ja myślę, że tą cezurą jest na pewno, co jest oczywiste, sama umiejętność gry na instrumencie, opanowanie tego jazzowego idiomu, w sensie komunikacji, tak, języka muzycznego. No i też silna jakaś ogromna, myślę, u większości moich znajomych muzyków potrzeba ekspresji właśnie takiej, ale to nie jest do końca tak, że musisz mieć pieczątkę muzyk jazzowy dyplomowany, żeby być muzykiem jazzowym.
1: Ja uważam, że nie muszę. Nie wiem, jak to jest. Słyszałem różne opinie na ten temat. Ja akurat wyznaję taką zasadę, że 12 dźwięków skali jest dla wszystkich takich takie samo i jakby to, jaka estetyka się z tego tworzy, jest kwestią pewnej życiowej wrażliwości, pewnego postrzegania świata, jakiejś emocji, którą się w sobie ma i chce się nią podzielić. Jakieś mam też wrażenie empatii względem siebie samego. Ja bym nie chciał sobie tego języka odbierać. Na płytę Damion, na okoliczność, w której się tu spotkaliśmy, musiałem sam ze sobą poczekać 4 lata po Mariannie. To jest bardzo długo, uważam, ale nie byłem na nią gotowy. Ja ją w sobie nosiłem, miałem jakiś zarys pomysłu, wiedziałem, jak chcę, żeby brzmiała, jak będzie brzmiała, wiedziałem, że musi być to płyta organiczna, bardzo taka, powiedziałbym, z dużym oddechem, z dużą przestrzenią, że będę chciał się na niej jeszcze bardziej wycofać i że na pewno nie będzie to płyta gruwiąca. Albo w minimalnym stopniu. No ale nadal to był tylko pomysł, jakaś idea, która chodziła mi po głowie. Miałem inne sprawy, jakieś osobiste decyzje, które podjąłem i musiałem je dopełnić, dowieść, zrealizować. To było czasochłonne, ale w końcu ta płyta jakby ze mnie wyszła i zupełnie nie zastanawiałem się, czy ona będzie mogła mieć taką pieczątkę, czy nie. Nawet mówiąc szczerze, unikałem słowa jazz w jej kontekście. Bardziej starałem się mówić o niej jako muzyce instrumentalnej, improwizowanej, takiej, powiedziałbym, może muzyka świata to byłaby zbyt duża przesada, ale rzeczywiście unikałem tego słowa. Też pamiętając o tym, że pierwsza płyta wydana pod szyldem Polish Jazz jako debiut,
0: no pewien język narzuca.
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. Więc zostawiam to państwu, słuchaczom, fanom, wam dziennikarzom, recenzentom. Ja po prostu cieszę się, że ten Damion jest taki, jak go sobie wymarzyłem i że znalazłem na niego przestrzeń i przyszedł moment na tę muzykę. Ja ją po prostu musiałem jakby dać światu i jestem tej płyty, jestem z niej bardzo dumny, jestem jej bardzo pewny i mam takie przeczucie, że ta płyta zmieni moje życie.
0: Ja mam, proszę państwa...
1: Właściwie już zmieniła.
0: Dzięki tobie, Maciej. Mam przed sobą parę egzemplarzy albumu, który tak naprawdę jest absolutnie gorący, parzący wręcz w ręce, bo oficjalny debiut, co dzisiaj oznacza tak naprawdę całą płytę dostępną w streamingu, to tak, piątek w tym tygodniu. Tak. Więc zainteresowanych proszę o kontakt. Mój adres mailowy tomasz.chatylak@radio357.pl. Media społecznościowe, których jeszcze nie dotknąłem, pochłonięty płomieniem naszej konwersacji, też do dyspozycji państwa. A teraz pozwólcie państwo, utwór, który dla mnie dzisiaj jest takim chyba moim ulubionym fragmentem twojej nowej płyty, Heavy Weather.

0: Heavy Weather. Porozmawiajmy, proszę państwa, o płycie, która brzmi tak doskonale. Ja, to część z państwa, myślę, że może już o tym wie, ja jestem z tej sekty audiofilskiej. I to jest sekta jak każda inna. Kod kulturowy, językowy i myślę, że nieszkodliwe hobby. Myślę, że dla bliskiego otoczenia na pewno. I my się posługujemy pewnymi pojęciami, słowami, kluczami, które ja też znajduję w materiałach na temat twojej, Maciek, nowej płyty. Dlatego, że dla mnie ciemny dźwięk i ciemne brzmienie to jest jedna z rzeczy, jedna z najważniejszych spraw, których ja w brzmieniu muzyki szukam, oczekuję i doceniam. Dla mnie ciemne brzmienie to brzmienie takich brył instrumentów, które się wyłaniają z tej ciemności, ale które są fizycznie, materialnie obecne. Ta płyta jest ciemna też dlatego, że jest taka nocna, taka wieczorna, że ma taki nieśpieszny oddech wieczoru. To wszystko są synonimy słowa piękna muzyka, ale proszę, opowiedz o tej płycie.
1: Rzeczywiście, ja też myślę o niej jak o nokturnach, o zawartości tej płyty. Dla mnie to też jest muzyka nocy. Zdecydowanie. Może bardzo takim, wydaje mi się, istotnym fragmentem w ogóle historii tej płyty, czy tego, jak ja ją postrzegam jako artysta, który ją stworzył, z moimi serdecznymi kolegami, przyjaciółmi Łukaszem Damrychem i Tomkiem Pierzchniakiem, to jest to, że ja tej płyty nadal słucham. I to jest pierwszy raz w historii rzeczy, które robię, czy nagrywam, czy biorę w nich udział, kiedy moment wydania płyty jest jeszcze wciąż momentem, w którym ja się w tę muzykę zasłuchuję. Ona cały czas we mnie rezonuje, jakby gra ze mną, jest towarzyszy mi. I to nie dlatego, że wiesz, muszę przesłuchać test presy i sprawdzić, czy się to pięknie wytłoczyło, tak jak sobie założyłem, tylko z potrzeby. Ja po prostu potrzebuję własnej muzyki. To mi się nie zdarzyło do tej pory ani razu.
0: No, dlatego to jest dla mnie takie frapujące, bo ja często słyszę takie właśnie słowa. Ja już jestem gdzieś indziej. Tak. Dla mnie ta płyta jest czymś zamkniętym, jakąś fizyczną materią, jakimś przedmiotem, który inni słuchają, bo tu się państwu też zwierzę. Mocno we mnie rezonuje książka, którą przeczytałem całkiem niedawno. To są rozmowy o muzyce Harukiego

0: kolekcjonował płyty i jeden dał drugiemu to, co też myślę ja jest bardzo, bardzo ważne, czyli uważność. Słuchał tego w skupieniu, z uwagą, oddawał tą uwagę, a z kolei ten dyrygent był zachwycony tym innym myśleniem, tym innym podejściem. Co ty myślisz o takim układzie korelacji tych dwóch grup odbiorców?
1: Zacznę od tego, że książka jest genialna. Przeczytałem ją chyba ze 3 albo 4 razy. Wybitna rzecz, polećmy ją po prostu państwu. Natomiast chciałbym, żeby to dobrze zabrzmiało. Dla mnie najistotniejszy fragment muzyki, którą tworzę, to jest moja własna satysfakcja z tym związana. To znaczy, uważam, że najwyższym poziomem szczerości jest szczerość względem siebie i to jest trochę tak, że kiedy już ta płyta się ukazuje, kiedy ja ją oddaję tobie, państwu, słuchamy jej wspólnie, to już nie jest zasadne pytanie, czy to jest Maciej, co myślisz o tej muzyce, czy to jest dobra płyta twoja, jakbyś ją usadowił w swojej dyskografii. To jest po prostu najlepsza rzecz, jaką mam w tej chwili do pokazania. I to jest dla mnie najważniejszy rezonans ze mną samym. Natomiast to, co do mnie wraca od publiczności, czy od słuchaczy, czy również od recenzentów, dziennikarzy, to jest bardzo istotny głos, to jest napęd do robienia nowych rzeczy. Kiedy przeczytałem dzisiaj twój wpis na Facebooku, napisałeś o tej płycie, że jest twoim zdaniem fantastyczna, no to przecież to jest potwornie miłe, wspaniałe, cudowne słowa są. To bardzo ci za nie dziękuję teraz publicznie. Nie dlatego, że one ustawiają naszą rozmowę i że ja wiem, że ta muzyka wywarła na tobie wrażenie, że potrafisz otwarcie o tym powiedzieć w ten czy inny sposób. Ale dlatego, że w ogóle coś ci zrobiła na życie. I to jest dla mnie istota rzeczy. Kiedy przychodzą jakieś takie świadectwa, nazwijmy to, bo to jest rodzaj, ustaliliśmy już pewna, że element sekty się tu pojawił, więc uznajmy, że to jest pewne świadectwo, które się pojawia, kiedy pojawiają się głosy słuchaczy, fanów, którzy już te płyty dostali. Uszanowaliśmy tych z naszych fanów, czy naszych odbiorców, którzy kupili płytę z dużym wyprzedzeniem w preorderze, więc te kilkadziesiąt, czy tam prawie 100 osób już tę płytę zna. No i piszą, wysyłają zdjęcia. No jakby to jest wspaniała energia. Nic piękniejszego nie można sobie wyobrazić. Ale na początku jest moje przekonanie, i ja nie wyszedłbym do publiczności z materiałem, o którym nie mógłbym powiedzieć, że jest skończony, że jest gotowy, że jest absolutnie zapisem tego, co w tej chwili gra w moim sercu, w mojej duszy. I tu też może takie technikalia bym wprowadził, jeżeli pozwolisz, bo wiem, że to może być interesujące. Otóż uważam, że najmocniejszą stroną moją jest umiejętność stwierdzenia, że mamy to. To jest, uważam, że decyzyjność jest niezwykle istotna i to się wszystko odbywa u mnie na poziomie intuicji i serca. Zna, myślę, branża muzyczna wiele przykładów, kiedy płyty powstawały latami. No, mój wielki idol Peter Gabriel przecież pisze te albumy wielkie, swoje formy latami. Tam to studio jest odpalone 24 na dobę, on tam po prostu przychodzi, wszystko jest w zapisie. Nie roni ani jednej nuty, ani jednego pomysłu. Potem to wszystko jest przebierane, wybierane, pisana jest muzyka. I ja ten model jakby rozumiem i mu klaszczę, ja tak nie potrafię. Dla mnie to są często bardzo krótkie, szybkie wyrzuty energii. O, to może jest interesujące. Właściwie zapisuję pierwsze take'i, pierwsze podejścia. To są dla mnie takie najprawdziwsze rzeczy. Robię to głównie dlatego, że będąc przez wiele lat muzykiem sesyjnym, cierpiałem na tę przypadłość, że wielokrotnie, kiedy wiesz, ustawia się instrumenty w studio, szuka się tego idealnego brzmienia, eksploatuje się tego muzyka i jego energię i naprawdę świetne rzeczy idą w kosmos. Zamiast w taśmę, zamiast w komputer, zamiast być zapisane. Więc pomyślałem sobie, że wszystkie doświadczenia, które mam jako muzyk sesyjny, nie zawsze dobre, takie w moim przekonaniu wytracające moją energię jako muzyka, wykorzystam robiąc swoją muzykę, zakładając swój zespół, nagrywając swoje płyty, pracując w studio. Więc właściwie myślę, że mógłbym o Damionie powiedzieć, że to są pierwsze podejścia muzyków do tej materii, do tych utworów, które napisaliśmy.
0: Także czyli to... w takim...

0: dobrym tego słowa znaczeniu jazzowa produkcja płyty, która polega na tym, że po prostu spotkaliście się, nagraliście materiał i on po prostu jest.
1: Tak by można było powiedzieć, tak. Myślę, że to jest najbardziej organiczna forma, na jaką mogliśmy sobie pozwolić dzięki swoim umiejętnościom, jakiemuś pomysłowi, też technologii, którą wdrożyliśmy. Każdy z nas ma w tej kwestii akurat spore doświadczenie. Myślę, co jest z dużym handicapem, że mogliśmy tę płytę nagrać i zrealizować sami. Zresztą zmiksował ją Łukasz Damrych, pianista w moim składzie. Zrobił to znakomicie. A z kolei, jeśli mogę zostać przy nazwiskach, Robert Szydło, którego niezwykle cenię, był moim kolegą na pierwszej i drugiej płycie mojego tria. Na trzeciej niestety nie mógł już z nami wystąpić. Płytę zmasterował i jak sam słyszysz, ja to powiem wprost, już mam piąty krzyżyk, więc mogę fałszywą skromność zostawić za drzwiami. Myśmy to po prostu naprawdę zrobili znakomicie. Jestem bardzo dumny z tego, jak ta płyta brzmi.
0: Tak. Wróćmy do tej płyty. Grand Central. Kolejny fragment.

0: Proszę Państwa, w sprawie płyt proszę się już nie kontaktować, gdyż mamy tych kandydatów dużo. Chciałbym też, Maciek, Ci powiedzieć, że to są bardzo miłe, przyjemne i pełne uznania głosy.
1: Bardzo jest mi miło, dziękuję.
0: Pozwól, że zapytam Cię jeszcze o tytuł płyty, bo to jest dość intrygujące i znowu może te moje skojarzenia nie będą jakoś specjalnie oryginalne, ale jest taka książka.
1: Hermana Hessego, tak.
0: Tak, też. Ale ten Damian, to taka była w tej książce, potem w tym filmie czy serialu telewizyjnym, który oglądałem parę lat temu z moim wspaniałym synem, to była taka postać, jakiś awatar głównych bohaterów i to były osoby ze sobą bardzo mocno złączone. Nie wiem, na ile to jest inspiracja i na ile ta nazwa płyty, ten tytuł płyty do tego nawiązuje, ale proszę, pozwól, że cię o to zapytam.
1: Boję się, że zupełnie nie. To jest chyba dosyć proste, wydaje mi się, bo lubię, kiedy płyta ma jakąś oś obrotu, jakiś klucz, który jest do niej. Tak było w przypadku The Orchid, tak było w przypadku Marianny, która została napisana, pomyślana jako hołd mojej babci. Natomiast w przypadku Damiana to była taka sytuacja, że tak jak powiedziałem paręnaście minut temu, to był taki okres w życiu, kiedy pewne rzeczy trzeba było poukładać, musiały mieć swoje miejsce, czas, pewien rytm, nomen omen. I jak przyszła pora na tę muzykę i ona zaczęła się we mnie rodzić, to też czułem, że to jest w ogóle taki bardzo mocny wewnętrzny głos, jakaś ogromna potrzeba wypowiedzi. I jak wiemy, nie ma przypadków. Takie rzeczy się nie dzieją przez przypadek. Sięgnąłem po raz enty po Hessego, którego niezwykle lubię. I gdybym chciał po prostu świetnie spędzić czas ze znakomitą literaturą, pewnie bym wybrał Wilka Stepowego, ale coś mnie przekonało do tego, żeby sięgnąć po Damiana. Przeczytałem tę książkę po wielu, wielu latach i doszedłem do takiej konkluzji, że ja to wszystko rozumiem, o czym to jest, że to jest taki wewnętrzny głos, że ja toczę ze sobą takie rozmowy, że to wszystko gdzieś we mnie drży i wybucha i ta główna postać Emil Sinclair, który jest bohaterem tej książki, to jest mi po prostu postać niezwykle bliska. I ja toczę ze sobą takie rozmowy, naprawdę. Ja sobie wyobrażam, że to może brzmieć dość dziwnie może, ale rzeczywiście tak jest. Ja mam taką, jakby to powiedziała językiem młodzieżowym, nieustanną, codzienną rozkminkę. Jestem tych, którzy potrafią oddzielić narzekanie od refleksji. Bardzo dbam o to, żeby nomenklatura, jakaś semantyka działała na moją korzyść. Znaczy bardzo dbam o słowo, o to, jakie znaczenia nadaje pewnym rzeczom. I ten Damian wydawał mi się być bardzo, bardzo taką, bym powiedział, figurą domykającą historię tej płyty w mojej głowie. Jak tylko na to wpadłem, jak tylko to się zamknęło i napisałem, prowadzę zawsze taki zeszyt, który jest zeszytem wydawniczym. Jak tylko napisałem słowo Damian, to już wiedziałem, że mam płytę.
0: To jest słowo klucz.
1: Tak.
0: I ja się Państwu zwierzę, że mnie twórczość Hermana Hesse jest bardzo bliska i Wilk Stepowy mi się całkiem niedawno śnił. Te sceny tego kontrastu, tej ulicy i tego gwaru piwnicy, w której jest jakiś jazz i jakieś życie i obrazy po prostu bardzo plastyczne, więc Hermann Hesse to jest klucz, ale ta książka, o której ja myślałem, to Mroczne materie Filipa Pullmana.
1: Nie znam tej książki niestety. Nie, to zupełnie nie ta inspiracja, ale jeśli pozwolisz, to ja sobie pozwolę zarezonować z tym, co ty powiedziałeś, mianowicie Hesse pisząc Damiana jeszcze nie wiedział, że to jest Damian. Jemu się to przyśniło. To jest sprawdzona historia. To jest książka z 1919 roku, więc już ma ponad 100 lat z okładem. Uważam ją za genialną rzecz. Nie jestem znawcą literatury, nie wiem, czy to chyba nie za nią, ale za twórczość, za całokształt dostał Nobla. No ale to są wybitne rzeczy i tak jak mówię, no, zwykle sięgnąłbym po prostu po znany mi temat, który dobrze pamiętam sprzed roku czy dwóch, żeby świetnie spędzić czas. Jak dziś pamiętam, wyjechałem nad morze, mam taki swój rytuał, jeżdżę sobie sam nad Morze Polskie, wtedy, kiedy tam nikogo nie ma, kiedy jest potwornie zimno i wieje. Jest najlepszy czas. I ja stamtąd zwykle przywożę muzykę. Więc to wszystko było, no takie miało miejsce i taki czas i tak się świetnie skończyło taką płytą, z której tak bardzo jestem dumny i na tę okoliczność możemy tu rozmawiać.
0: To jest niezwykle interesująca muzyka. To jest coś, co bardzo pobudza moją i też, jak widzę, państwa wrażliwość. I to była ogromna przyjemność gościć cię na antenie Radia 357. Maciej, dziękuję ci bardzo serdecznie za naszą rozmowę i zostawiam państwa jeszcze z jednym utworem z twojej nowej płyty. To jest Supernowa. Moim gościem był Maciej Gołyśniak.
1: Bardzo dziękuję, Tomku. Dziękuję państwu. Było mi bardzo miło.

0: Minęła godzina 22:57.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Ta druga godzina audycji, która przed nami, to płyty, do których bardzo lubię wracać, albo płyty, które po prostu myślę, że dobrze brzmią i które sprawiają, że ja i mam nadzieję też, że państwo lubicie słuchać jazzu jeszcze bardziej. Zacznę od płyty, którą już zapowiedziałem w materiale promującym audycję, a jest to rzecz Blonde on the Rocks. Płyta, która jest wspaniałym prezentem, którym mogę się od dobrych paru miesięcy cieszyć. Jest to perełka mojej kolekcji winylowej, album z 76 roku i zawsze, kiedy mówię państwu o tym, że winyl, że będziemy grali coś z czarnego krążka, to mam taki dodatkowy dreszczyk emocji, bo to jest sport troszkę ekstremalny. Zatem Blonde on the Rocks z japońskiej wytwórni Free Blind Mices, Shoei Yakuyoshi Quartet.

Blonde on the Rocks. Proszę Państwa, myślę, że jestem Państwu winny pewne tłumaczenie, jakąś taką linię obrony. Mianowicie ta moja przygoda z japońskim jazzem zaczęła się trochę przypadkiem i to jest taki swego rodzaju rykoszet. To był rok 2016. Byłem na jednej z moich zawodowych wypraw do Hongkongu i zupełnie przypadkiem odkryłem jakiś maleńki sklep muzyczny z płytami analogowymi, a trafiłem tam dlatego, że Kujawiak Goes Funky stał na, no, nie przymierzając, jakimś ołtarzyku. Ta kultowa płyta Zbigniewa Namysłowskiego była podświetlona iluminacją i wyglądała tak, jakby była przedmiotem kultu. No więc pomyślałem, to jest fenomenalny polski jazz w Hongkongu. I w tym właśnie sklepie trafiłem na płyty japońskiej wytwórni Free Blind Mice. To są płyty z lat 70. I to są płyty, które w pewnym sensie emocjonalnym, może też muzykologicznym, trochę nawiązują do tego, czym była seria Polish Jazz wtedy, w latach 70. Dlatego, że wydaje mi się, że polski jazz był jakimś zjawiskiem wsobnym. W tym sensie, że ten język muzyczny, ten idiom muzyczny polskiego jazzu, no trochę się różnił od tego, co było wtedy grane powszechnie na świecie. Podobnie było z muzyką japońską i tak naprawdę prezentacja tych wtedy młodych składów jazzowych to była myśl przewodnia, która doprowadziła do tego, że wytwórnia TBM powstała i przez jakiś czas funkcjonowała. Dzisiaj to jest absolutnie kultowe zjawisko, bo tych płyt jest mało. Oczywiście są wznowienia, ale te oryginalne, z których właśnie dzisiaj Państwu ten materiał prezentuję, to są trudno dostępne. I to są takie prawdziwe audiofilskie białe kruki, bo też brzmi to, mam nadzieję, że Państwo słyszycie doskonale. Pozwólcie Państwo zatem jeszcze jeden utwór z płyty Blonde on the Rocks, a mówimy tutaj o dwóch gitarach, perkusji i kontrabasie. W takim składzie muzycy grają. Utwór to jest Two East, Three West.

Te subtelne bluesowe akordy to Shoji Yokuchi i Toru Konishi na gitarach, Masanga Harada na kontrabasie i Hajime Ishimatsu na perkusji. Z góry Państwa przepraszam za moje wszelkie błędy w wymowie tych japońskich imion i nazwisk muzyków. Jest coś, co mnie w tym japońskim jazzie nieodmiennie fascynuje. Mam nadzieję, że Państwo ten mój zachwyt i przyjemność zechcecie podzielić. Wracamy do głównego nurtu, troszkę melancholijnego, piosenkowego. Płyta wokalistki, którą śledzę z uwagą od jej debiutu, która płytę Diavola w międzyczasie już wypuściła, Gabriel Cavazza, bo o niej tutaj mowa. Dwa utwory, które jakoś utkwiły mi mocniej w głowie. Najpierw to będzie, proszę Państwa, cover utworu Bijay Thomasa z 1969 roku, który zabrzmiał najpierw w filmie Butch Cassidy i Sundance Kid, czyli Raindrops Keep Falling on My Head, Gabriel Cavazza z gościnnym udziałem Joshua Redmana. Jazz.

A teraz, proszę Państwa, zgoła inna opowieść. Śpiewana w języku włoskim historia postaci z mrocznego miejsca, która dąży do światła. Taka jest tutaj narracja. Angelo, czyli cover włoskiej piosenki Luigiego Tenco. I zwracam Państwa uwagę na niezwykłą linię kontrabasu Larego Grenadiera. Jeszcze raz, Gabriel Cavazza.

Aniele mój, zmysłowo bardzo. Czy to jest jazz, proszę Państwa, to nie ma żadnego znaczenia, bo to albo jest fajne, albo nas to interesuje, albo to blade. To już zależy od tego, co myślimy, co nam w duszy i w głowie gra. Mówiłem Państwu wcześniej o moich wrażeniach z Wrocławia, z jazzu nad Odrą sprzed paru tygodni. I oczywiście Michael Mayo to fenomen i dobrze się go słuchało, ale równie duże wrażenie na mnie zrobił koncert wspaniałego Gonzalo Rubalcaba. I dlatego pomyślałem, że teraz mając szansę zaprezentowania Państwu takiego malutkiego mini recitalu mojego ulubionego pianisty, że zaprezentuję go Państwu w paru płytach i nowych, i starszych. I od takiej starszej płyty zaczynamy. Płyta z roku 2001. To jest absolutnie kultowy dla mnie album Nocturne, który firmuje Charlie Hayden, na którym Gonzalo oczywiście brzmi w towarzystwie między innymi Joe Lovano, Davida Sancheza i również Pata Matini. Pozwólcie Państwo, zatem dwa utwory z tego albumu Gonzalo Rubalcaba i Charlie Hayden Nocturne.

Nastrój miodowej, koniakowej melancholii z nami zostaje, bo teraz wracamy do roku 2025. Album A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, czyli fenomenalne aranżacje i interpretacje piosenek, utworów Nat King Cole'a w wykonaniu Gonzalo Rubalcaby.

A teraz, proszę Państwa, już na sam koniec tego mini recitalu Gonzalo Rubalcaby, utwór z też ubiegłorocznej płyty Gonzalo Plays Pino pod wspaniałym tytułem Pace e Serenita.

0: piękny, nieśpieszny oddech tej nocnej muzyki. Damskie głosy będą nam towarzyszyć do końca audycji, bo mam dla Państwa płytę, która jest dla mnie dość szczególna. Pretekstem, żeby ją Państwu zaprezentować, jest książka, którą jeszcze się cieszę i jeszcze jest nieskończona. Jest to no, całkiem solidna rzecz, bo to ponad 1000-stronnicowa autobiografia Barbry Streisand, zatytułowana Barbara. Książka, której już tutaj Państwu na antenie Radia 357 opowiadał niedawno redaktor Wyszogrodzki. Ja nie mam jeszcze zdania na temat tego, jak bardzo to jest dobra lektura. Czytam to z dużą fascynacją, czasem większą, jak mówi o swoim procesie twórczym, czasem mniejszą, jak o sukienkach opowiada, no ale wiadomo, każdego interesują różne elementy życia artystycznego tej fenomenalnej artystki. Ja sięgnąłem po płytę z roku 2009, wydaną dla mnie na Blu-rayu, odkurzyłem sobie tą płytę niedawno, album One Night Only, Barbra Streisand and Quartet at Village Vanguard, czyli legendarny nowojorski na Dolnym Manhattanie klub Village Vanguard. I mamy tu, proszę Państwa, artystkę no, w świetnej formie.
1: Ladies and gentlemen, Barbra Streisand.

0: Abraham. I can't move. Wow. It looks like a sold out crowd. I told you guys people would come. At least, could you imagine this? Look, this is the old fashioned 60s mic, you know, with the cord before wireless. Isn't that funny? At least I have one thing less to worry about. It's hard to have stage fright with practically no stage. I couldn't even do an up-tempo song. Who is that? Hi. You, huh?
1: Jimmy Cobb.
0: You're the one. Can you believe this? This is Jimmy Cobb, who played for me at that audition in 1961. Jimmy Cobb, so happy to have you here. That is so nice. Hi. Wow. That is. I don't remember the room looking this way at all. You know, I thought it was big. It's just that I was small.
2: Słyszycie państwo? To jest absolutna kontrola nad widownią, nad interpretacją. Oddech, no i niewiarygodna osobowość sceniczna, którą Barbara jest. Dla mnie ta książka była wspaniała właśnie przez to, że uświadomiła mi, jak myśli, jak funkcjonuje, jak rozwijała się kariera tej fenomenalnej artystki i na pewno do niej wrócę i ją dokończę i państwu zamelduję, co myślę o całej reszcie. Zostawiam państwa jeszcze z niezwykle pięknym francuskim tematem Ne me quitte pas, skarga wzgardzonego kochanka, ulubionego przez Barbra Streisand, Jacques'a Brera. To jest utwór, którym się z państwem pożegnamy. Milena Krupińska realizowała tą audycję. Mówił do państwa, mówi ciągle jeszcze przez chwilę Tomasz Hatylak. To jest niezwykła frajda móc się z państwem dzisiaj tą moją melancholijną, wczesnoletnią, pełną wieczornego oddechu muzyką dzielić. Przed nami ponownie Ne me quitte pas, If You Go Away, Barbra Streisand. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dobranoc i do usłyszenia przy jakiejś dobrej okazji.
0: Back in the 60s, there was a little show called Jacques Brel is... Something I said? Is alive and well and living in Paris. So you remember it? Is that right? Played on Bleecker Street at the Village Gate. I love Jacques Brel's music. And in fact, I actually flew to Marseille, France, with my friend Sis Corman and our husbands at the time. And because I loved his song, Ne me quitte pas, and he didn't sing it. And actually, that stayed with me because I find, you know, when I sing the same songs over and over again, like People and blah, blah, blah, I get so bored. But I always remember the feeling I had, the disappointment I had when he didn't sing that song. So I sing those songs like people. So. This one's very special.

0: Radio 357.
1: I mamy następny dzień, bo jest już po północy. Dobry wieczór. Mieli Państwo dobry weekend, ten miniony? Oby, jakoś tak jestem o tym przekonany. Albo taką mam po prostu nadzieję, że wszystko było okej i jest. Jeszcze godzina pozostała do końca tego długiego, jak zwykle, radiowego dnia w Radiu 357. Mamy noc, ale ponieważ wielu z Państwa słucha tej audycji z podcastów, to witam się uniwersalnie. Dzień dobry. Zapraszam do 369 audycji o seksie, o związkach i o intymności, o relacjach między ludźmi i emocjach między ludźmi, o emocjach w naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. Mówię my, bo mam wrażenie, że to jest miejsce, w którym jesteśmy razem z różnymi historiami. I teraz czas na motto audycji. Powtarzam je co tydzień, a to dlatego, że jest dla mnie bardzo ważne. Też mam nadzieję, że przez te grubo ponad 5 lat stało się też ważne dla Państwa, dla słuchaczy Radia 357. Albowiem w 369 stawiamy na otwartość, odrzucamy wstyd, pozbywamy się hipokryzji, jeśli taka w nas się gnieździ. Pytamy o to, co z seksem związane, z uczuciami związane, a nie przychodzimy tylko z gotowymi odpowiedziami i skryptami, jako wszystko wiedzący. I najważniejsze, w tym miejscu nie uznajemy uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a z Państwem i ze mną jest dziś Anna Pułjan-Laudańska, psycholożka, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dobry wieczór, Aniu.
2: Dobry wieczór, Marcinie.
1: Porozmawiamy dzisiaj o tym, kto kształtuje naszą seksualność. Kto? Też pewnie co. I to na różnych etapach jej kształtowania się, tej seksualności, tego, kim jesteśmy seksualnie. Już zaczynamy, już przechodzimy do tego tematu. Chciałem jeszcze tylko, jak zwykle, bardzo serdecznie podziękować Państwu za wszystkie komentarze, za wiadomości. Poprosić o kolejne, bardzo proszę o kolejne. klimek@radio357.pl albo marcin.klimkowski@radio357.pl. Zapraszam też na Facebooka, na oficjalną grupę patronów, w której zapowiadam prawie wszystkie audycje, na Instagram. Proszę do mnie pisać na Instagram, na Messengera. Ja odpisuję i chętnie z Państwem rozmawiam. A oczywiście jako dziennikarz, nie jako ekspert. No dobrze, to przechodzimy do tego. Czy może być tak, że na początku ja powiem Ci o pewnej historii, która być może otworzy tę audycję, swojej historii?
2: Jasne, jestem ciekawa.
1: Była taka historia, ja jestem z rocznika 75 i powiedzmy, nie wiem, 86, 7 rok, 8 może? No raczej nie, raczej 7. Na podwórko graliśmy w piłkę sobie i przyszedł taki koleś, pamiętam, że miał na imię Rafał i to dzisiaj wydaje się absolutna prehistoria, ale on miał wycięty slajd, taki jakby z projektora, taka taśma z perforowaniem i na tej taśmie, którą oglądaliśmy pod słońcem, był kadr z pornograficznego filmu. To po prostu było coś takiego mocno seksualnego. Ja nie pamiętam do końca, co to było, ale wiem, że to było coś takiego. I uderzenie, takie silne bardzo uderzenie, że ja robię coś zakazanego, że to jest taki zakazany owoc, że to jest coś, nie wiem, na pewno rodzice za to mnie skrzyczeliby, gdyby się o tym dowiedzieli. No generalnie przekraczaliśmy jakieś granice. Nie wiem, skąd on to miał i co to była za historia. Przepraszam, że przydługo, ale chcę powiedzieć o tym, że to było silne wrażenie. Czy to jest coś, co mogło mieć wpływ na moją seksualność?
2: To ciekawe. Tak próbuję pomyśleć, wiesz co, tak zaciekawiłeś mnie tym pytaniem, czy to mogło mieć wpływ na twoją seksualność? No pewnie, żeby na to odpowiedzieć, no to potrzeba, by jakoś poznać, jak losy twoje czy tej osoby z opowieści się potoczyły dalej, nie? To znaczy, czy wiesz, czy jakoś po drodze ktoś, kto mógł mieć podobną historię do tej, którą opisujesz, nie wiem, czuł zawstydzenie, czy zażenowanie podczas kontaktów seksualnych, albo czy nie wiem, na przykład oglądając pornografię jako nastolatek, czy młody mężczyzna, wiesz, gdzieś z tyłu głowy się ten slajd wyświetlał. Więc pewnie, żeby wiedzieć, czy to taki miało, rzeczywiście odbiło się piętnem, to trzeba by jakoś troszkę mieć więcej danych, ale tak trochę rozumiem tą historię też, wiesz, w taki sposób, że to, co ty mówisz, że było tyle emocji, wstydu, zażenowania, powiedziałaś o takim poczuciu, że przekraczacie jakieś tabu, że robicie coś, czego nie wolno, czyli właściwie zahaczyłeś o ważne sprawy i o to, że to zdarzenie miało miejsce w jakimś kontekście twoim, czy tego młodego chłopaka, takim rodzinnym, kulturowym, prawda? Powiedziałeś też, że gdyby rodzice się dowiedzieli, to tutaj mamy kolejną warstwę, środowisko, wychowanie, czyli tak, no i te emocje, które się pojawiają, nie? Że jakie i emocje, jakie młody człowiek może mieć do seksualności, bo po prostu to się w nim rodzi jako jakaś taka odpowiedź, nie wiem, na bodziec, tak, na to, co widzę, nie wiem, że na przykład to jest podniecające, ale też może mnie przestraszać, czyli to, co tu i teraz się dzieje, ale też tak myślę sobie o takiej warstwie, która się pobudza w związku z tym, jaki w domu był klimat wokół seksualności. Nie, czyli znowu taki, nie ma takiej prostej odpowiedzi, że tak, to mogło wpłynąć, nie mogło wpłynąć. Bardziej myślę, że możemy patrzeć na to, jak to na daną osobę, biorąc pod uwagę jej historię, czyli historię jej, historię taką z domu rodzinnego, tego właśnie, czy było przyzwolenie do rozmawiania w ogóle o ciele, o seksualności, czy też właśnie było odwrotnie, że było to tabu i temat ten był spychany do podziemia. Jaką parą byli rodzice, nie? Czy tam w ogóle było miejsce na dotyk, czy to raczej było, wiesz, coś za zamkniętymi drzwiami robione, albo w ogóle, nie? Że dziecko nie obserwowało, nie wiem, czułości, bliskości. Czyli cały ten klimat tego domu i naszej takiej indywidualnej reakcji na to dopiero może dać odpowiedź, czy mi to coś zrobiło, czy nie zrobiło, nie? Jak ja sobie to opracowałem, prawda? Czy też, i też sama, też myślę sobie o tym, że no, też samo to, co się widziało, nie? Na ile to jakoś i w jakim etapie życia się to widziało. Jak nie wiem, jak ośmiolatek ogląda taki slajd, a ty chyba miałeś wtedy mało lat, jak próbowałam
1: tak,
2: to przeliczyć.
1: Tak, 11, tak, nie? Tak, tak.
2: 11. Tak, tak. No, czyli taki początek okresu dojrzewania, bym powiedziała, nie? Jakiś taki przedstęp. No to może być i już pobudzenie seksualne i fajnie, jak wiem w ogóle, o co mi chodzi, co jest w ogóle w tym moim ciele i że to jest okej, a co innego, jak na przykład taką scenę może zobaczyć, scenę, slajd, czy no nie wiem, już wybiegam, wiesz, do przyszłości i różnych scenów porno, o których wiemy, że dzieci widzą, oglądają pornografię też nieintencjonalnie, jak to wtedy może być druzgoczące dla ich psychiki i seksualności tu i teraz, ale też w przyszłości, nie? Więc ja bym powiedziała, że to jest, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to trzeba by wziąć pod uwagę i tu i teraz, czyli tamten 89 rok i ten dom, w którym ty jako ten chłopiec o seksualności się dowiadywałeś.
1: No to teraz dwa właściwie oświadczenia. Jeśli część z Państwa pomyślała, że to będzie audycja o mnie i że jeszcze będzie dalszy ciąg, że ja opowiem o tych wszystkich rzeczach, to nie. To tylko miał być taki przykład, który ilustruje, że to był jakiś impuls, który pewnie ja bym z Anną Pułjan-Laudańską sobie już na indywidualnym spotkaniu przegadał, co z tego wynikło. Ale to nie będzie to. To, co chciałem przekazać, to, że te impulsy pojawiają się na różnym etapie naszego życia, różnego rodzaju. O tym będzie dzisiejsza audycja. Kto i co kształtuje naszą seksualność w jakimś tam większym kontekście. To był taki impuls akurat jakiś tam w moim życiu, ale nie będziemy tego kontynuować. I to drugie oświadczenie, to ja właśnie za to kocham psychologów i osoby, które zajmują się zawodowo seksualnością i psychologią za to, że właśnie mówią, że to nie jest taka prosta odpowiedź. Tak miało, kropka. Tak miało, tak, zobaczyłeś slajd i coś to w twoim życiu zrobiło. Może tak, może nie. I czasami mam wrażenie, to taki trochę komentarz mój, że potrzebujemy takich szybkich odpowiedzi dzisiaj, w dzisiejszym świecie, czyli ty odpowiadasz, bo jesteś tutaj ze mną podczas rozmowy, mówisz, tak, miało, na pewno to zrobiło to, to i to. Potrzebujemy takich rzeczy. Tymczasem tutaj sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej część tego skomplikowanego świata postaramy się, właściwie ty postarasz się, odpowiadając na moje pytania, rozwikłać. To tyle tytułem wstępu. Dość długiego. A powiedz mi, dla ciebie to będzie oczywiste. Co to jest seksualność? Dlaczego ludzie, kiedy mówimy seksualność, to większość ludzi myśli po prostu o seksie, tak? Że seksualność to jest seks. Czym jest seksualność w takim ujęciu psychologicznym i seksuologicznym? Czym to się różni od, no nie wiem, tego, co robimy w łóżku?
2: To jest bardzo ważne, co mówisz, że część osób jakby definiuje seksualność przez pryzmat aktywności seksualnej i jak słusznie to podkreślasz, to jest tylko fragment seksualności, bo seksualność to są nasze emocje, nasze potrzeby, nasze pragnienia relacyjne. Oczywiście, że też potrzeby związane z realizacją seksualną, nie? Czy właśnie sam akt seksualny, czy masturbacja, czy fantazje seksualne, czyli tak jakbym powiedziała, to co też przy ciele i troszkę przy tej biologii jest. No ale też na początku powiedziałam, że to są emocje, nie? Że to jest to, co pozwala mi się czuć dobrze w relacji, to co pozwala mi zaspokajać moje potrzeby w sposób bezpieczny. To jest też to, jak ja czuję, przeżywam, odbieram swoją płeć, jak siebie tutaj określam. To są związki, w które wchodzę, więc jest to... Ja bym powiedziała, że jak ja myślę o seksualności, to myślę po prostu o człowieku. O tym, czego on potrzebuje, żeby być w takim dobrostanie. I to, co faktycznie, myślę sobie, u nas w Polsce jest trudne w tych rozmowach o seksualności, to to, że tam często widzimy tylko te pierwsze cztery litery tego słowa, nie? Seks.
1: No właśnie, chciałem, to pytanie miało to powiedzieć, bo na przykład są osoby, które nie mają partnera i... powszechna opinia jest, że te osoby nie mają seksualności. W ogóle się nie mówi wtedy, że na przykład o fantazjach, o których powiedziałaś, masturbacji, pragnieniach, potrzebach i tak dalej. Albo na przykład są osoby aseksualne. Odsyłam tutaj do stosownej audycji 369, którą możecie Państwo znaleźć w podcastach, że osoba aseksualna nie ma, nie jest tak, że ona nie ma seksualności. Ona ma seksualność, bo seksualność to jest wszystko. Wszystko, co związane z tą sferą. I biologia, i emocje, i psychologia, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że to na dzień dobry naświetlamy. I z tego wynika też drugie moje, kolejne właściwie pytanie, czy seksualność, tak jak wiele osób myśli, i myślę, że tutaj będzie jednoznaczna twoja odpowiedź, czy ona się zaczyna w okresie dojrzewania, czyli do 12 roku życia, 11, 12, do momentu, kiedy ja zobaczyłem ten slajd, to w ogóle nie było seksualności. I nagle ona się zaczyna i właściwie też jeszcze jest inna grupa osób, która myśli, że ona się kończy, na przykład w wieku, nie wiem, menopauzalnym u kobiet, albo andropauzalnym u mężczyzn. No to teraz proszę, the floor is yours.
2: Okej. No dokładnie, no to jest dalej połączone z tym, że seksualność to jest aktywność seksualna, nie? Pragnienia, popęd, pożądanie i realizacja. No a to jest zupełna nieprawda, ponieważ seksualni jesteśmy z tego faktu, że mamy ciała. Że mamy ciała, mamy zmysły. Jesteśmy płciowi, jest nam przyjemnie w dotyku, więc ona się zaczyna no, już w życiu płodowym, prawda? Czyli w momencie, kiedy zaczyna istnieć człowiek, rozwija i następuje rozwój płciowy, 7., 8. tydzień, różnicowanie życia płodowego, prawda, różnicowanie cech płciowych następuje i wtedy możemy spokojnie mówić, że my jesteśmy seksualni, bo mamy ciało, bo mamy płeć. I też ja tak pozwolę sobie na taki wtręt, no bo to rzeczywiście rodzi bardzo dużo kłopotów. My dzisiaj o dzieciach zbytnio nie będziemy rozmawiać, tak zakładam, ale w tym kontekście, jak bardzo trudno jest w ogóle myśleć o tym, że na przykład małe dzieci są istotami seksualnymi, ponieważ rodzice i nie tylko rodzice od razu widzą dokładnie te pierwsze 4 literki tego słowa i zupełnie trudno jest przejść wtedy do takiego myślenia, że to chodzi o ciało, o stosunek rodzica do cielesności dziecka, o stosunek rodzica do tego, gdy dziecko dotyka swoich genitaliów, prawda? Czy nawet do tego, gdy dziecko się masturbuje i że jakby odklejenie tej seksualności od aktu seksualnego trochę zajmuje, nie?
1: Tak, ja tutaj też chciałem jakby zadać kolejne pytanie, które będzie dotyczyło takiego, jak myślę, z twojego punktu widzenia, jak sądzę oczywiście, z twojego punktu widzenia dość absurdalnego stwierdzenia, że seksualizują oto nasze dzieci. Wiesz, tutaj wchodzimy w taki wątek polityczny trochę, oni seksualizują nasze dzieci. No, seksualizuje nasze dzieci to, że one się urodziły.
2: Tak. To ja pozwolę sobie tutaj też coś wtrącić, bo to rzeczywiście jest taki istotny temat. No bo zobacz, bo to w ogóle pojęcie seksualizacji nie jest tożsame z edukowaniem o seksualności, czy z doświadczeniem seksualności, nie? Że seksualizacja to jest takie, jakby taka uproszczona definicja, to jest to, kiedy my używamy, czy oceniamy na przykład atrakcyjność drugiej osoby tylko i wyłącznie na podstawie jej atrybutów fizycznych, płciowych, seksualnych, tak? I jakby to jest seksualizowanie, nie wiem, że mała dziewczynka, która jest przebrana za dorosłą kobietę po to, bo nie wiem, występuje w jakimś programie Miss, nie wiem, dzieci, tak? A jest jakby przerobiona, tak to najprościej ujmę, na dorosłą kobietę, to jest seksualizacja dziecka, tak? Bo stawiamy je w roli obiektu seksualnego. Natomiast dostarczanie wiedzy na temat ciała, przyjemności płynącej z ciała, ale też i granic, bo to jest na przykład to, czego my uczymy dzieci, nie? Nie wiem, gdzie są strefy intymne, gdzie są strefy publiczne. To jest edukacja seksualna. Ona nie jest oczywiście tylko dla dzieciaków, ale tak odezwałam się na tą seksualizację, bo bardzo często ona jest utożsamiana z edukacją seksualną.
1: Tak, ja do tego zmierzałem, czyli wiele osób mówi o seksualizacji dzieci, kiedy ludzie zajmujący się edukacją mówią o uświadamianiu, że ludzie mają seksualność. No to polska język, trudny język, ale jak się w to właśnie na tym etapie wgryźć językowo, no to my mówimy o dwóch różnych słowach, a co więcej, dokładnie, co ty udowadniasz, mówimy o dwóch różnych w ogóle zjawiskach. To w ogóle to tak jak to, że...
2: Tak, czy seksualizacja jest patologią, nie?
1: Tak, tak,
2: edukacja
1: tak,
2: seksualna formą zdrowia, profilaktyki zdrowotnej.
1: I powiedzenie, oczywiście na jakimś tam etapie życia, że jesteś istotą seksualną, no nie mówimy tego czterolatkowi, ponieważ on nie dysponuje tego typu pojęciami, nie może nie zrozumieć, ale to ja nie jestem ekspertem, nie wiem kiedy i jak. To jest wątek do audycji o tym, jak powinna wyglądać edukacja seksualna, ale takich audycji było już sporo. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co, jakby troszeczkę już odpowiedziałaś przy tym pytaniu, tym wątku o slajdzie, ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co w największym stopniu wpływa na to, jak przeżywamy seksualność w dorosłości, jak traktujemy naszą seksualność? Czy to jest ten właśnie dom rodzinny, czy to jest ta pornografia, która dzisiaj jest problemem gigantycznym, to ogromnym, tak? To badania o tym mówią. Czy nie wiem, podwórko, no, bo to będziemy później rozbijać na etapy.
2: Tak. No ja bym powiedziała, że to jest, że te czynniki są obok siebie. Że trudno raczej byłoby mi je, wiesz, tak wystopniować, ale jak myślę o tym, co wpływa na naszą seksualność, czyli ten temat naszej audycji dzisiejszej, kto jest autorem tej seksualności, to myślę sobie, że większość z nas lubi myśleć, że to my sami, prawda? Właśnie, że my jesteśmy kreatorami tego, jacy jesteśmy, co lubimy, kogo wybieramy, prawda? Jak na przykład się realizujemy seksualnie. No właśnie to wprowadzenie twoje szybko nas wyprowadza z błędu, bo nie jest to prawda. Bo na to, jak kształtuje się, czy jak rozwija się nasza seksualność, wpływ ma i wspomniane już dzisiaj przez nas środowisko rodzinne, czyli może być wczesne relacje nasze, prawda? Te z rodzicami, te przywiązaniowe, jak to przywiązanie poprzez to, jakich mieliśmy opiekunów, się u nas kształtowało. Czy my, nie wiem, czujemy się bezpiecznie w bliskości, czy raczej bliskość jest dla nas, no, z jednej strony fascynująca, ale też zagrażająca, czy w ogóle mamy tendencję do unikania, prawda? Takiej w ogóle bliskości, też seksualnej. Innym obszarem, który na nas wpływa, też jest no, to, jak właśnie to ciało, o którym już troszeczkę zaczęliśmy rozmawiać, było traktowane też na tym wczesnym etapie. Czy na przykład my byliśmy zawstydzani za nagość, nie? Dzieci w takim wieku, powiedzmy między 4 a 6 rokiem życia, bardzo lubią wybiegać nago. One nie czują się zawstydzone swoim ciałem. To jest absolutnie zdrowe, rozwojowe, normatywne. No i teraz na przykład, jeśli taki dzieciak w domu był z tego powodu zawstydzany, słyszał, że to B, że fu, ojej, że tak nie wolno, no to to jest ślad, prawda? To jest ten wstyd. To może rodzić to poczucie, że coś jest nie tak z moją cielesnością i nagością, skoro moja mama lub tata tego nie lubią, nie? Mhm. Czyli to ciało też w tym kontekście jest istotne, czyli tego, jak ono było traktowane. Oczywiście, że wpływ na to naszą seksualność ma również nasz temperament, nasza pobudliwość, hormony, czyli ten taki aspekt biologiczny, bym powiedziała.
1: Tak, też temperament, tak, no, jacy jesteśmy.
2: Tak, mhm. tak, no mamy jakieś układy nerwowe, prawda, mamy przewagę czasem troszkę jakiegoś hormonu, prawda, więcej, no jesteśmy różni, nie jesteśmy naprawdę od linijki, coś dla jednych jest pobudliwe, dla innych nie jest pobudliwe, prawda, więc to też się będzie potem przejawiało w naszej tej realizacji seksualnej, ale też już zahaczyliśmy o doświadczenia, nie, i to oczywiście, że może być ta pornografia, ale też mogą być różne inne doświadczenia na drodze naszego rozwoju seksualnego. To mogą być przyjemne spotkania, na przykład, nie wiem, pierwszy raz seksualny, czy pierwszy kontakt z drugą osobą, który był fajny, udany, przyjemny, no ale też może być inaczej.
1: A mogę wejść tobie w słowo, proszę, bo chodzi też o to, że chciałbym jednak zatrzymać się na chwilę przy tym dzieciństwie, później w okresie dojrzewania, nie wszystko naraz, dlatego że mam wrażenie, że podczas kształtowania tej seksualności, na przykład w domu rodzinnym, no to chyba znaczenie ma to, na przykład jak wyglądają rozmowy, jak wygląda komunikacja niewerbalna między rodzicami. To, co widać, to, co powiedziałeś o tych zamkniętych drzwiach, że rodzice na przykład się w ogóle nie dotykali. Przez 15 lat się nie dotykają. Nie 15, ale do momentu okresu dojrzewania to w ogóle się nie dotykają, nie dają sobie całusów, że to w ogóle nie istnieje. A z drugiej strony, no, są rodzice, którzy otwarcie sobie okazują uczucia, przytulają się, dotykają, podśmiewają się, ale w takim pozytywnym sensie z tego wszystkiego. Dzieci są przy tym, ale nie są uczestnikami tego, natomiast coś widzą. Zatem to kształtowanie przez rodziców jest super silne na wielu, wielu poziomach.
2: Tak, zdecydowanie tak, no bo też dzieci uczą się poprzez obserwacje, nie? Mówi się o modelowaniu zachowań, prawda? Że dlatego też często, gdy pacjenci zgłaszają się z jakimiś trudnościami natury seksualnej, no to my rozmawiamy o tym właśnie nie tylko o genitaliach i jak tam te genitalia działają, tylko o tym, jaką parą byli pana, pani rodzice, nie? Jaki to był model relacji, jak oni mówili o seksualności. Ja często słyszę, no nie mówili w ogóle. I to jest też komunikat,
1: do tego zmierzam,
2: prawda?
1: Też. Tak.
2: Nie mówienie jest mówieniem o tym, że nie wolno, że wstyd, że nieładnie, prawda? To są komunikaty, którymi my nasiąkamy, nawet jeśli wprost nie było powiedziane, nie, wiesz, seks to jest straszna rzecz, nie? Choć takie komunikaty też czasem się pojawiają, na przykład, nie? Ale to już bym przeskoczyła do tej nastoletniości, co tam, czym
1: no
2: można
1: zaraz
2: jakby oberwać. spać, nie?
1: Zaraz do niej dotrzemy, bo to jest właśnie też clue tych innych zjawisk. Natomiast wydaje mi się, że na przykład takie zjawisko jak zawstydzanie dziecka cielesnością, czy jego seksualnością naturalną, taką bardzo biologiczną, albo komunikowanie tego, że to dopiero za jakiś czas, to wydaje się komunikat neutralny, natomiast nie jest komunikatem neutralnym, no bo dziecko, takie naprawdę dziecko, czyli 4, 6, 7-letnie, nagle tak, o kuchni rozmawiamy, o komputerze rozmawiamy, o jeżdżeniu na rowerze rozmawiamy, o pływaniu rozmawiamy, że nie wolno tutaj pływać, a tutaj wolno, i to wszystko jest naturalne. Natomiast nagle jest jakaś sfera życia, która ma czekać na jakiś swój rozwój. No to przecież to jest dla dziecka komunikat.
2: Tak, dokładnie tak. Też myślę o tym, jak powiedziałeś, o tym biologicznym kawałku, nie, że czy jakby ciało, że myślę sobie na przykład o takiej dziecięcej masturbacji, która ona się nie łączy ani z hormonami, ani z poczuciem pożądania czy podniecenia, tylko najczęściej z odkryciem tego, że ciało daje mi przyjemność, nie? Że dotykanie siebie może być miłe i przyjemne. I rodzice, którzy się tego wystraszają i właśnie wymyślają różne kary, czy mówią takie przykre rzeczy do dziecka, zdecydowanie wpływają na to poczucie nieadekwatności czy zawstydzenia, prawda? Tym, co robię, czy robiłam ze swoim ciałem jako dziecko. Bo dziecko tego nie rozumie, bo dla niego to jest po prostu miłe odkrycie. Nie, oczywiście są takie
1: że coś
2: momenty,
1: mam między nogami, tak, albo coś mam w okolicach klatki
2: fajne
1: piersiowej,
2: tak,
1: albo coś mam, no tutaj może być, nie wiem, na łokciu, tak? W tym sensie, że to jest
2: tak,
1: po prostu ciało.
2: Tak. Ciało, tak. Do momentu, kiedy my nie nadamy tych znaczeń, to dla dzieciaka, dla takiego malutkiego dziecka, myślę takiego dwulatka, te narządy płciowe są tak, jak ty mówisz. Są jak łokieć, są jak kolano, są jak stopa, ale to my, rodzice czy dorośli, kształtujemy to przeżywanie znaczenia, nie? Że jeśli matka, nie wiem, zmienia pieluchę dziecku i mówi fuble, oj, nie wiem, jakoś reaguje na genitalia swojego dziecka, nie? No może to jest trochę skrajny przykład, no, ale
1: tak,
2: takie czasem też się zdarzają. Ale myślę, że takim obrazowym to jakoś będzie łatwiej zobaczyć. No to zostaje zapisane w tym cielesnym odbiorze, nie? Jeśli rodzic się wystrasza albo krzyczy, kiedy dziecko wpada nago do pokoju, no to się zapisuje, nie? Jako moje doświadczenie, jako przekaz, i ma szansę rozwinąć się w to, jak ja będę myśleć i przeżywać sama swoje ciało, czy też seksualność.
1: No i pewnie się rozwinie, bo to, jak powiedziałeś o tym nadawaniu znaczeń, bardzo dużo rzeczy, zjawisk w rozwoju człowieka, czyli w rozwoju tym dziecinnym, nadajemy te znaczenia celowo i one mają, no jakby mają, nadajemy celowo, mają na celu, ale chciałem powiedzieć o tym, że no, mówimy, że ogień parzy, że nie wolno czegoś robić w kuchni, bo można sobie coś zrobić, i to wszystko wydaje się naturalne. Natomiast kiedy bardzo często, no to z edukacji seksualnej wiadomo, że tutaj zawstydzamy, czyli nadajemy te złe znaczenia, tak? Tak jakby wstydliwe, czy coś się z tym dzieje. Natomiast tutaj teraz ja przewijam szybko do przodu i mówię, no dobrze, no jeżeli ta edukacja seksualna w rodzinie, w domu nie poszła najlepiej, delikatnie mówiąc, a po prostu poszła źle, to jak na przykład w takim gabinecie jak twój ludzie sobie z tym radzą? No bo kiedy już dotrzesz do tych wszystkich historii zawstydzania, no to jaki jest mechanizm? Czy da się odwrócić, bo albo okiełznać? Co tu zrobić z tym, żeby na przykład będąc wychowanym w takim domu, no jednak to zostawić za sobą?
2: Tak,
1: czy to
2: tak.
1: Czy to już pytam o tajemnicę psychoterapii, całe studia, które skończyłaś niejedne?
2: Wiesz co, ja spróbuję na to odpowiedzieć jakoś tak możliwie najprościej, bo rzeczywiście to można by zabrać się z różnej strony do odpowiedzi na to pytanie, ale może najpierw pierwsza optymistyczna wiadomość jest taka, że absolutnie możemy z tym pracować i że absolutnie mamy szansę przekształcać to nasze doświadczenie.
1: Tego oczekiwałem trochę.
2: Tak,
1: że
2: tak,
1: nie jest no tak, ja że to... o kurczę, to jest przerąbane.
2: Tak, już nic z tym nie zrobimy. No, oczywiście, że to wszystko zależy, jaka tam historia się kryje, prawda? I jak ona jest poważna, jak głęboko zapisana, co tam obrosło wokół tego zdarzenia. I czy my mówimy w ogóle o zdarzeniu traumatycznym, czy no, przykrym, ale nie traumatycznym, ale jakoś tak, nie wiem, w nas jest, nie? No to jakby od kalibru sprawy, bym powiedziała, będzie zależała szansa powodzenia, ale absolutnie jest, no bo właśnie to, co my możemy robić jako dorośli ludzie, na przykład w procesie terapii, no to trochę się zmierzyć z tym, jak to było, jakie miałam szanse jako dziecko na to zareagować, czyli właściwie żadne, prawda?
1: No jako dwulatek, no mówiliśmy tutaj o dwulatkach, no.
2: 5-10 też i tak nie ma szans, bo jesteśmy zależni od naszych opiekunów. Po prostu nie mamy szansy, nie? Inaczej. Zresztą też my nie wiemy, że może być inaczej. Dopiero potem, jako dorośli ludzie mający różne swoje doświadczenia, też czasem relacyjne, że coś mi się nie udaje albo coś mi się powtarza, nie? Nieważne w jakim jestem związku, mi się to powtarza. To z tym mamy szansę popracować w gabinecie. Czyli w takim uproszczeniu trochę pooddzielać, nie? Co jest taką moją dziecięcą częścią, co jest takim moim doświadczeniem z dzieciństwa, które potrzebuję czasem opłakać, wiesz, wyzłościć się też, nie? Na tych autorów z tamtego okresu, tego mojego doświadczenia. No i przejść do takiej fazy kreacji, a czego ja właściwie dzisiaj chcę, co ja lubię, jak ja lubię, z kim ja lubię, kiedy jest mi bezpiecznie. No i bym powiedziała wprowadzać więcej tego mojego dorosłego kawałka, na który mam wpływ, nie? To oczywiście nie znaczy, że my możemy wykasować przeszłość. Ja też naprawdę nie wierzę w to i myślę, że to naprawdę niczemu nie służy, bo to tak jakby odcinać sobie kawałek swojego doświadczenia. Doświadczenia, nie? I życia, choć czasem by się pewnie chciało, że mamy takie doświadczenia, których...
1: zwłaszcza traumatyczne. Chcieli... No pewnie, że tak.
2: Tak, nie musieć mieć. Ale chyba bardziej chodzi o to, żeby to można było, wiesz, zintegrować, tak skonsolidować w sobie i zobaczyć, że przeszłość była wtedy, a dzisiaj jest dzisiaj, nie? I ja mogę dokonywać swoich, w tym sensie autonomicznych wyborów, że z większą świadomością, nie? Bo jak na przykład mam coś nieprzepracowane, nie wiem, jakiś to jest wzorzec relacji z mojego domu, nie? Który wpłynął na to, jaki mam styl przywiązania, nie? Że na przykład ja lubię, nie wiem, wybieram takie osoby, które są dla mnie ekscytujące seksualnie, ale jednocześnie na bliskość nie mam szansy, nie? I że jak ja widzę, że mi się to powtarza, no to troszeczkę pogrzebanie w tym, okej, no to zobaczmy, czy to może mieć związek z twoimi wzorcami relacyjnymi, nie? Ja nie wiem, że może ty jednak nieświadomie tak naprawdę szukasz znanego. Na przykład tego, jaki był twój ojciec, nie? Jakim był mężczyzną. I jak sobie to mogę przerobić w dorosłości, no to trochę w tym sensie mogę mieć bardziej świadome wybory podejmować i w tym sensie mogę kształtować tą seksualność już dziś.
1: Nie? Ja też to pytanie zadałem też trochę po to, oczywiście teraz mówię tak pół żartem, że nagle na adres klimak@radio357.pl dochodzi mail pod tytułem ja byłem w domu, gdzie moi rodzice mnie zawstydzali i tak dalej, ja już jestem pogrzebany, nic z tym nie mogę zrobić. No właśnie fachowczyni powiedziała, że można, że to nie jest nigdy za późno i należy być pełnym nadziei. Czas nas goni i chciałem przejść do tej kolejnych osób, które poza domem rodzinnym, poza rodzicami, ale też myślę i dziadkami, i rodzeństwem, starszym zazwyczaj, a kształtują naszą seksualność, nie nasz seks, to jak przeżywamy seks albo uprawiamy seks, czyli na środowisko rówieśników, szkolne środowisko. No i tutaj powoli wchodzi A, popkultura, czyli po prostu filmy, seriale, i B, internet, czyli no też twórcy tych wszystkich historii. W którym momencie młodzi ludzie zaczynają budować swoją taką tożsamość seksualną, w którym momencie czy jest taki moment, czy to w ogóle się dzieje płynnie i jakby to powiedzieć?
2: No na pewno, wiesz, to takim ważnym momentem w życiu nastolatków, no to właśnie jest ten okres adolescencji, no bo też zadanie takie rozwojowe tego okresu to jest no właśnie trochę się zbuntować przeciwko temu, co dostałam, czyli jakby wyjść z tego okresu dziecięcego i trochę zacząć myśleć swoją głową, czyli zacząć wtedy też tę swoją tożsamość tworzyć. No i to jest no, bardzo ważny etap życia, a jednocześnie no, nie bez powodu mówi się o kryzysie adolescencji, prawda? No bo właśnie rozpadają ci się różne twoje myśli, przekonania, jaką byłaś osobą dotychczas, głównie z tego świata dziecięcego, a przed tobą bardzo ważne zadanie, stać się za jakiś czas młodym, dorosłym, a w tym czasie jesteś trochę, można powiedzieć, w takiej, wiesz, no, jeszcze niezwartej strukturze i różne rzeczy na ciebie mają wpływ i myślę sobie, że to są ten okres nastoletniości, to jest taki czas, kiedy naprawdę młodzi ludzie są bardzo podatni na to, co niesie ze sobą kultura, co niosą właśnie te filmy, twórcy seriali, czy jakichś innych no, przekazów medialnych.
1: Czasami prawda? Na poziomie nieświadomym, no to zwłaszcza widać w, no nie wiem, w modzie, tak? Wszyscy chcą być inni, a bardzo często wszyscy są tacy sami, tak? Czyli młodzi młode nastolatki mają bardzo gigantyczną wręcz potrzebę. Widzimy to na ulicach, tak? Że oni wszyscy chcą wyglądać tak, jak oni chcą i mają wrażenie, że chcą być swoi i osobni, na pewno odróżniający się od rodziców, a nagle się okazuje, że zaraz, ja dzisiaj widziałem 43 takie same osoby, jeżeli chodzi o spodnie, bluzy z kapturem i czapeczki, tak? Ja nie chcę tutaj, broń Boże, być może ktoś młody nas słucha, bardzo młody, a to nie chciałbym tutaj powiedzieć niczego, co by odbierało podmiotowość takim osobom, natomiast no jest coś takiego, i bo ja teraz dążę do tego kontekstu seksualności, tak, że ja chcę się odróżnić, ale nagle wszyscy rozmawiają o tym samym, robią to samo i coś takiego, taka grupa rówieśnicza ogólna.
2: Bo ty zwracasz uwagę na bardzo ważną rzecz, wiesz, bo to jest taki paradoks, bo od właśnie tego okresu, że chcę się odróżnić, czyli trochę zbuntować się wobec, no głównie to moich rodziców i super, no bo to chodzi, a z drugiej strony strasznie potrzebuję przynależeć, tylko już nie do rodziców, a do tej grupy rówieśniczej, nie? I to tak jak fajnie
1: tylko, że w kontekście, o ile spodnie, na przykład w tej chwili, w tym sezonie, bo to już chyba od dwóch sezonów, to są bardzo, bardzo szerokie, tak zwane bagi, to jest proste, no o tyle w kontekście seksualności, no to u mnie się zapala taka czerwona lampka, że zaraz, no jeżeli ktoś ma jakąś seksualność i nagle się dostosowuje ze swoją seksualnością po to, żeby przynależeć, no to już nie są spodnie.
2: Tak, to jest poważne i to, bo to jest też taki czas, bo myślę sobie o tym, że oczywiście, że naturą osób w tym wieku jest poszukiwanie, nie? I doświadczanie i jakaś próba czasami na tym zbudowania wiedzy o sobie, nie? Więc to jakby jest ten ważny, jest ten element eksperymentowania, ale rzeczywiście, jeśli to troszeczkę płynie raczej z takiej pustki, że ja w ogóle nic się o sobie nie mogę dowiadywać, a przylegam, nie? No to jest to ryzyko takich kłopotów, że no, w pewnym sensie to ja będę budować taką fałszywą tożsamość, nie? Bo ja trochę nie wiem, czy ja tak chcę, nie chcę, kim ja jestem, co ja lubię, ale inni tak robią, nie? Więc ja też przeżyję.
1: Wiesz co, mówię też tutaj znowu będzie ten już drugi, taki poważniejszy, troszkę polityczny wątek, dlatego że wiele osób używa takiego argumentu, że jak się dziecko w wieku jakimś tam 12, 13, 14 lat napatrzy na parady równości, gdzie po prostu ulicami miasta maszerują zwolennicy, nie zwolennicy, tylko sojusznicy i

0: Wiek na pewno wyzwaniem i jednoczesnym trudem takim bycia w tym okresie nastoletniości jest to, że właśnie to szukanie znaczeń jest jeszcze dość trudne, nie? To, o czym my mówimy, nadawanie znaczeń. Okej, dokonujesz takich wyborów, spoko, co w tym lubisz, co ci się podoba, jak ty się z tym masz, jak ty się z tym czujesz, jak się czuje w tym twoje ciało, nie? Że to taka zachęta do tego typu myślenia o sobie. Ja troszeczkę, wiesz, bo tak może zrobię taką dygresję, że to ja tak dzielę się, wiesz, takim myśleniem, nie wiem, jak sobie wyobrażam, czy przypominam sobie jakichś pacjentów takich nastoletnich z gabinetu, nie? Że którzy w różnych kawałkach siebie szukają. No to to, do czego my się odwołujemy, żeby pomóc się troszkę pointegrować, to tak naprawdę jak ci jest, nie? Okej, tak wybierasz, nie wiem, to lubisz robić, nie wiem, oglądasz filmy pornograficzne, okej, taka scena, takie masz fantazje, ale to zastanówmy się, to już może nie tylko nastolatki, bo to też i dorośli, jakby co za tym idzie, nie? Jakby to cały czas szukanie znaczeń, nie? Po to, żeby stawać się dla samych siebie bardziej jasnymi.
1: To, co musiało paść i pada właśnie w tym momencie, to jest to, czy pornografia jest jednym z tych osobowych już właściwie źródeł kształtowania seksualności, takich nauczycieli. To jest też przez wielu ludzi twojego fachu uznawanych za coś bardzo, bardzo groźnego, że właśnie jest, że właśnie ten świat zmyślony, nieprawdziwy. To tak, po prostu jest bardzo, bardzo wielka nieprawda, która kształtuje to bardzo namacalną seksualność, czyli to, czym wszyscy będziemy aż do śmierci.
0: Tak, no absolutnie, ja też potwierdzam to stanowisko, że to jest poważny kłopot i rzeczywiście coraz młodsze osoby zmagają się z trudnościami związanymi z zbyt częstym używaniem pornografii. I jednym jest właśnie to nieodróżnianie świata fikcji, bym powiedziała, jednak od rzeczywistości,
1: no,
0: nie?
1: To jest po prostu film, no, tak jak Gwiezdne Wojny nie opowiadają historii kosmosu.
0: Tak. Tak, dokładnie. A drugim, wiesz, chociaż to dalej jest połączone, to, że to, co widzą na ekranie, czasami traktują jako, jakby wiesz, to są ich jakieś pierwsze doświadczenia seksualne i potem to próbują w parze. Czyli ja bym powiedziała, z wysokiego C zaczynają to swoje życie seksualne, nie? Które od razu u nastolatków takich, nie wiem, pojawiają się masa gadżetów erotycznych, wiesz, przeróżne kombinacje seksualne i nie to, żebym ja coś do tego miała, tylko
1: To nie w tym sensie, że ty nagle jakieś praktyki potępiasz, bo to nie o to chodzi.
0: Tak, dokładnie. Tylko o to właśnie, że to się staje tym pierwszym doświadczeniem, nie? Mm-hmm. Bo się wydaje, że to im więcej, tym lepiej, prawda? Im
1: tak,
0: mocniej,
1: albo na przykład
0: tym fajniej, nie?
1: Za tym też idzie pewne poczucie niewystarczalności, czyli jeżeli ja tak nie robię, albo się na to nie zgadzam, albo nie sprawia mi tym to przyjemności, no to coś jest ze mną nie tak. I to pojawia się na
0: dokładnie
1: bardzo, bardzo wczesnym etapie nastolatkowym. No, jakby to wszystko, bo też chciałbym bardzo skonkretyzować to, bo my tu rozmawiamy o pornografii. No, pornografia bardzo często pokazuje, nie wiem, dość mocne praktyki seksualne, wytryski na ciało, bardzo długie stosunki seksualne, specyficzne ułożenia ciał, seks analny, seks grupowy. To wszystko jest taka na filmie norma. I w tym momencie to rodzi wśród młodych ludzi coś takiego, ej, no ja tak bym nie chciał. To znaczy muszę się leczyć, jak tutaj są filmy, a ja bym tak nie chciał.
0: Tak, że właściwie to nie pasuje do grupy, chociaż to też bywa różnie, nie? No bo i są takie grupy, które trochę podkręcają, prawda, jak to nastolatki w tym wieku, że oczywiście wszyscy mieli nie wiadomo ile razy seks i z kim i jaki. I wtedy, kiedy ja, nie wiem, na przykład myślę sobie o tym, że ja to tak dość zwyczajnie bym chciał czy chciała spróbować najpierw, nie? Albo mam bez tych wszystkich ekstra dodatków, no to czuję, że coś ze mną nie tak. I tu znowu jakby kłania się ten kawałek, że przynależeć nie znaczy być jak. Identycznym jak ta druga osoba, nie?
1: Tak,
0: no, ale też
1: wyobrażam
0: sobie, że to jest to wyzwanie rozwojowe, nie? Przepraszam cię, tak ci jeszcze wyszło słowo, że to takie, wiesz, między autonomią a zlaniem, nie? Czy ja mogę być z kimś, nawet przynależeć do jakiejś grupy, ale jednak już

0: budować tą swoją autonomiczność. I to na początku tego okresu dojrzewania nie jest możliwe po prostu. Wiesz, to przychodzi z czasem.
1: Ja też myślę sobie, że my tutaj nie odkrywamy jakichś wielkich rzeczy, które były tajemnicą na przykład dla pokolenia dzisiejszych 40-50-latków, bo wszyscy mierzyli się z, nie wiem, jakimiś takimi liderami, którzy na przykład na podwórku opowiadali historie stworzone i nie było możliwości zweryfikowania tych historii. Byli tacy liderzy, którzy potrafili, nie wiem, na przykład coś ukraść, albo mówili, że już spali z kimś i to zazwyczaj było multiplikowane do kilkunastu osób. I to było takie, ojej, oni to niesamowite, jak oni to robią. I to budziło taki podziw. Tylko, że chodzi mi o skalę. Dzisiaj to każdy dzieciak ma to w telefonie po prostu. Te wszystkie formy seksualne. I to też zderzam na potrzeby tej rozmowy z tym moim slajdem. To po prostu jeden slajd, który miał 3 centymetry na 3 centymetry. I jak sobie zderzam ten, bardzo często we wspomnieniach po prostu swoich takich i rozmowach, zderzam ten slajd jeden z gigabajtami i terabajtami treści, które są na każdy temat dostępne w telefonie, więc to jest ten moment.
0: Tak, i też trudno to nazwać wzorce, ale no, może tak już będę się utrzymać. Wzorce, które prezentuje pornografia, nie wiem, przekazy na temat tego, jakie są kobiety w seksie, jacy są mężczyźni, co lubią kobiety, co lubią mężczyźni, naprawdę zniekształca wyobrażenie młodych ludzi. Tak, że to, no niestety badania też to pokazują, że młodzi chłopcy, którzy oglądają pornografię, dużo częściej mają więcej stereotypowych przekonań i też uprzedmiotawiających kobiety. Nie? I to po prostu też potwierdzają badania, bo ten młody umysł nie jest w stanie tego odsiewać, bo on nie ma jeszcze tylu, nie ma po pierwsze swoich doświadczeń seksualnych z żywym człowiekiem, nie? A po drugie nie może tak jeszcze krytycznie popatrzeć na to, co widzi, nie? Więc to naprawdę jest dewastujące.
1: Tak sobie myślę, że ta seksualność mityczna nastolatków, być w grupie i być oddzielnym, jest bardzo trudna w dzisiejszych czasach i chciałbym powiedzieć trudniejsza niż kiedyś, ale być może ty byś mnie wyprowadziła z błędu i powiedziała, że nie, my może zderzaliśmy się z, nie wiem, większą pruderią albo w ogóle nie rozmawianiem na ten temat, bo to raczej było kompletny brak rozmowy na tematy seksualne w domach rodzinnych, przynajmniej w latach 80. Z tego, co przypominam sobie swoje środowisko rówieśnicze. I to wtedy był czas mitomanów, czyli tych opowiadaczy. Kto był większym opowiadaczem? Co to on nie zrobił? Jak i w ogóle. A teraz to jest wszystko jakoś weryfikowalne. Z drugiej strony, tak jak powiedziałaś o tych badaniach, że jakby większe oczekiwania uprzedmiotawiające, no to ta presja gigantyczna, instagramowa, czy też presja doskonałości ciała, presja wynikająca z mediów społecznościowych jest chyba na nastolatkach ogromna, która kształtuje też seksualność.
0: Ona jest zdecydowanie ogromna, bo że też, wiesz, tak myślę sobie o tym trochę, o co powiedziałaś chwilę wcześniej, bo tak od razu pomyślałam sobie o tym, że no jednak teraz jest bardzo dużo tych zagrożeń, które niesie internet. Serio, jakby my naprawdę musimy o tym pamiętać, że internet poza tym, że jest super fajny i możemy z niego fajnie korzystać, tak on niesie też dużo zagrożeń, że to, co się dzieje, to, co nastolatki sobie robią w sieci, prawda, z wysyłaniem zdjęć, nie tylko swoich, prawda, to, że te zdjęcia, które latają po sieci, są obrobione przez AI, nie? Że ktoś może użyć twojego wizerunku i stworzyć z tego porno zdjęcie. To, że ktoś uwodzi w internecie, podaje się za kogoś innego, to jest masa zagrożeń i to się też naprawdę ciągle dzieje w tym kawałku seksualnym. Albo to, że chłopcy czy dziewczyny co chwilę dostają zdjęcia nieproszone nagich części ciała innych osób, nie? I oni, są też takie fajne badania chyba sprzed 2 lat, robione przez tą naszą polską organizację NASK, które mówią o tym, że nastolatki, no one są już przyzwyczajone do tego, że one otrzymują te zdjęcia, wiesz. Albo że są w pierwszych słowach konwersacji proszone o nagie zdjęcia.
1: Mm-hmm. Nie? No wiesz, to cały czas wracam do tego kontekstu slajdu, no to w ogóle są rzeczy absolutnie niewyobrażalne. Absolutnie niewyobrażalne. Mm-hmm. Skoro jakaś opowieść na nas, ludzi mojego pokolenia, robiła tego typu wrażenie piorunujące, tak. I to nie oceniam dobre, złe, tylko po prostu piorunujące, bo to było silne. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe, tylko wiem, że silne. No to tak. W zderzeniu z tym, z czym mierzą się młodzi ludzie dzisiaj, no to wydaje mi się, że to jest błahostka kompletna, kompletny żart i rzecz bez znaczenia. Aczkolwiek, tak jak powiedziałaś, to w jakiś sposób pewnie było elementem kształtującym. Dobrze, to proszę teraz... przepraszam.
0: Nie, bo tak sobie pomyślałam, że tak o takim przesycie mówimy, o takim bombardowaniu, nie?
1: No ale to też informacją, no to mówię, wchodzimy w taki temat publicystyczny, który dotyczy nie tylko seksualności, ja bym chciał przy niej pozostać, dlatego zapytam o te kolejne etapy, czy już jak wchodzimy w dorosłość, jesteśmy młodymi dorosłymi, albo nawet takimi troszeczkę starszymi młodymi dorosłymi, czyli już po 20, umówmy się, tak? Ale to tylko na potrzeby takiej uproszczenia rozmowy. Czy to jest tak, że już nasza seksualność jest ustalona, ukształtowana, koniec mamy to, dziękuję, już wiemy, tak jak kolor włosów, kolor oczu i coś tam.
0: No ja bym powiedziała, na szczęście nie, bo jesteśmy różni z różnymi partnerami, jesteśmy różni w różnych okresach naszego życia. Pary, które są ze sobą, wiesz, 30 lat w związku, zaskakują siebie nawzajem i czasami są rozczarowane, że po tych 30 latach to ja nagle nie wiem, co działa na mojego partnera, partnerkę i to świetnie, nie? Bo to właśnie cały czas pokazuje o tym, że my się zmieniamy i że to nie jest stałe, dlatego to jest taka, myślę, że dlatego my cały czas mówimy o tym, że rozwój psychoseksualny trwa do śmierci, bo my się zmieniamy. Bo my oczywiście mamy tą bazę, o której zaczęliśmy dzisiaj dużo, rozmawialiśmy o niej na początku, no ale też możemy tworzyć, nie? Też nasze ciała podlegają zmianom hormonalnym, mamy różne momenty w życiu, więc mamy też różne możliwości.
1: Wiesz, ja też oczywiście to już nie zdążymy, natomiast ja bym chciał też powiedzieć, że bardzo ogromne wrażenie na mnie zrobiły tutaj rozmowy w 369 ze specjalistami od seksualności silversów, tak zwanych, bardzo lubię to słowo, czyli seniorów i okazuje się, że to naprawdę jest tak, że to się nie kończy nigdy, ponieważ pewne rzeczy odkryć w swojej seksualności, to co jest dla nas przyjemne, to co jest dla nas kiedyś niemożliwe, a teraz nagle zaczyna być możliwe, to trwa absolutnie wiecznie, no właściwie do ostatnich chwil. Ale też chciałem zapytać o ten wpływ partnerów, bo dzisiejszy temat audycji to jest, kto traktuje, kto odkrywa naszą seksualność. I teraz tak, zderzają się dwie osoby. Nieczęsto jest tak, że ten pierwszy partner w ogóle seksualny to jest nasz już partner do końca życia, tylko no raczej z badań wynika, że nie. Więc każdy kolejny partner to jest każdy kolejna osoba, która kształtuje naszą seksualność. I na to nakładają się doświadczenia tych osób, z którymi się zderzamy.
0: No, dokładnie tak. Więc bym sobie pomyślała o tym, że to raczej chodzi o to, tak sobie pomyślałam, wiesz co, o takiej metaforze, że ta nasza seksualność to jest w ogóle taka pewna historia, która się tworzy przez całe nasze życie, nie?
1: A czemu my, bo ja rozumiem tylko, że czemu my tego tak nie rozumiemy? Czemu my traktujemy to nie jako proces, jako ludzie? Czemu naszą seksualność nie traktujemy jako proces, tylko traktujemy jako nie było, jest i zostaje? Taki, wiesz, jakby taki fakt jednego dnia, jakbyś dostała jedną wypłatę w życiu tylko.
0: Chciałabym mieć mądrą odpowiedź na to, ale w pierwszym odruchu przychodzi mi do głowy, nie wiem. Nie wiem. Myślę, że to może być trochę, wiesz, i o jakimś takim uproszczeniu w ogóle tego tematu seksualności, że jednak on ma być jak kolor włosu lub oczu, nie? Że ma się nie zmieniać, że mam po prostu seks mam uprawiać i już, i co tu się zastanawiać nad tym więcej. Nie, że my się uczymy teraz myśleć o seksualności jako takim naszym dobrostanie, nie? Że w ogóle, że zdrowie psychiczne jest ważne, że zdrowie seksualne jest ważne, że w ogóle jest zdrowie seksualne, a nie tylko seks, nie? I że jak my wychodzimy z takiego myślenia, że właśnie to chodzi, żebyśmy się umieli sobą opiekować od różnych stron, no to wtedy ta seksualność naturalnie jest pomyślana jako proces, nie? Mm-hmm. Że nie wiem, raz jest mi tak, raz jest mi inaczej, dzisiaj mam taki dzień, za tydzień mogę czegoś chcieć innego, a z tą osobą to na przykład odkryłam coś wspaniałego, co mnie poniosło na przykład w seksie, nie? A z tamtą było inaczej. Czyli jeśli my zaczynamy to traktować jako taką zmienną, a nie stałą opowieść o nas, no to wtedy możemy myśleć o procesie. Jeśli my raczej myślimy o tym, że znaczy, że w ogóle, że genitalia i seks to tylko to się równa seksualność, no to tu się ma nic nie zmieniać, nie? To one mają zawsze działać. W sumie wiemy, jak działają, bo już ileś razy je użyliśmy, więc nad czym tu pracować, nie? Że to jest to spłaszczenie.
1: To też rodzi coś, co odbiera nam przyjemność, no bo mamy taki skrypt, trzeba zrobić to, to, to i to i to wtedy będzie to, to i to.
0: Tak,
1: czyli
0: tak.
1: Jak zrobimy tak, to będzie orgazm. Jak tak zrobimy, jak tak nie zrobimy, to nie będzie. Podczas gdy w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że to za każdym... Bo to trochę u mnie na przykład w głowie rodzi się takie porównanie do puzli. My chcielibyśmy, żeby było pudełko, które za każdym razem ułożone będzie tak samo, tak? Da ten sam obraz. Tymczasem ja, słuchając ciebie i mam nadzieję, że państwo też słuchając, to widzą, że za każdym razem wyjdzie inny obrazek. Właśnie to jest takie czarodziejskie puzzle, z którego wyjdzie za każdym razem inny obrazek. Czasami jedna osoba ma inny obrazek, nie wiem, przed urodzeniem dziecka, po urodzeniu dziecka, w trakcie ciąży. A jeżeli mówimy o mężczyznach, to w wieku 20, 30, 40, 50 i 60 lat, to będą po prostu inne obrazki.
0: No i gdyby tak móc myśleć, jak powiedziałeś, bardzo fajna jest ta metafora tych obrazków, to naprawdę byłoby mniej kłopotów, nie? Bo wtedy jest więcej akceptacji na to, co jest, po prostu.
1: Jak
0: nie?
1: Czekałem, aż użyjesz słowa akceptacja, bo to jest ten właśnie moment, kiedy hej, ludzie, ja ubolewam po prostu nad tym, że ludzie czasami się winią, tak? Że dzisiaj nie mam ochoty, albo no zaraz to... Co z tą moją seksualnością? Tak, tak, tak. Że to powinno być jakoś. Pod linijkę właśnie.
0: No właśnie.
1: Co najczęściej zmienia się w podejściu do seksualności naszej z wiekiem? Czy to rzeczywiście jest tak, że biorąc wszystko pod uwagę i tych Sylwestrów, i tych ludzi dojrzałych, i tych nastolatków, czy z wiekiem zaczynamy się coraz bardziej rozumieć i akceptować, tak jak z różnymi innymi rzeczami? Czy sfera seksualności pozostaje wciąż taką, której do końca nie rozumiemy do końca naszych dni?
0: No i to ja myślę, że to znowu jest kwestia indywidualna, nie? Czy ktoś w ogóle się pochyla nad tą sprawą? Czy seksualność, albo na przykład w wydaniu aktu seksualnego, czy w ogóle przyjemności seksualnej z drugą osobą jest dla ciebie ważna w życiu, nie? Czy ona, nie wiem, służyła tylko prokreacji, skończyła się prokreacja, to już nie ma o czym gadać, no to wtedy nie pochylasz się nad tym, nie zastanawiasz, nie podejmujesz tego tematu. Jakby on nie istniał, nie? Czy raczej coś jest dla ciebie ważne, no nie wiem, nie coś, tylko to. Życie seksualne, czy twój dobrostan seksualny jest po prostu dla ciebie ważny i bierzesz go pod uwagę, nie? I wtedy możesz to nad tym pracować. No, ja też myślę sobie o swojej pracy, że jednak osoby, które przychodzą i się zgłaszają, czy to pary, nie? I które obok różnych spraw relacyjnych wnoszą równie relacyjną sprawę, jaką jest seks, no to właśnie to jest o tym, że jednak chcą zmiany, prawda? Że to w ogóle jest temat, że to jest sprawa. Czyli, że my możemy się tym zajmować, no właśnie, aby to doprowadzić do takiego miejsca, w którym im obojgu będzie dobrze, nie? Ze sobą. Więc tak trochę jakoś podsumowując to moją wypowiedź, no to myślę sobie, że to znowu zależy od tego, co dana osoba chce i czy ona w ogóle ma światło na tą sferę swego życia.
1: No, z mojego punktu widzenia takiego dziennikarskiego, no to jak najwięcej światła na tę sferę życia. Tak. Tego bym sobie życzył. A czy tak krótko na koniec, bo rzeczywiście już kończymy. Czy gdybyś miała wskazać jedną taką rzecz, która pomaga budować zdrową seksualność, czy byłabyś w stanie coś takiego uniwersalnego, czy to jest nadużycie, że proszę cię o coś takiego? Zdrową seksualność budować.
0: Szykuję odpowiedź. To pewnie jest taka może przeze mnie jakoś z mojej perspektywy ważna. To taka, żeby być w kontakcie ze sobą, ale nie tylko z myślami, ale też z ciałem, nie? Bo ciało niesie bardzo dużo informacji. W ciele mieszkają nasze emocje. I jeśli ja mogę słuchać swego ciała, jak przy drugiej osobie, no to wtedy ono staje się dla mnie takim barometrem i tej relacji z samą sobą i z tą drugą, z tą drugą osobą, nie? Czyli im bardziej może, bo my myślimy sobie, że my jesteśmy w takich czasach, gdzie ta głowa wiedzie prym, nie? Że wszystko trzeba przemyśleć, mieć intelektualną odpowiedź, a w gruncie rzeczy raczej chodziłoby o to, żeby zejść do ciała i sprawdzić, jak jemu jest, nie? Czyli po prostu to chciałbym mieć, do korzeni.
1: Chciałbym też takim, super dla mnie, to jest super optymistyczne, chciałbym też się odwdzięczyć czymś takim i teraz myślę, że troszkę mi na koniec przykro, że żyjemy w czasach, w których walczymy ze swoim ciałem. To znaczy aktywnie walczymy ze swoim własnym ciałem i to jest super odwrotne do tego, co ty mówisz. Ty mówisz o pogodzeniu się ze swoim ciałem i ze znajomością, zaprzyjaźnieniu się ze swoim ciałem, a ja no pewnie mógłbym tutaj cytować różne badania, że walczymy ze swoim ciałem, kompleksuje nas ono, jeśli można tak powiedzieć, a tymczasem powinno być naszym w kształtowaniu seksualności takiej zdrowej sojusznikiem. Akceptacja.
0: Tak, zdecydowanie.
1: No dobrze, szanowni państwo, mam nadzieję, że seksualność z tymi czterema literkami seks razem ze mną i razem z Anną Pół-Janaudańską osadziliśmy w kontekście całego naszego życia. Osadziliście, przepraszam, w kontekście całego naszego życia. Dziękuję ci, Aniu, za to spotkanie. To było 369 Klimek Małpa Radio 357.pl. Słyszymy się za tydzień. I proszę o to, żebyście napisali, jeśli czujecie coś fajnego po tej audycji, jakieś refleksje. Ja bardzo z przyjemnością o wszystko przeczytam i będę odpowiadał. Dziękuję.
2: Radio 357.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Minęła godzina 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór Państwu, Michał Bonarowski w Placu na Rozdrożu z moimi dwoma gościniami, Martą Markiewicz, twórczynią internetową i asystentką trzeźwienia, twórczynią treści o życiu w trzeźwości, z różnymi doświadczeniami także i takimi poważniejszymi, i Kamila Dzierżawska, restauratorka, sommelierka, menedżerka w gastronomii, także z różnymi doświadczeniami na temat alkoholu. Dzisiaj o tym będziemy między innymi mówić. Będziemy też mówić właściwie o życiu z alkoholem i o życiu bez alkoholu, ale nie będziemy poruszać tematów uzależnienia wprost. My raczej sobie wyobrazimy nasz świat, jeśli niektóre trendy, które dziś obserwujemy jako raczkujące, uwidocznią się na tyle, że będą rzeczywiście bardzo znaczące. Dobry wieczór paniom.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, cześć.
1: Mam nadzieję, że nasza rozmowa, tak jak zresztą mówiliśmy sobie tutaj na przedanteniu, że nasza rozmowa będzie w duchu pozytywnym. Otrzymaliśmy od Państwa bardzo dużo komentarzy, kiedy zobaczyliście, jaki temat jest dziś, i te komentarze były dość spolaryzowane. To w ogóle nie jest nasz cel. My chcemy dzielić bardziej niż łączyć, rozmawiając tak zupełnie spokojnie na ten temat. I za chwilę po piosence zaczynamy.